Penny. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was. Patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet. W imieniu wszystkich dzieci. Wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona. Tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę. Głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko

Ja zdrowy na umyśle, a podupadły na ciele. Jan, biotechnolog, inżynier. W życia swego niedzielę, przed śmiercią zliczam straty, etaty, certyfikaty, dysertacje, dyplomy. Zostawiam z uczelni znajomym.

0: Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po gorącym poniedziałku nad zachodnią i południową Polskę nadciągnęły burze. Jak donoszą media, ulewa nad Gryfinem w zachodniopomorskim spowodowała zalanie ulic, lokalne podtopienia oraz powaliła drzewa, a służby otrzymały liczne zgłoszenia dotyczące skutków nawałnicy. Silne burze z ulewnym deszczem przeszły też nad województwami świętokrzyskim, opolskim i śląskim oraz nad Kotliną Kłodzką. Na razie nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach. Upały jednak jeszcze nas dziś nie opuszczą. Kolejny dzisiaj dzień gorący przed nami. Jak przekazali pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego, na Śnieżce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Wyniosła ona 25,7 stopnia Celsjusza. To o 0,5 stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Prawie ćwierć tysiąca pasażerów trzeba było ewakuować na stacji w Dębicy z pociągu jadącego z Hrubieszowa do Krakowa. Podczas jazdy obsłudze pociągu osobowego zgłaszano zapach spalenizny w jednym z wagonów. Na peronie w Dębicy zauważono dym wydobywający się spod składu. Tak o całej akcji mówił w TVN24 brygadier Jacek Pawłowski ze Straży Pożarnej w Dębicy.
1: Obsługa pociągu relacji Hrubieszów-Kraków Główny zachowała się znakomicie. Przed przybyciem Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Również obsługa podjęła skuteczną próbę gaszenia tego pożaru, wagonu. Także dowódca przyjeżdżając na miejsce zdarzenia właśnie stwierdził, że pożar jest ugaszony.
0: W wyniku zdarzenia maszynista lekko podtruł się dymem, został przebadany w karetce, ale odmówił dalszej hospitalizacji. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż. Poniedziałek był kolejnym dniem upalnej pogody, która doprowadziła do awarii infrastruktury kolejowej. Według informacji PKP PLK wczoraj do godziny 19:30 odwołanych zostało 258 pociągów, a między 13 a 19 wstrzymany był ruch pociągów towarowych. W strefie wykluczenia wokół Czarnobyla wybuchły pożary lasów po upadku rosyjskich dronów. Skutkiem pożarów jest gwałtowne pogorszenie jakości powietrza w Kijowie oraz w rejonach wyszohrodzkim, buczańskim i browarskim. Z ogniem walczy ponad 200 osób i około 60 jednostek sprzętu. Akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury panujące w regionie. Służby stale monitorują poziom promieniowania w strefie pożarów. Jak dotąd nie odnotowano przekroczenia norm. Sensacja na piłkarskich mistrzostwach świata. W 1/8 finału nie zobaczymy europejskich mistrzów. Przed chwilą Holandia przegrała po rzutach karnych z Marokiem i jedzie do domu. Tak samo jak i Niemcy, które również w karnych przegrały z Paragwajem. Brazylia pokonała 2-1 Japonię, zdobywając rozstrzygającą bramkę tuż przed końcem spotkania w doliczonym czasie gry. Więcej informacji o sporcie o 8:30 w magazynie Ostra Gra. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na wschodzie, południu i w centrum Polski. Lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Poza tym miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, a stosunkowo najdłużej utrzyma się na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Wiatr zapowiadany jest jako słaby i umiarkowany, choć w czasie burz silny i porywisty, nawet do 90 km na godzinę. Nadal będzie bardzo ciepło, temperatura maksymalna wyniesie od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 30-36 stopni na wschodzie i południu. Chłodniej będzie na wybrzeżu, około 22 stopni.

0: 8 po 6 wtorek, zaczynamy poranne spotkanie. Jakub Jędras.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Kurczę, tak właśnie dopiero do mnie dotarło, powiedziałem tak, jakbyśmy komentowali mecz.
1: Prawie tak było, proszę Państwa. Jeszcze chwilkę temu wpatrywaliśmy się w ekran.
0: Ostatnie minuty, ostatnie bramki, ostatnie gole.
1: Ostatnie bramki i nie bramki.
0: No właśnie.
1: Dużo pudłowania było.
0: No, ale Maroko wygrało ku zaskoczeniu wielkiemu wydawcy, mojemu współprowadzącemu.
1: No może nie aż tak wielkiemu. Nie wiem, czy pamiętasz, wczoraj rozmawialiśmy o tym. No i tak stawiałem na Holandię, ale tak minimalnie.
0: Bez przekonania.
1: Doceniając Maroko. Jednak.
0: Stawiałem, ale się nie cieszyłem z tego powodu.
1: Tak. Tak było.
0: A ja wczoraj oglądałem mecz Brazylia-Japonia, więc bardzo chętnie podyskutuję z tobą w tym programie.
1: Fantastycznie.
0: Tak, nie wiem co się dzieje, ale spodobało mi się piłeczka wczoraj.
1: Dobry mecz wybrałeś.
0: To akurat prawda. Będziemy tu Państwu towarzyszyć przez najbliższe 4 godziny. Kajtek Strzelczyk będzie to realizował. Wiktoria Wichrowska będzie odbierała telefony. Serwis informacyjny będzie prezentował Robert Kawka, a za muzykę odpowiada Kuba Feryjnie.
2: Nowy świt.
1: A te telefony?
0: Aha.
1: No to oczywiście mam nadzieję będą i czekamy pod numerem rzecz jasna 48 224 280 280. Są różne sposoby wymawiania tego numeru, to już zauważyłem wśród prowadzących. Niektórzy lecą dwójkami, niektórzy trójkami. Trójkami jest podobno najłatwiej zapamiętać, więc ja tak stosuję tę metodę. Ale są też tacy, co po jednej cyferce.
0: 224.
1: 280, 280.
0: Tak, no właśnie jak zacząłeś to mówić, zastanawiałem się, jaki ty numer podajesz człowieku, to nie ten.
1: Proszę dzwonić po 224, 280, 280.
0: No a ja Państwa zachęcam, żeby dzwonić po 224, 280, 280. Proszę zdecydować, pod który Państwo wolą.

0: Maroko już nie śpi. Znaczy już nie będzie spało.
1: Czy jeszcze nie śpi?
0: Dostałem przesyłkę od naszej koleżanki redakcyjnej, Ksenii Maćczak, która przybywa właśnie w Maroko. I no, tam na ulicę, minutę po tych rzutach karnych wygranych przez Maroko, pół Maroka wyjechało na ulicę i zaczęło trąbić, wyobraź sobie.
1: Nie dziwię się, gdyby w polskiej historii piłki takie wydarzenie miało miejsce, to też pewnie sam poszedł. Nie, no dobra, nie poszedł.
0: A też mamy dużo samochodów w Polsce. Nie było okazji jeszcze wyprowadzić z garażu.
1: Ojejku, ale to zazdroszczę w takim razie, bo to fantastyczne przeżycie, żeby być na miejscu i
0: właśnie,
1: czuć te
0: akurat
1: emocje,
0: w tym czasie,
1: euforię.
0: Prawda?
1: Tak. No, ja miałem okazję być w Portugalii, gdy grała Portugalia. No i niestety ten meczek nie poszedł tak, jakby...
0: No, mój kolega sobie wymarzył, że na finał pojedzie do któregoś z państw rowerem, do któregoś z państw, które będzie uczestniczyć. Stawiał na Czechy. Szybko odpadły. No teraz Niemcy odpadli. Holandia odpadła. Gdzie tu jechać? No jeszcze dzisiaj Francja ze Szwecją gra, więc jeszcze można się na prom załapać, ale nie wiem, czy już Francja dzisiaj nie przekreśli szans Szwedów. No bo gdzie tu jechać jeszcze? No Bośnia jeszcze ze Stanami gra, więc może do Bośni.
1: No może do Stanów ostatecznie.
0: No do Stanów ostatecznie, tak. Tylko nie wiem, czy nie ma jakiś Donald Trump jakiś ceł nie nałożył, wiesz, na rowerzystów.
1: Tak?
0: Nie wiem, no.
1: Aha, że ty spekulujesz. No,
0: nie, trzeba szybko się zbierać, bo w każdej chwili może nałożyć.
1: I to nie będzie takie proste. No chyba do Szwecji nie wiem, czy najwygodniej. Ja bym chyba do Szwecji z tych wszystkich krajów pojechał.
0: Jeszcze Francja nam została, ona właśnie gra ze Szwecją, więc być może Francja.
1: A czy dzisiaj my, Kuba, mamy dzień przychodzenia do pracy w koszulce ulubionej reprezentacji?
0: Nie wiem.
1: Ja rzeczywiście
0: mam na sobie koszulkę reprezentacji Anglii z roku 90. Anglia nie jest moją jakąś bardzo ulubioną reprezentacją, ale sympatyzuję. Aha. Poza tym koszulka jest ładna, taka błękitna.
1: No
0: lepiej w niej się prezentuje niż Paul Gascon na przykład.
1: Ja jestem ciekaw, czy państwo mają u siebie w szafach koszulki swojej ulubionej reprezentacji i dlaczego to nie jest polska reprezentacja, proszę się wytłumaczyć, albo ulubionego klubu, można dać nam znać. Tak jak Kasia, która napisała do nas mail, że się bardzo cieszy mocno z tych przegranych, przede wszystkim, że Niemcy przegrali i wreszcie im korona spadła z głowy. Obawiam się, że to nie jedyna osoba odczuwająca z tego powodu radość. No, żeby się odryć, chociaż my mieliśmy okazję wygrywać z Niemcami.
0: Ale też dużo osób sympatyzuje z Niemcami. To też nie jest tak, że wszyscy byli przeciwko Niemcom w naszym kraju. Ale też dużo osób trzyma kciuki za te ekipy teoretycznie słabsze. No i zawsze jak ten teoretycznie słabszy rywal wygrywa, no to jest to jakaś historia.
1: No tak, kibicuje się underdogom.
0: Tak, więcej emocji. Chociaż akurat w przypadku Maroka z Holandią, no Maroko nie jest słabą drużyną. Tak się może wydawać nam historycznie, ale nie.
1: Trochę się już rozgadaliśmy, chciałem jeszcze o Brazylii i Japonii porozmawiać. To najgorzej za chwilę
0: później,
1: do tego.
0: Tak.
1: Mamy czas, 3,5 godziny ponad przed nami.

0: Jeszcze jest Norwegia. Przecież po Norwegii pięknie się jeździ rowerem, panie redaktorze, pisze do mnie nasz patron, pan Marcin.
1: No tak, wierzę na słowo. Czy ten kolega, z którym rozmawiasz, czy jego imię zaczyna się na K?
0: Nie.
1: A kończy na Laudiusz?
0: Nie. Nie, to nie ten kolega.
1: Go posędzałbym o rowerowe jakieś takie ciągoty.
0: Kolega na K chyba nie ogląda aż tyle piłki nożnej.
1: Chyba, że klubowe mecze angielskiej ligi.
0: A wiesz, że jest taki sport jak piłka rowerowa też?
1: Żartujesz.
0: Prawda, drużyny są dwuosobowe, z tego co pamiętam. I kiedyś tacy, już nie pamiętam jak się nazywali, byli tacy czescy bracia, którzy, Czechosłowaccy jeszcze chyba wtedy, którzy wymiatali w tej dyscyplinie.
1: Czech i Słowak.
0: Także, no, wiesz, można to jakoś pogodzić wszystko. A jakie to widowiskowe?
1: Czyli ja zaraz muszę to sobie obejrzeć, bo trochę trudno mi to sobie ułożyć w głowie. Jak miałoby to wyglądać. Ale rzeczywiście, no Google... Ej, faktycznie, czekaj, ale ich tu... A nie, dobra, czterech na boisku. Czyli jeden spadł z roweru.
0: Dwóch na dwóch grają, tak. No. No to, ale nie w tandemach, tylko na osobnych rowerach, prawda?
1: To by było ładne. Jeden rzuca, drugi podołuje i kieruje. No
0: ale no, sportowo zaczęliśmy dzisiaj, co?
1: Bardzo.
0: Trzeba coś dla przeciwwagi rzucić. Na przykład to, że dzisiaj mamy dzień motyla kapustnika.
1: O, świetnie. Dawno nie rozmawiałem z nikim o motylach kapustnikach. Zróbmy to. Proszę, drodzy państwo, dać nam znać, jak będzie za dużo piłki i sportu. Panowie, uspokójcie się. Ale tak, dzisiaj bardzo na sportowo zaczęliśmy. Znasz jakąś ciekawostkę o motylach kapustnikach?
0: O motylach kapustnikach ciekawostkę. Są bardzo pożyteczne dla nas, ale też potrafią wyrządzić szkody, bo bardzo lubią kapustę i kalafiory.
1: Mam coś z motyla kapustnika w sobie w takim razie.
0: Naprawdę? Kalafior z rana?
1: Nie, że czasem szkodę niechcący.
0: A, muszę.
1: Przecież się zdarzy, jak każdemu.
0: Tak, jak Mateusz wejdzie w brokuły, to już nic nie zostanie.
1: Dramat. Tak jest. No dobra, to szybki czek. Co my tu mamy? Motyle kapustniki. Intrus pasożyt, okropny szkodnik. Takie określenia padają, kiedy widzimy, że liście niedawno posadzonej młodej rośliny są pełne dziur. To są one.
0: Takie białe, to są bielinki kapustniki inaczej. Tak. Więc bardzo często można je zauważyć. Są dość powszechne.
1: Mają rozpiętość skrzydeł od 49 do 63 mm. I co w tarabaniają? Kapustę to wiadomo, ale rzodkiewkę też.
0: A wiesz, że potrafią w głąba, czy też w głąb się wgryźć kapusty? W głąb chyba ładne. W takim przypadku. W głąb głąba.
1: No powiedziałbym, że w głąba. W głąb to nie, bo to zupełnie inny wymiar znajduje.
0: No tak, ale jak jest sam środek głąba, no to się w głąb tego głąba wgryzają właśnie, tak. Także no, bielinki kapustniki są, tak, są owadami, które potrafią narobić szkód. No, ale są też pożyteczne, tak gdzieś czytamy. Może znajdziemy zaraz uzasadnienie.
1: Ale bardzo mi się podoba to, że tak a priori...
0: Przyjęliśmy,
1: rzucamy, tak. Priorytety, bierzemy na słowo, że po naturę, coś są. No.
0: Każdy gatunek jest na swój sposób pożyteczny. Może niekoniecznie dla ludzi.
1: To prawda. A propos motyli, motylki w brzuchu mogą teraz poczuć fani Talking Heads, dlatego że przed nami ten zespół właśnie, Take Me to the River. To w nawiązaniu do 30 czerwca, rzecz jasna, bo w 78 wydali swój cover Take Me to the River właśnie.
0: I myślę, że tytuł piosenki też nawiązuje do rozmowy, którą niedługo usłyszę.
1: A, no tak.

0: To ja tylko wtrącę, że spędziłem ostatnie 3-4 minuty trwania tego utworu na oglądanie jakiegoś meczu piłki rowerowej. Rzeczywiście to się odbywa. Wydawało mi się, że oni po prostu będą podawać sobie, nie wiem, tak nogą kopać tę piłkę, ale oni podają sobie przednim kołem, przeskakują w ogóle tymi rowerami. I przed chwilą jeden z zawodników spadł z rowerka, co zostało odgwizdane, więc nie wiem, pewnie to jest jakiś rodzaj może nie faulu, ale wtedy zatrzymanie gry i rozpoczęcie od stałego punktu. Bardzo ciekawe. To jest w ogóle jakiś przedziwny sport wymagający dużej koordynacji, zręczności i to, że oni akcje są w stanie wyprowadzić, podając i w ogóle stworzyć, wygenerować sytuacje. Niesamowite.
1: Ciekaw jestem, czy w Polsce się gra w piłkę rowerową. Może państwo coś o tym wiedzą. Jeżeli tak, to nakłonimy Klaudiusza, żeby do kącika rowerowego zaprosił reprezentantów i żeby opowiedzieli, jak to jest z tą piłką rowerową. A pan Andrzej do nas pisze, że nie umie sobie wyobrazić, że pół Maroka wyjechał na ulicę po tym sukcesie, bo kiedy pan Andrzej był tam prawie zimą, to ulice już wtedy wyglądały, jakby wszyscy mieszkańcy byli na drogach jakimś pojazdem. Panie Andrzeju, no wtedy pewnie eliminację wygrali się, na mundial dostali. Może to tak było. No dobrze, ale my posłuchaliśmy sobie piosenki z rzeką w tytule. No to będzie o wodzie, o rzekach, o deszczu, ale niestety też o suszy.
0: Tak o rzeczy, Jakub.
1: Susza to nie tylko brak deszczu. To efekt tych wszystkich lat, rezultat tych wszystkich lat, w których zmienialiśmy krajobraz tak, że przestał zatrzymywać wodę. No właśnie, dlaczego rzeki wysychają? Co tak naprawdę mówi nam poziom wód gruntowych? No i dlaczego myślenie o wodzie wymaga perspektywy dekad? Nie naprawi się wszystkiego w miesiąc, dwa czy w trzy lata, ale właśnie potrzeba dekad. No i o tym wszystkim opowiada Anna Michałowska, hydrolog i autorka bloga Jesteś Wodą, a przepytała ją Klaudia Kowalczyk.
2: Anna Michałowska, autorka bloga Jesteś Wodą.
3: Jaka jest ta woda? W dzisiejszych czasach, choć brzmi to wychświechtanie, ta woda jest dla nas kluczowa. Przy temperaturach 41 i wyżej stopni Celsjusza, my tej wody potrzebujemy. Te rzeki, które mamy, one nam ją dostarczają w ogóle?
2: Od razu odpowiadając na pytanie, ta woda jest dla nas kluczowa we wszystkich aspektach. Przede wszystkim myślimy o tym, że potrzebujemy ją do picia, ale nie tylko. Potrzebujemy też do aspektów higienicznych, do odpoczynku, do przygotowywania posiłków oczywiście. I jak jest z tą ilością wody? Generalnie woda na cele bytowo-gospodarcze w większości miast Polski czerpana jest z zasobów wód podziemnych. To, co się dzieje w rzekach, nie ma wyjścia. Jest wysoka temperatura, stany rzek opadają. Ta woda staje się od razu jakościowo gorsza, tak? Bo zanieczyszczenia zostają, czysta woda odparowuje. Ale to też ma oddziaływanie na zasoby wód podziemnych. To nam mówi o tym, że tej wody może być coraz mniej.
3: Przechodząc do pani strefy zainteresowania, czyli tych rzek, one nam będą sezonowo znikać?
2: Zobaczmy, co mamy za oknem. Dzisiaj akurat mamy klimat afrykański we Wrocławiu i we wszystkich innych miastach w Polsce. Cała Polska jest ogarnięta bardzo wysokimi temperaturami, ekstremalnymi od wielu, wielu lat. A jak to mają rzeki? No oczywiście parowanie zachodzi wtedy intensywniej. Natomiast na stan rzek ma wpływ przede wszystkim ilość wód opadowych, która dociera do powierzchni wody i w jaki sposób one docierają. Też oczywiście nie zapominajmy, że pod rzekami są też wody gruntowe, wody podziemne, które też zasilają rzeki i utrzymują jej jakiś stan, który jest potrzebny chociażby dla flory i fauny, która generalnie całego takiego życia, które istnieje w rzekach. Natomiast szkodzą też duże ilości studni podziemnych, które w sposób niekontrolowany zabierają wodę przyrodzie, tej przyrodzie podziemnej, tak, która też ma wpływ na zasobność wód w rzekach.
3: Gdzie ta woda nam wobec tego znika? Może to jest bardzo naiwne, dziecięce pytanie, natomiast jak uczono nas w szkole i znowu do tego wracam, woda nie może nam zniknąć i polecieć w kosmos, na Marsa, na Wenus, tylko ona na Ziemi gdzieś jest.
2: Właśnie, gdzie jest nasza woda? To jest bardzo dobre pytanie i wcale nie takie trywialne. Generalnie jest tak, że przyjmuje się, że ilość zasobów wodnych na świecie jest dokładnie ta sama. Jest mniej więcej ta sama. Ta woda cały czas krąży w tak zwanym obiegu wody w przyrodzie, o którym na pewno uczyliśmy się i pamiętamy. Natomiast woda ma to do siebie, że oczywiście reaguje też na zarówno na jej pozyskiwanie, jak i też właśnie wysokie temperatury. może się tak zdarzyć, że ta woda, która powinna być w naszych rzekach, w naszej glebie, w naszych zasobach podziemnych, tutaj na naszym terenie, przemieszcza się i jest gdzieś indziej. I dlatego teraz coraz częściej mówimy o tych gwałtownych zjawiskach pogodowych, gdzie tak jak my teraz mamy ekstremalne temperatury, ale gdzieś indziej są ogromne opady, bardzo obfite, intensywne w jednym miejscu, tak jak ta fala gorąca się zatrzymała nad nami, tam się zatrzymuje taka fala opadów i wtedy mamy do czynienia z powodziami. Czyli jakby bilansując, licząc całą wodę, byłoby jej dokładnie tyle samo. Natomiast nie ma jej tu, gdzie zawsze była, a jest tam, gdzie jej nie powinno być, przynajmniej w takich ilościach.
3: Jeśli chodzi o te opady właśnie duże, nawalne, to i się w Polsce zdarza, ale chyba trochę za mało.
2: Gdybyśmy popatrzyli na taką mapę ilości opadów, które są typowe dla naszego regionu, na przykład tutaj we Wrocławiu to jest 600 mm, to tak naprawdę w skali kolejnych lat, bo te dane są już obserwowane od kilkudziesięciu lat, od ponad 100 lat, to tak naprawdę tych ilość opadów nie zmienia się, na przykład dla Wrocławia czy dla innej miejscowości.
3: Tak, w czerwcu będziemy mieć załatwione opady, tak jak zawsze jest w czerwcu.
2: Dokładnie jest tak, że mamy taką samą ilość opadów, tylko teraz charakterystyka opadów jest taka, że te opady potrafią na przykład w jeden dzień potrafi opaść miesięczna porcja opadów. Wtedy mamy do czynienia z powodzią.
3: Już czytam na różnych grupach podmiejskich, bo to tamten problem jest największy. Tu są duże skupiska domów, nowo wybudowanych często i krzyczą, że tutaj trzeba wójta wywieźć na taczce, bo wody w kranie nie ma. Myśmy się powinni do tej sytuacji przyzwyczaić, że wody w kranie nie ma?
2: No niestety w ostatnich latach, odkąd mamy do czynienia z takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w jedną i w drugą stronę, faktycznie coraz więcej jest sytuacji, kiedy gminy informują nas o braku wody, o możliwości braku wody w kranie. A dlaczego tak się dzieje? No ten rozbiór wody jest naturalnie większy, tak? Więcej weźmiemy prysznica, zaraz chcemy napełnić basen. No, zastanówmy się na tym, jakie potrzeby są pierwsze i najpilniejsze dla nas, jako dla ludzkości, tak? Musimy ją przede wszystkim mieć do spożycia, do tych potrzeb higienicznych, tak? A nie niekoniecznie akurat teraz wykorzystywać ją nadmiarowo.
3: Nasza rozmowa jest taka, no, słodko-gorzka, bo ci, którzy mają deszczówkę, są zadowoleni, a ci, którzy nie mają wody, mają problem. Czy tak wygląda przyszłość? My jesteśmy jeszcze w stanie coś w ogóle zrobić, żeby tak ta przyszłość dla naszych dzieci czy wnuków nie wyglądała?
2: No powiem pani tak, że te moje działania, które realizuję,

0: Tak naprawdę ta zieleń też potrzebuje wody, więc zatrzymujmy deszcz, dbajmy o retencję taką lokalną, tak żebyśmy mieli szansę w miarę normalnie żyć w tych trudnych warunkach, no bo niestety te zmiany pogodowe będą. I muszę przyznać, że mam akurat dwie córki, nastolatki i one mnie pytają, mamo, to już tak zawsze będzie? Mówię, że niestety tak. Musimy się na to przygotować, możemy coś zrobić, zróbmy wszystko, co możemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: A my dziękujemy Klaudii Kowalczyk tak, za tę rozmowę. No jak to będzie z tymi deszczami?
3: Będę optymistą, będę Państwa zarażał jakąś taką bardzo w ciepłych barwach malowaną wizją przyszłości, że nadrobimy, deszczu spadnie odpowiednio dużo, że rzeki przestaną.
2: No tak, tylko żeby nie naraz, to słyszeliśmy też w tej rozmowie, no, tak, żeby to... tak się troszeczkę rozłożyło. Uh-huh. Tylko ja mam taką prośbę, żeby nie w czasie mojego urlopu.
3: Tak da się załatwić, Kuba. Wiesz co, ja znam osobę, która zarządza pogodą, więc możemy się dogadać.
2: No dobrze, jak mnie nie będzie, to nie będzie prognoz, prawda? Więc da się wszystko wtedy zrobić.
3: Tak, sam napiszę, żeby nie padało. Tylko musisz mi powiedzieć, gdzie konkretnie, bo tak w ogóle to deszcz jest potrzebny.
2: No dobrze, dam ci trasę mojej marszruty i będziecie kombinować tutaj. Bardzo wam dziękuję od razu.
3: Tak w promieniu kilometra, dwóch dookoła Kuby nie będzie deszcza. W pozostałym rejonie wlejemy, ile potrzeba, żeby poprawić sytuację.
2: No dzisiaj za oknem u nas przynajmniej tak pochmurno w tej chwili, więc pewnie jakiś deszcz się pojawi, może przelotny, może nawet jakaś burza, no tylko to znowu są w przypadku burz te gwałtowne, intensywne opady.
3: No tak.
2: Zaleje kawałek zabetonowanej ziemi, ludzie się powściekają, a ziemia z tego nic nie będzie miała.
3: Ej, super dzień się zapowiada.
2: Wróćmy do motylków może.

0: No, widzę, że... A propos motyla kapustnika.
1: No właśnie, bo miał być o motylkach jeszcze.
0: Tak, jedna ze słuchaczek napisała, że bardzo jej się podoba i powinien podjąć pewną misję specjalną, bo głąbów u nas ci pod dostatkiem.
1: A, jest gdzie się wżerać.
0: Trochę tak, ale nie uciekamy w te drastyczne tony. Pozdrawiamy

0: motylki.
1: Tak, ale ja mam w ogóle jeszcze ciekawostkę, wiesz, bo w trakcie całego roku mogą pojawić się 3 pokolenia bielinka kapustnika.
0: W ciągu roku?
1: Tak, w przypadku pierwszego, wiosennego pokolenia. Entomolodzy uważają, że gąsienice żerują raczej na dziko występujących roślinach. Dopiero drugie pokolenie, liczniejsze, rozwijające się późnym latem, czyli jeszcze nie teraz, korzysta z roślin łatwo dostępnych na naszych polach i w ogrodach. No i trzecie pokolenie wreszcie może się pojawić, ale tylko wtedy, kiedy lato będzie ciepłe i długie, co prawdopodobnie będzie miało coraz częściej, po prostu co się będzie coraz częściej wydarzać z każdym rokiem. Więc szanse na te 3 pokolenia w ciągu roku są coraz większe.
0: I to ostatnie pokolenie to Gen Z, rozumiem?
1: Tak, Gen Z, tak. Mam nadzieję, że się nie przyklejają do asfaltu.

0: No tak, to pada czy nie pada?
1: Aleks pisze do nas, że w Warszawie, może nie na Ostrej, ale na Ochocie i Śródmieściu pada od ponad godziny. Przyjemny, lekki deszcz, temperatura spadła do 20 stopni. Jakub dodaje, że na Pragie też deszczy i zawiewa przyjemnym chłodem.
0: No dobra, to znaczy, że do nas jeszcze nie dotarło.
1: No właśnie.
0: Ale naciera.
1: Grochów administracyjnie to jest Praga Południe, jeżeli dobrze pamiętam. A na Grochowie co jest?
0: Teraz jeszcze.
1: Czy to kamionek? Właściwie to nie wiem do końca.
0: Miałem powiedzieć, że teraz nic, ale są tam instytucje, są tam budynki, ale jedna ważna instytucja będzie tam miała swoją siedzibę od października, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i wtedy też będziemy beneficjentami tego deszczu, który będzie nawiedzał Pragę.
1: No właśnie, bo zupełnie inny mikroklimat będzie. No. Ale myślę, że w ogóle inny klimat będzie. Będzie zmiana.
0: Tak.
1: I to będzie zmiana na dobre. Bardzo mocno w to wierzę. I bardzo dziękujemy, że państwo nam pomagają w tej zmianie.
0: Bardzo pomagają. To jaki wynik
1: pomagają
0: mamy,
1: to mało powiedziane.
0: Tak. Jaki wynik mamy obecnie w zbiórce, to przechodzi ludzkie pojęcie, prawie 2000 wpłat i 215 tysięcy złotych 86. Nie po polsku to powiedziałem. 215 tysięcy 86 złotych. Tyle mamy obecnie. To jest zbiórka na przeniesienie Radia Nowy Świat do nowej siedziby Mińska, bo tam znaleźliśmy budynek, w którym planujemy się ulokować, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć od zewnątrz i od środka, to w naszych mediach społecznościowych jest kilka filmików z raz oprowadzeniem po tym miejscu, a dwa z reakcjami redakcji Radia Nowy Świat. Jak my się czujemy w środku, jakie były nasze pierwsze wrażenia, więc na Instagramie i na Facebooku proszę zerknąć.
1: Tak jest. Także bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty. Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie wpłacili, albo którzy jeszcze chcieliby raz wpłacić, żeby jeszcze raz nas wesprzeć. Naprawdę warto, bo miejsce jest wspaniałe. Nasze radio będzie jeszcze lepsze.
0: No pewnie.
1: No a oczywiście wszystkie środki, jakie wpłyną w tej zbiórce, niezależnie od tego, ile zbierzemy, zostaną oczywiście spożytkowane na cele nasze radiowe.
0: Rozwojowe.
1: Tak, żeby lepiej nas było słychać przede wszystkim, żeby państwo nas jeszcze lepiej odbierali. No więc nasza wspólna sprawa. Bardzo dziękujemy za to. No to w ogóle, w jaki sposób ta zbiórka idzie, to jest coś niesamowitego, więc proszę się do niej przyłączać, uczestniczyć w tym sukcesie.
0: Zachęcamy bardzo. Nowy Świat Online, / nowa siedziba, 215 tysięcy obecnie mamy. Jak myślisz, Kuba, do ilu dobijemy w tym poranku?
1: O, ja nie chcę stawiać jakichś wielkich celów, ale wierzę, że może do 250?
0: No 200,
1: myślisz, prawda?
0: Wysoko, bardzo. Ale bardzo mi się to podoba, że powiedziałeś tę kwotę, bo wczoraj jak rozmawialiśmy o meczu Brazylia-Japonia, to mówiłeś, że 1-1 się spodziewasz i że się wyjaśni w karnych. Było 2-1 do Brazylii, dla Brazylii.
1: Mhm. Czyli
0: masz tendencję do niedoszacowania. Więc zobaczymy. Zachęcamy państwa, raz jeszcze wspomnę, zbiórka na przeniesienie Radia Nowy Świat do nowej siedziby na ulicy Mińskiej. Jeżeli ktoś ma możliwość, to będziemy zobowiązani za dorzucenie się do tego celu.
1: Na Mińskiej, gdzie teraz pewnie siąpi.

0: Ja tylko chciałam się odnieść do rozmowy i melduję, że na Miejskiej pada. Właśnie patrzę na naszą nową, na nasz nowy budynek. Czekamy na was, że już jest i chłodek już na was tutaj czeka.
1: Ojej, to państwo już tam są.
2: A my jeszcze nie, będziemy spóźnieni.
1: Ale pięknie.
2: O nie. Super, bardzo dziękujemy za ten telefon.
1: Wiedzieliśmy,
2: spoko,
1: że
2: mamy swoich ludzi na miejscu.
1: Tak, tak. My czuliśmy, że na Mińskiej pada, teraz już mamy pewność na 100%, że tak na Mińskiej pada.
2: No i zobacz, parę wpłat dojechało.
1: O, fantastycznie.
2: Super. Tak, Nowy Świat Online, ukośnik, nowa siedziba, bo o tym mówimy, zbiórka na przeniesienie naszego radyjka na Mińsku. Cały czas trwa i można się dorzucać, będziemy zobowiązani za wszystkie wpłaty. To, co grało przed chwilą, to nowa płyta Vince'a Staples, o której chciałem ci wspomnieć.
1: Kuba. Go Go Gorilla?
2: Go Go Gorilla, tak. Dlatego, że to jest album zatytułowany Cry Baby i pokażę ci okładkę tej płyty, która jest bardzo polityczną okładką.
1: Nie wiem, Mam nadzieję, że zrozumiem symbolikę.
2: Myślę, że ona nie jest jakaś trudna do odczytania. Myślę, że ta grzywka dużo wskazuje,
1: no
2: kim
1: tak,
2: jest
1: Bobas,
2: ta osoba.
1: Bobas z pomarańczowym loczkiem, tak tylko jest. Państwu powiem, w samych gadkach.
2: Gadkach owiniętych, znaczy gadkach w barwach flagi Stanów Zjednoczonych.
1: Co to może być?
2: No, nie wiem, takie mam pewne skojarzenia, natomiast to najbardziej polityczna płyta, jaką Vince Staples nagrał do tej pory. Dużo osób krytykuje, że ona jest taka zbyt prostolinijna i taka napisana bardzo wprost właśnie. Ale chyba taki był cel też tego, bo ona jest bardzo krytyczna wobec no, tego, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, wobec nierówności rasowych, wobec brutalności policji. To Go Go Gorilla też jest taką karykaturą i trochę dehumanizacją pościgu właśnie czarnych osób przez, w sensie bycia ściganym przez policjantów, więc dużo na tej płycie jest takich wątków zaangażowanych, społecznych, politycznych i bardzo wyrazistych.
1: A ja myślałem, że to po prostu o zwierzątkach.
2: Nie, proszę pana. To ma drugie dno. Personal Hell na zakończenie tej godziny. Wrócimy tu po 7:00.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Niemal przez cały dzień był przesłuchiwany wczoraj były ordynator chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski. To lekarz sygnalista, który ujawnił rzekome nieprawidłowości w tej placówce. Lekarz odpowiedział na wszystkie pytania śledczych, a jego relacja dotyczyła m.in. tragicznych w skutkach błędów medycznych na szpitalnym oddziale ratunkowym, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny.
0: Były ordynator chirurgii sugerował wcześniej, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Południowego w Warszawie umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Szwecja i Polska podpisały umowę na zakup dla polskiej marynarki wojennej 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26 i umowę ustanawiającą ramy dokonywania zakupów zbrojeniowych między oboma krajami. Mówią premierzy Donald Tusk i Ulf Kristersson.
2: Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń.
3: Mamy wspólną historię, mamy wspólną geografię, mamy wspólne Morze Bałtyckie, ale co jeszcze ważniejsze, mamy wspólną przyszłość. Jak będzie się działo w naszej części świata, to będzie miało wpływ zarówno na przyszłość Polski, jak i Szwecji.
0: Pierwszy szwedzki okręt podwodny ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku, a dwa kolejne w następnych latach. Rośnie liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Oficjalna liczba ofiar to już 1719 osób. Rannych jest ponad 5000, a 15 tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową. Władze wenezuelskiego parlamentu podkreślają, że to największa klęska żywiołowa w historii kraju. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans będzie znacznie gorszy. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy osób. Jak alarmowały wenezuelskie i hiszpańskie media, akcję ratunkową paraliżuje chaos logistyczny, brak paliwa oraz ciągłe awarie sieci energetycznej. Miejscowe szpitale są całkowicie przepełnione i brakuje w nich podstawowych leków. Koniec spekulacji i domysłów. Robert Lewandowski został nowym zawodnikiem Chicago Fire, które od dłuższego czasu zabiegało o jego pozyskanie. Kontrakt został podpisany na 2 lata. Lewandowski potwierdził już zmianę klubu na swoim Instagramie, a klub w komunikacie napisał: podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Spoglądamy na mapy pogodowe, a na nich nadal wysokie temperatury w południowo-wschodniej Polsce, nawet do 36 stopni, na wschodzie 30, na zachodzie troszkę chłodniej, 26, 27, 28. Ciepło będzie też na południu i w centrum, no a zdecydowanie najchłodniej na wybrzeżu, tam 21, 23 stopnie, ale też najwięcej dziś słońca. Niemal w całej Polsce możliwe są lokalne przelotne opady deszczu, no ale będą też burze, zwłaszcza w centrum, na wschodzie i na południu. Tam w największym natężeniu mogą mieć też gwałtowny przebieg, więc bardzo prosimy, żeby na siebie uważać.

0: Gang of Four rozpoczyna drugą godzinę, a my Gang of Two.
1: Of Three.
0: Of Three.
1: Tutaj w studiu, bo cały gang jest oczywiście o wiele szerszy i większy.
0: O tak, cała klika.
1: Tak, i na czele gangu Mateusz Andruszkiewicz.
0: Z Kubą Jędrasem i magistrem Kajtkiem Strzelczykiem.
1: No tak, bo we wtorki, tak, wypada.
0: We wtorki magistera, poza tym.
1: Tak.
0: To tak. Wiktoria Wichrowska odbiera telefony 224-280-280. Kuba Ferdin układa muzykę. Robert Kawka prezentuje serwis informacyjny i to chyba cały skład.
1: No i oczywiście jeszcze ci, którzy mają ogromny wkład w naszą audycję, czyli Klaudia, którą jeszcze usłyszymy. Klaudia Kowalczyk, będzie Mikołaj Tyczyński ze sportem. Ach, ciekawe co powie. Będzie oczywiście jeszcze Mikołaj Kierski z afrykańskim kącikiem. No i Paweł Orlikowski będzie też.
0: No i profesor Monika Kresa.
1: Powiedzmy. O, no właśnie.
0: Dostanie nam się za te głąby głąbów.
1: No ciekawe.
0: Jak ktoś przespał, to może
1: dzisiaj bardzo ciekawy temat będzie. Znaczy zawsze jest ciekawy, ale dzisiaj wyjątkowo.
2: Nowy świt.
1: A pani Hania pyta, czy ten Grochów, czyli nasza Mińska, nowa, to nie z inspiracji Pawła Sołtysa. No tak, oczywiście wszystko po to, żeby Pablo Paweł mógł sobie raz na dwa tygodnie bliżej do pracy tak się przespacerować, po prostu, żeby miał bliżej.
0: Ależ to pani rozgryzło.
1: Ale ja też pamiętam książkę Andrzeja Stasiuka, Grochów. Aha. Także Grochów jest bardzo obecny w popkulturze i w kulturze w ogóle. Więc może to jest rzeczywiście dobre miejsce, żeby się przenieść.
0: Czekaj, bo to zabrzmiało, jakbyś miał w ogóle wątpliwość przez jakąś sekundę.
1: To jasne, rzeczywiście było dla tych wszystkich, którzy jeszcze wątpią. Pojawiły się też takie głosy oczywiście, że, no, że tutaj tam...
0: Inne miejsce.
1: Tak, że po co się przenosić i tak dalej. Proszę państwa, naprawdę to będzie zmiana na dobre. I jeszcze raz przy tej okazji dziękujemy za to, że państwo nas w tym wspierają. Wciąż jeszcze można to rzecz jasna zrobić.
0: Ale ile tam jest miejsca, jak się wchodzi, się idzie tym korytarzem, który się nie kończy?
1: Tak, nawet nawet rzuciłem taki pomysł, żeby wyposażyć nas w hulajnogę, żeby można było z jednego końca na drugi przejechać dość szybko.
0: I robić wyścigi. Ja myślę, że na tym korytarzu można by było grać w piłkę nożną na rowerach.
1: A na pewno w minigolfa.
0: W minigolfa. Co jeszcze można by było?
1: No bieg na 60 metrów przez płotki oczywiście.
0: Też spokojnie do zrobienia. Myślę, że...
1: Świetny pomysł, Kajtek podpowiedział karling, tylko trzeba było wylać warstwę lodu.
0: Nie, to też się zrobi. Sezonowe, zimą, damy radę. Dużo można tam zrobić. Przecież spokojnie rowerem można tam jakąś jazdę testową odbyć.
1: Skłosza grać też.
0: Skłosza, no. Jakby się postawiło taki, no dużych rozmiarów to nie, ale trochę mniejszych kosz do koszykówki, to spokojnie tam można jakieś wsady porzucać za trzy.
1: To są oczywiście wszystko fanaberie, natomiast lista realnych potrzeb jest i dzięki państwu będziemy mogli ją realizować. Także jeszcze raz zachęcamy do naszej zbiórki. Ja to zawsze. Nie, nie. Oj, dalej, że ja to. Nie.

0: To wrócę jeszcze na moment do Grochowa, bo się pojawia w muzyce, mówiłeś o... Znaczy w muzyce i nie tylko w kulturze. Mhm. Sanach śpiewała o Grochowie też.
1: O, proszę bardzo. Czyli jest tego więcej.
0: Na Grochowie Loft, robota w Microsoft. Grochów się pojawiał w tekście Molesty, to centrum i Grochów wkracza. Rapy i Tilaw oczywiście, tak. Warszawa, to też mam. Kajtek zwrócił uwagę.
1: Grochów się budzi? Już nie będziemy mówili, z czego się budzi.
0: Nie, ale się budzi.
1: Ale się budzi. Już tam jest już zupełnie inaczej teraz.
0: To jest kompletnie inny
1: Grochów. Kompletnie inna sprawa. Tak.

0: To my trochę jeszcze Państwa osadzimy w rzeczywistości, co i jak w tej godzinie. Klaudia Kowalczyk znowu się pojawi o 7.30 w rozmowie z podróżniczką Joanną Murzydło.
1: Daleko pojedziemy, daleko.
0: Tak, Japonia, pielgrzymce po japońskich świątyniach to będzie. Zresztą Japonia jest na językach od wczoraj po... No niestety porażce z Brazylią. Chociaż mam nadzieję, przypominam, jak będzie za dużo piłki, proszę dzwonić, mówić. Zmienimy temat.
1: To była jak zwykle w przypadku Japonii honorowa porażka, więc no nie hańbiąca.
0: Zupełnie nie. Ja mam wrażenie, że to taka przegrana, ale bardzo zwycięska, że dużo sytuacji byli w stanie Japończycy wygenerować i trochę tam może szczęścia zabrakło?
1: Trochę też. Trochę też takiego szaleństwa, być może za bardzo byli tacy poukładani. Może tego zabrakło, ale najbardziej będzie mi brakować, jeśli chodzi o Japonię, tego, że już nie będzie kibiców japońskich, którzy sprzątają po sobie trybuny. Nie będzie już piłkarzy japońskich, którzy zostawiają szatnie w idealnym porządku, układając w kosteczkę wszystkie rzeczy, które tam zostały i zostawiając kartki, że bardzo dziękują za to, że mogli tu być. No, coś pięknego, prawda? Tak. Wszyscy mogliby się uczyć od Japończyków.
0: Element japońskiej kultury. No osobistej.
1: Tak, no więc dzisiaj będzie o tej bardziej duchowej Japonii, więc też zachęcamy do słuchania. Już niedługo, za kilkanaście minut.
0: Tak jest.
1: A teraz co?
0: Teraz, widzisz, to nie ma przypadków u nas.
1: Nie ma, absolutnie.
0: Mówiliśmy o panie Pawle i pan Paweł teraz zabierze głos.

0: księżycem ze mną, jak chlebem się dzielisz.
1: Pablo Paweł i Ludziki, kolega redakcyjny, że tak pozwolę sobie zapowiedzieć. Ale jeszcze to sobie trochę...
2: Poszeleć, a jeszcze zanim tam znajdziesz odpowiedni artykuł, to jeszcze przypomnę, że też kultura tak zwana wyższa na Grochowie, bo tam jest siedziba Sinfonii Warszawy. Piękna nowa sala koncertowa. Bardzo blisko zresztą.
1: No to ładne sąsiedztwo.
2: Jeszcze tylko zrewitalizować tor kolarski Orła i już będzie w ogóle komplecik.
1: Nie rewitalizować, nie, bo to zdominuje naszą antenę.
2: Tor kolarski?
1: Będzie. No tak, będzie. O, to...
2: Będzie gdzie, znowu będzie gdzie trenować, to... tak? Przed...
1: Weź, nie, bo ja się
2: ale jest też stadion lekkoatletyczny, wiesz? Okay, można pobiegać, a bieganie to już lepiej, prawda?
1: Bieganie super, bieganie jest w porządku, no bieganiu można nawijać.
2: No, rzut młotem.
1: Jak najbardziej.
2: Wszystko będzie. Co tam w prasie?
1: Proszę pana, kilka ciekawostek. Jedną z nich jest statystyka. 1 800 000. To jest rekordowa liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych wystawionych w ubiegłym roku. Takie dane podaje ZUS. Tak dużo tego rodzaju zwolnień nigdy wcześniej nie wystawiono. W ciągu zaledwie kilku lat ich liczba wzrosła o ponad 1/3. No i teraz jak zwykle w takich sytuacjach się zastanawiam, czy to jest dobrze, czy niedobrze, jak się czyta taką statystykę. No bo jeżeli zwolnienia zostały wystawione, no to może chodzi o to, że my się z problemami psychicznymi faktycznie zgłaszamy po pomoc i trochę się opiekujemy tą częścią naszego well-being. To będzie, ojejku, wyleciał mi z głowy.
2: Dobrostan.
1: Dobrostan, właśnie, dobrostan. Tak? No ale czy odwrotnie, no właśnie, czy po prostu jest gorzej i dlatego...
2: Tak. Czy może, więcej nie chcę tego mówić, tak bardzo na głos może nadużywamy na przykład. Bo to też jest pole do nadużyć, prawda? No jest, tak zupełnie wprost, też. Już nie czarując, ani nie bagatelizując oczywiście problemu.
1: No tak, ale to nie jest żadna nowość, że się... nie wiem, tak słyszałem, że niektórzy czasami korzystają z... usprawiedliwienia lekarskiego, że tak to eufemistycznie nazwę. Tak, to Gazeta Wyborcza. Ty widzę, że złapałeś za prasę kolorową.
2: Złapałem za prasę kolorową, tam oczywiście piekło upałów, klima nie działa, nie kupujcie mięsa na straganach.
1: No ale nie każdemu jest straszne, bo na pierwszej stronie widziałem, że jest pewien muzyk, który koncertuje w piekle. Mimo,
2: ach, no właśnie,
1: mimo stopni.
2: Zenek da radę nawet w piekle, 42 stopnie, a on koncertuje, proszę państwa.
1: Niesamowite.
2: No. W Bytomiu dał taki gorący koncert.
1: W Bytomiu był?
2: Tak.
1: Niebywałe.
2: No cóż.
1: Wiesz co, to tak...
2: Każdy musi, że tak powiem, podtrzymywać aktywność, zarabiać i dawać również, jakby to powiedzieć, przyjemność publice. Prawda? W końcu to muzyk.
1: No tak. Wiesz co, przepraszam, starałem się, ale ja nie wymyślę błędu. Po prostu to jest za dobre samo w sobie.
2: To ja tylko powiem, że przed programem zwróciłem uwagę, ponieważ jest tam zdjęcie Zenka, że Zenek jest bardzo podobny do brazylijskiego piłkarza, który wczoraj strzelił bramkę do Casemiro. No nie wiem, jakie takie podobieństwo się narzuciło.
1: Nieprawdopodobne.

0: singing my song. Still singing my song. Byłeś, Kuba, kiedyś w Japonii? Miałeś...
1: Nigdy nie byłem.
0: Jakieś takie fantazje, żeby polecieć?
1: Miałem fantazję, żeby polecieć. To jest jeden z tych krajów w Azji, który na pewno chciałbym odwiedzić. A nie chciałbym wszystkich odwiedzać.
0: No nie. Są takie, których nawet bardzo by się nie chciało odwiedzać.
1: No właśnie. A Japonia jest takim właśnie, który wyobrażam sobie, że bym się tam odnalazł przynajmniej na te 2-3 tygodnie.
0: Na pewno bardzo. I taki kraj, który trochę zostaje w tobie jednak...
1: No tak, no wiesz, nie trzeba rozmawiać z ludźmi, można z automatu wszystko kupić na przykład. No.
0: Dobre, świetne.
1: Dobre sushi.
0: Samotność w tłumie.
1: No właśnie.
0: A to musi być też przerażające.
1: Zima w Sapporo też musi być piękna. Także wiesz, no takie rzeczy mi przychodzą do głowy. No czy... i podobno Okinawa jest wspaniała też. To są te wyspy na samym południu. Tak. Ale słyną z długowieczności. Ludzie tam żyją naprawdę po 100 lat i więcej.
0: To może
1: przekonuje mnie to.
0: Mnie też, to jest bardzo stosowny argument. Czy państwo mieli okazję być w Japonii, albo może mamy słuchaczy, którzy tam mieszkają? Proszę dać nam znać i nam opowiedzieć trochę, żebyśmy taką podróż sobie mogli w sumie razem ze słuchaczami Oczyma Wyobraźni zafundować. Będziemy zobowiązani za wiadomości w sprawie Japonii. 224-280-280 albo mailowo. Też można nam podrzucić jak najbardziej. A mówimy o tym dlatego, że przejdziemy za moment do rozmowy właśnie na temat Japonii, którą przeprowadziła Klaudia Kowalczyk z Janną Murzydło. Po japońskich świątyniach to będzie podróż.
1: Tak jest. Czekam z niecierpliwością.
2: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: 7:33.
1: Przechodzimy do zegarze. Kącika japońskiego. Ta. Obiecanego.
0: Tak jest, przechodzimy. W poszukiwaniu wyciszenia dotarła aż do Japonii. Pokazała, że spacer może znaczyć coś więcej i trwać przez kilkaset kilometrów. O jej pielgrzymce po japońskich świątyniach z Joanną Murzydło rozmawiała Klaudia Kowalczyk.
2: W zeszłym roku ukończyłam pielgrzymkę wokół wyspy Shikoku w Japonii, jednej z największych czterech wysp Japonii. W ogóle Japonia ma 14 tysięcy wysp, wcześniej było 7 tysięcy, a od niedawna 14 tysięcy. Taka ciekawostka. I jest to taki trekking, na którym odwiedzamy 88 świątyń na tej właśnie wyspie. 1200 kilometrów, to jest taka podstawowa trasa, 1400 dodatkowa z dodatkowymi 20 świątyniami, tak zwanymi Bekkaku. No i właśnie tak, 37 dni ukończone.
3: Skąd ci się wziął ten pomysł, by nie dość, że pieszo, to jeszcze w tak egzotycznym miejscu wszystkie świątynie zobaczyć, też to przeżyć?
2: Zanim pojechałam do Japonii, byłam również na innym trekkingu w Hiszpanii, na Camino de Santiago. I tam poznałam właśnie Japończyka, 84-letniego, który mówił nam o swoich wyczynach, że skończył kilka Ironmanów, kilkanaście razy Camino przeszedł, no i również powiedział Shikoku Henro. No, ja wiedziałam, że akurat mam w planach wyjazd do Japonii, tylko chciałam to zrobić troszeczkę inaczej niż tak typowy turysta. No i właśnie stwierdziłam, że Shikoku to jest bardzo dobry pomysł.
3: Japończycy co mówili, kiedy cię gdzieś tam na trasie widzieli, spotykali? W Japonii ten zachodni człowiek jednak nadal ma inną pozycję.
2: Tak, szczególnie, że na wyspie Shikoku tych turystów nie ma aż tak dużo. Kyoto, Nara, Tokio, Osaka są zawalone turystami, więc dlatego ci lokalni ludzie, oni są troszeczkę tym zmęczeni. A na wyspie Shikoku jednak ten turysta jest taką ciekawostką. Bardzo często podchodzili do mnie, szczególnie starsi ludzie, którzy chcieli spróbować troszeczkę porozmawiać ze mną po angielsku. Co ciekawe, w ogóle w Japonii istnieje takie radio, które uczy języków i oni właśnie dzięki temu radiu uczyli się języka angielskiego i chcieli ze mną sobie spróbować. No, ale byli też po prostu ciekawi obcokrajowcy i szczególnie jak słyszeli, że idę Shikoku Henro, to widać było u nich od razu pojawiający się uśmiech na twarzy, że to dla nich szczególnie jest wyjątkowa trasa i sami pewnie gdzieś tam w marzeniach chcieliby ją przejść, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. A co dopiero taki obcokrajowiec, który przyjeżdża i jest właśnie zainteresowany tą kulturą?
3: Nie może sobie pozwolić, to znaczy?
2: No jest to wymagająca trasa. To nie jest 20 kilometrów, które można przejść tak po płaskim terenie, tylko to jest właśnie 1200 kilometrów tą podstawową trasą. Jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby ją przejść, to musi wziąć pod uwagę, że musi przejść przez góry, pagórki, lasy bambusowe. Te tereny są naprawdę przeróżne i dla takiej starszej osoby to nie do końca może być dogodna trasa, ale dlatego też Japończycy decydują się na takie wycieczki objazdowe samochodem, autobusem, grupowo. Nie każdy może sobie pozwolić po prostu na to i czasowo, fizycznie, finansowo.
3: Patrząc na tę twoją imponującą trasę po świątyniach, od razu w głowie pojawia się taka lampka, aha, to religijność, to duchowość, zmieniło to w jakiś sposób twoje podejście do tych sfer?
2: Dla mnie przede wszystkim to miała być przygoda i chęć nauczenia się czegoś na temat kultury japońskiej. Oczywiście można poczytać w różnych książkach, przewodnikach i jak to tam wygląda, ale i tak mam wrażenie, że o Japonii można czytać latami, miesiącami i tak nie będzie się wiedziało każdego znaczenia jakichś symboli. Dla mnie to nie miało takich konotacji religijnych, ale bardzo chciałam się tego nauczyć, żeby zrozumieć po prostu, co to dla nich znaczy. No i rzeczywiście taka pielgrzymka daje dużo do myślenia, szczególnie uczy tych rytuałów, jakie oni wykonują głównie w tych świątyniach buddyjskich, no i tego, jakie to ma znaczenie dla nich.
3: To, jak ich kultura potrafi być skomplikowana, czy właśnie my jako zachodni ludzie w ogóle mamy taki mindset, żeby gdzieś to zrozumieć, wejść w tę filozofię, jest to możliwe twoim zdaniem?
2: Jest możliwe, my się w ogóle tego uczymy. To jest nic innego jak medytacja. Te mantry, sutry recytowane, to jest dokładnie medytacja. wprawiasz swoje ciało w takie drgania, wykonując właśnie, mówiąc te sutry serca przykładowo, w taki sposób, że zaczynasz po prostu się uspokajać. I im częściej to powtarzasz, im dłużej i jest to bardziej takie stałe, tym rzeczywiście ten umysł się wycisza. I to jest właśnie medytacja.
3: Chciałabyś jeszcze tam wrócić?
2: Japonia w ogóle, jeżeli chodzi o pielgrzymki i takie trekkingi, to ona naprawdę z tego słynie. Poznałam tam taką

0: co ogólnie po prostu na świecie, ci ludzie tacy z doświadczeniem większym niż my.
1: Mam wrażenie, że tu byłoby bardzo duże pole porównawcze między polskim a japońskim seniorem.
0: Dokładnie, tym bardziej, że tamci ludzie również przeżyli wojnę. Oni również mają podobne doświadczenia, ale zupełnie inne, więc jakby fajnie byłoby to porównać, zobaczyć jaki jest ten dysonans między nami a nimi, co oni przeżyli, w jaki sposób oni sobie z tym poradzili, a w jaki sposób my sobie radzimy z tym.
1: Chcą wpuszczać w ogóle do swojej kultury?
0: Myślę, że właśnie na takich mniejszych wyspach, gdzie tych turystów nie ma aż tak dużo, a ci lokalni ludzie no nie jeżdżą, załóżmy, no, do Kyoto, Tokio, nie mają tego przesytu turysty.
1: Może nigdy nawet nie byli.
0: Może nawet nigdy nie byli, dokładnie, no to oni są naprawdę ciekawi. I to jest taka wymiana. Miałam też taką rozmowę 3-godzinną, oczywiście korzystając z translatora, siedząc z mnichem 80-letnim, który opowiadał mi o swoim życiu. My się po prostu wymienialiśmy swoimi własnymi doświadczeniami, przeżyciami i to była naprawdę piękna rozmowa.
1: Ale on też miał translator, wyobrażam sobie, i tak, też z tą technologią za pan brat.
0: Mieliśmy obydwoje telefony. Oni są bardzo dobrze zaznajomieni z technologią, co w ogóle mnie też zdziwiło. Pierwsze co, to brali telefon, odpalali translator i jeżeli chcieli ze mną o czymś porozmawiać, a nie potrafili po angielsku, no to w taki sposób i to było po prostu okamgnieniu.
1: Co udało ci się zawrzeć na kartach książki?
0: Książka sama w sobie to jest właśnie poradnik i takie osobiste wspomnienia wzbogacone o autorskie zdjęcia moje z tej pielgrzymki. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem, na jaki wpadłam, było nagrywanie swoich wspomnień, może nie codziennie, ale tam co 2 dni. Nagrywałam dokładnie to, co przeżyłam, ludzie, których poznałam, to, jakie miałam przemyślenia i właściwie ta książka najpierw ma troszeczkę otworzyć oczy na ten świat Shikoku Henro, co to w ogóle jest, jakie są znaczenia i rytuały i tak dalej, a potem dopiero wprowadza w ten świat mój osobisty, moich własnych przeżyć, mojego widzenia świata, bo wiadomo, każdy człowiek widzi świat zupełnie inaczej i tak troszeczkę w inny sposób zachęcić do tej podróży.
2: No tak, a 88 świątyń Shikoku, o których była mowa, to rzecz, o której można przeczytać w książce Wyspa O'Henro-san. To książka naszej rozmówczyni Joanny Murzydło, z którą rozmawiała Klaudia Kowalczyk. Dzięki piękne, Klaudii, za to. Widzę, że trochę wiadomości a propos Japonii się pojawiło.
3: Tak, państwo piszą do nas, że Japonia jest piękna, pisze pani Maria, że ludzie bardzo mili, nie tylko, bo taki jest zwyczaj, ale w ogóle mili. I bardzo wiele obyczajów chciałabym przenieść do naszego kraju, pisze nasza patronka. Inni z państwa też tutaj się do nas odzywają, że tak, że byli w Japonii. Pani Małgorzata nawet 2 razy była. 3-tygodniowa objazdówka po Japonii. Fantastyczne wrażenia. Spektakularne widoki chociażby kwitnących drzew wiśni. No i te świątynie, które mają magiczny klimat, no coś wspaniałego. Dodaje pani Aneta, że nie da się w kilku zdaniach opisać Japonii. Absolutnie zaskakujący, piękny, ułożony kraj z mądrymi i grzecznymi mieszkańcami. Także jedna z najwspanialszych podróży życia. Mnóstwo miejsc zwiedzonych: Tokio, Kyoto, Kawaguchiko, Osaka, Hiroshima, Okinawa. Hoho, coś pięknego, aż się chce po prostu rzucić to wszystko i pojechać do Japonii.
2: Do Japonii, do Tokio. Państwo trochę w trybie, jak to było, w Taka na Fide? Nie w Taka na Fide, sorry, to w utworze Kueba na Fide. Z Kyoto do Nary.
3: Tak.
2: Z Kyoto do Tokio.
3: Tak.
2: Zapraszamy do tego, żeby opowiadać o państwa japońskich doświadczeniach. Będziemy zobowiązani, można to robić mailowo albo właśnie w grupie patronów. Można też dzwonić. Mamy 2 numery. 224, 280, 280.
3: Oraz 224, 280, 280.
2: Nie, czekaj, to powiedzieliśmy ten sam. To 224, 280, 280. Ale bo to ja przekręciłem w takim razie.
3: A, bo ty powiedziałeś mój, a ja mój.
2: A ty twój. Ale jest jeszcze ten, który Zuza na przykład wspomina, czyli 22.
3: 42, 82.
2: Mózg mi staje. Nie, tak, ja nie dam rady.
3: To jutro zapytamy Zuzę, tak, jak to się mówi.
2: Tak jest.

0: mieliśmy okazję spać w domu japońskim, nauczyciela takiego i nauczycielki. No i tam oni wystawili wspaniałą ucztę, przebrali mi w kimono, kazali się wykąpać w strasznie gorącej takiej bali. No i potem zasiedliśmy do tej niesamowitej uczty i tam był ojciec tego pana domu. I po pierwsze, okazało się, że przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroshimie, był w Hiroshimie i jakoś udało mu się to wszystko przetrwać. A po drugie, mimo różnic kulturowych, jakoś też dzięki sake, padliśmy na wspólny temat Wysp Kurylskich. Wyspy Kurylskie zagarnęli Rosjanie i Japończycy z tym się nie mogą pogodzić. Ja oczywiście powiedziałem o naszym stosunku do Rosjan i ta komitywa, która się zawiązała między nami, wspólnota poglądów właśnie co do Rosji i tego żalu utraconych ziem, spowodowała, że ten wieczór zamienił się naprawdę w niesamowitą biesiadę. A pobyt trwał 2 tygodnie i był nieprawdopodobnie ciekawy i bogaty w wrażenia.
1: Nieprawdopodobna historia. Bardzo dziękujemy słuchaczowi.
2: Takie wnikanie w obcą kulturę. Przepiękne. Coś pięknego, tak.
1: Jeszcze Kajtek zwrócił uwagę, że barwy, flagi biało-czerwone, też punkt wspólny. Dzięki piękne. Jeżeli mają Państwo jeszcze takie historie, to poprosimy 224-280-280. To jest szczególnie ciekawe z perspektywy tego, co mówiliśmy o tym właśnie trochę takiej izolacji, alienacji i zagubieniu w tłumie, że jednak wnikanie w tkankę społeczną i takie poznawanie Japończyków również od tej strony jest takim niezwykle cennym doświadczeniem. No i też takie bardzo znamienne dla japońskiego społeczeństwa jest hikikomori, czyli to takie właśnie izolowanie się. To raczej taki szary, ciemny, mroczny obraz Japonii, trochę w nawiązaniu do zdrowia psychicznego, o czym mówiliśmy w tej godzinie. Ale Państwo malują bardzo kolorowe barwy, bo Kasia napisała też wiadomość a propos swojego doświadczenia japońskiego. Spędziłam tam rok pod koniec studiów.
2: No to już można wniknąć.
1: Można bardzo. Szczególnie na studiach, kiedy to jest też taki fajny okres zupełnie niewymuszonego zawiązywania relacji, trochę poznawania z różnych stron danego kraju. To było w ramach programu Volcanoes in Japan dla studentów uczelni technicznych. Jest to odmiana europejskiego programu dla studentów japońskich. Rok doświadczeń kulturalnych, nauki języka i praktyki w japońskim biurze architektonicznym był niesamowity. Kultura, sztuka, przyroda, technika zachwycająca pod każdym względem doświadczenie. Jest też aspekt społeczny. Życie w dużo większych skupiskach ludzkich wymaga innej dyscypliny i filozofii społecznej, większej odpowiedzialności dla wspólnego dobra. To jest trochę to, o czym ty mówiłeś, Kuba, w przypadku japońskich kibiców i zawodników.
2: Tak,
1: i
2: też myślenie troski o innych po prostu.
1: Tak, ale też ja sobie przypominam, zaraz dokończę ten mail, takie przebitki, które widziałem prawie, że pacholęciem będąc wiele lat temu, z różnych, nie wiem, katastrof, które się działy w Japonii, tak jak zawsze zorganizowane były japońskie społeczeństwo, że to takie myślenie o innych zawsze robiło ogromne wrażenie. Tu właśnie słuchaczka pisze, że to odpowiedzialność dla wspólnego dobra przejawiająca się choćby w segregacji śmieci na wiele, wiele frakcji i nikt nie robi o to afery. Oczywiście życie ekspata na kontrakcie jest trochę inne niż stałego mieszkańca, ale coś jednak zmienia w podejściu do świata i zostawia wspomnienia na całe życie. Piękne. Piękne, dziękujemy bardzo. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online, to tam napisała słuchaczka. Państwo też mogą, jeżeli mają doświadczenia japońskie, poprosimy.

0: Za 8 minut będzie 8. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za podpowiedź, żeby podawać numer telefonu w formie binarnej.
1: To ja może podam.
0: No, poproszę.
1: 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0 A nie. Wygląda jak numer konta, ale to jest w formie binarnej nasz numer telefonu. Znaczy, tak przynajmniej wierzę na słowo panu Tomaszowi. Nie wiem, gdzie się państwo dodzwonią.
0: Jeśli nie do nas, dobrze wrażamy.
1: Jak to nie będzie Wiktoria, to proszę rzucić słuchawką i zakończyć połączenie.
0: Szybciutko. 224-280-280 w formie niebinarnej. Rysiek napisał, że moje japońskie doświadczenie, rok 1990, Pewex, $59, Walkman Sony mam do dziś, też bym trzymał cały czas, panie Ryśku. Co my to mamy jeszcze?
1: Ale mamy też mail od pani Aleksandry, która, proszę sobie wyobrazić, od kilku lat mieszka w Tokio i słucha nas każdego dnia, kiedy my się budzimy, to pani Ola szykuje obiad.
0: No właśnie, bo jest 15 za chwilę w
1: Tak,
0: Tokio.
1: A popołudniowe audycje to jest czas na przygotowanie kolacji już. I pani Ola, co ważne, na co dzień mieszka w Tokio, a lato spędza prowadząc kuchnię w świątyni w prefekturze Toyama, w północnej części wyspy Honshu. Także tak to jest. I pani Ola jeszcze na koniec pisze bardzo długiej wiadomości, za którą dziękujemy, całą oczywiście przeczytaliśmy, że nie chciałaby być gdzie indziej niż właśnie tam w Japonii.
0: Zupełnie się
1: to chyba najlepsza reklama dla tego kraju. Ja już się tak wyrywam, że naprawdę...
0: Bez wątpienia. Ja czuję, że my będziemy szukać biletów w tej audycji.
1: Tak jest.
0: Wspólnie. Za 5,5 minuty będzie 8:00. Po 8:00 spotkamy się z profesor Moniką Kresą i z języka japońskiego przeniesiemy się, zmienimy na język polski. I
1: taki
0: tu
1: nie
0: będziemy...
1: do końca. To tutaj od razu
0: powiem. Masz rację.
1: Tak.
0: Ale nawiązując do motylków, kapustników, o których dzisiaj rozmawialiśmy, będziemy bardzo się wgryzać w głąb języka i różnych niuansów z nim związanych.

Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłenda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wszystko wskazuje na to, że dziś jest ostatni dzień taniego tankowania. Jeżeli minister finansów nie zdecyduje o przedłużeniu obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa silnikowe, to od jutra przestaną obowiązywać ceny maksymalne na stacjach. Według ekspertów jutro benzyna i olej napędowy mogą podrożeć o około 40-60 groszy na litrze. Pakiet przepisów ceny paliwa niżej został wprowadzony pod koniec marca w reakcji na wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ramach pakietu obniżono tymczasowo stawki VAT i akcyzy oraz wprowadzono ceny maksymalne obowiązujące na stacjach paliw, ogłaszane w każdy dzień roboczy przez ministra energii. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump wezwał stacje paliw, by natychmiast obniżyły ceny. Zaapelował, by cena za galon wynosiła $2.50, bo teraz jest o ponad dolara droższa. Sprzedawcy detaliczni paliw muszą natychmiast obniżyć swoje ceny. Jeśli tego nie zrobią, przed nimi poważne problemy, ostrzegł Trump w swoim wpisie w mediach społecznościowych. Keiko Fujimori wygrała drugą turę wyborów prezydenckich w Peru z przewagą niespełna 50 tysięcy głosów, poinformował Państwowy Urząd do Spraw Procesów Wyborczych. Konserwatywna kandydatka pokonała socjalistę Roberto Sancheza. Fujimori po raz czwarty dotarła do drugiej tury wyborów prezydenckich, ale po raz pierwszy wygrała. Oficjalnie ma objąć urząd 28 lipca. ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała 9 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Białorusi, którzy mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Według ustaleń zatrzymane osoby miały powiązania w Rosji i w Białorusi. Ich celem miało być stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym. Mówił w TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Te protesty miały na celu to, żeby zebrać jak najwięcej Ukraińców, którzy przebywają w tym czasie na terenie naszego kraju i żeby zdyskwalifikować rząd ukraiński w ich oczach, ale też dyskwalifikować rząd ukraiński, Ukrainę i wojnę, która jest prowadzona na Ukrainie wobec Polaków i w oczach Polaków.
0: Zatrzymani obcokrajowcy zostaną deportowani z Polski. Polskie tenisistki poza Wimbledonem swoje mecze przegrały Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena French. Dziś obronę wywalczonego rok temu tytułu rozpocznie Iga Świątek, która zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Znakomicie rozpoczął Wimbledon Hubert Hurkacz, który w pierwszej rundzie wyeliminował rozstawionego z numerem 11 Norwega Kaspera Ruda. A więcej o sporcie już za pół godziny w magazynie Ostra Gra. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Najcieplejszymi miastami wojewódzkimi będą dziś Rzeszów i Lublin. W ciągu dnia temperatura sięgnie tam 35 stopni. W Katowicach termometry wskażą 33, w Krakowie 32, w Warszawie 31, a w Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu 30 stopni. Delikatnie chłodniej w Bydgoszczy, tam 29, 28 w Poznaniu, w Szczecinie 26, a najniższe wskazania spodziewane są w Koszalinie 23 stopnie i w Gdańsku 22. Na południu wschodzie i w centrum zagrzmi, miejscami burze będą miały gwałtowny przebieg z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Poza tym może przelotnie popadać, a powieje na ogół słabo i umiarkowanie. Słońca nie zabraknie, ale zaświeci raczej z zachmur i z mniejszą intensywnością niż w poprzednich dniach.

0: No chyba trochę uciekliśmy z Japonii, co? Muzycznie.
1: Troszkę uciekliśmy z Japonii i teraz też będziemy dalej uciekać, choć niechętnie od Japonii, ale może jeszcze wrócimy rzeczywiście. Myślę, że w ostrej grze nawet wrócimy.
0: Chwilę, tak. Ale z uwagi na Państwa wiadomości, bo jeszcze trochę się pojawiło, co bardzo, bardzo, bardzo nas cieszy. No tak, ale obiecaliśmy, że do macierzy wrócimy. O języku polskim słów kilka. Jakub Jędras, że taki raz jeszcze wspomnę.
1: Mateusz Andruszkiewicz jest, tak jest z nami. Kajtek Strzelczyk, dzięki niemu Państwo nas słyszą.
0: Tak jest. Wiktoria Wiechrowska, Kuba Ferdzień, Robert Kawka. No i za chwilę z nami profesor Monika Kresa.
2: Nowy świt.
1: To był dżingiel na rękę, że tak powiem, w naszym profesjolekcie radiowym. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
1: Profesor Monika Kresa, językoznawca, dialektolożka, Uniwersytet Warszawski, jak zwykle we wtorek. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o korpomowie i profesjolektach.
0: Mm-hmm. A co to znaczy na rękę, Kuba? Powiedzmy słuchaczom.
1: No to znaczy, że trzeba pokazać kiedy realizatorowi, kiedy dżingiel ma zostać wyemitowany.
0: A masz swój gest, którym to robisz?
1: Ja tak niepewnie. Tak niepewnie dosyć to robię. Czasem robię, czasem nie robię, czasem tak troszkę machnę, czasem nie machnę. Ale to już mowa ciała. Profesjolekt, który jest mową ciała, to w ogóle ciekawe zjawisko, pani profesor. Prawda?
3: Właśnie bardzo ciekawe, tak. Ja się temu przysłuchuję z takim zainteresowaniem, bo to ciekawe zjawisko połączenia tych dwóch poziomów naszej komunikacji. Tak, jednak profesjolekty opierają się przede wszystkim na słownictwie, ale tutaj widzimy, że to słownictwo nie wynika z zapożyczeń, jak chociażby w korpomowie, o której pewnie będziemy dzisiaj mówić dużo więcej, ale właśnie z tego połączenia dwóch kodów w radiu, w którym czasami trzeba posługiwać się w milczeniu, żeby coś nie weszło na antenę. Bardzo fajnie tutaj wykorzystują panowie, ale też zakładam, że nie tylko, tylko w ogóle radiowcy, ten kod niewerbalny. Super przykład.
1: Tak, no właśnie, bo to jest tak chyba, że z tymi profesjolektami, że one mają służyć temu, żeby ta komunikacja między pracownikami w danej chwili, w danym miejscu przebiegała jak najsprawniej. No i właśnie to pomaganie sobie rękami czy też minami temu służy dokładnie. Oprócz skróconych form werbalnych, że tak powiem.
3: Tak, jak najbardziej. Poza tymi skróconymi formami werbalnymi, w profesjolektach pojawiają się też różnego rodzaju metafory, czy takie neologizmy z różnych poziomów, czyli nowe słowa, albo zupełnie od nowa stworzone, albo tak zwane neosemantyzmy, czyli takie słowa, które mają już jakąś swoją formę, ale przybierają nową treść. No tutaj bardzo słusznie powiedzieliście, że profesjolekty służą nam do tego, żebyśmy się mogli lepiej porozumieć, lepiej, szybciej, krócej, żeby ten nasz język był bardziej komunikatywny. To pojęcie profesjolektu, ono się wpisuje w trochę szersze pojęcie socjolektów, czyli takich odmian językowych, które są charakterystyczne dla jakiejś grupy społecznej. Z tym, że właśnie kiedy odróżniamy profesjolekty od socjolektów w tym węższym tego słowa znaczeniu, to podkreśla się to, że profesjolekty to jest język, czy też profesjolekt to jest język grupy osób, która jest związana jakimiś więzami pracowymi, tak, czyli służbowymi, a socjolekty, one są bardziej oparte albo na hobby, albo na zainteresowaniach, albo na wieku, tak? Mówimy na przykład o socjolekcie młodzieży, ale mówimy o profesjolekcie właśnie radiowców. I tutaj ta główna różnica, że o ile socjolekty służą nam do tego, żeby się trochę bawić, żeby wykorzystać taką tak zwaną ludyczną formę, funkcję języka, o tyle profesjolekt, on przede wszystkim służy właśnie do komunikacji szybkiej, jednoznacznej, takiej, która ma pomóc nam w pracy.
0: Czyli młodzieżowe słowa roku, o których rozmawialiśmy swego czasu, to też przykład takich socjolektów.
3: Tak, jak najbardziej tak, chociaż jak to mówi młodzież, jak już coś wypłynie do plebiscytu młodzieżowe słowo roku, przestaje być młodzieżowym słowem roku, no tak. Więc pewnie przestaje być elementem socjolektu, ale dokładnie tak, to znaczy właśnie te wszystkie słowa, które zwyciężają na różnych etapach plebiscytów, to właśnie elementy socjolektu, czyli tego, co łączy młodzież, młodych ludzi.
0: Tak, socjolekty, bo tak. Powiedziałem w liczbie mnogiej, przepraszam.
1: Tak, te socjolekty w ogóle są bardzo ciekawe. Zanim jeszcze przejdziemy do tych profesjolektów, bo mi też przyszło do głowy, jest taki socjolekt graczy komputerowych na przykład.
0: Ojej, tak.
1: Tam to się dopiero dzieje. Ja na przykład poznałem ostatnio słowo awczyć.
0: O, no, to ja nie znałem.
1: To jest słowo awczyć, które jest skrótem od AFK z języka angielskiego Away from Keyboard i oznacza oczywiście bycie nieobecnym przy komputerze lub telefonie. Jak gracz gra, no i się niecierpliwi, że jego współgracza, jego współgracz nie wykazuje aktywności, no to mówi, że on znowu awczy.
3: Ale zaskakujące. Jakie to piękne. Jakie to piękne. Przepraszam, bo to jest idealny przykład, kiedy mamy takich zjawisk słowotwórczych właśnie w tym jednym słowie, bo kiedy słyszymy awczyć i my tam mamy czy, to ja od razu zaczęłam się zastanawiać, od jakiego to jest słowa.
1: Od któregoś to staropolskiego czy... słowa, prawda?
3: Tak, może właśnie nie tyle staropolskiego, ale jednak polskiego, no bo jak jest czy, no to jednak to jest głoska słowiańska, a to jest fajny przykład właśnie takiej adaptacji. Bo zobaczcie, że właśnie w tych profesjolektach czy socjolektach, tutaj myślę, że możemy przyjąć tę kategorię ogólną, mamy do czynienia również właśnie z adaptowaniem różnych słów, tak? To znaczy my bierzemy coś z angielskiego, to znaczy to AFK pewnie, tak?
1: Tak.
3: W tym wypadku, ale ono jest nieodmienne, jest skrótowcem, a jednak język polski lubi się odmieniać, tak? To jest język fleksyjny, no więc my sobie coś z tym słowem robimy. Robimy sobie z niego czasownik, w którym dajemy typową dla języka polskiego alternację k do czy, tak? No bo w tej podstawie było k, tutaj mamy czy i robimy czasownik, tak? Zakładam, że się też odmienia. Ja awczę, ty awczysz pewnie.
1: Tak, ale już nazwy czynności...
3: Awczenie?
1: No właśnie, awczy, no nie jestem ciekaw. Ale pani profesor, to jest tak, że chyba w tej takiej bardzo obszernej, takim obszernym profesjolektem jest tak zwana korpomowa, prawda? I chyba w tej korpomowie mamy sporo takich zbliżonych do tego socjolektu graczy komputerowych różnych wyrażeń, słówek i jakichś takich powiedzonek. Tak mi się wydaje.
3: Tak, to znaczy ważną... Z jednej strony profesjolekty są takimi odmianami języka, które mają taką trochę funkcję tajności, tak? To znaczy my się posługujemy w danej grupie zawodowej jakimiś słowami i ktoś z innej grupy zawodowej ich nie rozumie. Ale z drugiej strony te profesjolekty mają pewne pola wspólne i tak jest tutaj w tym wypadku. Tutaj mówimy o tym języku graczy jako właśnie o socjolekcie. Ja trochę już zaczynam myśleć o językach właśnie takich grup hobbystycznych, powiedzmy. Również to jest takie, tak trochę gdzieś na rozdrożu, tak? To znaczy właśnie mamy tam elementy faktycznie socjolektów, czyli takiej zabawy językiem, ale z drugiej strony mamy też graczy zawodowych, prawda? To znaczy osoby, które zawodowo grają w gry komputerowe, więc może trochę profesjolekt. Ale właśnie, skąd te wspólne elementy dla języka graczy komputerowych i dla osób, które pracują w korpo? Przede wszystkim właśnie zapożyczenia z języka angielskiego. Ich jest mnóstwo w różnych odmianach polszczyzny, właśnie takich zawodowych, czy takich socjolektalnych. No bo siłą rzeczy, ten język angielski nam wpływa na różnych etapach i o ile w języku graczy komputerowych ta angielszczyzna jest związana z tym, że po pierwsze no ta leksyka związana z komputerem i z internetem, ona w dużej mierze jest zapożyczona z języka angielskiego, a z drugiej strony podobnie zresztą jak w korporacjach, mamy takie środowisko międzynarodowe, tak? My możemy grać i pracować z każdego miejsca na świecie, tak naprawdę z ludźmi posługującymi się bardzo różnymi językami, a tym językiem wspólnym jest dla nas angielski. Więc jest to taka baza, która tworzy nam te profesjolekty bardzo, bardzo różne.
1: Tak, i potem jak już rozmawiamy w gronie na przykład polskich pracowników, ale też w ramach jakichś międzynarodowych struktur, no to oni rzeczywiście posługują się już tymi uproszczonymi, zangielszczonymi pojęciami, no bo wszyscy je rozumieją i są dla nich tak instynktownie najprostsze, prawda? Że tam przeforwardujesz mi ten feedback, spotkamy się

ASAP. No właśnie. I ja bardzo często podawałam przykład deadline'u jako takiego słowa, które no właśnie wyrasta z tej korpomowy, ale zobaczmy, że to jest przykład akurat takiego leksemu, który rozszerzył swój zakres. Ja mam wrażenie, że my te deadline'y mamy już wszędzie.

0: w języku potocznym. Podobnie jest chyba z feedbackiem. Ja
1: Właśnie miałem.
0: przyznam się, prawda?
1: Także znaczy teoretycznie chyba mamy, znaczy na pewno mamy polski odpowiednik, że jest opinia zwrotna.
0: Informacja, tak, informacja zwrotna, no właśnie, czy tam opinia zwrotna, ale to niby jest to samo, z tym, że właśnie tutaj mamy dwa elementy, prawda? Opinia zwrotna, informacja zwrotna. Ja sama coraz częściej mówię o feedbacku, też go odmieniam. To ciekawe, no jeszcze nie zaadaptowaliśmy go na tym etapie, żeby go zapisywać przez i, prawda? Czyli zapisujemy z angielska, ale to jest takie słowo, które nam wypełnia pewną lukę i zaspokaja pewne potrzeby. Potrzeby do również skrótowości pewnej językowej.
2: No bo tak, bo coraz więcej osób rozumie to słowo, wie o co chodzi, prawda? Więc naturalne jest, że chcemy jak najszybciej to powiedzieć, nie ubierając w 8 różnych słów, tylko w jedno po prostu.
0: Tak, ale tu jest kluczowe właśnie to, że coraz więcej osób wie, co to znaczy i rozumie to słowo, tak? To znaczy, jeżeli my używamy tych elementów języka korporacyjnego, czy w ogóle jakichkolwiek elementów profesjolektu, to ważne, że żeby zapewnić taką bezpieczną, dobrą i skuteczną przede wszystkim komunikację, to musimy wziąć pod uwagę, czy odbiorca nas zrozumie, bo to jest klucz, tak? To znaczy my tych elementów właśnie profesjonalistów powinniśmy używać w środowisku profesjonalnym, czyli radiowcy wśród radiowców, pracownicy korporacji wśród pracowników korporacji, a wychodzić możemy z nimi tylko wtedy, jeżeli wiemy, że nasz odbiorca to zrozumie, tak? Albo wtedy, kiedy się chcemy pobawić tym językiem. Tutaj myślę właśnie o środowisku radiowym, kiedy użyliście na początku, tak, dżingiel z ręki.
2: Na rękę.
0: Na rękę, przepraszam, na rękę, tak, jako takiego słowa, żeby wyrażenia właściwie, żeby trochę się pobawić tym językiem.
1: To ja odbiję piłeczkę, jeżeli pani profesor pozwoli. W środowisku akademickim jakieś takie słowa, których nie zrozumiemy.
0: Myślę, że zrozumiecie, bo też o tym myślałam, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy. Ja jakieś 10 albo 15 lat temu tworzyłam słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego, bo tutaj mamy też do czynienia z taką dwoistością tej struktury. No właśnie, bo środowisko akademickie, czyli właściwie kto? Wykładowcy czy studenci? Czy i wykładowcy, i studenci? Ta historia gwary studenckiej, bo właściwie mówimy o czymś takim jak gwara studencka, to ona sięga no właściwie już kilkuset lat i co ważne, mamy w niej takie elementy stałe, ale mamy też elementy bardzo zmienne, nowe, które się pojawiają. Myślę, że takim elementem dosyć starym jest kampania wrześniowa, chociaż nie wiem, czy ona jeszcze funkcjonuje wśród najmłodszych studentów. Jakoś tak mam wrażenie, że nie, ale jeszcze w moich czasach studenckich jak najbardziej funkcjonowała, czyli ta sesja... Sesja poprawkowa.
2: Przepraszam, może nie doceniają ci młodzi powagi tego, historycznej, prawda? Powagi, tak, tej konotacji historycznej aż tak bardzo.
0: Tak, tak, ale to, no właśnie, to też ważne, bo zobaczcie, że ta leksyka, to słownictwo, czy też te wyrażenia, one się muszą odwoływać do jakiegoś elementu wspólnotowego. To znaczy, jeżeli mamy właśnie pewne wspólne tło historyczne, kompetencje właśnie takie historyczne, językowe i tak dalej, to możemy sobie używać kampanii wrześniowej. Ja muszę sprawdzić tę kampanię wrześniową, znaczy tak w praktyce zobaczę, czy moje studentki i moi studenci ją rozumieją, ale z drugiej strony mamy na przykład elementy nowe. Jak badałam dosłownictwo te kilka czy kilkanaście lat temu, to było na przykład takie F5-owanie. I to F5-owanie,
2: No tak, chodzi o przycisk F5, tak?
0: Tak, chodzi o przycisk F5 i chodziło o to, że jak weszły zapisy na zajęcia i na egzaminy przez USOS, USOS jest też takim słowem, które funkcjonuje tylko w środowisku akademicko-studenckim, prawda? Ale właśnie chodziło o to, że trzeba było odświeżać stronę, czyli właśnie wciskać F5, bo to ten przycisk służył do odświeżania strony właśnie w tym systemie i dzięki temu można było złapać te dobre miejsca, na które się polowało. Mamy też usosmena na przykład na naszym wydziale, czyli pana, który w sekcji toku studiów, czyli taki STS, to też taki skrótowiec, powiedzmy, nasz akademicki.
2: A jednak, sporo tego.
0: Mamy, oczywiście. Zajmuje się właśnie tym usosem, więc rzeczywiście mamy to słownictwo. Ono jest też z jednej strony, tak jak powiedziałam, ma taki stały korzeń, ale z drugiej jest też efemeryczne, tak? Są takie elementy, które padają do języka.

0: są na przykład związane z konkretnymi wykładowcami, którzy akurat uczą na uczelni, tak? A za chwilę wypadną, bo ten wykładowca na przykład, nie wiem, odejdzie z uczelni, czy po prostu coś się innego wydarzy.
1: Pani profesor, to jest temat tak pojemny, że ja mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do niego kiedyś. Chodzi mi oczywiście o te profesjolekty i o korpomowę. Tymczasem mamy głos od naszej patronki, że wiele uczelni, w tym właśnie macierzysta uczelnia patronki, przeniosła sesję poprawkową na lipiec, no i umarła kampania wrześniowa, nie ma. A czy pani profesor teraz ma sesję właśnie, tak? Trwa chyba sesja, tak?
0: To proszę. To znaczy już się
1: skończyła?
0: Już się właściwie skończyła, tak, już się skończyła i jestem tak szczęśliwą osobą już po sesji. Teraz jestem w trakcie obron, tak się zastanawiam, czy jest jakieś słowo, które inaczej by, ale nie ma tutaj, chyba że studenci zdają jakąś inną kampanię, ale pamiętam, że właśnie sesja, to ciekawe, tutaj mamy do czynienia z takim wtórnym tłumaczeniem słów, które można potraktować jako skrótów. Sesja, czyli system eliminacji studentów i jest aktywny.
1: Coś pięknego.
0: Pamiętam jeszcze ze swoich czasów.
1: Czy zdarzyło się pani profesor w tej sesji powiedzieć do któregoś studenta, no to zapraszam na kampanię wrześniową, czy nie? Czy raczej wszyscy zdali?
0: Nie, akurat ja w tej kampanii, nie wrześniowej, tylko czerwcowej, prowadziłam jeden egzamin ze 100% wynikiem zdawalności.
1: No, to świadczy także o wykładowcy oczywiście, jak najlepiej.
0: Oczywiście.
1: Pani profesor, bardzo dziękujemy za kolejny odcinek, nasze kolejne spotkanie. No i cóż, za tydzień się ponownie słyszymy.
0: Tak, ponownie się usłyszymy z zupełnie innych warunków, ale trochę zasiejmy kilka znaków zapytania wśród naszych słuchaczy. Potem to ja będę opowiadać.
1: Proszę się domyślać w takim razie. Jeszcze raz dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
1: I do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: to bardzo ładne. Chris napisał, że u mojej córki powtórka to jazz session. Czy u ciebie w świetle tego powiedzenia, Mikołaju, jakieś jazz session było grane?
1: Jazz session, poczekaj, a co rozumiemy poprzez jazz session?
0: A, przepraszam, kontekst, na studiach powtórka.
2: A, widzę, że będzie kampania wrześniowa.
1: Nie, póki co nie zanosi się na kampanię wrześniową.
2: Młodzież rozumie.
0: Ale właśnie, no, ty używasz tego terminu, kampania wrześniowa.
1: Kampania wrześniowa, tak. Nigdy nie miałem kampanii wrześniowej i zdarzyło mi się poprawiać przez 4 lata studiów tylko jeden egzamin i to w dodatku poprawiałem egzamin nie ze swojej winy. Otóż to był egzamin, gdzie po prostu pan profesor źle skonstruował pytanie. I ja odpowiedziałem, tak jak spora część osób, poprawnie, tylko on powiedział w końcu, ale nie o to mi chodziło. Ale panie profesorze, no z tego pytania inaczej to wynika.
0: Czyli odpowiedź była dobra, pytanie złe.
1: Tak.
2: Wiesz, tak sobie myślę sobie, że kampania wrześniowa to jeszcze małe piwo. Gorzej jak jest, nie wiem, wojna zimowa. Albo czasami w przypadku wytrwałych bardzo studentów wojna 30-letnia nawet. Bywają i tacy.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Ten utwór przed dżinglem to nie był przypadkowy, proszę państwa. Paragwaj tytuł.
2: W tej audycji nie ma żadnych przypadków. Dzień dobry państwu, tak oficjalnie.
3: Mikołaj Tyczyński.
2: Hej, hej. No tak jest, no wczoraj narzekaliśmy, Jakubie, w sprawie poziomu meczu RPA Kanada. No i te wczorajsze mecze i ten mecz z dzisiejszej nocy, no powiedzmy względnie dowiozły. Chociaż też nie mam jakiegoś szczególnego przekonania, że to były wybitne mecze. Zaczęło się o godzinie 19 od spotkania Brazylii z Japończykami. No i to Canarinhos są górą po zwycięstwie 2-1 i po bramkach Casemiro i po bramce Gabriela Martinellego w doliczonym czasie gry. Wydawało się, że już tutaj ekipa Carlo Ancelottiego no po prostu będzie musiała jeszcze męczyć się w dogrywce, czy będą rzuty karne, a tutaj nagle po akcji na jeden kontakt udało się Gabriela Martinellego wypuścić i zdobyć bramkę na wagę zwycięstwa. Tak wczoraj jak typowaliśmy, no nie wyszło nam to typowanie.
1: No mi prawie wyszło, mówiłem, że liczę na remis Brazylii z Japonią i dogrywkę. I prawie było.
2: A ja nie pamiętam, chyba 2-1 powiedziałem, ale za to no Niemców źle obstawiliśmy, ale o tym za moment powiemy. W każdym razie ten mecz mnie rozczarował, a bardziej rozczarowali mnie Japończycy, którzy to Japończycy grali bardzo pragmatycznie, nie stworzyli zbyt wielu okazji. Oni też mogą, tam była taka sytuacja, generalnie Carlo Ancelotti i sztab reprezentacji Brazylii, no tak na dobrą sprawę, dobrze zdiagnozował problemy reprezentacji Japonii, czyli że to są zawodnicy o słabszych parametrach fizycznych, zawodnicy niżsi i generalnie granie wrzutek i ta przewaga fizyczna takich zawodników jak Gabriel Magalhães, jak Marquinhos i paru innych zawodników wyższych.
1: Danilo.
2: Danilo, tak, i jeszcze Endrick potem. No, że to zadziała. No i to zadziałało, bo między innymi po dośrodkowaniu padła bramka Casemiro, ale gdzieś tak w okolicach 60 minuty już po prostu Brazylijczycy grali tylko te wrzutki. I miałem takie wrażenie, że to są jak te najgorsze mecze ekstraklasy, gdzie te drużyny nie mają pomysłu i grają tylko te wrzutki. Ale za to...
3: Czekaj, ale mówiliśmy z Kubą do tej pory, że Japonia raczej dobrze sobie radziła i że
1: znaczy,
3: chyba
1: ja
3: im się pochwała.
1: Pamiętam, że wspominałem, że dla mnie trochę szaleństwa takiego lekkiego zabrakło.
3: Tak.
1: To trochę Mikołaj potwierdza.
2: Ten mecz był bardzo pragmatyczny. Japończycy tak na dobrą sprawę taki szalony mecz w miarę, jak na swoje możliwości, mieli przeciwko reprezentacji Holandii.
1: Tam Holandii to zaraz będzie.
2: Tak, no dokładnie. Ale i tak chyba Holendrzy nie wypadli najgorzej w tym całym zestawie, bo naprawdę najgorzej wypadli Niemcy. Niemcy, którzy co prawda zremisowali w regulaminowym czasie gry i w dogrywce 1-1, jednak odpadli po rzutach karnych. No i myślę sobie, że nie wiem, akurat nie czytałem jeszcze niemieckiej prasy. Myślę, że to nie zdążyłem, przyznam się szczerze. Nadrobię ten fakt, ale wydaje mi się, że Niemcy mogą mieć dużo wątpliwości co do tej sytuacji w dogrywce, kiedy Nick Woltemade uderzał piłkę. No i jeden z obrońców reprezentacji Paragwaju, no tak na dobrą sprawę, w ślizgu.
1: No taka piłka pod pachę była trochę, no. Dotknęła ręki blisko pachy już.
2: Ale tutaj wchodzimy w najgorszą rzecz, to jest po prostu rak piłki nożnej, interpretacja sędziego. Tu niestety to jest tak, czy w związku z tym, że on próbuje przywrócić rękę do naturalnej pozycji.
1: Czy wręcz przeciwnie.
2: Czy zwiększa obrys tego ciała. Nie zmienia to faktu, że Niemcy po prostu zagrali źle. I Niemcy mogą być tak na dobrą sprawę szczęśliwi, że to oni, że w ogóle doprowadzili do tej dogrywki, bo w regulaminowym czasie gry lepsi byli Paragwajczycy. Paragwajczycy, którzy już w pierwszej minucie po strzale Enciso mieli no, znakomitą okazję. Zresztą Enciso zdobył bramkę w 42 minucie. Też Paragwajczycy mieli kilka innych dogodnych sytuacji. No, tragicznie wyglądało wyprowadzenie piłki. Tam jeszcze był taki moment mniej więcej chyba w okolicach 40 którejś minuty, jak Joshua Kimmich no po prostu wystawił, no wprowadził, wystawił, postawił Manuela Neuera w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo w sytuacji sam na sam i Manuel Neuer musiał popisać się refleksem i dynamiką, żeby zapobiec utracie drugiej bramki. Jednak Niemcom udało się przełamać ten paragwajski mur bramką Kaja Havertza w 54 minucie. No i Niemcy próbowali, napierali w dogrywce jednak, no w ogóle bez żadnego błysku. To jest niewiarygodne, że mając takich piłkarzy, którzy jak Florian Wirtz, jak Jamal Musiala, jak Joshua Kimmich, no po prostu nie masz żadnej kreatywności. Wydaje mi się, że Niemców po prostu spotyka to, co Brazylijczyków, że to jest bardzo dobre pokolenie, tak patrząc w ogóle w skali światowego futbolu, ale tam nie ma wybitnych jednostek wyrastających ponad. No nie ma Filipa

0: Yosin Bonu rzucił się w drugą stronę i miał w ogóle cały ten lewy, czy tą prawy z perspektywy Bonu, całą tę prawą stronę bramki odsłoniętą, a on w ogóle trafił jeszcze tak ze 5 metrów obok tej bramki. Generalnie no, reprezentacja Holandii wyglądała słabo, nie miała żadnej kontroli w środku pola. Marokańczycy próbowali wertykalnych podań, podań na wybieg. Holendrów uratowało to, że mają szybką linię obrony, mają Van Hekke, Mikiego Van Den Vena, którzy są bardzo szybkimi obrońcami, a Marokańczycy wykorzystali swoją szansę, a tak na dobrą sprawę Holendrzy mieli tę jedną bramkę, tę sytuację bramkową Cody'ego Hakpo, który zdobył bramkę będąc faulowanym, też po szybkim wznowieniu od bramkarza. Zresztą też Bart Verbruggen popisał się paroma dobrymi sytuacjami w dogrywce.
1: Europa nie ma na razie zespołu w 1/8 finału. Dzisiaj na pewno będzie miała, bo Francja gra ze Szwecją.
0: No tak, ale jeszcze przede wszystkim no, jest nadzieja w narodzie, no bo... No,
1: W kontynencie,
0: tak, no, w narodzie europejskim, tak. No na pewno powiedziałeś o tym, bo dzisiaj 23:00 Francja-Szwecja, więc tutaj na pewno będzie europejska drużyna, ale o godzinie 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia. No i zwycięzca z tej pary zmierzy się z reprezentacją Brazylii. No i wydaje mi się, że nieważne kto z tej dwójki awansuje, to
1: będzie ciężko Brazylii.
0: Canarinhos będą się męczyć. Byłbym ciekawy pojedynku Jana Diomande i Viniciusa Juniora, który naprawdę mi się podobał w tym wczorajszym meczu. On był taką jedyną, jako jedyny próbował coś zrobić. O godzinie 3:00 Meksyk-Ekwador. To może być ciekawy mecz, bo Ekwadorczycy naprawdę pokazywali ciekawą piłkę, no i też Meksykanie mieli swoje momenty. No ale zostaniemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych, bo Robert Lewandowski zostaje nową gwiazdą Major League Soccer. Robert Lewandowski związał się kontraktem z Chicago Fire i amerykańskie media no po prostu eksplodowały. Nawet Chicago Bulls wrzucili na Twittera taki post, że witaj Robert w Chicago. Więc Robert
1: no, Lewandowski... Będzie drugi po Jordanie.
0: Tak jest. No ale to jest, wiesz, na przykład teraz był Piotr Koźmiński z Gol.pl ostatnio napisał, że no nie ma nie jest przekonany o tym, że Pini Zahavi jest agentem premium, bo Robert Lewandowski ląduje w nie najlepszej drużynie MLS, a tam mówiło się o Arabii Saudyjskiej. I pytanie, czy Robert Lewandowski przestrzelił, czy za szybko
1: czy
0: podjął
1: po prostu
0: decyzję.
1: Buduje swoją markę w Stanach.
0: To jest, tak, no każdą inaczej. To niepowodzenie, jeżeli to naprawdę, ja nie wiem jakie są kulisy, to jest jakaś moja opinia. Wydaje mi się, że Roberta Lewandowskiego stać na trochę więcej, ale na pewno jeżeli tam faktycznie doszło do jakiegoś niepowodzenia czy przelicytowania, można to ograć. Może tutaj budujemy markę w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, no to przechodzimy do Wimbledonu, tak, do Londynu. Ale zacznijmy od dobrych wiadomości, dlatego że Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie Wimbledonu. Reprezentant Polski bardzo pewnie pokonał 12. rakietę świata, Kaspra Ruda w trzech setach, 6-4, 6-2, 7-6. Więc brawo Hubert Hurkacz. I to był tak na dobrą sprawę no, jedyna radość nasza wczoraj w Wimbledonie. Chociaż Magdalinet dzielnie walczyła z Mirrą Andrijewą. Jednak to Rosjanka gra dalej. Polka przegrała właśnie ze zwyciężczynią ostatniego Rolanda Garrosa 5-7, 4-6, więc no tutaj no nie było jakiejś szczególnej przewagi, nie było dominacji Rosjanki. Magdalena Fręch też powalczyła z Anną Kalińską. Przegrała 0-2, 6-7, 4-6, więc no... Możemy tu,
1: walczyły.
0: Mimo porażek przegrały z wyżej notowanymi rywalkami.
1: No i Maja Chwalińska, która prawie już wygrała. Niestety zdarzyła się tragedia przy piłce meczowej.
0: No niestety Maja Chwalińska doznała kontuzji w kluczowym momencie. To w ogóle ten problem z tego, co tam słyszeliśmy na konferencji prasowej, no jest bardziej rozległy, to nie jest tylko noga. Ostatecznie Maja Chwalińska postanowiła dokończyć spotkanie i przegrała z Tajką Mananhają Savankałem. Chyba tak to powinno się przeczytać. 6-2, 5-7, 2-6. Dla Maji Chwalińskiej był to pierwszy w tym sezonie oficjalny mecz na kortach trawiastych. Kilka dni przed Wimbledonem zmierzyła się w takim pokazowym spotkaniu z Magdą Linet, w którym górą była doświadczona reprezentantka Polski. No ale Maja Chwalińska szła jak burza przez to spotkanie, jednak no, postanowiła ambicjonalnie dokończyć to spotkanie, walczyła niestety. Tam był taki moment w trzecim secie, że ona po przerwie na toaletę wygrała dwa gemy, jednak to zdrowie no było widać przy każdym ruchu, przy każdym odbiciu grymas, który pojawił się na twarzy Mai Chwalińskiej. Zresztą jej menedżer Piotr Szczypka w rozmowie

0: Z Interią Sport mówił: od problemów ze stawem skokowym, gdy przewróciła się przy piłce meczowej, wszystko się zaczęło. Potem słyszałem, jak mówiła, że czuje skurcze w całym ciele. Zawodniczka się odniosła do tego na konferencji prasowej i już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać mnie skurcze w całym ciele. Myślę, że ich źródło nie było czysto fizyczne. Na pewno miał też udział stres, intensywny czas przed Wimbledonem, bo nie miałam perfekcyjnych przygotowań. To był jeden z najcięższych meczów w mojej karierze. Popłaczę sobie chwilę i działamy dalej. Mam nadzieję, że no wróci silniejsza Maja Chwalińska.
1: Mam nadzieję, że zainspiruje ją Iga Świątek, która dzisiaj zaczyna marsz po obronę tytułu.
0: Tak jest, o godzinie 14.30 na korcie centralnym Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. A jeżeli chodzi o Polaków, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, to jeszcze Kamil Majchrzak dzisiaj z Chilijczykiem Alejandro Tabillo, to o godzinie 12.00. Ale za to, jeżeli chodzi o panów, no to Nowak Dżokowicz gra dalej, pokonał Chińczyka Wu Yibinga 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 i zameldował się w dalszej części turnieju.
1: No dobrze, to będziemy obserwować, co tam dalej z tym Wimbledonem. No i oczywiście z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, tak jak powiedziałeś, dzisiaj dwa mecze wieczorem i jeszcze jeden na dokładkę nad ranem.
0: To co, dzisiaj kącik typera znowu?
2: Dobra, to jedziemy, czekajcie, tylko wpiszę sobie rozpiskę.
1: Co tam było na początek?
0: W wielkości słoniowej Norwegia.
1: 3-2 dla Norwegii.
0: Ja uważam, że to się zakończy w rzutach karnych. Myślę, że po takim wyniku 1-1. Coś czuję, że i Erling Haaland, i Jan Diomande będą dzisiaj
1: Erling błyszczeć. Haaland jest tak straszny dla obrońców. Nie wiem, czy państwo widzieli ten film, gdzie Erling Haaland jest na stołówce, je obiad, odwraca się w bok, tam było lustro i sam siebie się przestraszył. Więc jest tak groźny dla obrońców.
2: Dobra, Francja, Szwecja?
0: No i tutaj łatwe zwycięstwo Francuzów, Szwedzi. No, powinni się cieszyć, że to rozszerzenie formuły Mistrzostw Świata pozwoliło im awansować dalej. Ja tak coś czuję, 4-1 dla Francuzów.
1: A ja wietrzę tutaj małą niespodziankę i będzie dogrywka.
0: O, proszę, to naprawdę odważnie poszedłeś.
1: A, tak za ciosem paragwajskim.
0: Ja myślę sobie po tym meczu, w kontekście Szwedów, myślę sobie o tym meczu Holandia-Szwecja. I skoro Holendrzy, którzy tak słabo zaprezentowali się z Marokiem, byli w stanie pokonać Szwecję 5-1, to no nie widzę powodu, dla którego Francuzi nie mieliby bez problemów sobie poradzić.
2: Dobra, a Meksyk, Ekwador?
1: Stawiam na Ekwador.
0: To będzie ciekawy mecz.
1: Ekwador bardzo mi zaimponował ostatnim meczem z Niemcami i trzymam za nich kciuki w tym spotkaniu z Meksykiem.
0: A ja postawię jednak na Meksyk. Uważam, że Meksyk w tym systemie gra bardzo taką pragmatyczną piłkę, bardzo sterylną i mimo wszystko też ciekawą momentami z polotem.
1: Wydaje mi się, że nie grali jeszcze z poważnym przeciwnikiem.
0: Wydaje mi się, że to może być jedno z takich najciekawszych, najmniej oczywistych spotkań tego mundialu. Myślę, że on może przynieść dużo frajdy. Ja postawię na Meksyk.
2: Dobra. To ja bez wyniku typuję Norwegia, Szwecja, Meksyk. W tym trybie zobaczymy.
1: Ty lepiej szykuj na jutro piosenki. Te matematyczne. Czy ktoś zaśpiewał Ekwador kiedyś?
2: Kochany, dlatego... A, jutro. Dzięki wam, piękne panowie w sumie, obaj. Mikołaj dzisiaj w sporcie, w towarzystwie Kuby też. Dzięki. Do
0: Dzięki
2: jutra.
0: Dzięki, śliczne.

0: Mija lat 6, czas się przenieść. Przenosimy nowy świat.
1: Wspomnieliśmy już Państwu, że koło naszej nowej siedziby, przy Mińskiej 75 w Warszawie, do której się przeprowadzamy, jest kilka obiektów sportowych. To takie nawiązanie do ostrej gry.
2: No tak.
1: Jest stadion lekkoatletyczny i jest nieczynny, co prawda. Tor kolarski, ale być może będzie zrewitalizowany. Jest też skwerek, gdzie można pobiegać.
2: To bardzo ważne, ale można też sobie na ławeczce usiąść i uprawiać oglądanie pięknych widoków natury i picie kawy.
1: To wszystko można zobaczyć, jak również wnętrza w naszych mediach społecznościowych. No i można też zobaczyć, że nasza zbiórka jest wciąż aktywna. Dzięki Państwu przeprowadzimy się w sposób, miejmy nadzieję, komfortowy, bezproblemowy. Już teraz bardzo dziękujemy za Państwa hojność. Nieśmiało prosimy o jeszcze troszkę więcej. Zachęcamy do wpłat. Patronite.pl, nasz profil na tymże, nowa siedziba. Tak jest zbiórka zatytułowana Przenosimy Nowy Świat.
2: Ewentualnie skrótowo można tam dotrzeć, wpisując w wyszukiwarce Nowy Świat Online, czyli nasza strona, / nowa siedziba, i tak też Państwo dotrą tam, gdzie trzeba, czyli do zbiórki. No to powtórzmy, 216 136 zł mamy obecnie, zbieramy 250 tysięcy, chociaż jeżeli pojawi się więcej, to znajdziemy miejsce do rozwoju.
1: Jak najbardziej, bo cały czas sprzęt wymaga oczywiście doskonalenia.
2: Tak jest. Więc zapraszamy i dzięki piękne za te kwoty, które już teraz udało się osiągnąć.

0: Za 4 minuty będzie 9. No i tak to, panie, dojechaliśmy do końca trzeciej godziny naszego spotkania. Jeszcze jedna nam została. Jest moment na łzę.
1: A w tej ostatniej godzinie między innymi, proszę państwa, rozmowa z Fokusem i Rahimem.
0: Tak, jest po około 9.30 na temat najnowszego albumu chłopaków Zarytuowanego Katarzis, wydanego nie jako Pocahontas, jak to do tej pory bywało, tylko jako Fokus i Rahim. A co to oznacza, że oddzielnie, pod innym hasłem, innym szyldem wydają nową muzykę, to po 9.30 wszystko państwu opowiem. Polecamy się.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tragiczny wypadek w centrum Lublina. W wyniku zderzenia dwóch samochodów na ulicy Lipowej zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu i objazdy dla kilku linii komunikacji miejskiej. Rozbieżne komunikaty dotyczące planowanych rozmów pokojowych w Katarze. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że Iran zwrócił się z prośbą o spotkanie, które miałoby się odbyć dziś. Jednak rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych temu zaprzecza. Iran co prawda podjął decyzję o wysłaniu dyplomatów do Kataru, gdzie będzie również zespół amerykański, ale nie zamierza uczestniczyć w bezpośrednich rozmowach. Ukraina zaatakowała dziś Rosję setkami dronów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że w nocy w całym kraju zestrzelono ponad 400 ukraińskich bezzałogowców. Część z nich leciała na Moskwę. Tymczasowo wstrzymano też pracę dwóch lotnisk. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wcześniej przekazał, że zatwierdził 40-dniową operację wpływu, mającą na celu skłonienie Rosji do zakończenia wojny. Zamach w Monako na ukraińską rodzinę. Przed jednym z budynków mieszkalnych eksplodował ładunek wybuchowy. Zawierał gwoździe i śrut. 3 osoby zostały ranne, 2 są w ciężkim stanie. Jak podaje AFP, jedną z poszkodowanych osób jest ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek sprawcy. Policja prowadzi teraz obławę. Przenosimy się do kraju. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęły ogólnopolską akcję Bezpieczny Autokar Wakacje 2026. Wzmożone kontrole pojazdów zmierzających w kierunku kurortów potrwają przez całe wakacje. Funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierowców, dokumentację oraz stan techniczny pojazdów. Inspektorzy wykorzystują specjalne mobilne stacje diagnostyczne, które pozwalają precyzyjnie wykryć usterki układu hamulcowego czy kierowniczego. Służby uspokajają. W ubiegłym roku sezonie na ponad 300 sprawdzonych autobusów zatrzymano zaledwie 3, mówił w TVP Robert Janik ze Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: Stan techniczny pojazdów się poprawia z roku na rok. No i tych usterek jest coraz mniej. No przewoźnicy rzeczywiście są coraz bardziej świadomi i te autobusy są w coraz lepszym stanie technicznym.
0: Organizatorzy wyjazdów mogą wcześniej zgłosić potrzebę przebadania pojazdu w lokalnych komendach policji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Spoglądamy na ostrzeżenia meteo na stronie IMGW. No i cóż, mamy ostrzeżenia przed upałem. To głównie południowa część kraju, także wschód, częściowo także centrum kraju. Mamy ostrzeżenia przed burzami. To z kolei południe, także na wschodzie może dziś zagrzmić. No i pojawiły się też ostrzeżenia przed burzami na zachodzie. Prosimy uważać. Niektóre z tych burz mogą mieć gwałtowny przebieg. Tak prognozuje IMGW. Jeśli chodzi o temperaturę, no to będzie ciepło trzymać zdecydowanie, a najbardziej zdecydowanie na wschodzie i południu 33 do 35 stopni, w centrum od 28 do 31, a najchłodniej na północy od 26 do 28 stopni, przy czym nad samym morzem około 21-22.

0: No i tak to wychodzi, że od wielkiej miłości. Rozpoczynamy ostatnią godzinę. Panie Kubo.
1: 7:07. Powoli się zbliżamy do końca, ale spokojnie jeszcze godzinę.
0: Jakiego końca, kochany? Jeszcze tyle rzeczy przed nami. To znaczy tak, zacznijmy od tego, że dżingiel.
2: Nowy świt.
1: Na rękę.
0: Na rękę właśnie, jak to przy komentarzu do profesjonalistów mówiliśmy. Jeszcze rozmowa z Fokusem i Rahimem w okolicach 9:30, tam chwilę wcześniej zaczniemy.
1: Ale jeszcze wcześniej.
0: Czekaj, bo jeszcze finanse osobiste później.
1: Tak.
0: Paweł Rydkowskiego. Tak. Ale wcześniej, właśnie, wcześniej. Tak. O, kochane.
1: Byliśmy już w Japonii dzisiaj. No to zmienimy trochę kierunek i pojedziemy do Afryki z Mikołajem Kierskim, jak zwykle.
3: Przyjrzymy się dziś tragicznemu życiorysowi człowieka, o którym jedynie wspomniałem przy okazji naszego poprzedniego spotkania. Ken Saro-Wiwa jest dziś w Nigerii, poza jej granicami pamiętany przede wszystkim jako działacz walczący o prawa mieszkańców Delty Nigru, ale zanim stał się symbolem ruchu ekologicznego i obrońcą praw człowieka, był przede wszystkim pisarzem, producentem telewizyjnym i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci nigeryjskiej kultury lat 80. Urodził się w 1941 roku w regionie Ogoni, zamieszkiwanym przez około 500 000 ludzi. Studiował literaturę angielską na Uniwersytecie w Ibadanie, wykładał na uczelniach, pracował również jako urzędnik państwowy, a po wojnie domowej rozwijał działalność literacką i biznesową. Napisał kilkadziesiąt książek, a ogromną popularność przyniósł mu satyryczny serial telewizyjny Bassi and Company, który według szacunków oglądało nawet 30 milionów widzów. Jego powieść Soza Boy, napisana charakterystycznym językiem będącym mieszanką angielskiego i nigeryjskiego pidżynu, do dziś uważana jest za jedną z najważniejszych pozycji współczesnej literatury afrykańskiej. Na początku lat 90. Saro-Wiwa niemal całkowicie porzucił działalność artystyczną i poświęcił się sprawom swojego regionu. Od końca lat 50. na ziemiach ludu Ogoni wydobywano ropę naftową, przede wszystkim w ramach współpracy nigeryjskiego państwa i koncernu Shell. Przez dziesięciolecia z terenów tych wydobyto surowce warte dziesiątki miliardów dolarów, jednak miejscowa ludność nie odczuła korzyści z tego bogactwa. Znacznie bardziej widoczne były skutki wycieków ropy, zanieczyszczenia gleby i wód oraz stopniowego zanikania rybołówstwa i rolnictwa, które stanowiły podstawę lokalnej gospodarki. W 1990 roku powstał ruch na rzecz przetrwania ludu Ogoni, znany pod skrótem MOSOP, którego Saro-Wiwa został jednym z najważniejszych liderów. Organizacja domagała się większej autonomii dla regionu, uczciwszego podziału zysków z wydobycia ropy oraz usunięcia skutków wieloletnich zanieczyszczeń. W styczniu 1993 roku około 300 tysięcy mieszkańców Ogoni wzięło udział w pokojowych demonstracjach, co oznaczało, że na ulicę wyszła ponad połowa całej społeczności. Protesty zwróciły uwagę świata na sytuację w Delcie Nigru, ale jednocześnie spotkały się z ostrą reakcją wojskowych władz Nigerii. Region został zmilitaryzowany, dochodziło do aresztowań, niszczenia wiosek i licznych przypadków przemocy wobec ludności cywilnej, a sam Saro-Wiwa był wielokrotnie zatrzymywany, a Amnesty International uznała go za więźnia sumienia. W maju 1994 roku został ponownie aresztowany pod zarzutem podżegania do zabójstwa czterech lokalnych przywódców politycznych. Sam konsekwentnie odrzucał oskarżenia, a międzynarodowe organizacje praw człowieka od początku wskazywały, że proces prowadzony przez specjalny trybunał wojskowy nie spełniał podstawowych standardów sprawiedliwości. Część adwokatów wycofała się z udziału w postępowaniu w proteście przeciwko jego przebiegowi, a niektórzy świadkowie po latach przyznali, że otrzymywali pieniądze i obietnice zatrudnienia za składanie obciążających zeznań. zdaniem. 10 listopada 1995 roku Ken Saro-Wiwa i 8 innych działaczy, którzy przeszli do historii jako Ogoni Nine, zostali straceni przez wojskowy reżim generała Saniego Abaczy. Egzekucje wywołały międzynarodowe oburzenie. Nigeria została zawieszona w prawach członka ONZ, a Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska wprowadziły sankcje wobec wojskowego rządu. Nelson Mandela należał do najgłośniejszych krytyków decyzji władz w Lagos, a brytyjski premier John Major określił cały proces mianem sądowego morderstwa. Choć śmierć Saro-Wiwy nie zakończyła problemów Delty Nigru, jego działalność stała się punktem odniesienia dla kolejnych ruchów walczących o prawa społeczności lokalnych i ochronę środowiska. W następnych latach Shell wielokrotnie stawał przed sądami w sprawach dotyczących zanieczyszczeń, a część poszkodowanych społeczności otrzymała realne odszkodowania. Dopiero w czerwcu zeszłego roku, 30 lat po egzekucji, prezydent Nigerii Bola Tinubu pośmiertnie ułaskawił Saro-Wiwę i pozostałych członków Ogoni Nine oraz przyznał im państwowe odznaczenia. Decyzja została przyjęta z uznaniem, ale wielu dawnych współpracowników i rodzin ofiar zwracało uwagę, że ułaskawienie zakłada istnienie winy, podczas gdy ich zdaniem potrzebne jest pełne oczyszczenie z zarzutów i oficjalne uznanie, że proces z 1995 roku był jedynie narzędziem politycznej represji wobec człowieka, który przez całe życie konsekwentnie opowiadał się za pokojowymi metodami walki o prawa swojej społeczności.
1: Dziękujemy Mikołajowi i jeszcze słówko od niego na temat utworu, którego zaraz wysłuchamy. Otóż historia Kena Saro-Wiwy sprawiła, że jego nazwisko pojawiło się w wielu utworach muzycznych, w tym także właśnie w tej najbliższej piosence znanego amerykańskiego składu Anti-Flag, a Nigeryjczyk wymieniony jest tutaj m.in. obok Nelsona Mandeli.

0: 17 po 9.
1: Mumia's Song. Słyszałeś tam Mandela?
0: Mhm.
1: Był?
0: Był.
1: Dobrze, a czy był tam Ken Sarowiwa?
0: Był.
1: Uiła?
0: Był.
1: Dobrze. Był. Dobrze, no to wszystko w porządku.
0: Okay.
1: Nie kłamałem przed.
0: Wiesz, jaką mamy płytę tego dnia?
1: Nie mam pojęcia.
0: O taką.

0: Pearl and Oysters to nasza płyta tygodnia. Panie Kubu, za chwilę rozmowa będzie na naszej antenie, która to rozmowa miała okazję się odbyć parę dni temu, kiedy to w studiu przy Ostrej wciąż porozmawiałem z Fokusem i Rahimem o ich najnowszym albumie Katarsis, który w ubiegły piątek miał swoją premierę. To jest nowa płyta, która ma dwie wersje, podstawową i rozszerzoną, która jest rozbudowana narracyjnie i nawiązuje do tragedii greckiej, jak to Katarsis zresztą. Jest też pewnym nowym rozdziałem w ich dorobku. Dużo można by mówić i taki mamy plan. Będziemy
1: słuchałem już tej
0: mówić.
1: Rozmowy. Naprawdę świetnie zadane pytanie, proszę Państwa.
0: O, miłe. To zapraszamy. Za chwilę przejdziemy do rozmowy z Fokusem i Rahimem.

0: Pokus i Rahim są dzisiaj moimi gośćmi. Cześć panowie.
1: Cześć.
0: Fajnie, spotykamy się przy okazji premiery waszego najnowszego albumu Katarzys. Ja wiem, że macie teraz tur po wywiadach i dużo podobnych rozmów i opowieści o płycie. Natomiast są słuchacze, dla których Katarzys to jest, no właśnie, nowy rozdział, podobnie jak dla was, więc parę słów musimy powiedzieć dla zbudowania tak na szybko kontekstu. No bo słuchacz otrzymuje informację o tym, że nowa płyta, Focus i Rahim, no i pojawiają się pytania o Pocahontas, czy to jest zamknięty rozdział, jak ten rebranding, który się dzieje na naszych oczach, powinniśmy czytać.
1: No Pocahontas zrobiliśmy 5 płyt wspólnie, pod tą nazwą działaliśmy w sumie kilkanaście lat, 20 chyba nawet w tym roku wybiło, w zeszłym, przepraszam. No i robiąc ten album, kiedy zaczynaliśmy, to faktycznie on był jeszcze taki, myślami byliśmy jeszcze trochę w Pocahontas i było to bliższe jakbym, nie wiem, jakościowo tym poprzednim nagraniom. Ale im bardziej wchodziliśmy w tą płytę, to okazywało się, że to, co mówimy, to jak mówimy, to...
2: Różni się od tego, co reprezentowaliśmy na Pocahontas.
1: Dokładnie, nie? Że jest to co innego i dlatego chcieliśmy też podkreślić to nie tylko nowym tytułem albumu, tylko też tym, że to trochę jednak bardziej jesteśmy już my jako świadomi, tożsami z tym, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, i trochę ten album o tym też opowiada, dlatego myślę sobie, że to jest jak najbardziej na miejscu. Mm-hmm.
0: No właśnie, ja mam trochę pytań do was, ale też trochę takich luźnych, nie wiem, refleksji, odczuć po wysłuchaniu kilka razy tego albumu i chyba też w takim duchu chciałbym trochę z wami porozmawiać a propos tej płyty. Bo mam wrażenie, to jest chyba taka pierwsza myśl, którą miałem, że przede wszystkim to jest album nagrany przez dwóch dojrzałych artystów z takim poczuciem, że po terapii z poukładanymi rzeczami w głowie, ja nie wnikam w życie prywatne, tylko jakby miałem takie odczucie. No i trochę tak jest, że jakby w ogóle o sztuce mówi się, że powinna prowokować i zadawać pytania, i to jest trochę pytania, ale mam wrażenie, że dużo więcej jest odpowiedzi, jakichś takich drogowskazów. Jestem ciekaw, czy to jest też, nie wiem, mindset, z którym podchodziliście do tworzenia tego albumu?
2: Cały mindset wyklarował się podczas pracy nad płytą. Właśnie podczas pracy, po kilku pierwszych utworach, okazało się, że ta płyta nie zmierza w kierunku kolejnego Pocahontas, tylko właśnie kolejnej jakby całkowicie nowej rzeczy. I tak, ten zbiór tych odpowiedzi dążący do katarzys finałowego jest tak naprawdę wypadkową całej tej drogi, przez którą przeszliśmy przez kilka ostatnich lat. Przez kilka otrzeźwień, przez kilka ślepych uliczek. Myślę, że ta płyta jest właśnie o wiele bardziej świadoma. Nie jest zabawą w muzykę, tylko jest już takim jakby trochę opowieścią o drodze naszej po prostu. I myślę, że na tyle dotyka tematów społecznych, że można się z nią utożsamiać, że po prostu opowiadamy o problemach, które i rozwiązaniach do tych problemów, przez które sami przeszliśmy, więc wiemy, o czym mówimy.
0: No, dużo jest dojrzałości emocjonalnej na tym albumie. Jestem ciekaw, czy wy macie poczucie, bo dużo jest tu też takiej krytyki współczesności, trochę też współczesnej sceny i trendów, które, nie wiem, w muzyce są zauważalne. Nie wiem, czy macie takie poczucie, że nie wiem, dzisiaj w muzyce jest jakiś taki właśnie deficyt dojrzałości emocjonalnej wspomnianej?
1: Co? To chyba nie do końca jest tak bardzo krytyką, jak bardziej oceną rzeczywistości, nie? Spostrzeżeniami, bo my jakby to nie jest, że my z tym chcemy się mierzyć czy walczyć, bo nam po prostu to nie jest tak, że nam to bardzo przeszkadza, to po prostu stwierdzamy, jest jak jest, nie? I my bardziej tutaj skupiamy się na tym, co w nas się zmienia, jak my reagujemy na bodźce, na otoczenie, na fakty, które zaistniały w naszym życiu też na przestrzeni kilku dekad.
2: Chyba najbardziej zafascynowani byliśmy właśnie zmianą naszej perspektywy na wiele spraw i to, że ta nowa perspektywa bardzo mocno tłumaczyła nam rzeczy, które robiliśmy w przeszłości i dlaczego poszukiwanie rozwiązań naszych problemów w innych kierunkach tak naprawdę nie przynosiło rezultatu, dlaczego dobijaliśmy się w ścianę.
0: Jestem ciekaw takiego punktu zapalnego, kiedy, nie wiem, weszliście do studia albo zaczęliście tworzyć, bo z tego, co mówicie, mam takie poczucie, że mieliście taki, nie wiem, silny bodziec i taki drive do tworzenia, że to bardzo naturalnie jakoś tak wyzbrało na sile.
2: My zawsze zaczynamy pracę nad płytą, to jest taki sprawdzony temat, że zawsze działający, że wyjeżdżamy po prostu na kilka dni i z nastawieniem, że będziemy pisać płytę. Mamy już paczkę bitów, które będziemy przeglądać. Mamy w głowie i w notatnikach jakieś tematy, mniej lub bardziej zarysowane. I poświęcamy się na tym wyjeździe stworzeniu kilku pierwszych utworów, tak żeby były one kołem zamachowym całego albumu, nie? Wyklarować po prostu wizję, o którą nam chodzi. I przede wszystkim porozmawiać jak przyjaciele, którzy się przez jakiś tam dłuższy czas nie mieli okazji porozmawiać tak szczerze i dogłębnie.
0: A to czyje bity były pierwsze? Od kogo zaczęliście? Bo trochę producentów jest na tej płycie.
1: Wiesz co, zaczęliśmy tak naprawdę, na pierwszą paczkę mieliśmy od Berki, Berka, bo pomysł na początku mieliśmy w ogóle taki, żeby z nim zrobić cały album. No ale jakby w kalendarze trochę to zweryfikowały. No,
0: mogłoby być więcej solo wtedy.
1: No właśnie tak, a my z jego paczki, którą wysłał, te wszystkie bity wiadomo były na wysokim poziomie, natomiast my wszystkie te odmieńce wzięliśmy, czyli te, które takie nie wypały jego, albo jego takie alter ego, nie wiem, bo nie wiem jak to w sumie zinterpretować.
2: Takie nie do końca typowe dla BRK.
1: Nietypowe, bo jak miały więcej solo, to już skreślaliśmy od razu, czy funku. My braliśmy te właśnie takie dzikie i od tych zaczynaliśmy, ale też mieliśmy tam beat Dina i swoją drogę tam powstał na edycji Deluxe utwór Uderz w stół, a przypomniał mi się...
2: Tutaj jest tabliczka, nie można.
1: Nie wal w stół.
2: Nie wal w stół.
1: A my mamy kawałek na odwrót, Uderz w stół. Dino, Wiktor V, który też tam wcześniej już nam jakieś paczki wysyłał, więc od tego zaczynaliśmy. Potem tak naprawdę gdzieś wyświetlił się między innymi OR, wyświetlił się Jordaninho, który w zasadzie zamknął naszą płytę, bo chyba cztery ostatnie numery to wszystkie są na jego bitach, więc...
2: Magiera
1: to,
2: wrzucił jeden bit.
1: Tak, Magierze coś tam skradliśmy, także taki też...
2: Mulatę,
1: to też nietypowy akurat kierunek dla nas, w sensie nie mieliśmy okazji wcześniej współpracować, bo tam z Magierą, wiadomo, dwie poprzednie płyty zrobiliśmy, czy tam z Dinem. No i tak się to potem już toczyło, nie? Że rozpędzić, jak Fokus powiedział, to koło było najciężej, ale jak już uruchomiliśmy machinę...
2: To zatrzymać było potem ciężko.
1: To potem było, potem już musieliśmy powiedzieć stop, wystarczy, już jest 16 kawałków już w enough, bo zaraz płyty nie starczy, żeby to pomieścić, a ludziom głów, żeby udźwignąć tyle treści, no i zatrzymaliśmy jakby koło.
0: Wspomnieliście o BRK, jego nieoczywistych bitach, jak na jego takie portfolio. Diamenty współprodukował, prawda?
1: Tak.
0: To jest też jeden z takich numerów, gdzie jak zobaczyłem, że to współprodukował BRK, to miałem takie ciekawe zupełnie, nie w jego stylu. Ale też parę słów chciałbym na temat tego singla powiedzieć, bo on ma też drugą warstwę. Jeszcze jedną właściwość taką społeczną, bo oprócz tego, że to jest numer, trochę uproszczę mówiąc, że o wychodzeniu z depresji, ale trochę o takim radzeniu sobie z mrokami, szukaniu światła. To też przy okazji do akcji społecznej jest przyłączone?
1: Tak. Trochę dołożyliśmy, to znaczy podpięliśmy przy okazji.
2: Połączyliśmy ideę.
1: W czasie, kiedy powstawał ten numer, odezwała się jakaś taka fundacja właśnie, która pomaga młodym ludziom i odezwali się z prośbą, czy byśmy mogli tam jakoś wesprzeć młodych ludzi, może na jakieś spotkanie przyjechać i tak dalej. Ale mówimy, kurde, w sumie mamy numer, który bardzo dobrze pasuje do tego, który trochę o tym traktuje i możemy w sumie tak naprawdę zakończyć klip
2: planszą,
1: która odsyła młodych ludzi potrzebujących. Taki trochę telefon zaufania podaliśmy, nie? Bo w naszym
2: zdaniem... O tym traktuje numer, no i to jest clue tego utworu, że świat dzisiaj się robi bardzo skomplikowany, bardzo szybki i łatwo się w nim pogubić i młodzi ludzie bez kompasu mogą zapomnieć o tym, że zawsze mogą znaleźć pomoc, bo ona jest gdzieś w tym chaosie tam. Po prostu podaliśmy rękę, bo tylko to możemy zrobić, nie?
3: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: mechanizm, więc to o to chodziło.
1: Mhm. No wiadomo, że też mamy takie ponadczasowe kawałki, bo wiesz, rolą życia na pewno jest dla nas kinematografia i wiesz, z tego jesteśmy najbardziej znani. Kiedyś z tym walczyliśmy, z czasem się okazało, że to jest walka z wiatrakami, a potem w myśl zasady, że jak czegoś nie możesz pokonać, to zaakceptuj, to tak zrobiliśmy jakoś, wiesz, nasze życie totalnie się odmieniło w tym momencie, nie? Okazało się, że idąc z wiatrem możemy dalej, mocniej, bardziej. Dla ludzi, których, nie wiem, jestem Bogiem, czy chwile ulotne są numerem takim, po prostu jakąś życiówką, no to czemu mamy im to odbierać tak naprawdę, nie? Wiesz,
0: to właśnie ta świadomość tego, że tak naprawdę to jest nasza rola, że my tylko jesteśmy jakby przekaźnikami. Jeżeli oni chcą usłyszeć te numery na koncercie, bo to dla nich dużo znaczy, to dlaczego mamy im to blokować? I to się sprawdza na koncertach. Ludzie tego potrzebują, więc cieszymy się, że możemy dawać coś fajnego, fajną wibrację.
2: Okej. Okay. A to jest ciekawe, co mówicie, bo ja rozumiem, że to jest taki, no nie wiem, mindset, który pozwala, nie wiem, trochę unieść ciężar, jakby wagę tego numeru i tego, czym to de facto jest dla publiczności, że trochę jakby utożsamienie się z rolą przekaźnika i podawania tego dalej, to jest taka recepta,
0: żeby... Przecież to jedna z ról, ale ostatnio najbardziej działająca i dla nas chyba i dla ludzi, bo nam to daje spokój, a ludziom to daje to, czego oczekują. Mhm.
1: Pocieszające natomiast jest to, że grając teraz koncerty plenerowe, bo jesteśmy w sezonie mocno i gramy z PFK Orkiestra, wplatamy sobie numery nawet z nowej płyty i gramy single, między innymi Diamenty. I
0: paradoksalnie one są świetnie odbierane.
2: No tak. Właśnie miałem o to zapytać.
1: Tak, jesteśmy trochę zszokowani, bo wydawało nam się, że to będzie ten moment w koncercie, kiedy ludzie sobie muszą przeczekać, wiesz, na zasadzie pójść po piwo, pójść do toalety.
0: Posłuchać,
1: nie?
0: Bo, oni gadają.
1: Posłuchać, o co chodzi, a tu się okazuje, że ludzie bardzo żywiołowo reagują, bardzo uczestniczą w tych numerach i mega się jarają tym. Mam wrażenie, że to też taki trochę efekt kuli się tworzy, bo ja wiem, że oni przyjdą do domu, paktofonikę już znali, a tutaj zaczynają szukać tej nowej muzyki.
0: To jest 30 lat do rozkminki.
1: Tak, czyli najlepsza tak naprawdę chyba wizytówka do tego, żeby pokazać, że tu i teraz też jesteśmy, funkcjonujemy. Aha. I gramy nowe rzeczy, nie?
2: No jest też nowy kierunek muzyczny, w sensie, jeżeli ktoś, nie wiem, jest takim słuchaczem stricte paktofonikowym, to na pewno te neobumbapowe numery będą mu się działy, ale też wybierać no, inne brzmienia. Są, nie wiem, rage'owe bity, które trochę mi się, nie wiem, z Playboyem Cartim kojarzył, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale trochę takich newschoolowych brzmień, a nawet nie trochę, sporo. To jest też ciekawe, co mówicie, że te numery trafiają do publiczności, która no, jest jakby zsynchronizowana z starym rapem i tym gustem muzycznym.
0: Trochę tak. Tak jak sama okładka, kolumna, czyli coś klasycznego, starego, antycznego, połączonego z tym glitchem, który jest symbolem nowoczesności, to tak samo... Ta płyta, ten modern boom-bapowy taki przelot powoduje, że to jest połączenie właśnie trochę nas oldschoolowych z trochę oldschoolowymi bitami, ale tam też jest sporo nowoczesnych bitów i przede wszystkim świetna produkcja studyjna Dawida Twardowskiego, naszego producenta, który te wszystkie triki nowoczesne, studyjne stosuje i uczy nas i sugeruje nam, co powinniśmy zrobić w danym utworze i tak dalej, a my się słuchamy, bo on wie lepiej od nas. My mamy, wiesz, stare psy i stare sztuczki tylko znamy, więc uczymy się nowych.
2: Nie powiedzieliśmy jeszcze o gościach. Myślę, że to też ważny element, żeby jakby udać się w tę podróż, bo to nie tylko Focus i Rahim, ale też cały zestaw artystów. Justyna Steczkowska, Paluch, Kara, Opał, Jajonasz, Śliwka tu i tam. No i udało wam się reaktywować Seastars, w cudzysłowie oczywiście.
0: Znaczy, no, ale dziewczyny się same zreaktywowały, ale poprosiliśmy je o to, żeby były w duecie na naszej płycie. No bo tak jak wszyscy z naszego rocznika pamiętamy te kilka wspaniałych lat, kiedy dziewczyny były na topie, ich muzyka była wszędzie i
2: no pewnie.
0: To były wspaniałe momenty, więc tak samo je kochamy, ich głosy. No,
1: a goście naszym zdaniem ciekawi, bo tacy trochę wychodzący poza nasz własny sos. I to nie znowu wybrani kluczem, ale najbardziej mainstreamowy raper, czy tam wokalista w tym kraju. I my go bierzemy, bo to nam na Spotify zrobi, wiesz, wyświetleń więcej. Oczywiście chcemy tych wyświetleń jak najwięcej. To nie jest tak, że my ich nie chcemy i ich unikamy. Zależy nam na tym. Natomiast to nie jest klucz do prowadzenia naszych tutaj, budowania naszych utworów.

0: utworów. To raczej było na zasadzie, że jak mieliśmy jakiś kawałek, albo już w trakcie jego tworzenia wiedzieliśmy jakiś zamysł, albo już mieliśmy coś popisane, stworzone, to zawsze rozmawialiśmy na ten temat.
1: Kto by pasował.
0: Kto by pasował, nie? I tam nie ma przypadkowych osób, których nie znamy, nie? Nawet wspomniana Justyna, to mieliśmy szansę zagrać na jakimś jednym wspólnym koncercie, jakiś tam, wiesz, po parę numerów i ten...
1: A szukaliśmy do tego utworu czegoś, co by właśnie spinało i było anielskim głosem.
2: Okej. Okay.
0: No, jak, wiesz, za sceną się przywitaliśmy, poznaliśmy oficjalnie w końcu, to wiesz, od razu był błysk. Może,
2: że to jest to.
0: Dajmy, nie? Aha. Wiesz, no mamy ją na wyciągnięcie ręki, no to czemu nie zapytać? No i zapytaliśmy, okazało się, że bardzo chętnie i widzisz, zamyka tak naprawdę nasz.
2: No właśnie, album, dopełnia, nie? Całość. No. Tak, bo to jest ostatni numer. Właśnie z udziałem gościnnym jest Justyny Staczkowskiej, do którego zachęcamy, żeby dobrnąć, słuchając albumu od początku, Katarzys, bo o tej płycie rozmawialiśmy. Koncerty przy okazji albumu, PFK, jakie macie plany?
0: Ogólnie trasę do płyty planujemy na jesień. W sumie nawet już na Going można gdzieś tam te koncerty znaleźć i sobie nawet już zarezerwować miejsce. Na ten moment jesteśmy w plenerowym sezonie i gramy kilka koncertów jako Focus Rahim. Natomiast ogólnie największy popyt plenerowo jest na PFK Orkiestra, bo jest to bardzo fajny projekt. Jest kilka sekcji, jest to fajnie zaaranżowane, te numery nabierają nowego życia, nam się bardzo dobrze to gra, mamy świetnych muzyków i nie tylko pod kątem ich umiejętności, ale też pod kątem tego, jakimi są ludźmi, jaką są ekipą. Więc my, mimo tego, że połowa z nich mogłoby być naszymi dziećmi, to i tak czujemy z nimi fajną więź, nić porozumienia taką muzyczną i dobrze nam się występuje na tej scenie, więc nie zamierzamy z tego rezygnować. Tym bardziej, że wiesz, co chwilę kolejne miasto się odzywa, że chce nas na tej scenie u siebie i potem włodarze miast są bardzo zadowoleni, że nas zaprosili, że to nie jest na zasadzie, że zaprosili, zapłacili, a potem, Jezus, po co my ich wzięliśmy, tylko odwrotnie. I to fajnie się niesie, bo potem znowu następnie się odzywają, no także mamy ręce pełne roboty.
1: To raz, na dwa jest fajna ta taka synergiczna wartość z tego wypływająca, bo ci muzycy naprawdę są utalentowani. To nie są po prostu jacyś tam dżemowcy, tylko to są ludzie, którzy mają własne projekty, własne płyty, własne kariery, a spotykamy się przez całe lato i to jest zaszczyt dla nas, żeby można z nimi było występować. Poza tym świetni ludzie, prywatnie. Mhm.
2: No dobra, to w takim razie wasze media społecznościowe, tam update wszystkich informacji koncertowych,
1: tak
2: odsyłamy.
1: Tam na bieżąco.
0: Co miesiąc wrzucamy rozpiskę na dany miesiąc, bo wrzuciliśmy najpierw trasę na całe wakacje, to było tego bardzo dużo i za chwilę już dostaliśmy pytanie, a kiedy gracie gdzieś tam, a kiedy gdzieś tam, tak teraz jeszcze miesięczne rzucamy na początku miesiąca, żeby ludzie wiedzieli, że w danym miesiącu jesteśmy tu i tu.
1: Także zapraszamy mocno na koncerty.
2: Tak jest. Bardzo wam, panowie, dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: Dzięki, piękne.
0: Dzięki.

0: To był jeden krok w tył, a my jeden krok w przód. Oczywiście finansowe osobiste Pawła Orlikowskiego.
1: Finanse osobiste.
2: Paweł Orlikowski. 30 czerwca to ostatni dzień funkcjonowania rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Była to odpowiedź na nagły wzrost cen benzyny i diesla po ataku USA i Izraela na Iran. Obecnie trwa burzliwe zawieszenie broni w ramach podpisanego memorandum. Tak burzliwe, że co i róż wyznawiane są ataki z obu stron. Donald Trump kierował odwetowe ataki za złamanie zawieszenia broni. Druga strona twierdzi, że było dokładnie odwrotnie. Trump grozi dalszą eskalacją, jeśli Iran się nie dostosuje i tak dalej. I choć póki co zapowiadana jest kontynuacja rozmów pokojowych, to nic nie jest przesądzone, a właściwie pokój nie jest pewny. Do tego ten tydzień najpewniej nie przyniesie żadnego przełomu, a do tego zapasem 4 lipca, 250-lecie Stanów Zjednoczonych, czyli od podpisania Deklaracji Niepodległości, a to w Stanach absolutne święto, kto by miał tam głowę negocjować z Iranem. Ropa wciąż wyceniana jest w okolicach $70 za baryłkę, przy znacznie droższym niż przed wojną dolarze. Jeszcze dziś, czyli ostatniego dnia czerwca, obowiązuje nas pakiet osłonowy. Do końca dnia mamy obniżone stawki VAT oraz ceny maksymalne. No i 30 czerwca górna cena za litr benzyny 95 to równo 6 zł. Dla 98 to 6,68, a dla oleju napędowego, czyli diesla, to 6,19 za litr. Jednak 1 lipca wraca wyższy VAT. Eksperci i analitycy wyliczają, że może być 30, 40, a nawet 60 groszy na litrze drożej. Już pomijam, że sam dolar jest 15 groszy droższy niż przed konfliktem na Bliskim Wschodzie, tym ostatnim z lutego. Rząd zapewniał, że różnice powinny być kilkugroszowe, ale to może się nie udać. To znaczy, jest jeszcze tak, że większość sprzedawców dostosowuje się do tego, co jest na stacjach Orlenu. Tam najpewniej drastycznych podwyżek nie będzie. A do tego planowane są specjalne promocje, by w wakacjach najbardziej ulżyć tankującym. No i z reguły w ślad za tym podążają inni sprzedawcy, szczególnie ci najwięksi. Jednak tego, co rynkowe, nie da się w nieskończoność śrubować centralnie. Wyższa akcyza jest już w cenach, ale to był pikuś. Skok VAT-u z 8 na 23% i to jest jednak inna bajka. No i stąd wyliczenia podwyżek o 40 do 60 groszy na litrze. Nawet przy założeniu, że sprzedawcy zrezygnują z podniesienia marży. Tak po prostu jest. Ten procent nie kłamie. No i wakacje najpewniej zapowiadają się jako droższe, to znaczy przynajmniej na stacjach paliw. Co będzie później? No, trudno prognozować. Zobaczymy.

0: Za 4 minuty będzie 10, co oznacza, że kończymy. Cześć Zuza.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Cześć i my Państwu też mówimy cześć, dziękujemy i do usłyszenia.
2: Zostawiamy Państwa z Robertem i serwisem.
0: Roberto, tak jest. Jakub Jędras.
2: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Magister Kajetan Strzelczyk. Był też. Wiktoria Wichrowska.
2: Była. Klaudia Kowalczyk. Tak, Mikołaj jest. Tyczyński. Mikołaj Kierski.
0: Jakub Ferlin układał muzykę.
2: I Paweł Orlikowski.
0: I Robert Kawka. Nie była, jeszcze będzie. Dzięki.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 7 województw, dla całego lubuskiego oraz w części dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu do 45 mm oraz porywy wiatru do 90, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i utrzymają się do godzin wieczornych. Ponadto w 11 województwach do jutra obowiązują wciąż ostrzeżenia drugiego bądź trzeciego stopnia przed upałami. Tym razem najgoręcej będzie na południu i na wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 37 stopni, a minimalna w nocy od 18 do 21. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące dwóch wież. Chodzi o niedoszłą budowę wieżowców przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółką Srebrna. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Nie znamy uzasadnienia tego umorzenia, mówił w TVN24 mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik rzekomo poszkodowanego w tej sprawie biznesmena Geralda Birkfellnera.
1: No mogę powiedzieć jedno, że mecenas Roman Giertych okazał się wielkim prorokiem, bo przy przesłuchaniu, w którym uczestniczył, pani prokurator tak naprawdę robiła wszystko, żeby w tej sprawie nie doszło do jakichkolwiek ustaleń. Praktycznie wszystkie pytania pana mecenasa Giertycha były uchylane.
0: Rzecznik prokuratury przekazał, że do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki śledczy nie będą podawać szczegółowych podstaw tej decyzji. Inflacja w czerwcu tego roku według szybkiego szacunku wyniosła 2,5% rok do roku, powiadomił Główny Urząd Statystyczny. Dane okazały się lepsze od prognoz, bo wskaźnik spadł mocniej od oczekiwań. Ekonomiści szacowali, że wyniesie 2,7%. Tymczasem w porównaniu z majem ceny towarów i usług spadły o 0,5%. Jest to jednak wstępny szacunek. Na finalne dane o inflacji za czerwiec musimy poczekać do połowy lipca. Jubileuszowa 25. edycja fotofestiwalu w Łodzi jest już za nami, ale organizatorzy wydarzenia postanowili, że jeszcze 7 wystaw będzie można oglądać przez jakiś czas w różnych miejscach miasta.
2: To przede wszystkim duża wystawa retrospektywna Bogdana Dziworskiego w kinie Charlie. To również wystawy, które odbywają się w ramach fotofestiwalu w Kamienicy Majewskiego, w Galerii Bałuckiej, w Galerii Chimera, ale przede wszystkim flagowa wystawa fotofestiwalu, czyli Cykle Ameryki Filipa Montgomery'ego. Wystawa dostępna jest do oglądania aż do września w Ośrodku Propagandy Sztuki.
0: Zapraszał Krzysztof Candrowicz z kolektywu łódzkiego fotofestiwalu. Najdłużej, bo aż do 31 grudnia otwarta będzie ekspozycja Szkoła Spojrzenia Miasto w Muzeum Pałac Herbsta. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jak zwykle między 10 a 11 we wtorek. Zuzanna i Łęda przy mikrofonie. Zaczęliśmy igranie z graniem. Kajetan Strzelczyk realizuje, a przywitał nas Maciek Bąk, myślę, że dobrze znany słuchaczom igrania. Z najnowszym swoim singlem Przyjdzie lato. Bardzo mnie bawiło, bo widziałam zapowiedzi tego singla, które Maciek wrzucał w social media i co chwila gdzieś mi się na Instagramie czy na Facebooku wyświetlało to przyjdzie lato, takie zaklinanie. No i bardzo był skuteczny Maciek ewidentnie, bo premiera była dosłownie chwilę przed, albo dopiero na początku tej fali upałów. No więc trzeba uważać, o czym się śpiewa. No a dzisiejsza playlista powstawała właśnie na tym przegrzanym mózgu upałami. Więc chyba najbardziej frapowały mnie właśnie ciekawe rytmiczne rozwiązania. Więc w związku z tym będzie dużo perkusji, basów i będą chórki bardzo ciekawe. Zapraszam. Myślę, że pomimo tego, że w niektórych miejscach upał zelżał, to nadal będzie się doskonale tego słuchało. Tym razem w moim przypadku już na bardziej przytomnych synapsach. Guts przed nami i good morning. You know everybody's got their own way of doing anything. Like you take this particular song for instance, it's been done by many.

0: Było pytanie, czy dzisiaj tanecznie, czy jednak powoli. No to chyba było powoli, a kolejna, i one wszystkie będą takie, że trochę trudno się zdecydować. Jak ktoś ma humor na jednak podnóżkę, to się da tańczyć, a jak ktoś chce sobie się rozlać jeszcze na kanapie albo przed biurkiem i zanurzyć w pracę, to też zdecydowanie się da, a do pakowania się na wyjazd też się zda, bo widzę doniesienia z grupy patronackiej, że pani Renata na przykład się pakuje, a to jest wyzwanie w tę pogodę, dobrze wybrać jeden mały plecak czy tam jedną małą walizkę. Ukojenie i relaks się do tego przyda, a taki jest tytuł kolejnego singla.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Muza ma iść z serca, a nie z syntezatora. To jest święta prawda. Opiat The Phantom i Karol Głago za nami. Mikołaj Tyczyński przyleciał z holu do studia powiedzieć, że bardzo mu się podoba numer, więc mam nadzieję, że równie optymistycznie byli państwo. On się tam dosłyszał, że to brzmi trochę jak Fela Kuti i nie zdziwiłby się, gdyby tam był sample. I skoro Mikołaj tak mówi, to ja też bym się nie zdziwiła. Uważam, że bardzo letni przez to, że takie lekko właśnie to pachnie takim afrobitem, to bardzo jest to letnie, ale nie jest to letniaczek, bo ja, szanowni państwo, nie cierpię pojęcia letniaczek, czyli że wypuszcza się utwory, które mają dobrze wchodzić w upał i one są takie lekko strawne, a myślą, że mają być takie lekko strawne i przyjemne. I kończy się to tak, że słucham tych letniaczków, które ludzie wypuszczają, one wszystkie są takie same i to jest zupełnie nudne i nieinteresujące. Dlatego dzisiaj nie ma typowych letniaczków, tylko rzeczy, które dobrze pachną latem. Olimpia Vitalis teraz przed nami. Olimpia szykuje się do wydania epki Lady Luck. Za 9 dni ma się ukazać całość, a brakuje tylko 2 utworów, żeby ta całość się ukazała. Najnowszy singiel, który promuje to wydawnictwo, nazywa się Money Tree. A co trzeba wiedzieć o Olimpii Vitalis, to to, że pochodzi z Londynu. Ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o gospel, to jest taki background, a często jest porównywana do Amy Winehouse. Myślę, że te inspiracje wyraźnie słychać. Nie wiem, czy ona jest zadowolona z tego, że tak się ją porównuje do znanej wokalistki, ale to w zasadzie, umówmy się, bardzo duży komplement.

Zapowiadałam, że będą chórki i teraz w te chórki wchodzimy. Kuba Dąbrowski niedawno wydał najnowszy swój singiel Gdybym to skończył. I absolutnie jestem fanką tego, jak są zgrane i jakie harmonie są w chórkach w tym utworze.

Zostajemy przy nowościach, bo ma się ukazać 18 września najnowszy album Sonlux pod tytułem Out Into. Mi się Sonlux kojarzy z takim bardzo ciemnym brzmieniem i takim cięższym elektronicznym, tak bym to nazwała, a tutaj ewidentnie jakiś nowy rozdział się otwiera w ich twórczości. Pierwszy singiel zapowiadający Out Into nosi tytuł Endlessly i jest zupełnie nieciemny.

I zostajemy przy nowościach jeszcze na moment, ale tym razem nowości z Polski, które już Państwo myślę, że znają, bo jest to singiel Everest duetu Blauka. Blauka wraca po dużym sukcesie, bo wydali album w 2025 roku Volta i to jest pierwszy singiel, który wydaje się, że zapowiada nowości kolejne nadchodzące. Nosi tytuł Everest i to nie jest ten moment, w którym mówimy o osiągnięciu szczytu i sukcesach, tylko o tym, że ważniejsza jest wspólna droga w relacji i takie codzienne, mozolne wspinanie się po trudach życia, a nie to, że się dochodzi na ten sam szczyt.

Lubię takie życiowe teksty. Sorry za bałagan, nie wyrabiam. I tak naprawdę mówi to bardzo dużo o rzeczywistości, w której piosenka się dzieje. A jeżeli ktoś z Państwa ma sprzątanie do zrobienia, to prawdopodobnie z kolejnym utworem, czyli Movin', będzie trochę szybciej, łatwiej, zgrabniej. To jest Dan Kie. I to jest utwór z 2020 roku, czyli już ma kilka lat.

I wracamy do poszukiwań nienudnych letniaczków. Dobrym przepisem ewidentnie jest dodanie trochę afrobitu do polskiej alternatywy, do R&B czy do soulu. I tak zrobiła Monika Kowalczyk z Bieranem, że ten afrobit się tam pojawia. Więc sekcja rytmiczna sprawia, że nogi rwą się do tańca. I ja uważam, że to jest przepis na dobry letniak, bo dobre letniaki powinny móc być do tańca albo do rozlewania się na kanapie. Mieć dwie te jakości w sobie i hej, stop, właśnie je ma.

Sięgam po dyskografię duetu Papoose. Papoose mi się głównie kojarzy z jednym z ich przebojów, nie wiem czy jedynym, ale no tym najbardziej znanym, czyli Ulysses and the Sea, na pewno państwo kojarzą. Drifting, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bardzo ładnie na głosy zaśpiewanym, a Papoose wydali na początku tego roku album, który jakoś mi przemknął przez palce, więc teraz go złapałam i państwu chciałam zaprezentować jeden z utworów, który otwiera wydawnictwo Papoose and Friends. Tytuł wskazuje, że są to duety, czyli Papoose i przyjaciele, i w tym wypadku zaprosili Ze i Barra. I jest to utwór Wasted Time.

Kolejny utwór na mojej prywatnej playliście jest od dawna i z niemałym zaskoczeniem odkryłam, tworząc tę playlistę, że jeszcze Państwo go w igraniu nie słyszeli i jest to koszmarne niedopatrzenie z mojej strony. Lose Control, Young Franco, F-Gang i Jo Funk, czyli znowu bardzo tanecznie.

Są tacy artyści, których mamy ochotę pisać przez wielkie A. I teraz, kiedy słowo oryginalność, mam wrażenie, się trochę wyświechtało, to znaczy wszystko chcemy mieć oryginalne i wyjątkowe, no to są nadal tacy artyści, których jesteśmy w stanie rozróżnić po pierwszym dźwięku, po jednej dosłownie frazie i nie pomylimy ich z nikim innym. I taką osobą dla mnie jest Benjamin Clementine. To jest jakiś artysta totalny. Najnowszy go utwór, Peace of Mind, tytuł bardzo zgrabnie nawiązuje do angielskiego Peace of Mind, czyli spokój umysłu. To jest bardzo gęsty tekst, jak zwykle u niego. To jest satyra na współczesny świat i na to, że my chcemy mieć spokojny umysł i być tacy oświeceni, ale tak naprawdę niewiele chcemy poświęcić takiej pracy, realnej pracy wewnętrznej na to, żeby coś się zmieniło, tylko wszyscy są oświeceni tak z dnia na dzień. Tak Instagram się kłania i cała współczesna kultura. Więc tekst jest bardzo gęsty, a muzycznie też to jest absolutnie przepiękne, bo to z jednej strony groovy, ale z drugiej to jest tak naprawdę tylko piano i głos. Tam są jakieś chmurki z syntezatorów podokładane tylko. Ale głos Benjamina Clementine'a jest bardzo głęboki, tak samo jak dźwięk akustycznego piana, który mam wrażenie, że było po prostu zgrane z żywego akustycznego instrumentu, więc ono też ma swoją głębię. No i całość jest taka, że ja nie jestem w stanie się od tego oderwać. I myślę, że państwo również nie będą w stanie.

oczyma wyobraźni już widzę, jak na koncertach zakręcają końcówkę tego utworu i cała publiczność daje te buziaczki w tych przerwach. Jestem pewna, że to zrobią. Jeżeli nie, to będę bardzo zdziwiona, ale akurat się nie wybieram na koncert, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie, to bardzo proszę o potwierdzenie, czy buziaczkowaliście na Pizza Mind. A jak już były piękne piana, to zostaniemy przy nich i to jest chyba najbardziej spokojny i liryczny utwór dzisiejszej selekcji na końcówce. Iwona SKW i Jana Kuto. Iwonę SKW być może Państwo kojarzą z jej wcześniejszego muzycznego labelu, chciałam powiedzieć. Wcześniej była Rebeką. O, tak powiem. I to jest utwór, który został nagrany dawno temu. Pierwsza jego wersja została wymyślona, nie nagrana dawno temu, a dopiero kiedy spotkały się panie, to zyskał swój kształt ostateczny, taki, który teraz słyszymy. Czyli mamy to piękne piano i mamy Iwonę.

I gra nie dobiega końca, ale żeby Państwa takich rozmarzonych nie zostawić, to jednak trochę żywszy utwór. Na koniec to z albumu tygodnia była Pizza Mind, a to jest Monkey Mind, Pearl and the Oysters. Zasługa to jest Janka Janczego, bo ja nie znałem Pearl and the Oysters i to są dziwaki. Jak ja słyszę tę muzykę, to tak sobie ich wyobrażam. I to jest największy komplement. Ja uwielbiam, jak ludzie są dziwni, ale uważam, żeby zrobić taką muzykę, jak oni robią, to trzeba być takim trochę szalonym, trochę dziwnym. I to jest absolutnie wspaniałe. Myślę, że Państwu również się spodoba. Pearl and the Oysters, Doom Mood. A to było i granie z graniem. Zuzanna i Łęda, Kajetan Strzelczyk. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier Donald Tusk spotka się dzisiaj z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. W rozmowach uczestniczyć ma także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Temat nieprawidłowości w ochronie zdrowia, w tym kominy płacowe i czas pracy lekarzy. System jest chory od dłuższego czasu i nikomu od dłuższego czasu nie udało się go uzdrowić, komentował w TVP Info Jakub Stefaniak, sekretarz stanu w kancelarii premiera z PSL-u.
2: Naturalną rzeczą jest to, że premier spotyka się z wysokiej rangi urzędnikami i rozmawia. Natomiast jeżeli w kontekście zmian w ochronie zdrowia, to myślę, że kluczowym spotkaniem jest na pewno spotkanie z panią minister Sobierańską-Grębą. Dymisjonować jednego czy drugiego urzędnika można zawsze. Natomiast pytanie, czy to rozwiąże problem? Moim zdaniem nie.
1: Trwają prace nad zmianami po raporcie NIK-u i nową ustawą dotyczącą raportowania danych o wynagrodzeniach medyków. Stany Zjednoczone będą stały ramię w ramię ze swoimi europejskimi sojusznikami w obronie krajów bałtyckich, zapewnił dzisiaj dowódca sił lądowych NATO w Europie. Jesteście gotowi zrobić więcej i poprzeć słowa czynami, a USA będą przy was. Tak właśnie buduje się odstraszanie. Nie słowami wygłaszanymi z podium, ale żołnierzami z butami w błocie, powiedział amerykański generał Chris Donahue w estońskiej miejscowości Valga podczas uroczystości, w ramach której dowództwo nad sojuszniczymi siłami lądowymi na Łotwie i w Estonii przekazano korpusowi niemiecko-holenderskiemu. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius wskazał, że przydzielenie dodatkowego dowództwa NATO do obrony krajów bałtyckich jest dowodem determinacji sojuszu. Policjanci wyjaśniają okoliczności pogryzienia przez psy 9-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Pawłowiczkach na Opolszczyźnie.
3: W wyniku ataku chłopiec doznał licznych obrażeń nogi, ręki oraz głowy, a następnie został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala, gdzie został objęty specjalistyczną opieką. Ze wstępnych ustaleń również wynika, że psy posiadały aktualne szczepienia i aktualnie przebywają pod obserwacją specjalistów. 25-letnia kobieta, która była w 9 miesiącu ciąży, również trafiła do szpitala ze względu na wysoki stres, jaki powstał w trakcie zdarzenia.
1: Przekazała TVN24 młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie-Koźlu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie i południu duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum, wieczorem także na południowym zachodzie kraju, burze lokalnie z gradem. Temperatury maksymalne od 26 stopni na północy i zachodzie do 33-36 stopni na wschodzie i południu Polski, chłodniej na wybrzeżu około 20 stopni.

0: Grupa Klaksons dziś rozpoczyna. It's not over yet. No właśnie, bo to dopiero początek. To na pewno nie koniec jeszcze w takim razie z tego wynika.
1: W środku dnia.
0: Wtorek, 30 czerwca, wtorek, inaczej mówiąc, ostatni dzień czerwca, już lipiec jutro będzie, proszę Państwa, więc... No ale dzisiaj też się obudziliśmy trochę już w milszej pogodzie. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo teraz już się zaczęło znowu robić bardzo ciepło. Mam nadzieję, że jakoś jesteśmy, trwamy, czujemy się dobrze. No i że wspólnie przejdziemy przez to. Tak, tak, tak, tak, tak. 8 minut po godzinie 11. Środek się rozpoczyna. Środek wtorkowy, a to jest Francja. Elegancja, nie boję się powiedzieć, bo to grupa Phoenix i Listomania.

Phoenix i Listomania i 12 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, sezon festiwalowy w pełni. Jutro opener rusza w Gdyni. W Poznaniu też za nami już wrażenia artystyczne wielkie. No ja mogę jeszcze do tego wszystkiego dopisać swoją przygodę, udział w spektaklu The Second Woman. Móc zagrać z Magdaleną Cielecką, być jednym z jej 100 scenicznych partnerów, być Martinem dla Virginii granej przez Magdalenę Cielecką. To było coś wspaniałego, wspaniała przygoda. Jeszcze trzyma mnie, muszę powiedzieć Państwu szczerze, adrenalina, ale o tym spektaklu, który jest pomysłem Anny Brecon i Nat Randall, opowiemy jutro więcej w audycji w środku dnia, tak żeby mnie może Agnieszka zapytała, bo dzisiaj Agnieszki tutaj w studiu nie ma, ale jutro będzie. To sobie chwilę porozmawiamy, ale też zwłaszcza dlatego, że tam będzie też i taka relacja przygotowana przez Olgę Szygendę z tego, co się działo w Poznaniu, więc jutro o The Second Woman więcej, ale na razie mogę powiedzieć, wielka, wielka przygoda i adrenalina trzyma. A dzisiaj przed nami w audycji do godziny 14 oczywiście jesteśmy, będziemy zatem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie otworzyły się właśnie dwie nowe wystawy. No a wcześniej, bo już za kilka chwil, Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Teatr, który gra przez całe lato, więc i nie tylko gra zresztą, tam można różne bardzo, bardzo ciekawe rzeczy robić tego lata, więc za chwilę więcej na ten temat, ale będzie też oczywiście i komitet rodzicielski o tym, jak produktywnie spędzić wakacje. Będzie spotkanie z profesorem Rusinku. No i będą utwory na przykład tak jak ten, który już teraz się rozpoczyna, to Misia Furtak i utwór Czuję. 14 minut po 11 czuję, że śpiewa Misia Furtak.

Misia Furtak i utwór zatytułowany Czuję. 17 minut po godzinie 11, proszę Państwa. W tej godzinie, jak już powiedziałem, za chwil kilka, Teatr Wybrzeże, teatr, który gra przez całe lato, no i wiele, wiele ciekawych aktywności tam dla Państwa przygotowanych. A to jest grupa Interpol, a więc gitarowe granie z Nowego Jorku, See Out Loud.

Interpol's See Out Loud. No i ten utwór zapewne będzie można usłyszeć w przyszłym tygodniu, no bo grupa znajduje się, w tej chwili koncertują po prostu i w przyszłym tygodniu w Hiszpanii będzie można ich usłyszeć, na przykład w Madrycie czy Bilbao, ale też Francja, Włochy na trasie. Niestety żadnego w Polsce koncertu zaplanowanego nie mają, a szkoda. 23 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, nowyświat.online, / nowa siedziba. Przenosimy Radio Nowy Świat na ulicę Mińską 75. Nowa lokalizacja, nowa energia, nowe miejsce. Więcej tego miejsca, więcej przestrzeni dla nas wszystkich, a więcej przestrzeni w tym przypadku oznacza jedno: rozwój i impuls do nowego, szeroko rozumianego nowego. I bardzo się cieszę, że są Państwo tak bardzo wyraźnie z nami w tym dziele, no bo o tym właśnie świadczy kwota, którą można znaleźć na stronie tej zbiórki w serwisie Patronite. Można też i tak nas znaleźć. 218 000 złotych prawie do końca zbiórki, jeszcze miesiąc. Jest wspaniale. Bardzo dziękujemy. Jeżeli chcieliby Państwo w tej zbiórce wziąć udział, zapraszamy gorąco. Najłatwiej znaleźć ją, tak jak powiedziałem, nowyświat.online / nowa siedziba, a to jest Beck.

Beck i Modern Guilt, 27 minut po godzinie 11. Raz jeszcze nowyświat.online, / nowa siedziba. To jest adres naszej zbiórki, proszę Państwa, zbiórki celowej. Z niej serwis Patronite nie pobiera prowizji, a celem tej zbiórki celowej jest przeniesienie się przez nas na ulicę Mińską numer 75, no i tam nowa siedziba, tam będziemy mieć luksusowo, proszę Państwa, tam będzie nowe. O, może w ten sposób. Incubus, Wish You Were Here teraz, a za chwilę już Teatr Wybrzeże w Gdańsku, gdzie odpisują na wiadomości i odpowiadają na SMS-y, bo pracują. Przez całe lato pracują.

0: Incubus, Wish You Were Here. I proszę Państwa, teraz już Teatr Wybrzeże przez dłuższą chwilę w roli głównej na naszej antenie. Radosław Paczocha jest z nami, kierownik literacki tej sceny, tych scen właściwie przecież, prawda? Halo, dzień dobry.
1: Tak, tych scen w kilku miastach Pomorza.
0: No to wymieńmy te miasta, bo Pruszcz Gdański jest, na tym etapie jestem, oczywiście jest Gdańsk, nie jest to niespodzianka, że jest Gdańsk, jest Pruszcz Gdański, Sopot jest, prawda, na Monciaku jest scena.
1: Tak, tak, no mamy właśnie 5 scen w trzech ośrodkach, w trzech miastach, oczywiście główna siedziba to jest w Gdańsku, na Targu Węglowym, gdzie mamy 3 swoje sceny, w tym dużą, która jest taką najbardziej, oczywiście jak to zwykle, najbardziej reprezentatywną, zresztą jest niedawno po remoncie, jest bardzo dobrym też stanie takim technologicznym. I jest scena kameralna w Sopocie, na Monciaku, więc nawet ci, którzy nie zawsze są świadomi tego, że jest teatr w Sopocie, to jakoś tam się mają szansę na niego natknąć, idąc z Monciakiem. No i jest scena letnia w Pruszczu Gdańskim. My od już 18 lat, czyli już osiągnęliśmy pełnoletność w tej współpracy, współpracujemy z gminą Pruszcz Gdański i zawsze w weekendy, w sobotę wieczorem gramy coś dla dorosłych, a w niedzielne, takie wczesne popołudnie gramy dla rodzin, dla dzieci, taki familijny spektakl.
0: Był taki czas, że pracownicy teatru patrzyli trochę z ukosa na to wszystko, że o niej będziemy musieli pracować w wakacje? Czy od początku wiedzieliście, że to jest wspaniała rzecz, że możecie być dla ludzi, zwłaszcza dla tych przyjezdnych też, a później ten Pruszcz Gdański się pojawił, prawda? Więc sporo takich nowych dróg oddziaływania nowej publiczności, ale też być może no, tej energii z drugiej strony odebranej.
1: Jak patrzyłem na historię Wybrzeża i na historię różnych premier, to zwracało moją uwagę, że co jakiś czas któryś z dyrektorów wpadał na pomysł, żeby jednak grać latem. Natomiast tutaj za dyrekcji dyrektora Orzechowskiego jednak zrobiliśmy z tego pewną taką twardą, jakby zamknęliśmy to w ramach pewnej również współpracy z Pruszczem Gdańskim, ale też no, umówiliśmy się z zespołem, czy dyrektor Orzechowski się umówił, bo wówczas jeszcze nie pracowałem w teatrze, że tak będzie to lato wyglądać, a urlopy będziemy mieli w czerwcu, we wrześniu i wydaje mi się, że to się sprawdza, że ten fakt, że tak wielu turystów, a mam wrażenie, że z roku na rok, a może, no tak, że jest ich właściwie coraz więcej, no więc może nie wszyscy traktują teatr jako destynację turystyczną, ale mają okazję jednak do nas zajrzeć, jeżeli tylko będą bilety, no bo oczywiście te bilety też zdarza się, że szybko znikają, na przykład gramy w tym tygodniu nasz hit Nosferatu, no to chyba już od 2 miesięcy nie ma, na 5 spektakli Nosferatu nie ma biletów, ale za to są na inne spektakle, więc jest szansa też przyjechać do Gdańska, zobaczyć co gra Teatr Wybrzeże i przyjść do teatru. Mnie się wydaje, że zespół się już z tym oswoił.
0: Pogodził.
1: Może...
0: Znaczy, no, oswoił, dobrze. Ja oczywiście sobie dopowiedziałem.
1: Wie pan, zawsze jakimś tam problemem jest, i mówię o tym zupełnie serio, jest fakt taki oto, że wielu z naszych pracowników ma dzieci, które chodzą do szkoły i jedyna okazja, żeby gdzieś wyjechać na wakacje, jest w lipcu i w sierpniu z dziećmi. I to jest rzeczywiście jakieś tam wyzwanie. Czasami pozwala na to repertuar, że na przykład ktoś tam 2-3 tygodnie nie gra w tym lipcu, sierpniu, zresztą nie gramy też w ostatnim tygodniu sierpnia. I jakbym miał jakoś tak no sprowadzić to pana pytanie do konkretu, to mam wrażenie, że to jest najczęstszym problemem i zupełnie zrozumiałym problemem. To znaczy, no po prostu pracownicy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, chcą z nimi wyjechać na wakacje. No i tu się staramy jakoś tam wychodzić naprzeciw. Jeżeli ktoś, no nie wiem, gra tam parę spektakli na początku lipca i potem w połowie sierpnia, to oczywiście może sobie ten czas pożytkować jak chce, no chyba, że jest w próbach do innego spektaklu, a zdarza nam się to i w te wakacje również zaprosiliśmy dosyć, no, naszą etatową reżyserkę, dosyć zajętą osobę, Ewelinę Marciniak, bo ona dużo pracuje też w Austrii, w Danii, w Niemczech No i akurat wakacje jest przez chwilę dostępna. No i to są takie właśnie momenty, że możemy też czasem chwycić takich reżyserów właśnie latem, którzy bardzo intensywnie pracują, pracują cały sezon i tam jakieś okno dostępnościowe jest gdzieś tam właśnie lipiec, sierpień. Więc to też są takie korzyści.
0: To zdradźmy w takim razie, co to będzie za, jeżeli możemy oczywiście, co to za spektakl Eweliny będzie.
1: To będzie Podwójne życie Weroniki na podstawie scenariusza filmowego, ale też takiej wariacji na temat dalszych losów Weroniki. Jak Państwo pamiętają, Weronika jest taką bohaterką, która odkrywa swoje alter ego w innym kraju. Myślę sobie, że coś w tym pewnie uwiodło też Ewelinę Marciniak, która bardzo intensywnie pracuje również na zachodzie Europy i w Polsce. Ale to oczywiście trochę mówię tak na marginesie, natomiast no, szykuje się po prostu duże, wielkie widowisko z udziałem również chóru kobiecego na naszej dużej scenie. W październiku, 17 października, a próby ruszają w przyszłym tygodniu.
0: No to proszę Państwa, doceniajmy pracę w teatrze, pracę teatralną wkładaną przez różne osoby zaangażowane w to, żeby spektakl powstał, no bo jak słyszymy, przygotowywać trzeba to wcześniej, to jest oczywista rzecz, no ale czasami to wcześniej oznacza, że także w wakacje. Wróćmy do naszej rozmowy za chwilę, bo jeszcze o wielu, wielu rzeczach nie powiedzieliśmy, dobrze? Bakar, right here for now, a my wracamy za chwilę.

0: językiem Szekspira. Myślę, że możemy sobie na język Szekspira pozwolić w rozmowie o teatrze, prawda? W Gdańsku zwłaszcza również. Taki showcase troszeczkę też tego wszystkiego, co u was można na co dzień zobaczyć w sezonie, prawda?
1: No, można tak powiedzieć, chociaż lato jednak troszkę bardziej sprzyja takim lżejszym tytułom, ale tak całkiem temu latu pod tym kątem nie ulegamy, bo jednak gramy też takie spektakle jak Memling, czy Ciemności kryją ziemię, więc czy Ellen Babić na przykład. No ale rzeczywiście jest to trochę taki showcase, tylko no, ten showcase nie jest wyłącznie pokazaniem tego, co zrobiliśmy, bo są tak na przykład...
0: Nie tylko w tym sezonie, prawda? Oczywiście tak, po prostu tak, repertuar.
1: Tak. Tak, jest na przykład, teatr w Kielcach ma taki zwyczaj, że zawsze na koniec czerwca grają te wszystkie tytuły, które mieli przez cały sezon. No to nasza idea jest troszeczkę inna, to znaczy po prostu układamy repertuar na lato i pokazujemy również takie no, hity, które mają trochę więcej lat niż tylko parę, znaczy więcej żyją u nas niż jeden sezon, czy też najbliższy sezon, na przykład Iwona Księżniczka Burgunda będzie, która przecież już ma chyba ponad 2 lata, co jak na spektakl teatralny. No nie wiem, jakby to było liczyć czas trwania spektaklu, czy taki czas życia no, spektaklu w repertuarze.
0: Może liczbą dotychczasowych pokazów.
1: Tak, ale myślałem o takim przeliczeniu na ludzkie lata, wie pan, tak jak czasami przeliczamy psie lata na ludzkie lata, tak samo jest...
0: Lata teatralne, okej. Okay.
1: Tak, więc 2 lata teatralne to już jest taki no, nastolatek, bym powiedział, już taki no, naprawdę, któremu już wąs się pojawia, więc i ciągle się dobrze sprzedaje, więc jest nieźle. Nie no, gramy dużo tytułów, które... No są długo u nas, czy Bembery, czy Nieczułość, czy Niepokój, no to są tytuły, które są po 5, 4, 6 lat w repertuarze, pokazujemy również latem i ciągle jakby widzowie się pojawiają, więc dopóki widz przychodzi, dopóki my możemy grać, pozwala nam zdrowie aktorów i ich dostępność, no to żyją te spektakle, również latem.
0: Powiedzmy w takim razie jeszcze o atrakcjach dodatkowych, ponieważ takie również przygotowaliście i to też jest no jak, w jakimś sensie nowy model funkcjonowania takiej instytucji jak teatr, która zaczyna oferować różne, ta oferta staje się bardziej różna. To nie są tylko spektakle, ale na przykład, no nie wiem, warsztat ze świetnym choreografem Maćko Prusakiem, prawda?
1: Tak, ta oferta jest coraz ciekawsza z naszej strony. Zresztą zaczęliśmy lato imprezą na naszym tarasie, na dachu, Kofeina Before Drama. Wprawdzie słońce i wyeksponowanie na temperaturę ponad 30 stopni troszkę nam tutaj nie pomogło, ale te imprezy stają się coraz bardziej regularne. Też mieliśmy taki halloweenowy rave w ostatni dzień października w zeszłym, czy w obecnym sezonie, bo ciągle to jest jeszcze sezon 25-26. Tak, są warsztaty z ciałem, które zwykle prowadzi Maćko Prusak, ale są też warsztaty fizjoterapeutyczne, są również warsztaty z głosem, czy muzyczne, prowadzą na przykład Katarzyna Dałek, czy Marcin Nenko. Są warsztaty do konkretnych spektakli, które dotykają no, problematyki w tych spektaklach zawartych. Latem będzie warsztat do Ellen Babić, ale były również warsztaty do Memlinga. Jest zwiedzanie teatru i to w kilku językach, więc jest też oczywiście oferta edukacyjna, lekcje teatralne. Bardzo często to polega na tym po prostu, żeby młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na dany spektakl, to są również warsztaty do bajek, ale i do spektakli, które może mogą oglądać licealiści. Potem pracują z naszymi edukatorkami, które pokazują, jak można w ogóle patrzeć na spektakl, jak można rozmawiać o problemach gdzieś tam zapisanych, jak można rozwijać pewne wątki, czy jakoś je nazywać. Tak jakby no, spektakl się nie kończy, to też jest takie myślenie, które myślę jest bardzo no, takie współczesne, no, oddziaływanie spektaklu nie musi się kończyć w momencie,

0: kiedy kończy się spektakl. Tak? My możemy rozmawiać o tym spektaklu na różne sposoby i dawać, czy odsłaniać taką przestrzeń, w której widać, jak bardzo żywą tkanką jest teatr. Teatr się otwiera na różne działania, jest takim społecznym inkubatorem, w którym pewne treści mogą się sprawdzić, pewne poglądy mogą się ze sobą zderzyć, czy pewne, czy określone. I teatr powinien być taką przestrzenią, która daje ten rezonans społeczny, nie tylko na poziomie robienia spektakli, ale również na poziomie dyskutowania o tych problemach, które były w spektaklu, albo po prostu o innych jeszcze problemach, które czekają na spektakl, aż ktoś napisze scenariusz, zrobi ten scenariusz. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że pewnie motywacje naszych widzów czy uczestników takich warsztatów są różne, ale to wspaniale, no, im więcej takich motywacji. Jedni chcą być bliżej teatru, inni chcą rzeczywiście gdzieś szukają takiej przestrzeni społecznego spotkania, jeszcze inni chcą czegoś doznać, na przykład, no właśnie, pracując z ciałem. No wspaniale, to wspaniale, że teatr może być takim miejscem, które nie tylko daje przestrzeń, ale daje też pewien jakby taki właśnie rezonans społeczny. No, jest, myślę, czymś więcej niż tylko miejscem, w którym powstają spektakle.
1: Radosław Paczocha, Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Bardzo dziękujemy. No i zapraszamy do Teatru Wybrzeże. Zapraszamy przez całe lato z tą świadomością, że aktorzy też albo już byli na urlopach, albo będą. Także wszystko okej, po prostu.
0: Żeby tak, nie mieć, zapraszam. Że to... Zapraszam do trzech miast na pięć
1: tak
0: różnych.
1: Jest. Gdańsk, Sopot i Pruszcz Gdański to są te miejsca. Bardzo dziękujemy za rozmowę i udanego teatralnego lata życzymy. Zresztą już się rozpoczęło, więc reszty tego lata tak naprawdę.
0: Trwają dwie pierwsze próby wznowieniowe. Dzisiaj wieczorem pierwsze spektakle. Także tak zapraszam.

Fanga, Coles i Kasia Lins. Proszę Państwa, taka fanga to coś przyjemnego, można rzec. A my patrzymy na zegar, a na zegarze, co się dzieje na zegarze? Dzieje się to, że 8 minut jeszcze do południa oczywiście, więc teraz imiona męskie na K, Kevin.

Kevin Parker konkretnie, proszę Państwa, właściwie Kevin. Ja już tak z Polska Kevin przeczytałem, a to jest Kevin. Tame Impala ma się rozumieć. Is it true? Tak jest. Is it true? To jest prawda. To jest Tame Impala. To jest płyta The Slow Rush. A później była wspaniała trasa koncertowa, w ramach której odwiedzili także Polskę. No i proszę Państwa, na tym moja wypowiedź na temat Tame Impala, bieżąca wypowiedź, się zakończy, bo teraz jeszcze tylko Mando Diao i Dance with Somebody przed południem, a po południu to na przykład Agnieszka Lipka-Barnet i Komitet Rodzicielski. Dziękujemy za wpłaty wszystkie.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś spotkanie premiera z szefem NFZ-u i minister zdrowia. Tematem nieprawidłowości systemowe, kominy płacowe i czas pracy lekarzy. To rozmowa o systemie, który trzeba naprawiać, mówił TVP Info Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu KO.
1: My wydajemy rekordowe środki w tej chwili na system ochrony zdrowia w Polsce. Miliardy złotych pozyskaliśmy z KPO, które również już zostały przekazane wielu polskim szpitalom i dzięki temu duży postęp się dokonuje. No a z drugiej strony mamy taką sytuację, która się wydarzyła chociażby w tym szpitalu południowym i to pokazuje, że ten system jest cały czas do naprawy. W tym musi iść też to, że na końcu pacjent z tego systemu ochrony zdrowia będzie zadowolony.
0: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski domaga się dymisji prezesa NFZ-u, który zdaniem polityka lewicy ponosi odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa dotyczącego tzw. dwóch wież. Zapowiedział je pełnomocnik austriackiego biznesmena mecenas Roman Giertych. Przypomnę, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, poinformował dzisiaj, że trzy badane w sprawie wątki umorzono wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Prokurator Małgorzata Szeroczyńska, która pomimo przegranej w sądzie nie dopatrzyła się 2 tygodnie temu przestępstwa, w tym jak dwóch rosłych policjantów złamało drobnej nastolatce rękę za to, że protestowała w obronie prawa do demonstracji kobiet przeciwko wyrokowi TK, dzisiaj, zgodnie z tym, czego się spodziewałem, po uchylaniu 80% moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego, umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Tak napisał dziś Roman Giertych. Jak ocenił, znamienne jest też to, że prokuratura okręgowa odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokurator i pełnomocników pokrzywdzonego. Śledztwo dotyczyło planowanej budowy dwóch wieżowców na warszawskiej działce należącej do spółki Srebrna, powiązanej z PiS-em. Tatrzańska policja będzie przesłuchiwać dwóch sportowców z Bydgoszczy, którzy wczoraj zostali ewakuowani śmigłowcem Topru z Orlej Perci. Grupa nastolatków utknęła na szlaku podczas gwałtownej burzy. Młodzieży nie towarzyszył przewodnik. Nikomu nic się nie stało.
2: Grupa znajdująca się na Orlej Perci wezwała tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe w związku z nagłą zmianą pogody. Te osoby, uczestnicy tej grupy, poczuli się zagrożeni, więc ratownicy udzielili tym ludziom pomocy. Na miejscu lądowisku policjanci te osoby wylegitymowali. W tej chwili ustalamy, czy zachowanie opiekunów tej grupy nastolatków mogło być nierozważne, nieprzemyślane, mogło doprowadzić do różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia.
0: Przekazał TVN24 aspirant sztabowy Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie i południu Polski duże. Możliwe opady deszczu, a wieczorem na wschodzie, południu, południowym zachodzie i w centrum możliwe burze z gradem. Temperatury maksymalne od 26 stopni na północy i zachodzie do 33-36 dziś na wschodzie i południu. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 20 stopni.

0: ma nam Szare Miraże.
1: W środku dnia.
0: 8 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, wtorek, ostatni taki wtorek, bo czerwcowy wtorek 2026 roku, a audycja w środku dnia trwa. No i druga godzina się właśnie otwiera. The Cooks i Matchbox.

sweetheart. The Cox i Matchbox. Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 12. W tej godzinie, jak już zapowiadałem, ale też Państwo się spodziewają bardzo, to jest słuszne, że Państwo się tego spodziewają, tego, czyli Komitetu Rodzicielskiego, to będzie rozmowa o tym, co można w wakacje robić, jak je dobrze wykorzystać. Oczywiście, jeżeli ktoś chce je wykorzystać produktywnie, a nie tylko na przykład sobie leżeć nad strumykiem, co jest prywatnie, na przykład gdybym tak się miał zastanowić, moim chyba wymarzonym scenariuszem spędzania wakacji, ale też no, pracuję, jestem z Państwem, jesteśmy, bo się przenosić będziemy i tak dalej, więc no. Komitet niedługo się pojawi na naszej antenie, ale ja tu widzę jeszcze tyle wspaniałości muzycznych, że sekundę sobie dajmy, dobrze? Sekundę, właściwie 3 minuty i 57 sekund na razie.

Face to Face, Daft Punk, no i chociaż oni nieobecni jako duet, to Thomas Bangalter gra imprezy. Oczywiście no nie tak na co dzień, no właściwie nie co weekend, nie co noc, no ale grywa, ale zdarza mu się to i zawsze to jest wtedy wielkie święto dla fanów muzyki elektronicznej. Ostatni ten występ, przypomnę, to było na Art Basel, a więc święto sztuki w Bazylei w Szwajcarii, no i też święto muzyki tym samym, bo wiele wspaniałych nawiązań do historii muzyki tanecznej w jego występie. 17 minut, ale prawie za to, po godzinie 12, za chwilę będzie komitet rodzicielski, a to jest mój i Agnieszki jeden z ulubionych utworów Darii ze Śląska, zatytułowany Wariatka.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett i Komitet Rodzicielski. Dziś moimi gościniami są Ula Sołocha i Wiktoria Nowak z Fundacji Offschool. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
1: Słuchajcie, jakby nie było, mamy już wakacje. Pewnie już sesje też za wami obrony, nie wiem, zobaczymy. Natomiast wakacje to jest zazwyczaj taki moment, kiedy robi się takie... Szczególnie jak jest się młodym człowiekiem. No więc mam pytanie, czy u was też to tak wygląda, że faktycznie wakacje to jest taki moment, kiedy no macie po prostu mniej tego wszystkiego na głowie.
3: Ja jeszcze jestem w tym momencie życia, kiedy troszkę tak, bo oprócz tego, że w jakiś stopniu kończą się studia, które jak bardzo obciążające nie są, no to są jakimś zobowiązaniem, które pojawia się w życiu. Tak ja pracując z biznesem odczuwam bardzo, że lipiec, sierpień to jest sezon wakacyjny i że ludzie biorą urlopy, że projekty się przekładają, plus świeci słońce, to jakoś mam wrażenie, wszyscy mamy ochotę pracować troszkę mniej i to jest taki moment, kiedy ja sobie staram dawać na luz, po tym takim zwykle ciężkim sezonie zimowym, pracowym i cieszę się, że mam jeszcze taką możliwość, żeby sobie na ten luz chociaż troszkę dać.
2: Ja się w 100% zgadzam z Wiką, ja też jestem w trybie jeszcze studiowania, więc dla mnie dużą różnicą jest to, kiedy tydzień nie jest wypełniony chodzeniem na uczelnię i na zajęcia, a dodatkowo też my jako Offschool, oprócz tego, że współpracujemy właśnie z biznesem, o którym powiedziała Wika, to też w dużej mierze współpracujemy ze szkołami, więc suma summarum i tak te wakacje odczuwamy, bo wszyscy zwalniają i zwłaszcza w tym lipcu jest takie duże huch i ładowanie się na najbliższy czas. Ja cały czas jeszcze doceniam to, że wakacje dla mnie trwają do końca września, a nie tylko przez 2 miesiące, tak jak te klasyczne szkolne.
3: Teraz nawet w tym roku zrobiłam fikołka i na wakacje właśnie specjalnie jadę we wrześniu, żeby jeszcze sobie wydłużyć ten czas.
1: Z drugiej strony powiem wam, że wakacje to jest często czas właśnie planowania tego, co dalej, co właściwie, jaki następny krok. Nie mówię nawet o rekrutacji, czy na studia, czy do liceum, ale tak ogólnie wakacje to jest taki moment, kiedy zazwyczaj mamy czas usiąść na spokojnie, a nawet na ławce w parku, dlaczego nie, popatrzeć w zieleń. No i się zastanowić, co dalej, czy wy też tak podchodzicie właśnie do wakacji. Pytam o was, ale też o wasze pokolenie. Czy wakacje to jest czas dla was tylko i wyłącznie zabawy, czy to jest też czas podejmowania jakichś decyzji?
3: Agnieszko, trafiłaś po prostu w sedno mojego dzisiejszego dnia, bo nawet dzisiaj mam w kalendarzu taki slot godzinny Ogarnij przyszłość się nazywa, bo kończę studia, zaraz bronię się w lipcu. A jeszcze nadal jestem młodą osobą, która gdzieś tam dalej chce się kształcić i jest milion przekmin, czy kontynuować na uniwersytecie, czy może tą ścieżkę naukową pójść krok dalej, a może w ogóle olać już tylko pracować. Więc tak, wydaje mi się, że na tych pierwszych latach studiowania chyba korzystałam z wakacji jako po prostu wakacji, ale odkąd poszłam na magisterkę, to jest taki moment, że, no, że musisz trochę przekminiać, co dalej.
2: Ja też dodam, bo wydaje mi się, że to też jest częsta praktyka. Ja pamiętam, że kiedy byłam nastolatką i wiem, że Wika też tak miała, to sezon dla nas to był właśnie wakacje i chodzenie do pracy przede wszystkim. I to było jakieś zdobywanie w ogóle pierwszych doświadczeń w jakimkolwiek zawodzie, a że obie jesteśmy z nadmorza, to opierało się to na wszystkich możliwych pracach sezonowych, typu praca na barze, w restauracji, w sklepie z pamiątkami. Więc oprócz tego, że myślimy o przyszłości, to wydaje mi się, że jeszcze w tym wieku nastoletnim staramy się zapełnić te wakacje zdobywaniem jakichś oszczędności na cały rok, bo pamiętam, że te pieniądze, które się zarabiało w sezonie w wakacje, one starczały na bardzo, bardzo długo, czego teraz już nie widzę w swoim życiu, zarabiając miesiąca na miesiąc, a wtedy jakoś przez 3 miesiące niecałe byłam w stanie zapracować sobie na cały rok.
3: Ja się podpisuję pod tym, co mówi Ula, to był taki moment totalnego łapania wszystkich pieniędzy, które można, ale z drugiej strony to była taka praca, okej, ona była ciężka fizycznie i też o tym z Ulą rozmawiałyśmy, że czy to na barze, czy to w sklepie, to są po prostu prace ciężkie fizyczne. Z drugiej strony one były po prostu idealne w momencie, w którym byłeś i to był taki moment po prostu życia sobie z dnia na dzień, zarabiania tych pieniędzy, poznawania tych ludzi. Ula się śmieje, że jej pieniądze nawet pachniały rybą smażoną, bo obie jesteśmy z nadmorza, ale to miało jakiś taki swój klimat licealny, właśnie początkowo studyjny, do którego czasami chętnie bym wróciła.
1: Tak jest. Polecam Państwu, jeżeli mają Państwo dzieci w wieku powyżej, zdaje się, 16 lat, żeby znalazły sobie jakąś pracę na wakacje, bo to może być doświadczenie takie formujące, bym rzekła, choćby po to, żeby wiedzieć, powiedziały, że warto się uczyć, żeby na przykład za tym barem nie skończyć. Chyba, że komuś się spodoba. Nie mówię, że to jest zła praca, absolutnie. No ale dobrze, jak mówimy o wakacjach, to często myśli się o tym, że to jest taki długi weekend, taki bardzo długi weekend. No a jak weekend, no to spotkania ze znajomymi. No i właśnie jestem ciekawa, jak te spotkania ze znajomymi w waszym pokoleniu wyglądają. Czy koniecznie jest jakiś napój wysokoprocentowy przy takim spotkaniu, jest absolutnie obowiązkowy? Czy może właśnie nie? A może właśnie wy już stawiacie na te napoje po prostu bezalkoholowe?
3: Myślę, że dobrą odpowiedzią na to pytanie jest ilość bezalkoholowych, możliwość wyboru bezalkoholowych napojów w sklepach. To, jak wiele opcji bezalkoholowych zaczęło się pojawiać na półkach, od win, drinków, piw, już nie mówiąc, bo to już mamy od dłuższego czasu, jest idealną odpowiedzią, że młode osoby faktycznie i według badań przestają pić. I no i super, nie? Bo jesteśmy w kraju, w którym alkohol jest bardzo powszechny, nadal możemy kupić alkohol na stacjach benzynowych i jednak dobrze, że młode osoby trochę ten paradygmat zmieniają. Oczywiście możemy debatować o społecznych skutkach picia alkoholu, ale finalnie uważam, że fakt, że ktoś się napije bezalkoholowego wina nad Wisłą czy jakąkolwiek inną rzeką w Polsce, będzie niosło ze sobą same dobre skutki.
2: To też wiąże się z tym, że jako młode osoby mamy coraz większą świadomość na temat tego, jak negatywne skutki niesie za sobą alkohol i spożywanie tego alkoholu. To raczej są właśnie te osoby, które są za tym, żeby w miastach na przykład wprowadzano prohibicję. Więc wydaje mi się, że ten trend jest obserwowalny i my też same widzimy po swoich znajomych i po sobie, że bardzo często to, że wychodzimy na miasto, czy spotykamy się nad rzeką, na pikniku, nie jest równoznaczne z tym, że trzeba ten alkohol wypić. I co więcej, nie ma już tego takiego, a przynajmniej w moim gronie i wydaje mi się, że w większości moich znajomych, nie ma już tej takiej presji na to, żeby właśnie ten alkohol pić. Totalnie akceptowalne jest to, żeby przyjść właśnie z piwem zero, czy z winem zero, czy z jakimkolwiek innym napojem bezalkoholowym.
1: I to jest piękne i chciałabym, żeby ten trend nie picia, świadomego nie picia alkoholu, utrzymał się z nami jak najdłużej. Miłych wakacji, moje drogie. Odpocznijcie w takim razie. My też będziemy odpoczywać, ale słyszymy się jak zwykle za miesiąc, w ostatni wtorek miesiąca, tak?
3: Tak jest.
1: Także proszę sobie
3: sama
1: wpisać.
3: Przyjemność z tobą, żadna praca.
1: Proszę sobie wpisać do kalendarza godzinę na rozmowę z Radiem Nowy Świat. Dziękuję wam bardzo. Ula Sołocha i Wiktoria Nowak z Fundacji Offschool były gościniami Komitetu Rodzicielskiego. Dzięki.
2: Dzięki.
3: Dzięki.
1: A my, jak zwykle, słyszymy się za tydzień. No bo od bycia rodzicem trudno jest wziąć urlop.

Love Spells i Lovers Only. Tuż po półmetku, proszę Państwa, bo na zegarze 30 i prawie 3 minuty już po południu. Oczywiście Komitet Rodzicielski wraca w przyszłym tygodniu, no a to jest tak zwany klasyk, albo nie lubię, jak się zdrabnia i mówi pieniążki na przykład, ale jak się mówi klasyczek, to akceptuję.

Tom Jones i The Cardigans, Burning Down the House. I 23 minuty do godziny 13. Teraz Pearl and the Oysters z albumu tygodnia, utwór Solar Return.

Pearl and the Oysters Solo Return, proszę Państwa, to z Paryża pochodzący duet francusko-amerykański. Takich francusko-amerykańskich duetów trochę znamy. To znaczy na pewno znamy na przykład Beach House, no ale można powiedzieć, że jednak amerykański, bo Victoria Legrand francuskie korzenie, owszem, ale jednak jest Amerykanką. Dobrze. Zaczyna się jutro Open Air, no i jak w ubiegłym roku również stamtąd dobra informacja bardzo na temat tego, czego się spodziewać na ekranach telewizorów, ponieważ okazuje się, że część koncertów będzie transmitowana, no i myślę, że to jest rzeczywiście wiadomość tygodnia przynajmniej dla wszystkich fanów grupy The Cure, bo ten koncert będzie można zobaczyć na żywo w telewizji.

The Cure i Fragile Thing to, proszę Państwa, w piątek, a w czwartek Nick Cave and the Bad Seeds, ale Nicka Cave'a akurat transmisji nie zobaczymy, ale będzie na przykład DXX też. 14 minut do godziny 13 pozostaje, to jest Foster the People.

Don't Stop, Color on the Walls to Foster the People. No i proszę Państwa, za chwilę już o filozofię wypowie się słynny językoznawca.

0: Pypcie na języku. Wygląda na to, że dorobiliśmy się nowego, rodzimego filozofa. Jest nim Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP, sekretarz stanu w jego kancelarii, były minister spraw wewnętrznych i administracji, polityk i prawnik. Swoją filozofię przedstawił on w wypowiedzi logicznie i semantycznie dość zawikłanej, ale niektórzy filozofowie, zwłaszcza początkujący, mają to do siebie. Brzmi ona tak. Jeżeli nie będzie zmian w tej ustawie o statusie osoby najbliższej w związku, jeżeli nie będzie zmiany filozofii myślenia, czyli dalej będzie filozofia myślenia o związkach partnerskich, o quasi-małżeństwach, to wtedy będziemy informować o kolejnych działaniach. Prezydent Nawrocki życzliwie patrzy na takie rozwiązania, które wprowadzą status osoby bliskiej. My przedstawiamy filozofię funkcjonowania instytucji osoby najbliższej. To są dwie różne filozofie. Koniec cytatu. Pomijając meritum, o którym już wiele pisano, oraz niełatwy do sforsowania gąszcz składniowy tej wypowiedzi, zwróćmy uwagę na śmiały podział, jaki proponuje filozof Szefernaker. Filozofię myślenia, czyli zapewne analityczną, i filozofię funkcjonowania, czyli prawdopodobnie pragmatyczną. Rozumiemy, że każdy filozof chciałby zapisać się na kartach historii filozofii jako patron jakiegoś przełomu. Szefernaker ów przełom więc postuluje, a nawet wieszczy. Jego zdaniem do tej pory obowiązuje filozofia myślenia o związkach partnerskich, które, zapewne pod wpływem ingardenowskich quasi-sądów, nazywa quasi-małżeństwami, by oddzielić je od małżeństw i wskazać na ich pozorność. Ta filozofia nie ma przyszłości, bo pan prezydent nie patrzy na nią życzliwie, czemu zapewne da wyraz, nie podpisując stosownej ustawy. Życzliwym okiem spogląda natomiast na filozofię funkcjonowania instytucji osoby najbliższej. Szefernaker wierzy, że filozofia, jak roślinka, więdnie, gdy nie pada na nią życzliwe spojrzenie pana i władcy, więc tylko od pana i władcy zależy, czy dojdzie do upragnionego przełomu. I w tym oto miejscu ujawnia się fundamentalna słabość Szefernakera filozofa, bo filozofię postrzega on jako naukę uzależnioną od władzy, zapominając o tradycji Kartezjusza, uznającego wolność myślenia za punkt wyjścia dla filozofowania, a także o Kancie i zaczerpniętej przez niego od Horacego maksymie sapere aude, czyli miej odwagę być mądry i kieruj się własnym rozumem bez kierownictwa z zewnątrz. Nie wspominając już o Johnie Stuarcie Millu, który był zdania, że wolność myśli jest absolutnie niezbędna nie tylko dla filozofowania, ale i dla intelektualnego i moralnego rozwoju społeczeństw.
1: Bardzo dziękujemy. Tradycyjnie odszkodowanie za pracę w trudnych warunkach. Niech ktoś powie, że to jest żadna filozofia zajmować się polską polityką, proszę państwa. No niech ktoś powie tak.

Jill Scott i Run, Run, Run. No właśnie, biegiem do godziny 13, proszę Państwa, tu już wyczekuję Iggy Pop we własnej osobie. No i oczywiście bez koszulki. A my jeszcze spoglądamy na naszą zbiórkę, co też tam się dzieje. No i tam się bardzo dobrze dzieje, uważam. Nowyświat.online, / nowa siedziba, prawie 219 tysięcy złotych, ale idziemy po więcej oczywiście. I'm standing in the corner and I'm just about to go. I wish someone would speak to me. This party's getting slow.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier Donald Tusk spotka się dziś z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia i szefową resortu zdrowia. Ma rozmawiać o wynagrodzeniach lekarzy i rekordowej liczbie przepracowanych godzin, a także o problemach całego systemu ochrony zdrowia. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski sugeruje konieczność dymisji szefa NFZ-u. Koniec pakietu ceny paliwa niżej. Od samego początku rząd informował, że pakiet jest tymczasowy, był związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Z wojną na Bliskim Wschodzie, z tym, że ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów, wskazywał w Polsat News minister finansów Andrzej Domański. W ramach pakietu obniżono tymczasowo stawki VAT i akcyzy oraz wprowadzono ceny maksymalne obowiązujące na stacjach paliw, ogłaszane w każdy dzień roboczy przez ministra energii. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą różne. ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała 9 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Białorusi, którzy mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Według ustaleń celem miało być stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym, mówił w TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Te protesty miały na celu to, żeby zebrać jak najwięcej Ukraińców, którzy przebywają w tym czasie na terenie naszego kraju i żeby zdyskwalifikować rząd ukraiński w ich oczach, ale też dyskwalifikować rząd ukraiński, Ukrainę i wojnę, która jest prowadzona na Ukrainie wobec Polaków i w oczach Polaków.
1: Zatrzymani obcokrajowcy zostaną deportowani. Wenezuela zmaga się z tragicznymi skutkami ostatnich trzęsień ziemi. Polska misja medyczna we współpracy z wenezuelskimi organizacjami humanitarnymi będzie nieść pomoc poszkodowanym.
3: Wenezuela jest w chaosie. 2 trzęsienia ziemi doprowadziły Caracas i prowincję La Guaira do właściwie kompletnej zapaści. Rząd nie potrafi zorganizować żadnej pomocy dla mieszkańców. Mówiła mi Ileana Malito z grupy SESA, zrzeszającej 18 organizacji pozarządowych w Wenezueli, że nie są zorganizowane schronienia, ludzie nie mają dokąd iść, śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guairy.
1: Relacjonowała Małgorzata Olesińska-Hart z polskiej misji medycznej. W Wenezueli brakuje podstawowych usług publicznych, nie ma dostępu do pomocy medycznej i leków. Większość lekarzy wyemigrowała. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś pochmurno, burzowo, ale gorąco. Na razie u nas gorąco i na razie jeszcze nie burzowo, a czy pochmurno, to się przekonam, jak wychylę głowę za okno lub ze studia. Natomiast warto wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś chciałby chłodu, czyli 20 stopni, no to ten na wybrzeżu można spotkać. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. W nocy, proszę Państwa, co ważne, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu, okresami rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie i zachodzie oraz w centrum burze. Temperatury minimalne od 12 stopni na północy, około 18 w centrum i na zachodzie oraz w rejonach podgórskich. Najcieplej 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Fajna pogoda, patrzę na Adriannę.
1: Ale która? Ta, no, która się zbliża, ta w nocy, czy ta aktualna?
4: Temperatury.
1: No burze to niebezpiecznie, ale temperatury muszą spaść i czekamy, prawda, na deszcz.
4: Si.

0: No Cars Go i Arcade Fire na początek tej godziny. Proszę Państwa, jeszcze ja tak do zbiórki, bo tam akurat się wtedy zmieniło, kiedy Państwu mówiłem, że prawie 219, już powyżej 219 jest. Ciekawe, czy nam się może uda wspiąć do na przykład 220, żeby tak się nam znowu przyokrągliła ta kwota. No ale właśnie, ona może się zaokrąglić bardziej do góry niż w dół. Więc no, liczę na Państwa trochę i tutaj zupełnym przypadkiem, absolutnym, niechybnym przypadkiem za chwilę się pojawi artysta, który będzie taką kropką nad i tego, co teraz mówię. Natomiast najpierw przypomnijmy sobie, co to w ogóle jest za audycja.
1: W środku dnia.
0: Tu naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale... No, potrzebne są też.

Tak jest, Jack White i Dollar Bill. No, bardzo jest ciekawa strategia funkcjonowania w mediach, czy też w sieciach społecznościowych Jacka White'a. Myślę, że to jest strategia w dużej mierze prześmiewcza, czy też wyrażająca jego stosunek do świata, do mediów, zwłaszcza tych, które bardzo, bardzo gmerać chcą w jego życiu prywatnym, w którym się dzieje ostatnio, no ale zawsze w życiu coś się dzieje, a Jack White chce po prostu grać muzykę i robi to wspaniale. Opener, hasło Gdynia, hasło jutro, hasło wieczorem, hasło koncert, który jest wymieniany w gronie, no zawsze takie są zestawienia tworzone przed różnymi wielkimi imprezami w gronie faworytów.

Tak jest. The XX w świetnej formie. Podobno wszyscy, którzy ich widzieli na żywo w tym roku, już w tym sezonie koncertowym, powtarzają to właśnie. Można to było na przykład na Coachelli zrobić, ale też na festiwalu Primavera. Mateusz Andruszkiewicz opowiadał, że na Primaverze w Porto ich widział i słyszał, no i że jest świetnie. Jutro, proszę Państwa, wszyscy będą mogli, no bo ten koncert także będzie transmitowany. My za chwilę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej się wybieramy, ale wcześniej jeszcze, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.

0: To już 30-letni utwór pochodzący z 1996 roku. Wtedy właśnie miał swoją premierę film Gry uliczne, film Krzysztofa Krauzego, no a utwór także znalazł się na płycie Puk Puk, płycie oczywiście nosowskiej. Teraz przenosimy się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie mam nadzieję czeka na nas Marta Bartkowska. Dzień dobry, Marto.
1: Dzień dobry, potwierdzam, jestem.
0: Jesteś, byłaś też na, co naturalne, na wernisażu, no bo dyrekcja na wernisażu wypada, żeby była i tutaj, proszę Państwa, wszystko jest naprawdę w najlepszym porządku, więc była i dyrektorka Joanna Mytkowska i zastępczyni dyrektorki do spraw komunikacji Marta Bartkowska właśnie. Dwie nowe wystawy. Jedna wystawa wydaje się po prostu skrojoną na te czasy wystawą. Potrzebną nam, mam wrażenie, być może wystawą, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, dodającą siły w jakiś sposób, albo może gdzieś to jest jakimś jej celem. Myślę o wystawie Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. No i druga wystawa, Drogi czarnych wkraczają w biały ląd. Są pewne oczywiste różnice między tymi wystawami, ale zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Otóż Jesteś w sercu zmian jest wystawą zdecydowanie, powiedzieć można, międzynarodową, wystawą kierowaną do różnych publiczności, natomiast Drogi czarnych wkraczają w biały ląd jest wystawą badającą wpływ relacji Polski z Afryką subsaharyjską, ale też z całą konstrukcją tego, kulturową konstrukcją związaną z Afryką i różnymi opowieściami na jej temat. A więc dwie bardzo wyraziste wystawy nowe.
1: Tak, i myślę, że choć z jednej strony zaakcentowałeś, że wystawa o surrealizmie jest może taką najbardziej aktualną i nam potrzebną, to myślę, że wystawa Oliwii Bosomtwe, czyli Drogi czarnych wkraczają w biały ląd, jest również, mimo swojego historycznego aspektu, tak samo jak i surrealistyczna, myślę, bardzo potrzebną nam taką historycznym spojrzeniem wstecz, ale takim bardzo ze współczesnym akcentem. Myślę, że przez tę perspektywę soczewki historycznej możemy przyglądać się, i o to też chodzi w tych obu wystawach, temu, gdzie znajdujemy się teraz. Surrealizm i wystawa o surrealizmie jest tak naprawdę próbą przeniesienia refleksji o surrealizmie z takiej rozmowy o estetyce, która jest nam znana. Surrealizm jest dość rozpoznawalnym i takim chyba zinternalizowanym bardzo nurtem w historii sztuki, ale my wspólnie z Muzeum Lenbach House w Monachium, skąd ta wystawa jako pomysł, jako konstrukcja myślowa do nas przyjechała, ale którą nasze dwie kuratorki, czyli Magda Lipska i Dorota Jarecka, przerobiły, uzupełniły przede wszystkim o wątki polskie, co jest dość istotne w tej wystawie. Jest tak naprawdę próbą przeniesienia tej opowieści w stronę opowieści o pewnej postawie życiowej, postawie moralnej też bardzo często. I myślę, że jest to jakby niezwykła propozycja z tego względu, że z jednej strony otrzymujemy taki poziom opowieści wspaniałych dzieł, znanych artystów, Pablo Picasso, Max Ernst, Leonora Carrington, Lee Miller. No, wspaniałe postaci, wymieniłam zaledwie kilka nazwisk, a tych artystów i artystek jest znowu, tak jak przy naszej poprzedniej wystawie Kwestia kobieca, stu kilkudziesięciu, sto kilkadziesiąt. Ale z drugiej strony, to co jest drugą równoległą opowieścią, to jest ta biograficzna historia, czyli w zasadzie opowieść o tym, co historycznie, społecznie, moralnie w czasach, których ta wystawa dotyczy, czyli końcówce lat 30., właściwie do końcówki lat 60., działo się ze światem, który stawał w obliczu, no, takiej, powiedziałabym, katastrofy, czy takiego, no, jakby, no, jakiś końca opowieści o demokracji, takiego faszyzującego świata. Czyli końca lat 30. Przez kolejne trzy dekady. Jest to niezwykła opowieść, ale też dodająca otuchy, bo w zasadzie jest to opowieść o pewnym artystycznym ruchu oporu, który miał różne formy, i przybierał różne postaci, ale był jakąś niezwykłą opowieścią jakiejś takiej sile ducha, która myślę, że wobec aktualnej rzeczywistości również może być dla nas inspirująca i ciekawa.
0: No i te artystki wymieńmy też, bo Erna Rosenstein na przykład, czy Teresa Żarnower, prawda, pojawiają się na tej wystawie. Zresztą choć ona no może na poziomie takim promocyjnym kusić nazwiskami, no to jednak wydaje się, że jest to taka wystawa, w której dominuje jednak jej narracja nad tymi konkretnymi pracami, bo w przypadku Picassa no to będzie, ja nie chcę tutaj absolutnie teraz rozczarowywać potencjalnych widzów i mówić, nie idźcie do MSN, bo tam nic Picassa nie będzie, będzie studium, jakiś szkic głowy byka, prawda, do Guerniki, bo to nie o to chodzi zupełnie, prawda, ale jednak ta opowieść jest tutaj, no clue jest najważniejsza.
1: Tak, Picasso oczywiście pojawia się jako pewna figura, zresztą muszę powiedzieć, że po pierwsze ten szkic, o którym mówisz, głowy konia do Guerniki, jest oczywiście, byk też występuje w Guernice, więc wszystko się zgadza, tym niemniej to też nie jest szkic pod tytułem rysunek, jest to jeden z takich poważniejszych,
0: studium
1: i jest to obraz olejny, jest też drugi obraz Picassa, który też jest opowieścią o wojnie hiszpańskiej, podobnie zresztą jak Guernica. Jest wiele wspaniałych, emblematycznych artystów, ale rzeczywiście to, co myślę, że ta wystawa oferuje, to poza tym aspektem jednak mimo wszystko wizualnym i nazwisk, które znamy, to też taką opowieść o surrealizmie czeskim. Jest tu 12 rozdziałów, które są taką mapą geograficzną świata w tamtym czasie i wykorzystywania języka, czy też takiej idei surrealizmu, takiego przyglądania się światu z otwartością na różnorodność, na niejednoznaczność, na taką właśnie opresyjność ówczesnego faszyzującego świata, w taki sposób właśnie przeciwstawiania się temu zamykania nas w jakiejś konkretnej, jednej dominującej formie. I właściwie przechodzimy przez całą mapę świata i idziemy zarówno takimi nitkami biograficznymi, które są fascynujące, to w zasadzie jest materiał na jakiś niesamowity serial o surrealistach, o ludziach, którzy odznaczyli się i wspaniałym talentem, ale też jakimś niebywałym hartem ducha, wielokrotnie poczuciem humoru, co myślę, że jest też ważne tutaj do podkreślenia, bo oczywiście rzeczywistość była straszna i niejednokrotnie zagrażająca po prostu istnieniu, ale też to, co jest siłą tej wystawy, tych historii, jest po prostu to, że ci ludzie w grupach, czy niejednokrotnie indywidualnie, tej trudnej, opresyjnej rzeczywistości umieli się przeciwstawić bardzo różnymi postawami. Myślę, że to siłą rzeczy jest po prostu fascynujące w tej historii, w odkrywaniu tej historii na nowo.
0: No i to jest też język jednak opisania okropieństw XX wieku. No, był taki obraz, przy którym ja się zatrzymałem, wiesz co, na dłużej i było to jakoś takie wstrząsające doświadczenie, to znaczy Emil Filla właśnie, a więc no tutaj wspomniałaś o czeskich artystach, prawda? I Buchenwald. Tak. To jest, no właśnie, to jest poszukiwanie i być może znalezienie jakiegoś języka. Oczywiście później po wojnie też niektórzy doszli do wniosku, że nie ma, że trzeba jeszcze coś innego, dalej trzeba jeszcze pójść. Uciekli z Europy, prawda? Nowy Jork stał się tym nowym miejscem. Ekspresjonizm abstrakcyjny wtedy się zrodził, przecież też z tego poczucia, tak, że już nie ma jak tego opowiadać, co się stało właściwie.
1: Tak, ja myślę, że z jednej strony to jest oczywiście o takim rodzaju takiej nieustającej konfrontacji z rzeczywistością i czasami też w tej konfrontacji wychodzimy lekko przegrani. Tym niemniej jakby stawianie czoła tej rzeczywistości jest chyba walorem opowieści właściwie każdej bohaterki i bohatera tej opowieści. Jedną z moich ulubionych historii jest z kolei historia Claude Cahun i Marcel Moore. To były dwie artystki brytyjskie, które mieszkały na wyspie Jersey. Ta wyspa przez długi czas była też okupowana przez nazistowskie Niemcy i one stworzyły taki artystyczny ruch oporu. Tworzyły ręcznie produkowane po niemiecku ulotki, które wciskały oficerom niemieckim w kasynach do kieszeni, tworząc taki rodzaj takiego fikcyjnego bohatera, opozycjonisty niemieckiego, który starał się przemówić do sumienia walczących żołnierzy. ich willa, która była też takim miejscem jakby tworzenia przez nie, była miejscem, które znajdowało się na wprost siedziby Gestapo wtedy na Wyspie Jersey. One ostatecznie zostały schwytane przez Niemców, zostały uwięzione, odbył się sąd, dostały dwa wyroki. Jeden był wyrokiem dożywocia, a drugi był wyrokiem 6 lat za posiadanie broni. I podczas odczytania werdyktu jedna z pań zadała pytanie, który wyrok zostanie wykonany wcześniej, czy ten dożywotni, czy ten 6-letni, więc widać, że jakiś rodzaj poczucia humoru nie okuczał ich do końca, one szczęśliwie zostały uniewinnione. Także tutaj szczęśliwie ta historia miała swoje dobre zakończenie.
0: No i wystawa, jeszcze żebyśmy choć dwa zdania poświęcili, tak, jednak wystawie Olivii Bosomtwę, kuratorowanej przez nią. Chodzi też o takie postrzeganie Afryki w latach bardzo szczególnych, prawda, bo tutaj mówimy do 1989 roku, od 1945. Jakich artystów tam spotkamy? No bo to są też lata PRL-u oczywiście, w których do Polski przybyło na przykład wielu studentów na uczelnie techniczne czy medyczne z krajów afrykańskich, oczywiście tych krajów słusznych afrykańskich, zaprzyjaźnionych. No więc cała koncepcja blackness, czarności, prawda, i postrzegania w ogóle, czy różnych projekcji, być może na to jakieś się nakładają jeszcze stare postkolonialne powidoki i tak dalej, i tak dalej. Tu jest mnóstwo wątków, ale właśnie te daty są kluczowe, że 45-89, a więc nie jest to dzisiejsza rozmowa, kiedy już wiemy, że nasze myślenie o Afryce było w pewien sposób ukształtowane właśnie przez kolonializm, prawda, czy że to była jakaś wyższość w tym naszym spojrzeniu i dzisiaj od tego się odchodzi oczywiście, dekonstruuje się te dawne spojrzenia, więc w tym kontekście to też wydaje się niezwykle ciekawe.
1: Tak, ja myślę, że to jest takie zaglądanie trochę pod podszewkę. Ta historia, czy historia relacji z Polski, z Afryką subsaharyjską nie jest, oczywiście ona jest co jakiś czas przywoływana, ale myślę, że nie jest bardzo głęboko zbadana i też eksplorowana w każdym razie w takim wymiarze popkulturowym. Co ciekawe, bo pytałeś o artystów, jest tutaj dużo materiałów audiowizualnych, bo ta relacja z Łodzią i wymiany studenckiej z Łódzką Szkołą Filmową jest tutaj bardzo znaczącą częścią. Znajdziemy tutaj też prace, które są też na styku właśnie wystawy surrealizmu i wystawy Oliwii. Są prace Władysława Strzemińskiego, czy także Erny Rosenstein, ale znajdujemy tutaj właściwie taką rozpiętość prac, nie wiem, Ewa Kuryluk, dwie wspaniałe prace, praca Oskara Hansena, Waldemara Guta. Jest cała masa prac, które eksplorują z jednej strony jakąś taką właśnie historyczną relację, taką, którą z dzisiejszej perspektywy pewnie chcielibyśmy jakoś na nowo nazywać, pewnie niekolonialną w takim rozumieniu kolonizowania przez Polskę, ale takiego właśnie takich naleciałości, które siłą rzeczy po prostu gdzieś w nas tkwią, ale też idea Oliwii, która jest tytułu też wystawy, która jest parafrazą obrazu Mariana Bogusza Drogi białych wdzierają się w czarny ląd, pokazuje taką opowieść, czy próbę zdekonstruowania tej opowieści, przyjrzenia się, czy nadania tej współczesnej, dzisiejszej perspektywy, albo w każdym razie wiedzy, w tę rzeczywistość, która w latach 50. i 60. funkcjonowała. I wydaje mi się, że ten taki rodzaj próby odwrócenia wektoru jest przynajmniej takim potrząśnięciem, tym workiem znaków, które po prostu siłą rzeczy, nawet jeżeli dzisiaj dekonstruujemy tę opowieść, cały czas w sobie nosimy. Jest ta poruszająca praca Bambo, która w jakimś sensie odnosi się już do tej dyskusji, którą chyba w Polsce od już wielu, wielu lat toczymy, dotyczącą naszego postrzegania czarności we współczesnym świecie. Więc myślę, że to jest też bardzo ważny wątek. Myślę, że ta wystawa też łączy się, ona właściwie wdziera się takim językiem też w wystawę surrealizmu. Te dwa światy łączą się ze sobą chociażby pod kątem takiego myślenia antykolonialnego, które było bardzo bliskie też postawie surrealistycznej. Więc gdzieś te dwa światy ze sobą się spotykają. Myślę, że to jest też tak naprawdę opowieść o jednym świecie, Jest to bardzo taka, myślę, też ciekawa droga, żeby obie te wystawy oglądać razem.
0: No i dlatego w tym samym momencie się otwierają i też do 10 stycznia roku 2027 będzie można je oglądać. Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm oraz Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd. Wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Marta Bartkowska, zastępczyni dyrektorki do spraw komunikacji, była z nami. Bardzo za tę komunikację dziękujemy.
1: Dzięki i zapraszam do muzeum.

Tomysz i Yusuf Days, What Kind of Music. I 19 minut do godziny 14. Ja o tym zaokrąglaniu, przyokrąglaniu mówiłem Państwu. Rzecz tyczyła się naszej zbiórki na przenosiny Mińska 75. Oczywiście to jest nowe miejsce akcji od jesieni, miejsce akcji radiowych różnego rodzaju naszych codziennych i odświętnych jak najbardziej. Nowa, wspaniała przestrzeń. Odwiedziliśmy ją, proszę Państwa, już tam nawet pokoje są wstępnie porozdzielane. Można, przypomnę, zobaczyć także, jak to będzie wyglądało w naszych sieciach społecznościowych. Tam jest taki piękny film. To jest kino, to jest kawał kina, jak nadredaktorka i nadredaktor zwiedzają tę nową przestrzeń i wszystko Państwu pokazują, jak to będzie wyglądało. No ale właśnie przyokrąglanie, zaokrąglanie, więc nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba, tam trwa zbiórka na nasze przenosiny. Jak ktoś chciałby się do niej dorzucić, no to gorąco Państwa uwadze polecam. I w tej chwili zbliżamy się do 220 tysięcy złotych i tak się zastanawiam, czy przez te kilkanaście minut nam się uda na przykład 220 przekroczyć albo równo na takiej właśnie okrągłej kwocie zamknąć środek wtorkowy. No zobaczmy. Keep it high. Powiedzmy sobie, że ten tytuł oznacza w tym kontekście uczyńmy albo właściwie sprawmy, żeby kwota była wysoka. Okej, nikak.

Nick Acosta, Keep It High, więc jeszcze chwilę i o, już mamy prawie jeszcze 200 zł z małym układem i będzie 220 tysięcy zł. Bardzo dziękuję Państwu za taką reakcję. W tym tygodniu, co się wydarzy jeszcze między innymi, zdradzę Państwu, że Agnieszka sama, ale będziemy się łączyć w piątek, bo ja będę w Gdyni. Natomiast jeszcze w tym tygodniu na pewno rozmowa o filmie Backrooms. To jest ta sensacja tegorocznych wakacji, film, który trzeba obejrzeć. No i właśnie jest nabudowany ten, jakby to kiedyś dawniej w Polsce powiedziano, hype wokół tego filmu. Twórcą jego jest Kane Parsons, bardzo, bardzo młody reżyser. Wszystko to spod szyldu A24, a więc wytwórni, która przyzwyczaiła do tego, że tworzy bardzo szczególne, wpisane w amerykański kontekst takiej amerykańskiej dziwności filmy. No i tutaj mamy thriller psychologiczny, kino science fiction trochę, ale myślę, że słowo psychologiczny tu jest kluczem. Jak legenda miejska może stać się metaforą być może terapii, być może no, tego, co tajemnicze w człowieku. Myślę, że tym wszystkim jest ten film, ale tak jak mówię o nim, będziemy jeszcze w tym tygodniu rozmawiać. A tymczasem Wolf Parade i The Static Age.

Wolf Parade, a gdyby chodziło o pieski, a nie o wilki, to wtedy Wolf Parade na przykład mogłoby być. Taki żart na 8 minut przed godziną 14, proszę Państwa, żartem absolutnie nie jest kwota w naszej zbiórce, rośnie ona cały czas, już prawie jesteśmy przy 220, naprawdę, no.

Every Time i grupa Falls. Już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jest jeszcze niespełna 5 minut do godziny 14. Dlaczego ja to mówię? No wiedzą Państwo, już nie będę się powtarzał. W każdym razie bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję także za dziś. No i tylko jeszcze jeden utwór, ale za to jaki, ale za to czyj nam został, więc już niech się zaczynać, że tak powiem, a my dziękujemy bardzo za dziś. Dziękuję Agnieszka, dziękuję Grzegorz, dziękuję Jan. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Nadciągają burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 7 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. W czasie wyładowań ulewy i porywy wiatru lokalnie do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy także grad. Alerty utrzymają się do wieczora. Alert ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a ponadto w 11 województwach do jutra obowiązują ostrzeżenia drugiego bądź trzeciego stopnia przed upałami. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Chodzi o wydarzenia z kampanii wyborczej z 2025 roku.
2: Miał wizyty w Ząbkowicach, w Dzierżoniowie. W mediach pojawiły się informacje na ten temat wskazujące, że doszło wówczas do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nawet utraty przytomności pana prezydenta. W związku z tym na podstawie tych informacji prasowych takie postępowanie sprawdzające zostało teraz zainicjowane z urzędu.
1: Przekazał TVN24 prokurator Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące dwóch wież. Chodzi o budowę wieżowców przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Jak zapowiedział mecenas Roman Giertych, będzie zażalenie na decyzję prokuratury. A w TVN24 tak o sprawie mówił mecenas Jacek Dibois, pełnomocnik biznesmena Geralda Birkfellnera.
3: No mogę powiedzieć jedno, że mecenas Roman Giertych okazał się wielkim prorokiem, bo przy przesłuchaniu, w którym uczestniczył, pani prokurator tak naprawdę robiła wszystko, żeby w tej sprawie nie doszło do jakichkolwiek ustaleń. Praktycznie wszystkie pytania pana mecenasa Giertycha były uchylane.
1: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, poinformował dzisiaj, że 3 badane w sprawie wątki umorzono wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. A to był serwis Radia Nowy Świat.

spośród wszystkich nagrań nowych, czyli tych, które ukazały się od naszego ostatniego spotkania. To wydaje mi się tak najlepiej ilustruje to, co się dzieje ostatnio w Polsce, a nawet dalej w całej Europie. I chwilę to jeszcze ponoć potrwa, ale już dobra wiadomość jest taka, że będzie się robić lepiej, czyli chłodniej. Czyli cały czas będzie ciepło, ale nie tak jak w piekarniku i to już jest zawsze coś. Dzień dobry, Jan Janczy. Chciałbym tak ładnie śpiewać, jak to robi Nectar Woody, bo to o niej właśnie mówię. To jest chyba takie nagranie dobre na ten czas. Mów do mnie lato, tak moglibyśmy sobie to przetłumaczyć. Lepiej by może było, żeby zamiast tego mówienia nadszedł spokój jakiś, no ale będę się starał w takim razie ja to Państwu do 16 zapewnić. Jakiś oddech od tego, co za oknem. Zapraszam zatem na najbliższe dwie godziny. Zaczniemy podobnie jak w zeszłym tygodniu od Brazylii, bo jakoś, no wprawdzie to drugi raz dopiero, ale się przyzwyczaiłem i przywiązałem do tego. W Rio sprawdzałem, Rio de Janeiro dziś koło 26 stopni, czyli bardzo przyjemnie.

A w tym tygodniu to nawet jeszcze 18-20 stopni może być i deszcz. Proszę sobie wyobrazić takie cuda w Brazylii, w Rio, o którym mówię, bo Roger, czyli ten muzyk, którego nie zapowiedziałem, ale właśnie to robię i od którego dzisiaj zaczynamy, z tym miastem jest związany bardzo zresztą. Chyba nawet któraś z jego piosenek swój tytuł wzięła od miasta. Miasta, w którym szlifował swoją muzykę w klubie, gdzie przede wszystkim grano sambę, karaoke de Jema i stamtąd wyleciał w świat z tego klubu. Dotarł nawet tu z mojego regionu zainteresowań do Sztokholmu jakiś rok, może dwa lata temu występował w Szwecji ten jego koncert. Jak na koncert tego rodzaju muzyki spotkał się oczywiście z bardzo gorącym przyjęciem publiczności. To słowo gorący jest dość często ostatnio odmieniane. Jestem też gotowy na te okoliczności. W tytułach może nic takiego o chłodzie nie będzie, to może zbyt proste, ale myślę, że tu, tak mi się wydaje, temperatura nieco spadnie w eterze. Na szczęście, albo może wcale nie na szczęście, ale też i będzie nieco duszno. No i pytanie, czy może być duszno i chłodno jednocześnie? Wydaje się, że tak, a przynajmniej ja tak sądzę, gdy sięgam po ten album.

Bardzo lubię to połączenie takich chłodnych hi-hatów. To też ten efekt nie zawsze jest pewnie do uzyskania. No i tego leniwego, niespiesznego rytmu, który jakoś tak w moim przynajmniej wypadku bardzo współgra z pogodą taką, jaka to jest. I o tym właśnie jest cała ta historia, cała ta płyta Powders, którą wydała już jakieś 3 lata temu Aleksandra Drewczyna, ponieważ nazwisko ma takie obco brzmiące i trudne dla Amerykanów, to przedstawia się jako Earth Eater i też takie, tak wydaje płyty pod tym pseudonimem, przydomkiem. Mogą mi Państwo nie znać tak zupełnie solowo, ale gdyby się tak przyjrzeć lepiej, to na przykład coverowała Maisie Starr, czyli też zespół swoją drogą nie za bardzo się spieszący, jak również występowała w jednym z nagrań tej wokalistki, którą za moment usłyszymy. Wprawdzie nie wokalnie tam występowała, ale warto mieć świadomość, że zdarzyć się tak mogło, że gitary u Karolin Polaczek przechodziły właśnie przez ręce Aleksandry Drewczyn, czyli Earth Eater.

Karolin Polaczek. Zanim ukazało się to nagranie, czyli Sunset, to jeszcze była taka płyta Punk. Może ją Państwo pamiętają, znają, zdaje się, jedna z pierwszych. I tam właśnie wspominana Earth Eater, tudzież Aleksandra Drewczyn, zagrała na gitarze. Nie mam pewności, czy Ruben James coś z nią, mówiąc nią, mam na myśli Karolin Polaczek, nagrywał. Chyba nie, ale być może z jakiegoś powodu ta myśl u mnie się pojawiła. Wiem natomiast, kto z nim nagrywał na pewno i za moment podzielę się tą informacją, ale na razie główny bohater całej tej historii, czyli wspominany Ruben James.

Earthquake, ale żeby było zabawniej, to zapisane z błędem, a tak było właśnie na ubiegłorocznej płycie na Rubena Jamesa, Big People Music, i to naprawdę jest muzyka dużych ludzi, wielkich ludzi. Na każdym właściwie nagraniu jakiś gość, a to Jamie Cullum, a to Theo Crocker, a to Jay Prince, a to Cartoons, także, a ci dwaj ostatni, czyli Jay Prince i Cartoons właśnie, czyli Ben Carr tak naprawdę, bo on się tak nazywa, razem również coś przygotowali, ale tak poza kolejnością powiedziałbym, bo to już była ich, jego tak naprawdę Bena Carra płyta. Multiinstrumentalisty, producenta z Nowego Jorku, no i basisty przede wszystkim, jak też dumnie z basem, gitarą basową pozuje na okładce płyty Space Cadet, płyty bardzo wizualnie nawiązującej do lat 60., do 80., także do fascynacji podbojami kosmosu. Zresztą sam tytuł to nawet sugeruje i posłuchamy sobie fragmentu tej płyty, bo to będzie dobre wprowadzenie do, no właśnie, już tych prawdziwych lat 80. I to będzie coś sprzed czterech dokładnie, prawie dokładnie, niedokładnie co do dnia dekad. No i też coś bardzo skandynawskiego, więc być może Państwo już się domyślają, o kim to jest mowa.

No i oczywiście można się było domyślać, o kim mowa. Mowa o Roxette. W tym roku mija 40 lat od ich debiutu. 31 października to był dokładnie, więc pewnie jesienią będziemy czy tu, czy w klimatach północy wracać częściej. Pearls of Passion to była ta ich pierwsza płyta i płyta, która się spotkała z takim właściwie różnym odbiorem w Szwecji, oczywiście bardzo dobrym, no bo wiadomo. A poza to już z perspektywy czasu było pewnie widać, że ten album nie miał takiego czegoś w sobie, co miało później, czy Joyride, czy Look Sharp, to co sprawiło, że zespół był i ich muzyka także naprawdę wielkim przebojem, co było może zaskakujące, bo przecież to był zespół, jak mówiono wtedy, przynajmniej w Szwecji, popowy, ale który potrafił robić muzykę rockową, no i Per Gessle był absolutnie niezawodny, jeśli chodzi o teksty, no ale tutaj przy tej pierwszej płycie dopiero się rozkręcali. A dlaczego ja w ogóle o tym Roxette? Bo parę tygodni temu, kiedy nadawaliśmy, powiedzmy, tę moją szumnie, nazywając to korespondencję ze Sztokholmu, wrzuciłem tak sobie Summer Tider, czyli to nagranie jeszcze z czasów, złotych czasów, czyli Ilona Tider. I ktoś z Państwa, to był nasz słuchacz mieszkający w Szwecji, napisał, że tyle lat już tam mieszka, tyle razy słyszał Summer Tider, a jakoś zupełnie nie skojarzył, że to dokładnie ten sam wykonawca, to znaczy Per Gessle. Bardzo to miłe i fajne było, a my jeszcze pozostaniemy chwilę w klimacie Roxette.

Tak zapowiadałem to nagranie i ten zespół, i z tego mogło wynikać, że to cały czas jest rok 80. któryś, szósty czy tam późniejszy, wcześniejszy, ale nie. No, zupełnie nie. To jest album, który ukazał się parę lat temu zaledwie, już mniejsze o to, który to był dokładnie rok, a zespół nazywa się Night Scenes. I to jest nazwa zupełnie odpowiednia dla tego, co grają. Być może Państwo pamiętają parę tygodni temu taki album, też ciekawy i w podobnym stylu, grupa House of Harm tutaj przywoływałem i to jest mniej więcej to samo właśnie, czyli muzyka bardzo ciemna i taka też bardzo jakby wyjęta z tych lat 80., a to wszystko, jeżeli mnie pamięć nie myli, wzięło się w ogóle od nowej płyty Bridget Calls Me Baby, która jakoś tak nas tam dalej poprowadziła. Powiedzmy, że sobie zostawimy na moment te rzeczy dawniejsze, chociaż jeszcze wrócą tutaj, ale nie będę więcej zdradzał. Mam taką jedną ciekawą, nową rzecz i te nowości będziemy sobie raczej dawkować dzisiaj z różnych powodów, ale o nich nieco później.

On z Chicago pochodzi, więc może dlatego, mówiąc delikatnie, nie darzy sympatią Los Angeles. LA, I love and hate you. Chociaż w sumie tu jest i też o sympatii i zamiłowaniu. No ale o kim mowa? Septargus nazywa się ten muzyk i trochę energii i czasu mi zjadło, żeby się do niego dostać. Bo prawdę mówiąc, ten tydzień, jak to już kiedyś może wspominałem, są tygodnie lepsze i są tygodnie gorsze. No i ten akurat należy do takich, powiedzmy, nieco skromniejszych. Niemniej udało się to i owo znaleźć i jeszcze po godzinie 15 będę miał dla Państwa parę, no wydaje mi się, naprawdę smakowitych kąsków. A w tej godzinie to już raczej tyle. Ja oczywiście jeszcze się z Państwem nie żegnam, bo wrócimy do klimatu R&B soulowego i to nawet w dwóch wydaniach. Tym nowym teraz Seku, a później coś starszego.

Niektórzy mają starą duszę, jak to tutaj mówiłem już jakiś czas temu. Sekuł człowiek młody i chyba nawet bez płyty jeszcze, no, z jakąś epką może, ale bardzo to pasuje do klimatu tego, no właśnie, soulowego R&B lat 70-tych, 80-tych, jak w tym wypadku, bo to Diana Ross i wszystko się zgadza, płyta Boss, ale Bruce Springsteen, no ile mi wiadomo, na tym albumie absolutnie nie występował. Może trochę szkoda. A to wszystko też myślowo poprowadziło mnie w stronę tego, co wydarzy się jesienią w Łodzi, czyli koncertu Jungle, bo to wprawdzie jednak inna muzyka, ale ma cały czas, chyba tak mi się przynajmniej wydaje, tę bardzo ciepłą, żywą energię.

10 listopada musiałem sprawdzić, tego roku zespół Jungle wystąpi w Łodzi. Ale na szczęście, i oczywiście ja czekam bardzo na ten koncert, państwo pewnie też, ale na szczęście na dobrą muzykę nie trzeba aż tak długo czekać, bo wcześniej, i to w sierpniu, już w sierpniu, w wakacje, w Warszawie wystąpi ten jegomość, Jalen Ngonda, którego ja tutaj państwu już dawno, dawno temu, przed pierwszą płytą nawet, prezentowałem.

Pan konduktor to nas może zabrać na koncert Jaylena Gondy 11 sierpnia w Warszawie. No i pewnie sporo rzeczy z tej nowej płyty Doctrine of Love pogra. A my z kolei tę godzinę kończymy regałkami. No i słyszymy się ponownie po godzinie 15. The Unix.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłenda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie pełnomocnikiem rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Nie będzie już pełnomocnika do spraw programu SAFE. Wiceminister zabrała głos po dzisiejszym posiedzeniu rządu.
4: Poza moją rolą w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedzialność za modernizację, za wyposażenie polskiej armii, za wszystkie zakupy oraz za pozyskiwanie funduszy na zakupy dla polskiej armii, rola pełnomocnika rządu będzie też prowadziła do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym. To też jest kontynuacja tego, czym zajmowałam się, będąc pełnomocniczką do spraw mechanizmu SAFE. No i kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii.
3: Wiceminister pytana była również o jutrzejsze spotkanie szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezydenta Karola Nawrockiego. Głównym tematem rozmowy będzie szczyt NATO w Ankarze.
4: Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę. Z drugiej strony będzie bardzo dużo mowy na tym szczycie NATO o wydatkach na obronność i o rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Tu jesteśmy liderem.
3: Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca. Trwa spotkanie premiera z szefem NFZ-u i minister zdrowia. Informację potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u. I ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc. Jest spotkaniem, które, tak jak powiedziałem, dotyczy finansowania NFZ-u. No ono teraz trwa, więc trudno mi mówić o jego przebiegu.
3: Według wcześniejszych doniesień tematem spotkania miały być nieprawidłowości w ochronie zdrowia, kominy płacowe czy czas pracy lekarzy. Przypomnę, minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy wskazuje na odpowiedzialność prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i domaga się jego dymisji. Alert w systemie energetycznym po raz trzeci w historii. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Określone podmioty muszą w godzinach 18-21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy, którzy także mają umowy, muszą natomiast w tym czasie ograniczyć pobór. PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach bardzo wysokie, dzisiejszy ruch ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Olimpia Vitalis to jest. Ja bardzo czekam niecierpliwie na to, co się wydarzy 10 lipca. No oczywiście poza tym, że to nasze radiowe urodziny. Proszę pamiętać swoją drogą, ale też to będzie dzień premiery płyty Lady Luck. Płyty epki właściwie, bo na razie takimi mniejszymi formami nas raczy Olimpia Vitalis. Bardzo wszechstronna, co pewnie ma jakieś swoje powody i źródła w tym, że przez prawie 10 lat śpiewała w chórze i wykonywała muzykę gospel. W tej godzinie jeszcze takie brzmienia podobne czy bliskie temu, co czeka nas 10 lipca i tu mam właśnie na myśli premierę płyty Olimpii Vitalis powrócą, choć nie tylko. Na moment sprawdzimy, co słychać w Ameryce Południowej i to już nie będzie Roże. Poszperamy też w archiwaliach i właściwie od tego możemy zacząć tak na dobrą sprawę, bo ta płyta sprzed lat to już jest taka nasza wakacyjna tradycja.

Separate Oceans jest tą naszą wakacyjną tradycją, płyta Neda Dauphiniego. To może takie bardziej przypomnienie, zebranie jego nagrań z lat 70., bo Separate Oceans to jest składanka wydana przez Numero Group, która to wytwórnia takie właśnie płyty składankowe wydaje. Swoją drogą bardzo ładna okładka na dzisiejsze czasy, bo pan Ned albo się polewa, albo jest polewany wiadrem wody i wygląda na to, że sprawia mu to sporą przyjemność. A wracając do jego muzyki, no trudno artystę bardziej kalifornijskiego, ja bym powiedział, bo nawet ma swoją ulicę Doheny Drive, chociaż patronem jej jest nie do końca sam muzyka, dziadek jego, który był, pradziadek nawet, był potentatem naftowym z przełomu wieków, no a prawnuk z kolei poszedł w muzykę. Tak o nim ktoś kiedyś powiedział, że to taki biały chłopak, który gra muzykę funkową i faktycznie niby każdy mógłby to zagrać, zaśpiewać, ale najlepiej by było, gdyby to był jakiś piosenkarz soulowy. No i się dobrze składa, bo mam także coś, a raczej kogoś takiego specjalnie na dziś i na tę okazję przygotowanego.

Jutro minie 21 lat od jego śmierci. Luther Vandross, a ten album, który dziś przypominamy, też się ładnie złożyło. Ukazał się prawie dokładnie ćwierć wieku temu, 19 czerwca 2001 roku miała premierę płyta Luther Vandross, po prostu tak sobie ją muzyk zatytułował od swojego nazwiska, a nazwiska tam poza jego własnym to między innymi było Markusa Millera, który ten album współprodukował, ale też mogliśmy go usłyszeć oczywiście na basie, bo na czym innym w jego wypadku. Album wtedy przyjęty całkiem dobrze, choć z takich głosów krytycznych to też było kilka, które mówiły między innymi o tym, że to no, taka już próba pozostawania na fali na początku XXI wieku, pozostawania ważnym, w cudzysłowie ważnym oczywiście, coś w rodzaju takiego gonienia za akceptacją i publicznością. Czy tak było, czy nie, to już nie nam chyba oceniać, a jak wiek XXI się rozkręcił na dobre, to między innymi takie płyty zaczęły do nas spływać.

trzeba powiedzieć, że niektórzy wyprzedzili swoje czasy, ale czy do tego grona należał Luther Vandross? No, pewności nie mam, ale myślę, że dobrze jednak czuł ten wczesny wiek XXI, chociaż oczywiście też i sporo tam takich klimatów, pogłosów lat 90. było, co oczywiście nie bardzo dziwi. LJ to jest już muzyka nam dużo bliższa tym naszym czasom, mało powiedziane. To jest album, który w tym roku się ukazał nawet i zaledwie, albo aż, zależy jak na to popatrzeć, musiał minąć 25 lat, żebyśmy w tym miejscu w muzyce, w jej rodzaju się znaleźli, jej rodzaju, czyli muzyce soulowej, R&B. Choć to też może nie aż takie bardzo odległe od tego, co ukazywało się na początku XXI wieku. Teraz zmienimy sobie klimat i to dosłownie z tego żaru tropików przeniesiemy się na Rivierę. Zgodnie z tytułem płyty to będzie Riviera angielska, czyli już wiadomo, że będzie to Metronomy. A po wizycie w Zatoce szybki przegląd nowości. Mówiąc szybki, mam na myśli naprawdę szybki, co nie oznacza wcale nieciekawy.

To jedna z tych nowości, o których to Państwu przed momentem opowiadałem. Album o tytule nie bardzo podchwytliwym Tales from Film City, ale podchwytliwy jest wykonawca Warren James i wydawać by się mogło, że to jedna osoba, no ale nie. Tutaj uwaga, Warren to Warren McIntyre, a James to James Kirk, którego znaliśmy niegdyś z zespołu Orange Juice i razem sobie panowie połączyli siły, jak to czasami się zdarza. W świecie muzyki nagrali razem płytę. Efekty takich zabiegów bywają różne, ale akurat te opowieści z miasta filmowego, czy baśnie z miasta filmowego, miasta filmu wyszły im bardzo dobrze i zgodnie chyba z oczekiwaniami. Mówiłem tak trochę tłumacząc się może w poprzedniej godzinie, że skromnie raczej w tym tygodniu mamy z nowościami, przynajmniej takimi, które mnie tutaj ciekawią, ale to nazwisko ciekawi mnie od zawsze. Devon Gilfillian, który wydał nową płytę i nawet dostarczył nam jeden z singli tygodnia, a my sobie coś innego z tego albumu sprawdzimy. O takiego.

IRL to jest jeden z singli tygodnia tego muzyka, Devon Gilfillian, dodam, się on nazywa. A ten singiel pochodzi z płyty Time Will Tell, czas pokaże, płyty, którą ja właściwie w ten piątek miniony, kiedy miała ona swoją premierę, od razu polubiłem, bo przypomina mi to takie rzeczy znane, ale jednocześnie trudne do określenia. Coś pomiędzy muzyką bluesową, rockową, alternatywną, a hip-hopem. Też może nie w wypadku tej płyty koniecznie, ale patrząc na cały przekrój tego, co ten muzyk Devon Gilfillian robi, to jak najbardziej. No i ta nowa płyta może taka trochę zaskakująca, bo jednak bardziej zdecydowanie bluesowa, roots blues, rockowa też. A wcześniej to było coś nieco innego, może bardziej R&B, hip-hop, no czyli zaskoczenie dla tych, którzy czekali. Ja akurat nie czekałem, ale nie dlatego, że nie jakoś darzę go sympatią, ale dlatego, że po prostu zapowiedzi o tej płycie mi umknęły i bardzo się ucieszyłem, że muzyk wrócił. Teraz sprawdzimy, co słychać za wielką wodą i to zresztą nie będzie jedyna wielka woda, którą będziemy przekraczać, czyli wracamy do Ameryki Południowej.

Powiększamy sobie powoli grono tych artystów, artystek, których dobieram tutaj z południa, Ameryki Południowej, to są i mam zresztą takie wrażenie, że coś kiedyś z jakiejś jej płyty tutaj zagrałem, ale za dużo tego już jest i było, żeby dokładniej w to wchodzić. To São Paulo, skoro było Rio w pierwszej godzinie, to nie wypada też tego pięknego ponoć, choć też specyficznego miasta tutaj zawrzeć. Wielka Woda, część pierwsza, mówiłem, a część druga to będzie ta druga Wielka Woda, to znaczy w drugą stronę, chociaż to już tak daleko, że zależy tak naprawdę od tego, w którym kierunku się wybierzemy, czy będzie bliżej, czy dalej. Tak czy owak chodzi o zespół Pond, czyli Australia.

pond, czyli takie pieszczotliwe, może delikatne określenie na mały zbiornik wodny. Jeziorko, stawik, sadzawka. No i to faktycznie sadzawka oddziela Australię od reszty świata. A skoro już tu akurat jesteśmy w takich okolicznościach i nie bardzo często zdarza nam się przywoływać te zespoły wykonawców australijskich, to jeszcze taką wokalistkę, może Państwu znaną, niekoniecznie znalazłem, ale chcę przywołać, czyli Julia Cumming, a potem Włochy, ale Francja.

Tak, tak, Włochy, ale to Francja, albo Francja, ale to Włochy, bo zespół wprawdzie włoski, duet, no ale nazwę swoją zawdzięcza aktorowi francuskiemu w końcu, a tu jeszcze gościnnie Chris Cornell wystąpił, więc już w ogóle niezłe pomieszanie z poplątaniem. I w takim klimacie zostaniemy już do końca, a to niewiele czasu, bo nasze spotkanie powoli już się kończy, ale niech to nagranie Jessie Ware dość spodziewane, jak na dziś, przypomni Państwu o tym, na co trzeba uważać szczególnie.

Wiadomo, jak gorąco, to i ciężko, więc cały czas proszę na siebie uważać, mimo że już temperatura przynajmniej w tym tygodniu będzie na odrobinę spadać, co dla mnie jest wiadomością bardzo dobrą. Bardzo dobrą też wiadomością jest pewnie to, że Durant Jones z kolegami, czyli zespołem The Indications przed nami, to już ostatnia moja dla Państwa propozycja. Pięknie dziękujemy za dziś. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy i do usłyszenia już w lipcu.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące dwóch wież, przekazał prokurator Piotr Skiba. Badane w toku śledztwa czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego. Chodzi między innymi o postępowanie dotyczące oszustwa.
4: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone. Na blisko ponad 20 stronach uzasadnienia prawnego do tej decyzji znajdują się wszystkie wyjaśnienia wszystkich okoliczności.
3: Pełnomocnik austriackiego biznesmena, mecenas Roman Giertych, zapowiedział zażalenie na decyzję prokuratury. Ma wiele zastrzeżeń do działań prokurator Małgorzaty Szeroczyńskiej, która, jak podkreśla, umarzała większość jego pytań do Jarosława Kaczyńskiego.
4: I w gabinecie u pani prokurator Szeroczyńskiej i w moim pokoju nie ma żadnych portretów dygnitarzy, ale mamy statuetki Temidy. Decyzja, myślę, że była bardzo przemyślana, była bardzo dobrze zważona, jest bardzo dobrze uzasadniona. Mamy do czynienia z 63 stronami postanowienia o umorzeniu. Czekamy na dalsze kroki procesowe stron w tej sprawie.
3: Odpowiadał prokurator Piotr Skiba, a decyzję prokuratury komentował dzisiaj m.in. Marek Sawicki z PSL-u.
5: Od dawna mówię, że jeśli chodzi o prokuraturę, to niestety ona została ugruntowana przez 10 lat przez Zbigniewa Ziobro i prokuratorzy dzisiaj kształtują polski wymiar sprawiedliwości. To, co chcą skierować do sądu, to skierują, a to, co chcą zatrzymać, to zatrzymają, bo tutaj zbyt wiele wątków wskazywało na to, że mamy do czynienia z nieuczciwością, z jednej strony z prowadzeniem interesów przez szefa partii, z wręczaniem łapówek, z trzeciej strony z niewywiązaniem się z płatności za wykonaną pracę.
3: Jak przekazał prokurator Skiba, do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki prokuratura okręgowa nie będzie podawała szczegółów umorzenia. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Nie będzie już stanowiska pełnomocnika do spraw programu SAFE. Poza rolą w MON-ie, czyli odpowiedzialnością za modernizację i zakupy dla armii, nowa funkcja obejmie koordynację działań związanych z przemysłem zbrojeniowym, negocjowanie z partnerami zagranicznymi, walkę z dezinformacją i edukację obronną.
6: Z całą pewnością można powiedzieć, że pani minister jest tą osobą, która projekty dowozi wszystkie perfekcyjnie i na pewno zostaną genialnie wykonane. No jest to takie, można powiedzieć, przejście do trochę nawet rozszerzonego, ale trzeciego etapu wdrażania projektu SAFE.
3: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. W związku z upałem utrzymywany jest większy nadzór nad funkcjonowaniem kolei, a służby techniczne są w podwyższonej gotowości, przekazały PKP PLK. Dziś przed 14.30 w całym kraju odwołanych było 96 pociągów, ale w trasę wyruszyło niemal 4000 składów. Tymczasem koleje przygotowują się też na nadejście burz. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia dla 7 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. A to był serwis Radia Nowy Świat.
7: Czy wsiadali Państwo ostatnio do pociągu? Czy jakość kolejowych usług jest byle jaka? Trochę jak z tymi pociągami, żeby tylko jakikolwiek przyjechał, byleby gdziekolwiek nas dowiózł. Proszę o tym też opowiedzieć. Czekamy na telefony 224 280 280. Przy okazji włączamy także skrzynkę na listy popołudnie@nowyswiat.online.
8: Nowy Świat po południu.
7: Ada Calińska-Czeniecka pokłoniła się pięknie, wychodząc tanecznym krokiem ze studia i zapowiadając, państwo tego nie słyszeli, że Piotr Topoliński za godzinę pojawi się z kolejnym serwisem informacyjnym. A tymczasem Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Anna Rukicińska, Kacper Badura, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Zaczynamy wszystko dzięki tajemnej wiedzy realizatora, który zostanie z nami w kolejnych godzinach. Grzegorz Muranowicz będzie m.in. prezentował piosenki Jak? O tak!

0: Sorry za bałagan, nie wyrabiam. To Blauka, czyli Georginia Tarasiuk i Piotr Lewańczyk. Duet, muzyczny duet z nagraniem Everest, które pojawiło się w zestawie do głosowania w ostatnią sobotę o 20 i oznacza to, że ma pierwszą szansę w tym tygodniu na wkroczenie do pierwszej dwudziestki w notowaniu 223. Głosowanie na stronie, głosowanie w aplikacji, głosowanie dzięki głosującym pod warunkiem, że nie zapomną z powodu upału albo z jakiegokolwiek innego powodu do piątku, do 19. 9 minut po 16. Tymczasem dziękuję za pierwsze raporty od tych, którzy w herbacie i w kawie kryształki cukru zastąpili kryształkami lodu. Są tacy, którzy nie muszą już schładzać się w sposób nienaturalny. Otóż naturalnie dotarło do nich to, co chłodne, zimne, niżowe i deszczowe oraz burzowe, o czym będziemy dziś jeszcze opowiadać. Ale do 19 zajmiemy się także wieloma innymi tematami. Rząd powołał, co zresztą Państwo wiedzą, uważnie słuchając chociażby serwis o 16, rząd powołał nową, starą pełnomocniczkę.
1: Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie pani minister Sobkowiak-Czarnecka. No jest to związane z przejściem do kolejnego etapu.
2: To jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję.
0: I o tym za chwilę Olga Bobienko będzie opowiadała w popołudniówce, a po 17:00 bankowe ograniczenia gotówkowe.
3: Chociaż na co dzień płacimy kartą, czy płacimy blikiem, czy płacimy przelewem i nie nosimy ze sobą gotówki, bo to jest niewygodne, to jak nam ktoś powie, że tej gotówki nosić nie będziemy, no to pewnie jakiś wetest społeczny się podniesie.
4: Argumentami za wprowadzeniem tego rodzaju ograniczeń jest przede wszystkim walka z szarą strefą, z praniem pieniędzy, z finansowaniem przestępczości.
0: Ale czy tylko i czy na pewno Anna Rokicińska sprawdzi, skąd biorą się ograniczenia, dlaczego wielu z nas woli płacić gotówką? Gdy mówię wielu, to mam na myśli ponad połowę Polaków. Tak odpowiadaliśmy w ostatnim badaniu na temat limitów płatności podczas transakcji gotówkowych. Limitów nie lubimy, za to z gotówką zaprzyjaźniliśmy się już dawno, dawno temu i nie chcielibyśmy, aby nas ograniczała w jakikolwiek sposób. No i brak z pewnością, tak, ale jeśli chodzi o samo płacenie, to zupełnie inny temat. Tym zajmiemy się tuż po 17, a po 17.30 dołączy do nas Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych. Olga Bobienko zapyta m.in. o to, czy możliwość płacenia bez zostawiania po sobie cyfrowego śladu, czyli płacenia gotówką, jest dziś luksusem. A na koniec, w ostatniej godzinie, zawód wyuczony, fachowiec.
5: Na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie.
6: Już teraz zdarza się, że doświadczeni fachowcy osiągają właśnie porównywalne, a nawet czasem wyższe te dochody niż dyrektorzy zarządzający, specjaliści IT czy nawet prawnicy.
0: Kacper Badura sprawdzi, jaki zawód wyuczony zapewni w Polsce najlepsze zarobki dziś albo za kilka lat. Czy najlepiej pracuje się elektrykom, a może mechanikom, ewentualnie stolarzom. Moim gościem po 18.30 będzie Dorota Żuchowicz z Pracowni Badania Potencjału Talent Map. Dlaczego absolwenci branżowych szkół zawodowych czasem mają problemy ze znalezieniem pracy, podczas gdy pracodawcy w tym samym czasie deklarują, że wciąż szukają fachowców idealnych? No właśnie, fachowiec idealny to jaki? 224, 280, 280. Słuchaczki i słuchacze mają głos do 19.00.

0: to też w nawiązaniu do tego, o czym opowiadała Ada Calińska-Czaniecka w serwisie informacyjnym, prosiłem Państwa o raport z pociągu, tego, który jedzie, być może jedynego, który przyjechał, bo w ostatnich dniach wsiąść do pociągu to tu i ówdzie wielka sztuka, byle jakiego, no i w środku też różnie bywa. Pan Maciej napisał, natomiast proszę nie psuć kolejom opinii. Tak, w czasie silnych mrozów i upałów są kłopoty, bo to koleje elektryczne, ale generalnie koleją podróżuje się super. Zgadzam się z panem, panie Macieju, choć musi pan przyznać, że trudności tu i ówdzie ostatnio się jak szyny uwypukliły. Czekam na listy, popołudnie małpanowyświat.online, czekam na raporty, a może byśmy jutro o tym sobie porozmawiali w popołudniówce. Panie Macieju, mam nadzieję, że włączy się pan do tej dyskusji w jutrzejszym popołudniowym programie. Na razie 16:16, a my zgodnie z dzisiejszym scenariuszem porozmawiamy o tym, czym żyje albo żyła przez cały dzień polska polityka od walki z dezinformacją po edukację obronną i wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Już Państwo wiedzą, czym będzie zajmowała się nowa pełnomocniczka do spraw wzmocnienia odporności państwa. Została dziś oficjalnie powołana przez rząd. To Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dlaczego przestaje pełnić dotychczasową funkcję związaną z programem SAFE? Myślę, że od tego pytania i od odpowiedzi na to pytanie powinniśmy rozpocząć rozmowę z Olgą Bobienko, która jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To już nie SAFE, tylko szersze rozumienie bezpieczeństwa.
1: To ciągle SAFE, ale dokładnie szersze rozumienie bezpieczeństwa. No bo ta nowa funkcja ma rzeczywiście, będziemy używać tego słowa dosyć często w ciągu najbliższych minut, szerszy właśnie zakres niż dotychczasowe obowiązki. Pełnomocniczka będzie koordynowała teraz działania administracji rządowej na rzecz wzmacniania odporności państwa. To tak też zostało oficjalnie nazwane w trakcie konferencji prasowej. Czyli co to oznacza? Jest to jednocześnie walka z dezinformacją, budowanie bezpieczeństwa informacyjnego, ale także między innymi edukacja obronna społeczeństwa. Są w tym również inne wątki i w związku z tym głos oddamy również samej Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, która wypowiadała się w trakcie konferencji prasowej, ale wcześniej o tej zmianie mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie właśnie pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która przestaje pełnić funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrażania instrumentu SAFE. No jest to związane z przejściem do kolejnego etapu. Pani minister jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ja akurat mogę całkiem sporo powiedzieć o współpracy z panią minister, bo razem współpracowaliśmy w czasie, kiedy trwała prezydencja, w czasie, kiedy ja byłem ministrem do spraw europejskich. I z całą pewnością można powiedzieć, że pani minister jest tą osobą, która projekty dowozi wszystkie perfekcyjnie. Natomiast no jest to takie, można powiedzieć, przejście do trochę nawet rozszerzonego, ale trzeciego etapu wdrażania projektu SAFE.
1: I sama Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreślała, że to przede wszystkim kontynuacja dotychczasowej pracy i dlatego też powiedziałam, że to trochę jest SAFE, chociaż nie do końca SAFE.
0: Już
1: 3.0, tak, bo to jest trzeci etap, o czym też mówił Adam Szłapka i o czym też będzie mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji, dlatego Rada Ministrów podjęła decyzję o tym, że nie będzie już pełnomocnika do spraw programu SAFE, tylko pełnomocnik do spraw wzmacniania odporności państwa. Co to oznacza? Poza moją rolą w Ministerstwie Obrony Narodowej, którą Państwo znacie już od tygodnia, czyli odpowiedzialność za modernizację, za wyposażenie polskiej armii, za wszystkie zakupy oraz za pozyskiwanie funduszy na zakupy dla polskiej armii, rola pełnomocnika rządu będzie też prowadziła do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym. To też jest kontynuacja tego, czym zajmowałam się, będąc pełnomocniczką do spraw mechanizmu SAFE. To znaczy, po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym.
1: No i oczywiście to nowe stanowisko oznacza ten szerszy zakres obowiązków. Sobkowiak-Czarnecka ma właśnie koordynować działania administracji związane z budowaniem odporności państwa. To sformułowanie właśnie budowanie odporności państwa przewijało się w trakcie tej konferencji prasowej dosyć często. Sama również podkreślała, że właśnie chce dopilnować, aby te wszystkie umowy zostały zrealizowane na czas, żeby krajowe firmy jeszcze mocniej istniały na tym europejskim rynku zbrojeniowym. Sobkowiak-Czarnecka ma także odpowiadać za działania, które mają właśnie zwiększać przygotowanie na te sytuacje kryzysowe, czyli między innymi dotyczy to rozpoznawania dezinformacji, szukania wiarygodnych informacji, ale również przygotowań na takie ewentualne zagrożenia. Ze strony dziennikarzy padło również pytanie, co jeśli będzie taka godzina W, więc no, między innymi to, tak jak tłumaczyli przedstawiciele rządu, to jest taki element szerszej koncepcji odporności państwa, więc to jest zarówno wojsko i sprzęt, ale również gotowość instytucji i samych obywateli. No i ciekawostką jest to, że po raz pierwszy w jednym stanowisku połączono odpowiedzialność za tak różne obszary bezpieczeństwa, bo Sobkowiak-Czarnecka koncentrowała się właśnie przede wszystkim na tym programie SAFE, czyli unijnym instrumencie finansowania inwestycji obronnych. Teraz te kompetencje obejmują właśnie tą odporność informacyjną, społeczną. To się wpisuje w coraz częściej stosowane w państwach NATO podejście do tej odporności całego państwa, które zakłada, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nas, obywateli, to nie tylko tutaj decyduje armia i uzbrojenie, no ale także to przygotowane społeczeństwo, sprawna administracja i skuteczna walka z dezinformacją. No, jest to kolejna zmiana organizacyjna w tym obszarze w ostatnich miesiącach, no bo rząd przekonuje też, że wraz z wejściem tego programu SAFE fazę realizacji jest już potrzebna nie tylko koordynacja zakupów i tych inwestycji obronnych właśnie, ale to spojrzenie łapiące również nas, obywateli, i odpowiednio wyedukowanych obywateli. No i miejmy nadzieję, że również za tym idzie także przygotowanie infrastruktury, z której my jako wyedukowani obywatele będziemy mogli także korzystać, bo to wcale nie musi być takie oczywiste. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych kolejnych dniach, no bo też nie zabraknie komentarzy, jeżeli chodzi o tę zmianę. No i zobaczymy co i jak. Natomiast to jest jeden z wątków, o których chciałam dzisiaj wspomnieć, bo oczywiście jest jeszcze kwestia dwóch wież i tego, że
0: Którego nie ma,
1: które umorzono i o którym to umorzeniu dzisiaj informował prokurator.
4: Prokurator prowadząca to postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego z artykułu 286. Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
1: No i oczywiście to jest kwestia tego, żeby jeszcze Państwu przypomnieć, bo o śledztwie w sprawie dwóch wież mówiliśmy wielokrotnie, zresztą dużo się o tym mówiło, to też jest temat, który rozpalał opinię.
0: Co ciekawe, mówiło się o tym wtedy, gdy prokuratura odmawiała wszczęcia tego śledztwa, ale to jeszcze w czasach, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dokładnie. No i teraz warszawska prokuratura umorzyła to śledztwo, zresztą przypominając, toczyło się ono w kierunku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem austriackiego biznesmena. Ta sprawa dotyczyła niedoszłej inwestycji spółki Srebrna, właśnie tak jak wspomniałeś, powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością. To jest, właśnie przypominając, to była kwestia wybudowania w centrum Warszawy dwóch biurowców na gruntach należących do spółki. Do tego przygotowania projektu zaangażowano austriackiego przedsiębiorcę Geralda Birkfellnera. I ostatecznie inwestycja nie została zrealizowana, a afera wyszła na światło dzienne w 2019 roku. I tak na Birkfellner twierdził, że został oszukany przez prezesa PiS-u podczas przygotowań inwestycji. Zresztą wtedy też w tym 2019 pojawiły się zapisy rozmów między przedsiębiorcą a Jarosławem Kaczyńskim, do których to dotarła Gazeta Wyborcza. I na zlecenie osób reprezentujących spółkę Srebrna miał być przeprowadzony szereg prac, których łączną wartość Birkfellner oszacował na 1 300 000 euro. Tego wynagrodzenia, jak twierdził, nie otrzymał. No i z kolei Jarosław Kaczyński wskazywał, że cały projekt nie wyszedł poza fazę planów, a wszystkie działania były prowadzone zgodnie z prawem. No, teraz dowiadujemy się, że to postępowanie zostało umorzone, a z kolei jeszcze jakiś czas temu Jarosław Kaczyński został przesłuchany w sprawie tych dwóch wież jako świadek, ale prokuratura podkreślała, że jest to element gromadzenia materiału dowodowego. Nikomu nie postawiono zarzutów, no a szef PiS-u utrzymywał, że nie doszło do popełnienia przestępstwa. Z kolei o samym postępowaniu mówił jako o postępowaniu politycznym. No i dzisiaj dostaliśmy tę informację o umorzeniu śledztwa. Jednocześnie także pytanie dotyczące tego przebiegu śledztwa i dzisiejszej decyzji prokuratury padło na tej konferencji po posiedzeniu rządu i tak na nie odpowiadał rzecznik gabinetu Adam Szłapka.
2: Decyzje prokuratury, czy rejonowej, czy okręgowej, z zasady nie są przedmiotem obrad Rady Ministrów. To znaczy ja nie przypominam sobie, żeby taka dyskusja się na Radzie Ministrów odbywała i w tej sprawie też takiej dyskusji nie było. No trudno mi komentować decyzję niezależnego prokuratora.
1: Dzisiaj także, jeżeli chodzi o pełnomocników Birkfellnera, to Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia na tę decyzję, bo śledczy uznali, że w wątkach doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a także kwestiach korupcyjnych nie znaleziono znamion czynu zabronionego. Takie szczegółowe podstawy umorzenia mają być też podane po uzyskaniu tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, i więc to jest też tego kwestia dzisiaj w trakcie tej konferencji. W trakcie konferencji rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówił, że części tych informacji nie może przekazać, dopóki to właśnie nie zostanie przetłumaczone. Więc to jest też kwestia tego oczekiwania na to, tak to nazwijmy. No a jeszcze wracając do tych zapowiedzi złożenia zażalenia na decyzję prokuratury, to także mówił o tym dzisiaj w mediach pełnomocnik biznesmena Jacek Dibła.
5: Oczywiście takie zażalenie zostanie złożone i głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy i przeprowadzenie przesłuchania przede wszystkim potencjalnie podejrzanego w takiej sytuacji, by pełnomocnik pokrzywdzonego mógł zadać pytania.
1: Z kolei Roman Giertych napisał w mediach społecznościowych, że spodziewał się takiej decyzji prokuratury i tak zacytuję jeszcze fragment, że zgodnie z tym, czego się spodziewałem, po uchylaniu 80% moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego śledztwo zostało umorzone. Znamienne jest też to, że prokuratura okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek. To już zostawię. To akurat mogą Państwo w całości ten wpis zobaczyć w mediach społecznościowych. Więc jeszcze tylko przypominając, sprawa dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Myślę, że tych komentarzy również po dzisiejszej decyzji będzie więcej. No a oprócz tego, że więcej, to pewnie możemy powiedzieć, a wręcz podsumować, sprawa będzie rozwojowa.
0: Pani Karolina komentuje w grupie osób patronujących. Kolejna afera, która rozpalała opinię publiczną, kończy się hasłem: nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz? No zobaczymy, pani Karolino. Czekamy, przyglądamy się, wsłuchujemy się także w komentarze. Olga Bobienko dziś zajmowała się tym niełatwym, jak państwo wiedzą, zadaniem. Bardzo dziękujemy. A wracając jeszcze do odporności państwa, pan Hubert chyba źle coś zrozumiał, bo myślał, że chodzi o odporność państwa, czyli naszych słuchaczy. No najlepsza jest witamina C, a czasem trzeba jeszcze przegryźć czosnkiem, no i sport uprawiać oraz nocy nie zarywać, dobrze spać. A jeśli chodzi o państwo polskie, a to ja się nie znam. Hubert, nasz słuchacz, pisze, państwo mogą pisać w popołudnie@nowyświat.online. Gorillaz. A, wczoraj spodobała się państwu piosenka z powerem w tytule, to dzisiaj mamy jeszcze jedną. Dużo powera państwu życzymy. We get the power.

0: Pogoda.
1: No tak, było 16:32. Wczoraj graliśmy People Have the Power i Patti Smith i to się Państwu tak bardzo spodobało. A tymczasem w pogodzie wieje ciepłem tu i ówdzie, a w innych miejscach wieje chłodem. Jak to się stało? Pytają niektórzy. W Polsce mamy dwa rodzaje pogody. Na północnym zachodzie chłodną, na południu jest jeszcze ciepło, które w ostatnich dniach dało się wszystkim we znaki. Granica między chłodem a ciepłem przebiega od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk. Strefa frontowa związana z niżem z nadmorza norweskiego i północnej Finlandii rozciąga się właśnie od Finlandii przez kraje bałtyckie, Polska, a następnie przez centralne Niemcy, aż po wschodnią Francję. Nad zachodnią i północno-zachodnią, a także północną Polską pojawiło się chłodniejsze, polarne powietrze. I teraz możemy sprawdzić, jak to wygląda na termometrach, żeby wszystkim uświadomić, gdzie jest najchłodniej i najcieplej. W Słubicach równo 20 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie i Tarnowie 33,5. I to właśnie ta różnica temperatur napędza dziś niebezpieczne burzowo-deszczowe zjawiska w pogodzie. Najwięcej chmur zawisło nad nami od Warmii i Mazur przez Kujawy, Mazowsze i Wielkopolskę po Dolny Śląsk. I tam także można zaobserwować przelotne opady deszczu oraz burze. Pierwsze pojawiły się w rejonie Tatr. Towarzyszyły im silne opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, ale w 10 minut. Oraz porywy wiatru dość silne do 70-80 kilometrów na godzinę i grad. Jak informują synoptycy, w kolejnych godzinach aktywność burzowa będzie wzrastać nie tylko w rejonie Karpat, ale również w Sudetach oraz na zachodzie kraju. 224, 280, 280. Pogoda, która krzyżuje plany, ale także pogoda, która sprawia, że widok za oknem zmienia się bardzo szybko. Czasem wygląda groźnie, ale czasem bardzo ładnie. Dzięki Państwa fotografiom, to wiem. Popołudnie, małpa, nowyświat.online. Black Grape.

0: Pani Agnieszka informuje, że ostatnio do pociągu nie wsiada, ale właśnie jest na etapie planowania wakacji. To jest, muszę przyznać, Pani Agnieszko, najprzyjemniejszy etap. Może nawet przyjemniejszy od oglądania zdjęć już po wakacjach, bo same wakacje bardzo stresują. To nie jest mój wniosek, moje przemyślenia. To są wnioski, które naukowcy kiedyś opublikowali, dzielili się nimi, tłumacząc, że najbardziej stresujemy się podczas wakacji, a gdy sobie wymyślamy miejsca, do których chcielibyśmy pojechać, to po prostu marzymy o najpiękniejszych miejscach. A dlaczego rozmawialiśmy o pociągu? Otóż dlatego, że pociągi tu i tam nie dojechały albo miały opóźnienia, to z powodu wysokich temperatur. Państwo jeszcze komentują to także pisząc i wpisując różne wyrazy w grupie osób patronujących. Można telefonować 224 280 280. I tak zdecydowanie musimy o tym jutro porozmawiać w popołudniowym programie. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. A przy okazji podróżowania przypominam, że trwa zbiór na naszą radiową podróż.
1: Mija lat 6, czas się przenieść. Przenosimy nowy świat.
0: Nie przenosimy się bardzo daleko. Właściwie dla tych, którzy nas tylko słuchają, to będzie zmiana nie do zauważenia. Choć być może w naszych głosach pobrzmiewać będzie sporo radości już od października, gdy z nowej siedziby Radia Nowy Świat będziemy do Państwa mówić. Z nowej przestronnej, wspaniale technicznie przygotowanej, a co najważniejsze, sporej, jeśli chodzi o metraż. To punkt na mapie Warszawy, w którym jest o wiele więcej metrów kwadratowych na redaktorkę i redaktora. Teraz przy ostrej jest pięknie, wspaniale. No, dzisiaj słonecznie, trzeba przyznać, ale bywa ciasno. Tam będzie przestronnie i genialnie dźwiękowo. I na to wszystko zbieramy pieniądze. 250 tysięcy to nasz cel. Na stronie patronite.pl mogą Państwo znaleźć tę zbiórkę. W tej chwili 221 tysięcy. Już jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej. Ale to nie koniec. Bo jeśli uda się tę kwotę zebrać, a potem przekroczyć, czyli zrobić tak zwaną finansową górkę, to mamy tu jeszcze kilka technicznych marzeń, które dzięki Państwa hojności na pewno spełnimy. Chodzi oczywiście o marzenia, które i Państwu poprawią humor, no bo gdy nas lepiej słychać, to i Państwo się cieszą. Za 19 minut 17 to Stąsi.

In the Stars. Gdyby ktoś pytał, to z miejsca siódmego, ostatniego, 222 notowania Tip Top Listy, a w zestawie do głosowania są już dwie pieśni od Stonesów, bo przecież mamy także tę najnowszą, Jealous Lover. Czy to oznacza, że w pierwszej dwudziestce w najbliższą sobotę usłyszymy dwa utwory? Kto wie? Głosowanie do piątku do 19. I wracając do planowania wakacji, to pan redaktor nie ma racji, napisała Vero. Planowanie to jest najgorsze, może oprócz samego przemieszczania się. Nie, nie, ja to proszę wszystko za mnie załatwić. Będę leżeć, pachnieć i zwiedzać. Bardzo dziękuję. No to leżeć czy pachnieć, czy ewentualnie zwiedzać i pachnieć. A jeśli ja mam się tym zająć, to jaki mam budżet? Bo to jest najważniejsze pytanie. A nam się zawsze wydawało, że naukowcy mieli rację. Planowanie jest najpiękniejsze, włączamy marzenia i palec oczywiście z mapą. Połączony z mapą. Jest jeszcze wiadomość od zimnolubnych. Przepraszam wszystkich mieszkańców Słubic. U was dzisiaj najchłodniej. W tej chwili 20 stopni. Właśnie w tym momencie wybiera się tam spora grupa mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Hotelowcy, trzymajcie się. Air...

0: Me again.
1: Surfing on a racket. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Za 11 minut 17 w komentarzach w grupie facebookowej, grupie jednoczącej patronki, patronów i patroniątka, pani Marzena pyta, czy w nowej siedzibie to będzie można nas odwiedzić, czy będzie zamek szyfrowy i przepustki. Będą przepustki, ale pani Marzena chyba nie oglądała dokumentalnego filmu z nowej siedziby, to nie wie pani, kto będzie te przepustki sprawdzał. No jak z nadredaktorem się pani spotka twarzą w twarz, to na pewno panią przepuści. Dlaczego z nadredaktorem? Proszę obejrzeć na naszym YouTubie film dokumentalny z wizyty w nowej siedzibie. To państwo wszystko zrozumią. A przy okazji nadredaktor Mann gościł ostatnio we Wrzeniu Nowego Świata i wideozapis z tej audycji też od kilkunastu minut jest opublikowany i można oglądać na naszym radiowym, nowoświatowym YouTubie. Serdecznie polecam. Popołudnie małpanowyświat.online. Polecam także przesyłki za te, które już dotarły. Bardzo serdecznie dziękuję. A dlaczego zmieniacie adres? Jeszcze pyta patronka. Polecam także media społecznościowe. Tam wyjaśnienie tego wszystkiego, co sprawiło, że podjęliśmy tę trudną decyzję. Ciasno jest. Mówię o tym przecież od jakiegoś czasu. Są takie momenty, że pracujemy tu naprawdę wszędzie. Na podłodze, gdzieś na jakimś taboreciku, biureczku po kilka osób. Trochę za ciasno, trzeba przyznać.

Big Thief. Przy okazji powtórzę jeszcze, przypomnę link do zbiórki, jeśli wpisują Państwo linki z tak zwanego palca klikalca, rzecz jasna, nowyświat.online, / nowa siedziba. A jeśli lubią Państwo surfować, szukać na własną rękę, to polecam nasze media społecznościowe, stronę internetową nowyświat.online. albo po prostu naszą przestrzeń na Patronite. I rzeczywiście trochę się ruszyło w tej zbiórce. Z kolei ci, którzy uważnie obejrzeli na naszym YouTubie film zatytułowany Przenosimy Nowy Świat, pytają, czy redaktor naczelna, matka redaktorka Magda Jeton zmieniła w końcu okulary na mniej wyzywające. Dlaczego? Skąd to pytanie? Proszę film obejrzeć do samego końca. Tam się czają różne niespodzianki. Przy okazji zobaczą Państwo nową siedzibę, a my chcielibyśmy tam zacząć nadawanie już na początku października. 250 tysięcy to jest taka minimum kwota. 80, prawie 90% już zebraliśmy. 221 782 zł. A jak już rozmawiamy o podróżowaniu, także tym wakacyjnym, to wiem, że tu i ówdzie w różnych grupach miłośników, słuchaczek, słuchaczy i patronek i patronów pojawiają się zdjęcia podróżującego wciąż wylicytowanego szalika, wykonanego własnoręcznie przez redaktor naczelną naszego radia. Komentują Państwo, że ten szalik ma ciekawsze wakacyjne życie niż nie jeden słuchacz, nawet bardzo zamożny. Rzeczywiście, Toruń chyba ostatnio, Bydgoszcz. Szalik podróżuje po naszym kraju, ale także po krajach ościennych mniej lub bardziej. I to nas niezwykle cieszy, bo zresztą tak od początku taki był pomysł, który przyświecał grupowemu zakupowi szalika, wykonanemu wtedy, gdy chcieliśmy, aby każdy jego fragment, każda najdrobniejsza jego część była symbolem kolejnej patronki albo kolejnego patrona. Pamiętają Państwo tę zimową akcję. Taki szalik przy 40-stopniowym upale, przenoszony na szyi gdzieś w Toruniu albo w Bydgoszczy, to musiało być niesamowite. Paralyzed. Przez moment, za chwilę serwis informacyjny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Zapraszam na dzień dobry. Tenis i dobre doniesienia z Londynu. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu Iga Świątek wygrała z reprezentantką USA Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Karoliną Pliszkową z Czech. Do drugiej rundy awansował dziś też Kamil Majchrzak, jego rywalem był Alejandro Tabilo z Chile. To była awaria i pomyłka, nie porwanie. Tak izraelskie media opisują incydent, do którego doszło kilka godzin temu nad Morzem Śródziemnym. Dwa izraelskie myśliwce wystartowały w kierunku samolotu nad Morzem Śródziemnym, gdy władze otrzymały zgłoszenie o utracie kontaktu z maszyną. Był to, jak się okazało, lot polskich linii lotniczych z Warszawy do Tel Awiwu. Lot obsługiwany przez bułgarską linię. Samolot zawrócił i wylądował w Bułgarii. Według Times of Israel pilot przez pomyłkę nacisnął guzik alarmowy. Rząd Wielkiej Brytanii ogłasza nowy plan inwestycji w obronność. Mowa m.in. o 5 miliardach funtów na technologię związaną z dronami. Wiele nauczyliśmy się od Ukrainy, a także od Iranu, jeśli chodzi o potencjał potrzebny do konfrontacji z krajami takimi jak Rosja. Właśnie to dzieje się na Ukrainie. Tak mówił premier Keir Starmer. Polityk chce zwiększyć wydatki na obronność do 3% PKB w 2029 roku. I jeszcze zmiana na uczelniach. Od dziś mogą wydawać dyplomy elektroniczne. Absolwenci znajdą je w aplikacji mObywatel oraz na stronie dyplomy.nauka.gov.pl. Pracodawcy będą mogli przez internet sprawdzić wykształcenie kandydatów. Skorzystają na tym też dziekanaty, uważa rektor Politechniki Warszawskiej profesor Krzysztof Zaręba.
3: Bardzo doceniam cyfryzację. Za mojej kadencji wdrażaliśmy system SAP do zarządzania uczelnią EZD. Czy ja wiem, gdzie jest mój papierowy dyplom? Proszę Państwa, nie wiem, ale moja żona dokładnie wie, a ja zawsze wiem, gdzie jest moja żona i to działa znakomicie.
2: Trwa okres przejściowy. Przez pół roku uczelnie mogą dobrowolnie wydawać dyplomy elektroniczne. Od stycznia będzie to podstawowa forma poświadczenia wykształcenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: A to popołudniowy program 2,5 minuty po 17:00.
5: Nowy Świat po południu.
4: Panie redaktorze, taki szalik w upalny dzień może pomóc bardziej niż na przykład krem z filtrem, jak się człowiek szalikiem owinie. To żadne poparzenia skóry mu nie groźne. No rzeczywiście, chociaż z drugiej strony, kiedy ostatnio nosili Państwo ze sobą szalik w upalny dzień? Ja wiem, ci, którzy wylicytowali szalik wykonany przez Magdę Jeton, mają więcej powodów do tego, żeby nie spuszczać go z oka, bo to nie tylko wartość materiału, z którego jest wykonany, wartość sentymentalna, tego nie da się wycenić. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze w tej sprawie. Także przypominam o telefonie 224 280 280 i o skrzynce na listy popołudnie@nowyswiat.online, a reszta to już w grupie osób patronujących na Facebooku. Drugą godzinę zaczynamy od wesela.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: I wiemy, że każdy słuchał być może czegoś innego. Być może tej piosenki nie słuchał wtedy nikt ze słuchających nas teraz. To taki muzyczny, społeczno-socjologiczno-muzyczny eksperyment. Jesteśmy na niego gotowi. Dziś Kuba Ferlin przygotowuje muzykę i także to nagranie wydobył z dźwiękowego archiwum. Are you in, Incubus? A przy okazji jeszcze dodam, że Olga Bobielko czuwa nad wszystkim, Wiktoria Wichrowska przy telefonie, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki. To my tworzymy popołudniówkę.

0: Kto w to wchodzi? Are you in? Po 25 latach piosenki Nierdzewki, piosenki Ćwierćwieczki, wiem, że możliwości jest o wiele więcej, wiem, że wybór jest bardzo trudny i wiem, że prezentując jedno nagranie podczas jednego popołudniowego programu nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich słuchaczek i słuchaczy, ale proszę cierpliwie czekać do jutrzejszego, kolejnego, już środowego programu popołudniowego. No tak, a dzisiaj po raz ostatni w czerwcu, 8,5 minuty po 17 w czerwcu, roku 2026, gdy nadejdzie kolejny czerwiec, będziemy już w nowej siedzibie. Ach, tak się trochę rozmarzyłem. Wspominamy, ale o przyszłości też myślimy. Przypominam, zbiórka trwa. Proszę śledzić media społecznościowe Radia Nowy Świat, bo mamy już 3 dwójki. 222 tysiące z 250 zebrane. To na Patronite. Ale wracając do tego, co dzisiaj w popołudniowym programie, już za chwilę porozmawiamy o finansowych ograniczeniach, a właściwie o gotówkowych ograniczeniach, nad którymi pracują unijni urzędnicy.
1: Chociaż na co dzień płacimy kartą, czy płacimy blikiem, czy płacimy przelewem i nie nosimy ze sobą gotówki, bo to jest niewygodne, to jak nam ktoś powie, że tej gotówki nosić nie będziemy, no to pewnie jakiś wetest społeczny się podniesie.
2: Argumentami za wprowadzeniem tego rodzaju ograniczeń jest przede wszystkim walka z szarą strefą, z praniem pieniędzy, z finansowaniem przestępczości.
0: Od przyszłego roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał limit płatności gotówkowych. Ciekawe, czy słyszeli Państwo już o wysokości tego limitu? Jeśli nie, to proszę zostać z nami. Bardzo uważnie wszystkiemu przyjrzała się Anna Rokicińska. Jej relacja już niebawem. Powiemy także o tym, że ponad połowa Polaków nie chce żadnych ograniczeń i limitów, gdy mówimy o płaceniu gotówką. W końcu to nasza gotówka. A nawet jak nie nasza, to oddana pod naszą opiekę i my już najlepiej wiemy, co z nią zrobić.

0: Unshakable.
1: Pani Grażyna napisała, że jeśli chodzi o gotówkę, to zdaniem jej znajomej, a znajoma jest ekspedientką, a zatem pracuje z pieniędzmi i klientami, którzy pieniądze wydają. To jest jakaś teoria, że wydając gotówkę wydajemy mniej, bo płacąc kartą nie czujemy tego, pani Grażyna wyraziła się w ten sposób, bólu wydawania, płacenia, rozstawania się z pieniędzmi. A ja zawsze myślałem, że to właśnie kontrolując wydatki na przykład w telefonicznej aplikacji na smartfonie, widząc jak te kwoty są coraz mniejsze, wydajemy mniej chętnie. No ale to już pytanie do państwa, państwo decydują, państwo mają swoje przyzwyczajenia, właśnie czy to jest blik, czy to jest karta, telefon, czy zegarek, jeśli mówimy o elektronicznym płaceniu, tym bardzo szybkim płaceniu. Podobno coraz rzadziej sięgamy po gotówkę, a mimo to ponad połowa Polaków nie chce żadnych ograniczeń w płatnościach gotówkowych, a w portfelach i kasach wciąż krąży blisko 500 000 000 złotych w banknotach i monetach. Tymczasem od przyszłego roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać limit płatności gotówkowych do 10 000 euro. Czy to jedynie narzędzie do walki z przestępczością i praniem pieniędzy? A może początek zmian w naszym podejściu do pieniędzy i ich wydawania? O tym dziś Anna Rokicińska.
2: Za rok w Polsce pojawią się nowe przepisy dotyczące tego, ile będziemy mogli zapłacić gotówką za towar czy usługę. Chodzi o towary czy usługi sprzedawane przez firmy osobom prywatnym. Do tej pory ograniczenia w wartości transakcji gotówkowych dotyczyły tych pomiędzy firmami. Ten limit to obecnie 15 tysięcy złotych. Podkreślę, złotych. Kraje unijne mają się w przyszłym roku przestawić także na limity transakcji gotówką pomiędzy osobą prywatną a firmą. Górna granica to 10 tysięcy euro, podkreślam euro. Ale tu każdy kraj będzie miał dowolność w ustaleniu tej granicy, byle nie przekroczyła ona tych wspomnianych 10 tysięcy. Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
3: I Polska i oczywiście inne kraje członkowskie będą musiały dostosować swoje krajowe przepisy do tego limitu. No ale warto dodać, że też ten limit, można powiedzieć, że to jest pewien limit maksymalny i też ten limit w ramach przepisów krajowych może być oczywiście przyjęty na niższym poziomie, ale w tej chwili nie wiadomo jeszcze, że nie ma pewności, jaki limit zostanie w Polsce ustanowiony. I jeżeli chodzi o te limity, Rankomat przeprowadził badanie wśród Polaków, z którego wynika, że limit płatności gotówką popiera tylko 20% Polaków, przeciwnych jest aż 55%, a 25% nie ma zdania na ten temat.
2: Zdanie na temat gotówki ma pani Jolanta. Po pierwsze, nie zawsze da się zapłacić kartą czy blikiem. Po drugie, awarie mobilnych płatności zdarzały się już nieraz. Stąd jej przezorność.
4: Ja się czuję bezpieczniej, no bo ja już jestem ten człowiek starej daty i tak samo jak drukuję bilety i tak dalej, bo ja zawsze się obawiam, że mi coś wysiądzie, że będzie awaria terminalu, że będę w sytuacji, gdzie ktoś nie będzie miał terminalu i wolę być przygotowana na wszelki wypadek, gdyby coś miało wysiąść. Ta gotówka to takie dla mnie, no poczucie bezpieczeństwa, nie, że mam. I ciągle są miejsca, gdzie, no już coraz rzadziej, gdzie nie mają terminalu. Na cmentarzu w Malborku, moim rodzinnym, te sklepiki, co są z tymi zniczami i tam dalej, oni tylko za gotówkę. A czasem jedziesz, chcesz pójść kupić tam i to wtedy jest taki ząk, jak nie masz gotówki, nie? No i co teraz?
2: Nawet rząd w poradniku bezpieczeństwa zaleca, by mieć w domu tyle gotówki w różnych nominałach, a najlepiej też różnych walutach, by móc przetrwać przez minimum tydzień. Eksperci radzą zabezpieczyć się na minimum 3 tygodnie. Lubimy gotówkę. Raport Rankomat.pl mówi, że ponad połowa Polaków nie chce, by wprowadzono jakiekolwiek limity dotyczące transakcji gotówkowych. 20% to akceptuje, reszta nie ma zdania. Ale z drugiej strony są też inne dane. Grzegorz Nowacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu.
5: 75% Polaków regularnie płaci kartą, z czego 53% mówi, że zawsze albo prawie zawsze. De facto w sklepach takich i punktach usługowych, z których korzystamy na co dzień, to 7 na 10 transakcji odbywa się kartą, z czego co piąta jest taką kartą, którą mamy w telefonie, więc odbywa się bezstykowo. I gdybyśmy spojrzeli 10 lat wstecz, to to proporcje były dokładnie odwrotne. Generalnie Polacy uwielbiają płacić nie gotówką, tylko kartą. Polacy uwielbiają też płacić blikiem. 2,9 miliarda transakcji w minionym roku zrealizowaliśmy pod pośrednictwem blika, a te transakcje opiewały na prawie 447 miliardów złotych, więc teza o tym, że Polacy są jakoś wyjątkowo przywiązani do gotówki, no nie znajduje potwierdzenia w faktach, co oczywiście nie oznacza, że się łatwo pogodzimy z tym, żeby jakiś limit nowy mieć, no bo Polacy są narodem, jak wiemy, krnąbnym i lubiącym zawsze chodzić pod prąd, w związku z tym, chociaż na co dzień płacimy kartą, to jak nam ktoś powie, że tej gotówki nosić nie będziemy, no to pewnie jakiś rewetes społeczny się podniesie.
2: Podnieść też trzeba inny argument. Zmiany mają służyć wykrywaniu szarej strefy i osób, które nie płacą podatku, bo nikt nie rejestruje tych transakcji, skoro są tylko gotówkowe. Ale czy ja nie będę mogła zapłacić umownemu Henkowi za usługi hydrauliczne bez faktury? Nadal będzie to możliwe. Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion.
0: To jest ta różnica, że w tej chwili konsument firmie może płacić gotówką w dowolnej wysokości, o ile ta firma się zgodzi, a w przyszłym roku, od tegoż lipca, będzie mógł płacić firmie tylko i wyłącznie gotówką do 43 tysięcy, tam do 10 tysięcy euro. To jest ta różnica, bo w dalszym ciągu rozliczenia między panią redaktor i mną i odwrotnie, między ludźmi inaczej mówiąc, są bez ograniczeń. W związku z tym ja tutaj nie widzę dużych obostrzeń.
2: Takie obostrzenia niewiele zmienią w tej małej, szarej strefie. W tej dużej raczej wszystko pozostanie bez zmian. Tymczasem ja oddalam się na tą zieloną, bez opłat, za to z zyskiem.
1: Ale gdy pani redaktor mówi o zielonych w kontekście pieniędzy, to wszyscy wiemy, o co chodzi. O pieniądzach tych gotówkowych i tych cyfrowych, zdalnych. Porozmawiamy z Markiem Zuberem, ekonomistą i analitykiem rynków finansowych. To po 17.30. Olga Bobienko zapyta m.in. o to, czy możliwość płacenia bez zostawiania po sobie cyfrowego śladu jest dla nas ważna, czy można ją nazwać czymś w rodzaju współczesnego luksusu. 224 280 280. Państwo komentują, popołudnie małpanowyświat.online. Piszą Państwo komentarze także w listach elektronicznych i facebookowej grupie patronujących. Zapraszam, facebook.com, tam jesteśmy, tam się do Państwa uśmiechamy. Do 19 w popołudniowym programie. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: ostatnimi czasy były ciągle wprowadzane ograniczenia wypłat z bankomatów. Było tam 1000, później 800. Prosta sprawa. Potrzebuje ktoś więcej gotówki, to musi wypłacać kilka razy i za każdym razem prowizja. No więc to dość jasne.
1: Ktoś tu chyba niebawem zmieni bank. Z kolei pan Hubert napisał, że w Norwegii gotówką prawie nigdzie się nie płaci. Wszędzie są terminale płatnicze. Słyszałem również, że ta forma płatności ma być zakazana, to znaczy terminale, jak rozumiem. To na razie niepotwierdzone info, podkreśla w wiadomości do nas. W ten sposób państwo norweskie stara się ukrócić handel substancjami zakazanymi i wyeliminować szarą strefę, pisze słuchacz. 224, 280, 280.
2: Mam właśnie przykład dosłownie sprzed chwili, że my właściwie zostajemy powoli zniechęcani do płacenia gotówką, ponieważ usiłowałem wyciągnąć z bankomatu stosunkowo niedużą kwotę, 550 zł i udało mi się to w dwóch bankomatach i przy trzech operacjach dopiero. Więc no nie jest łatwo tą gotówkę nawet pozyskać w tej chwili.
1: Zastanawiam się, czy to jakaś awaria urządzenia wypłacającego, czy świadoma polityka. Jeśli tak, to skąd się bierze ta polityka i ten pomysł na takie kształtowanie naszej finansowej, gotówkowej świadomości. Pozwolą państwo, że wrócimy do tego tematu po 17.30, gdy dołączy do nas Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych, z którym porozmawia Olga Bobienko, ale jeśli mają państwo jakieś pytania, to proszę pisać już teraz, proszę telefonować już teraz. Popołudnie małpanowyświat.online.

0: Nie brakuje oczywiście i tych, którzy zamiast pytania, jaki powinien obowiązywać limit, wolą pytanie, skąd brać tę gotówkę. Nawet jeśli jest to cyfrotówka, to znaczy cyfrowe pieniądze. Pani Grażyna napisała o tym, skąd bierze się ta polityka utrudniania wypłacania naszych pieniędzy z bankomatu. Otóż jest to kontrola społeczeństwa. Nie mam na myśli manii prześladowczej, no i z tego, że jest coraz mniej bankomatów, bo tak się do kart przyzwyczailiśmy. Utrzymanie bankomatów pewnie jest nierentowne. U mnie na osiedlu ich liczba zmniejszyła się w ostatnim pięcioleciu. Komentuję w grupie osób patronujących. Przypominam, facebookowa grupa działa, tętni życiem. Skrzynka na listy też na listy czeka i 224, 280, 280. Na zegarze 17:30.
1: Pogoda.
0: To teraz ja biorę się za prezentowanie informacji napisanych, przekazanych przez synoptyków, ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nad Polską bowiem pojawiły się dziś długo wyczekiwane opady deszczu, a na wschodzie, na południu i w centrum kraju, wieczorem także na południowym zachodzie, mamy burze. Są to także burze z gradem. W trakcie burz może spaść do 20, 30, a nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Eksperci ostrzegają, burze mogą mieć gwałtowny przebieg. W ich trakcie może wiać porywisty wiatr do 80, a na zachodzie nawet do 100 km na godzinę. Elbląg teraz jest najchłodniejszym miastem w Polsce. Ci, którzy jechali wcześniej do Słubic, teraz pewnie zmieniają trasę w nawigacji samochodowej, chociaż w Słubicach jest niewiele cieplej. W Elblągu 22,2 stopnia, w Słubicach 26. Najcieplej w Rzeszowie, 33 stopnie Celsjusza. Do jutra gorąca masa zwrotnikowego powietrza zostanie z nami we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. Termometry pokażą tam ponad 30 stopni. Dopiero w czwartek cała Polska będzie już w chłodniejszym polarnym powietrzu. Olga Bobienko, niebawem w rozmowie z naszym gościem, Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych, spróbuje m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy możliwość płacenia bez zostawiania po sobie śladu, tego cyfrowego śladu, czyli możliwość płacenia na przykład gotówką, jest czymś w rodzaju współczesnego luksusu. Rollins Band

0: Za 26 minut 18, choć naszą dyskusję o gotówce i o elektronicznych pieniądzach rozpoczęliśmy od wprowadzenia albo planów wprowadzenia limitów na wypłaty i na płacenie gotówką, to rozmawiamy o tym, między innymi o tym, kiedy wydajemy pieniądze bardziej świadomie, czy gdy są cyfrowe, czy gdy są papierowe. Pani Marzena komentuje, że jeśli ktoś nie umie panować nad wydawaniem pieniędzy, to nie będzie panował, czy to gotówką, czy telefonem. To tylko wymówki, żeby nie zacząć działać w temacie oszczędzania. To tak zwana przykrywka, rozumiem, czyli taka finansowa zagrywka kocykowa, czyli tak zwany finansowy cover. A, i jeszcze pani Aleksandra napisała, że ostatnio bank zablokował jej środki na koncie. Pisze, mniejsza z tym, z jakiego powodu i że później przepraszała mnie za to przemiła i fachowa pani dyrektorka oddziału, ale zmuszona byłam przez 5 dni dysponować gotówką, którą miałam w portfelu. To była niewielka kwota, ale okazało się, że jestem w stanie wydawać niewiele i tyle, ile potrzeba. Sporo zaoszczędziłam. Jednak kartą bardziej idzie mi wypłacanie, wydawanie, lekką ręką płacenie. Olga Bobienko powróciła?
1: Powróciłam, dzień
0: to
1: dobry.
0: To właśnie teraz o tym, czy gotówka stanie się niebawem luksusem, jeśli myślimy o jej używaniu jak o czymś, po czym nie zostaje żaden ślad. Chociaż mam wrażenie, że to też nie do końca prawda. W końcu na naszym koncie można sprawdzić, kiedy wypłaciliśmy większą kwotę.
1: No i właśnie to są pytania do eksperta.

0: nie da rady.
1: A jest nim ekonomista i analityk rynków finansowych Marek Zuber. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
1: No to właśnie, jeżeli słyszymy o tych limitach płatności gotówką, to szybko pojawia się ta dyskusja o wolności i o kontroli. To na początek, z pańskiej perspektywy, z perspektywy ekonomii, o co dziś naprawdę toczy się tutaj spór?
2: To jest pytanie, czy to jest działanie systemu bankowego, czy to są decyzje podejmowane przez państwa? Jeżeli system bankowy, tak naprawdę chodzi tylko o jedną rzecz, koszty. Zresztą to padło w państwa programie dzisiaj. Po prostu obrót gotówką, wypłacanie środków z bankomatu, to jest bardziej kosztowne niż operowanie pieniądzem bezgotówkowym, więc banki zmuszają nas do tego, żeby tej gotówki używać jak najmniej. No, choćby przez wprowadzane limity dotyczące możliwości wyciągnięcia pieniędzy z bankomatów, opłaty związane z korzystaniem z bankomatów, mniej tych bankomatów. To jest ewidentnie tylko i wyłącznie czysto biznesowy element. No i druga kwestia, to jest kwestia działań ze strony państwa. Oczywiście to państwo też mówi, że chodzi o to, żeby było taniej, chodzi o to, żeby ten obrót był bardziej efektywny. No ale tutaj już zaczyna być znacznie bardziej skomplikowania, dla wielu niebezpiecznie.
1: Halo, halo, panie Marku,
2: niegotówkowy.
1: O, już teraz pana słyszę dobrze, słyszymy się.
2: No, taki pieniądz niegotówkowy, a jeszcze oparty na technologii blockchain, czyli to jest to serce tak naprawdę kryptowalut, to oznacza, że on nas wiedziało wszystko, żeby daleko nie szło. Jeśli mielibyśmy takiego cyfrowego złotego,
1: panie Marku, proszę wybaczyć, że panu przerwę, ale jeżeli jest możliwość, żeby gdzieś się pan przetransportował, nie wiem, gdzie będzie ten zasięg lekko lepszy, może jest
2: jakaś
1: szansa podejścia nawet do tego mitycznego, chociaż wcale nie było go mitycznego, tego okna.
2: Ja jestem prawie. Nie wiem, czy mnie w tej chwili słychać. Halo, halo.
1: Teraz pana słyszę.
2: Jestem w centrum, nie będziemy mówili jakiego miasta, prawie w centrum średniej wielkości polskiego miasta na wschodzie, więc nie wiem, czy to jest kwestia nieco mniejszej odległości od działań wojennych, ale nie powinniśmy mieć problemów żadnych. No nic.
1: Już teraz
2: mnie słychać.
1: Już teraz słyszymy się płynnie.
2: Miejmy nadzieję,
1: co
2: że
1: będę reagować. Dobrze. To wracając
2: tak do tak jest. Kwestii. No więc właśnie, gdybyśmy mieli takiego cyfrowego złotego, czyli takiego opartego na technologii blockchain i na przykład w ten sposób byłyby wypłacane środki z programu 800+, to państwo mogłoby bardzo precyzyjnie określić na co te pieniądze mogą pójść i po prostu nie dałoby się ich wydać na inne rzeczy. Taka totalna kontrola, taki totalny wielki brat. Mnie się to nie podoba. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, to jest taka dość kolorowa postać, jeżeli chodzi o to, co się działo w ostatnich latach. Zresztą rozmawialiśmy chyba też na ten temat w zupełnie innym kontekście, czyli 100% kosztu kredytu. No, ja krytykowałem bardzo wiele decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Nie podoba mi się bardzo wiele tez, które Adam Glapiński stawia na swoich konferencjach, ale z jednym się z nim zgadzam. Gotówka musi w obiegu być, choćby z tych dwóch powodów. Po pierwsze, daje nam poczucie wolności i po drugie, daje też pewną swobodę, szczególnie tym, którzy nie są tak mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o używanie właśnie tych form bezgotówkowych, no ale także chroni nas w sytuacji jakiejś awarii związanej z pieniądzem bezgotówkowym. Takie sytuacje mieliśmy. Z czymś takim mieliśmy do czynienia. Proszę sobie wyobrazić, pewne. I jednym z przejawów jest cybernetyczny, który powoduje, że system bankowy po prostu zamiera. Co my wtedy zrobimy? Jak będziemy płacić za cokolwiek? Więc ta gotówka, także jako ten element ostrożnościowy, to jest bardzo, bardzo ważny element utrzymania bezpieczeństwa. Więc ja uważam, że ze względu właśnie na tę kwestię bezpieczeństwa, na kwestię tego, że każdy jest no, zorientowany w tych różnego rodzaju nowych technologiach, także związanych z płatnościami, nie tylko starsze osoby, oczywiście pewnie bardziej to starsze pokolenie. I także właśnie w tej kwestii poczucia wolności, to są te elementy, które moim zdaniem są wystarczające, żeby gotówka w obiegu była. Więc tu się z Adamem Glapińskim całkowicie zgadzam.
1: Mm-hmm. A ja tak patrzę na te badania, z których wynika, że właściwie prawie 3/4 z przeciwników limitów wskazuje, że najważniejsza jest dla nich właśnie ta możliwość wyboru sposobu płatności. To patrząc na to, że potrzebujemy, czyli tak, z jednej strony potrzebujemy gotówki i tak też traktujemy tą gotówkę jako ten luksus. I jak na to patrzeć z takiego ekonomicznego punktu widzenia? Ta jakaś silna potrzeba zachowania wyboru, żebyśmy nie zostali ograniczeni do jednej?
2: Znaczy pytanie, czy ta gotówka jest luksusem? No ona rzeczywiście jest trochę droższa, ale trochę to nie jest też tak, że to są jakieś dziesiątki miliardów złotych, które państwo, czyli Narodowy Bank Polski, system bankowy, jakiekolwiek inne przejawy tego państwa muszą rocznie wydawać, żeby ta gotówka cały czas była utrzymana. Oczywiście no mamy wiele tych kosztów, samo wydrukowanie tego pieniądza, tak jak mówiliśmy przed chwilą, utrzymanie możliwości wyciągania go z tych bankomatów, bardzo, bardzo wiele oczywiście innych elementów, jakieś kasy pancerne, nie wiem, w sklepach i tak dalej, ale to nie jest tak, że to są dziesiątki miliardów złotych przyjęć. Biorąc pod uwagę to, czym przed chwilą powiedziałem, to ten koszt wydaje mi się pomijalny i tak jak powiedziałem, ja absolutnie jestem za tym, żeby ta gotówka w obiegu była. Właściwie mamy tylko jeden minus, czy problem taki poważniejszy związany z tą gotówką, mianowicie szarą strefę. I ci, którzy są przeciwko gotówki, ci, którzy uważają, że powinien być już tylko pieniądz bezgotówkowy, a najlepiej jeszcze pieniądz cyfrowy, no to właśnie mówią, nie będzie szarej strefy. W polskich realiach ta szara strefa to jest około 20% PKB. No jak będzie cudownie, wspaniale, fantastycznie. Moim zdaniem warto ten koszt na siebie wziąć. On już jest realny, ale warto ten koszt na siebie wziąć wobec tych elementów, o których przed chwilą mówiłem. Więc czy to jest luksus? Nie wiem, czy to jest luksus. Jeżeli poczucie wolności, poczucie swobody, poczucie tego, że jednak są takie transakcje, które nie są kontrolowane przez no właśnie tego wielkiego brata, państwo, w jakikolwiek sposób byśmy to państwo rozumieli. Jeżeli przyjmiemy, że to poczucie wolności to jest jednak jeden z elementów wolności w ogóle, no to dlaczego mamy tutaj mówić o luksusie?
1: No właśnie, a patrząc na ten unijny limit, o którym mówimy, czyli jeżeli od połowy lipca przyszłego roku ma obowiązywać i no właśnie, czy w naszym akurat przypadku to też nie jest tak, że tutaj 10 tysięcy euro dla gotówkowych transakcji, jeżeli chodzi o ten unijny limit, to trochę wychodzi na to, że jeżeli chodzi o nas Polaków, to ten limit nam urośnie.
2: No tak, właśnie, bo to jest też taka ciekawostka. W zasadzie w polskim systemie bankowym transakcje powyżej, inaczej, nie możemy robić transakcji, biorąc pod uwagę polskie przepisy, ale mam tutaj na myśli transakcje dotyczące obrotu gospodarczego. Tak, to jest rozporządzenie unijne.

0: Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem bezgotówkowego rozliczania się i w zasadzie gdyby nie zakupy na bazarku, czy ewentualnie jakaś ofiara na tacę tak zwaną w kościele, to mógłbym się obyć bez gotówki. Mam zatem myślę, że dobry argument. Często się mówi, że gdzieś upadł jakiś mały sklepik osiedlowy gdzieś za rogiem. Tymczasem nie zauważamy, że obok tego sklepu czasem się rozkłada jakiś stragan, gdzie sprzedają właśnie warzywa, owoce, ktoś handluje na czarno, a potem się okazuje, że właśnie to była ta nieuczciwa konkurencja, która wykończyła ten mały sklepik.
1: To właśnie jest jeszcze jeden głos w sprawie dyskusji na temat szarej strefy. 224, 280, 280. Do Olgi Bobienko wracamy i do naszego gościa.
2: No mam nadzieję. Panie Marku, halo, halo.
3: Przełączyliśmy się na telefon, może teraz będzie ok.
2: W razie czego będziemy ponownie reagować. No to dobrze, wracając jeszcze do tych limitów, bo to rzeczywiście nie bardzo słyszeliśmy pańską wypowiedź, czyli jeżeli chodzi o tę zmianę, tak jak wspominałam, od przyszłego roku ten unijny limit to jest 10 tysięcy euro dla gotówkowych transakcji, u nas z kolei to jest 15 tysięcy złotych, więc co jest głównym celem tych przepisów i jak to się ma do rzeczywistości, że nam to wzrasta?
3: Tylko jeszcze pamiętajmy o tym, że to są transakcje wynikające z obrotu gospodarczego, czyli płacimy za coś, te 15 tysięcy złotych, no właśnie, teoretycznie ten limit rośnie, tylko że ja wcale nie jestem pewien, czy polskie państwo się na ten limit zdecyduje, bo to nie jest tak, że w danym państwie Unii Europejskiej ten limit musi wynosić 10 tysięcy euro, on nie może być większy niż 10 tysięcy euro, czyli musi być w szczególności w krajach, którego nie było. Natomiast polski rząd może cały czas trzymać się tego limitu 15 tysięcy, więc moim zdaniem raczej tak będzie, czyli nie będziemy mieli tutaj jakiegoś oddechu związanego z wielkością tych transakcji. I mamy jeszcze drugi limit, to jest właśnie 10 tysięcy euro, cały czas od wielu, wielu lat obowiązuje. To jest kwota w transakcjach bankowych, powyżej której bank musi informować Urząd Skarbowy, że taka transakcja ma miejsce. I tutaj głównie już chodzi oczywiście o kontrolę sytuacji, w których mamy podejrzenie, że pieniądze mogą pochodzić z podejrzanego źródła. Oczywiście to też nie jest tak, że każdy transfer, nie wiem, 60 tysięcy złotych, wpłata 60 tysięcy złotych, to jest od razu telefon z Urzędu Skarbowego albo z banku i jakaś kontrola, ale bardzo często tak to właśnie wygląda. Ja zresztą sam miałem parę lat temu taką sytuację, kiedy wpłacałem większe sumy gotówkowo, one wynikały z transakcji, którą zrobiłem. Ja oczywiście na wszystko miałem papiery, więc nie było problemu żadnego, no ale

0: zadzwonił do mnie bank z informacją, czy ja mogę no właśnie pokazać dokumenty, które uwiarygodnią tą moją gotówkową wpłatę. Tam akurat chodziło o wpłatę do banku. Oczywiście zdałem sobie sprawę z tego, co robię, w związku z tym nie było tutaj żadnego problemu. Więc to są te dwa limity. 15 tysięcy złotych, 10 tysięcy euro. Wchodzi teraz ten nowy limit, który dotyczy jakby tych 15 tysięcy złotych obowiązujących obecnie w Polsce, ale nie wiem, czy ten limit zostanie w polskim przypadku podwyższony. Moim zdaniem raczej nie. Jeszcze jedna rzecz, bo przed chwilą właśnie słyszałem słuchacza, który mówi, upadł sklepik osiedlowy przez to, że pojawił się ktoś, kto handlował warzywami czy owocami, oczywiście, jak rozumiem, bez karty fiskalnej. Tutaj akurat też wchodzimy w jeszcze inny obszar. Przy takim małym obrocie warzywami, to są przepisy obowiązujące w Polsce, czy owocami, czy generalnie produktami rolnymi. Mamy w ogóle inny sposób dotyczący płacenia podatków, mamy taką opłatę stałą właściwie, więc tutaj też bym nie mieszał tych dwóch elementów, ale rzeczywiście to jest to, co powiedziałem, tak naprawdę z ekonomicznego punktu widzenia, z punktu widzenia finansów publicznych, ale ekonomicznego także, uwzględniając tak zwany mechanizm rynkowy, czyli to nakładanie się popytu i podaży, konkurencję z tym związaną, czyli to nasze życie gospodarcze. Na mechanizmie rynkowym oparty jest cały świat. Największym problemem szarej strefy jest to, że właśnie szara strefa ten mechanizm rynkowy zaburza. No bo proszę zobaczyć, jeżeli ktoś nie płaci tych podatków, jeżeli ktoś zatrudnia na czarno, to ma oszczędności w cudzysłowie. Jeśli ma oszczędności, no to oczywiście jego konkurencja jest w gorszej sytuacji. I to jest problem. Ja ten problem oczywiście widzę, ale mamy inne sposoby na to, żeby walczyć z szarą strefą. Nie tylko przejście na pieniądz bezgotówkowy, bo to by był oczywiście taki drastyczny sposób na zwiększenie rzeczywiście, czy zmniejszenie szarej strefy, ale ponieważ są te inne sposoby, to powinniśmy wykorzystywać te inne sposoby i dla mnie nie jest to wystarczającym argumentem za likwidacją pieniądza gotówkowego, czyli właśnie to bardzo, bardzo mocne ograniczenie szarej strefy w przypadku pieniądza bezgotówkowego wobec tego wszystkiego, o czym mówiłem. Jeszcze raz, wolność, takiego poczucia wolności, braku tej pełnej kontroli, choćby te dwa elementy już są wystarczające i kwestia bezpieczeństwa. Oby nas żadna wojna nie spotkała, ale nie potrzebujemy wojny. Nie wiem, czy pamięta pani pandemię. Co się wtedy stało? Ludzie rzucili się do bankomatów, gotówka, bo przecież może ten system bankowy nam się cały zablokuje. Eskalacja wojny w Ukrainie, podobna sytuacja. Ludzie rzucili się znowu do bankomatów, gotówka, bo nie wiadomo, co będzie. Te parę tysięcy złotych, parę set złotych, no w zależności oczywiście od tego, kto miał ile i jaką czuł potrzebę, wyciągali ludzie z bankomatów. Bardzo mocno widzieliśmy to przecież, takie dane mamy. Więc społeczeństwo samo widzi, że w tych sytuacjach trudniejszych, w tych sytuacjach zagrożenia, to co mamy w ręce, ten pieniądz, który mamy w ręce, to jest jednak coś znacznie więcej niż pieniądz bezgotówkowy, do którego możemy nie mieć dostępu. Tutaj przykład jednej ze słuchaczek, też akurat się włączyłem na początku.
1: Właśnie do tego chciałam nawiązać.
0: Tej wypowiedzi. To jest dokładnie to, o co chodziło. Czyli ta blokada związana oczywiście z jakimiś problemami w systemie bankowym, w banku, z jej rachunkiem. No i co ona by zrobiła, gdyby tej gotówki nie miała? No musiała pożyczyć. Ale co pożyczyć? No też gotówkę. No chyba, że kartę płatniczą, ale to już jest znacznie bardziej skomplikowane z punktu widzenia tego, kto tę kartę płatniczą daje.
1: No i właśnie teraz patrząc tak na taką codzienność, to panie Marku, gdyby miał pan radzić, takim, mówimy o szarej strefie, więc szaremu człowiekowi, jeżeli chodzi o takie przygotowanie, nawet do takich sytuacji, no bo często mówimy właśnie trochę o takim braku zaufania do instytucji, czy w ogóle tym podejściu do prywatności. No to jak powinniśmy patrzeć na tą gotówkę? Powinniśmy być przygotowani? Ktoś mówi o tym, że dobrze by było, żebyśmy byli przygotowani na 3 tygodnie i mieli tę gotówkę na 3 tygodnie, inni, że przynajmniej na tydzień. Jak?
0: Myślę, że Donald Trump jest bardzo kontrowersyjnym prezydentem, tak to delikatnie określę, ale czasem mówi rzeczy, z którymi ja się zgadzam. On powiedział na początku swojej prezydentury, wycofując się, czy trochę idąc w kontrze do tej zaczynającej ogarniać świat elektromobilności, niech każdy jeździ czym chce. Samochodem na benzynę, na olej napędowy, hybrydą plug-in, samochodem elektrycznym, na wodór. Dajmy ludziom możliwości. Niech ta gotówka także będzie w obiegu. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem obrotu bezgotówkowego, jak też jeden ze słuchaczy, którego przed chwilą usłyszałem na Państwa antenie, proszę bardzo, niech korzysta sobie tylko i wyłącznie z karty płatniczej czy z jakichś innych form przelewów i tak dalej. Ale nie zabierajmy tej możliwości tym, którzy z gotówki chcą korzystać. Przed chociaż kilkaset złotych warto mieć w domu na wypadek, gdyby, no nie wiem, nagle źle się poczujemy, trzeba wezwać lekarza i zapłacić mu po prostu te 100 czy 200 zł, a niekoniecznie będziemy mieli siłę wyjść do bankomatu, bo mamy 40 stopni gorączki albo będzie to zbyt ryzykowne, a niekoniecznie też może będzie chciał on przyjąć zapłatę, nie wiem, PIK-iem czy przelewem. Więc choćby z tego punktu widzenia warto te kilkaset złotych w domu mieć. Natomiast jeśli chodzi o poważniejsze kwestie, no właśnie takie, o których pani wspomina, no to gdzieś tam klasycznie uważano, że trzykrotność miesięcznych wydatków, nie dochodów, tylko wydatków gospodarstwa domowego to są takie środki, które powinny być w rezerwie, przy czym w różnych obszarach, nie tylko w gotówce, także gdzieś tam na jakiejś lokacie czy na rachunku bieżącym, trzykrotność minimum, w przypadku takiego większego zagrożenia wojną sześciokrotność, natomiast myślę, że przynajmniej 10-20% z tego, czyli z tych trzymiesięcznych wydatków naszych, warto mieć w gotówce gdzieś tam właśnie w domu schowanych na takie nadzwyczajne sytuacje. Bo oczywiście jak dłużej będzie trwał jakiś tam, jakaś awaria systemu bankowego, no to hamujemy się też niektórymi wydatkami, więc to też nie jest tak, że zachowujemy się normalnie. Przecież jesteśmy w stanie na wielu rzeczach zaoszczędzić. To jest chyba wystarczająca kwota, żeby przez te kilka dni, tydzień, dwa tygodnie móc funkcjonować, nawet jeżeli nie będziemy w stanie korzystać z możliwości elektronicznych. Więc tak bym doradzał.
1: To ja myślę, że my jeszcze do tych kwestii oczywiście wrócimy, ale zegar jest nieubłagany, więc Państwa i moim gościem był ekonomista i analityk rynków finansowych Marek Zuber. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Marku.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Bardzo dziękujemy. To Olga Bobienko, to popołudniowy program.
3: Chciałem się spytać pana redaktora, bo ja całkiem niedawno właśnie kupiłem psa za milion, a konkretnie za dwa koty po 500 tysięcy. Czy ja muszę to gdzieś zgłosić?
2: Co pan chce to jeszcze gdzieś zgłaszać? Tyle miłości w jednym miejscu? Nie, nie trzeba tego nigdzie zgłaszać. Swoją drogą, milion w jakiej walucie? Proszę podpowiedzieć. 224, 280, 280 i czy koty były w worku? Olga Bobienko, bardzo dziękujemy.
1: Koty nie mogą być w worku.
2: Nie mogą, absolutnie. I takich kotów nie kupujemy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od politycznych komentarzy po decyzji Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ta umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. W skrócie chodziło o niedoszłe plany budowy wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło trzech kwestii, w tym kontaktów Jarosława Kaczyńskiego z powiązanym rodzinnie austriackim biznesmenem Gerardem Birkfellnerem, który twierdzi, że został oszukany w związku z inwestycją. Tak o sprawie mówi Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jest to kompromitacja, ale dobrze, że jakiś wyższy szczebel, jak rozumiem, kolejny szczebel prokuratury doszedł do wniosku, że nie ma co brnąć w tę kompromitację.
2: A to szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
4: Widocznie prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa. Czasy, kiedy politycy mówili, co ma prokuratura robić, na szczęście minęły.
2: Złożenie zażalenia zapowiedział już Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest adwokatem i pełnomocnikiem Gerarda Birkfellnera. Stany Zjednoczone wydane przez prezydenta rozporządzenie ograniczające przyznawanie obywatelstwa osobom urodzonym w USA niezgodne z konstytucją, tak uznał Sąd Najwyższy. Jego zdaniem dekret Donalda Trumpa łamał 14. poprawkę do konstytucji. Zgodnie z jej brzmieniem każdy, kto urodził się w Stanach Zjednoczonych, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. I jeszcze w serwisie piłka nożna i terminarz kibica. Przed nami kolejne trzy spotkania 1:16 finału mundialu. Już za godzinę początek meczu Norwegia-Wybrzeże Kości Słoniowej. Musimy być w stanie sprostać wyzwaniu, które nas czeka. Niezależnie od tego, jak potoczy się gra, musimy być gotowi. Tak mówi trener ekipy z Afryki MRSFAE, a to selekcjoner Norwegów Ståle Solbakken. Jesteśmy w świetnym nastroju. Forma fizyczna powinna być na najwyższym poziomie. Psychicznie czujemy się silni. Nie możemy się doczekać gry. O 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 w nocy naszego czasu Meksyk z Ekwadorem. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Podobno piłka nożna to taka gra, gdzie 22 facetów wybiega na boisko, a i tak wygrywają Niemcy. Coś nie wyszło. Coś nie
2: tym
5: wyszło.
2: Razem.
5: Piotr Topoliński, serwis informacyjny. Wyszedł jak mało który. Za godzinę pewnie wyjdzie jeszcze lepiej. A na razie redaktor wyjdzie
2: razie
5: w kierunku
2: studia,
5: innego pomieszczenia, w którym przygotowuje serwisy informacyjne. Swoją drogą patrzyłem na tym filmie. Bardzo uważnie przyglądałem się na filmie dokumentalnym z naszej nowej siedziby.
2: Polecamy obejrzeć.
5: Polecamy zdecydowanie. I tam redakcja dzienników, mam wrażenie, wyciągnęła najdłuższą słomkę. Bardzo ładne pomieszczenie się szykuje. 3:00.
0: Nowy Świat po południu.
5: Ostatni czerwcowy program popołudniowy wkracza w ostatnią godzinę. Do 19:00 jesteśmy z Państwem. Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz, ale to właściwie są ostatnie chwile z kolegą Grzegorzem, bo za chwilę Rafał Lewandowski go zastąpi. Kuba Ferlin muzycznie czuwa nad wszystkim, a ja tu przed mikrofonem siedzę, czytam, słucham. I jeśli dobrze, jeśli dobrze widzę, to za moment na naszej antenie pojawi się pieśń z zestawu do głosowania. Tak, to E.ON, Maja Kleszcz.

0: Kto uważnie słuchał ostatniej listy, może pamięta. 17 miejsce, E.ON, Maja Kleszcz. A kto chciałby, żeby piosenka poszła w górę, może głosować. Nowyświat.online. Aplikacja. Bardzo proszę przy okazji głosowania na Tip Top listę, proszę jeszcze zajrzeć do zakładki Szczyt. Szczyt wszystkiego, rzecz jasna. Jeszcze jeden dzień i 5 godzin oraz 52 minuty, aby posłuchać i wesprzeć którąś z zagranicznych, bardzo zagranicznych piosenek na szczycie. popołudnie@nowyświat.online. Do nas można pisać, do nas można telefonować, także w sprawie planowanego limitu dotyczącego obrotu gotówkowego.
1: Zastanawiam się, dlaczego urzędnicy europejscy w tej dyrektywie przywiązali się tak do tej kwoty 10 tysięcy euro. Do tej pory, jak pamiętam, to wszystkie afery łapówkarskie w Unii Europejskiej to chodziły w takim rozmiarze w reklamówce pieniądze. Czy oni to jakoś zmierzyli, że tam 10 tysięcy euro do reklamówki akurat wchodzi?
0: Czy chce pan powiedzieć, panie Marku, bo to pan Marek, nasz stały słuchacz, że Unia Europejska powinna także opublikować jakąś dyrektywę na temat takiej wzorcowej reklamówki dla kogoś, kto chce komuś dać pieniądze pod stołem? Nie słyszałem jeszcze o takich planach, ale to może dopiero przed nami. 9,5 minuty po godzinie 18. Już za chwilę jednak zmienimy temat, bo porozmawiamy o Państwa ulubionych zawodach, które być może zniknęły, a teraz się znowu pojawiły. Mówimy rzecz jasna o prawdziwych fachowcach.
2: Na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie.
3: Już teraz zdarza się, że doświadczeni fachowcy osiągają właśnie porównywalne, a nawet czasem wyższe te dochody niż dyrektorzy zarządzający, specjaliści, IT czy nawet prawnicy.
0: I tak, wiem, domyślam się, że pojawią się także pytania przy okazji tego tematu, które połączą wspaniale temat drugiej i trzeciej godziny, czyli gdy będziemy rozmawiać o zarobkach fachowców, to ktoś zapyta, czy z fakturą, czy bez. Ale my przede wszystkim porozmawiamy o zawodach przyszłości i o tym, ile będziemy mogli zarobić w tej najbliższej i nieco dalszej przyszłości. My, a może dzieci albo wnuki. Już za chwilę na ten temat raport Kacpra Badury, a po 18.30 porozmawiamy sobie o zawodach z przyszłością.

0: Być może do niedawna sądzili Państwo, że największymi zarobkami mogą pochwalić się lekarze, chociaż zrobił się z tego temat polityczny, to może zostawmy na razie politykę z boku, albo prawnicy, ewentualnie informatycy. Tymczasem coraz częściej w gronie najlepiej zarabiających znajdują się wykwalifikowani pracownicy fizyczni, tacy specjaliści, co mają fach w ręku. Prowadzą firmy budowlane albo zajmują się wykończeniami, czy mechanicy samochodowi. Wypychamy młodych na studia, choć to nie zawsze najlepszy kierunek, gdy myślimy o ich przyszłej stabilności finansowej. Przynajmniej wiele na to wskazuje. Proszę posłuchać Kacpra Badury.
1: Pracownicy fizyczni mało zarabiają, to już nieaktualne, wskazuje Monika Banyś-Bator z Agencji Pracy Personnel Service.
2: Na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tuż za nimi plasują się kamieniarze. Tutaj te zarobki są od 9 do 25 netto. I mechanicy samochodowi. Tutaj te wynagrodzenia sięgają nawet 23 tysięcy złotych miesięcznie. Stolarz zarobi od 10 do 20. Następnie mamy atrakcyjne wynagrodzenia również w zawodach związanych z budownictwem i wykończeniem. Dekarze zarabiają od 7 do 18 tysięcy złotych netto miesięcznie. Cieśle od 7 do 15. Brukarze znowu od 8 do 14. Takim ostatnim tutaj zawodem jest zbrojarz. On może liczyć na wynagrodzenia rzędu 6 do 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Kowale od 6,5 do 11.
1: Dużo zależy od miejsca, doświadczenia, bazy klientów, formy zatrudnienia, renomy i sezonu.
2: Musimy podkreślić, to oczywiście jest tak, że takie osoby bardzo często są zatrudnione w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzą firmy. Bywa tak, że mają miesiące, kiedy zarabiają właśnie te 10 tysięcy, bywają miesiące, kiedy zarabiają 20. To jest uzależnione często od sezonu, od miesiąca, od liczby klientów.
1: Wiele z tych profesji od lat widnieje na liście zawodów deficytowych, mówi Nadia Winiarska z Konfederacji Lewiatan.
3: Jeśli chodzi o zawód chociażby elektryk, w całej Polsce nie znajdziemy powiatu, gdzie występuje nadwyżka takich specjalistów, tylko cały czas jest duże zapotrzebowanie i też brak wystarczającej liczby kandydatów, albo też to jest na przykład sytuacja, w której kandydaci nie spełniają wymagań pracodawców.
1: A i o pracownika ciężko, bo młodzi ludzie częściej wybierają studia, pracę umysłową, za biurkiem, w klimatyzowanym pomieszczeniu, czy z możliwością pracy zdalnej. To szersze zjawisko. Praca fizyczna przez lata była uznawana za gorszą. Tak też tłumaczono to nastolatkom, którzy wybierali szkołę, o czym profesor Grażyna Spytak-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
4: Pewna świadomość i pewna moda, kultura z ostatnich lat nieco pogorszyła wizerunek tych prac fizycznych, ale też i system edukacji i doradztwo zawodowe doprowadziło do pewnej stygmatyzacji szkół branżowych, które były traktowane przez młodych ludzi, przez uczniów jako drugi wybór w sytuacji, kiedy nie mogli sobie poradzić chociażby w szkołach średnich jak licea ogólnokształcące.
1: Temat powraca za każdym razem, gdy dzwonimy po fachowca, a ten za, z naszego punktu widzenia, krótką i szybką robotę w domu bierze na przykład kilkaset złotych, ale do tej krótkiej i szybkiej roboty też trzeba wiedzy, praktyki, własnego sprzętu i sytuacji, w której specjalistów brakuje, stąd wyższe stawki.
4: Tak się stało z lekarzami, co wynika z ogromnego deficytu i dużego zapotrzebowania i myślę, że też pewnym luksusem stanie się to rzemiosło, ten deficyt specjalistów i właśnie popyt na usługi hydraulików, elektryków, stolarzy czy dekarzy będzie rósł, a więc myślę, że jest to przyszłość dla tych grup zawodowych. Już teraz zdarza się, że doświadczeni fachowcy osiągają właśnie porównywalne, a nawet czasem wyższe te dochody niż właśnie dyrektorzy zarządzający, specjaliści IT czy nawet prawnicy, jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą i właśnie mają dużo zamówień, dużo zleceń.
1: A tych zleceń nie wykona za nich sztuczna inteligencja. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Dlaczego zatem absolwenci szkół zawodowych czasem mają problem ze znalezieniem pracy, a jednocześnie pracodawcy szukają fachowców? Czy rozwiązaniem jest założenie własnej działalności gospodarczej i praca na własny rachunek we własnym jednoosobowym przedsiębiorstwie? O tym także porozmawiamy po 18.30. Przypomnę, razem z nami będzie Dorota Żuchowicz z Pracowni Badania Potencjału Talent map. A jak już rozmawiamy o wypłatach, o zarobkach, oczywiście nikomu do kieszeni, do portfela nie zaglądając zbyt natarczywie, to zastanawiamy się, czy ich wysokość powinna być uzależniona od jakiejś konkretnej pracy, rodzaju wykonywanego zadania, a może od odpowiedzialności, która się z nim łączy. Popołudnie@nowyświat.online. Zapraszam do pisania, zapraszam do komentowania w grupie osób patronujących. To na Facebooku.
5: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware, the South London lover boy.

5 lat temu debiut, a tu proszę bardzo, nowe nagranie. Beware, The South London Lover Boy. Ray wystąpiła w popołudniowym programie. Państwo też mogą wystąpić, komentując, pisząc i odnosząc się, rzecz jasna, do głównego tematu trzeciej godziny dzisiejszej audycji, a przypomnę, rozmawiamy o pracy fachowców, tych, których nazywamy fachowcami, bo wiedzą, w co stuknąć młotkiem, nawet jeśli to jest tylko jedno uderzenie, no a poza tym wiedzą, ile to powinno nas kosztować. Pan Leszek napisał, że w dzisiejszych czasach bycie solidnym rzemieślnikiem to najlepsza opcja. Nie trzeba się prosić o pracę, martwić o perspektywę, a na koniec dnia jest satysfakcja, że człowiek zrobił coś namacalnego, wartościowego. Zadowoleni klienci powracają, a relacje z nimi to wartość dodana. Napisał samo dobro i kłania się nisko, podpisując skromny krakowski zegarmistrz. Popołudnie małpa.nowyświat.online. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Autumn.

26,5 minuty po godzinie 18 właśnie dotarła do mnie najnowsza nocna prognoza pogody. Przygotuję, opracuję, skrócę, wybiorę to, co najważniejsze i punktualnie o 18.30 się słyszymy. Przy okazji sprawdzimy, gdzie jest najcieplej, gdzie najchłodniej. O, najchłodniejsze miejsce się nie zmieniło. Akurat na mapie, kto słuchał nas przed godziną, ten być może pamięta. Ale więcej szczegółów oczywiście w prognozie pogody. I przypominam, wrócimy po 18.30 do tematu zawodu przyszłości, zawodu z przyszłością i przyszłej wypłaty, którą chcielibyśmy dostawać, robiąc to, co lubimy robić najbardziej. Dorota Żuchowicz z Pracowni Badania Potencjału Talent Map dołączy do popołudniówki.

0: Pogoda.
1: Tak, tak, nic się nie zmieniło. Elbląg wciąż na szczycie tabeli najchłodniejszych miast w Polsce. 19 stopni Celsjusza w tej chwili pokazują tam termometry. Najcieplej w Rzeszowie ponad 32 stopnie. A nocą sporo opadów. Najsilniejsze burze nad Polską pojawią się w pasie od południowego zachodu kraju aż po północny wschód, gdyż, jak napisali synoptycy, tą drogą będzie się przemieszczał tak zwany wielokomórkowy układ burzowy. Głównym zagrożeniem będą oczywiście silne porywy wiatru do 90-100 km na godzinę. Nie można wykluczyć nawet powstawania trąb powietrznych. Jest też ryzyko pojawienia się gradu o średnicy od 3 do 4 cm. Spadnie od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, to w 10 minut. Ale sumy godzinowe mogą dać opad od 40 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Najwięcej deszczu w północnej części kraju. Jeśli chodzi o to, co jutro nad Polską, chmury i przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, największe prawdopodobieństwo pojawienia się burz mamy we wschodniej i południowej części kraju, a także w centrum. Podczas burz spadnie do 40, a nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz eksperci zapowiadają porywy wiatru, znowu do 90 i 100 km na godzinę. Termometry pokażą od 18 stopni nad samym morzem, 22 stopnie na zachodzie, do 33 na południu i północnym wschodzie, ale najcieplej, proszę Państwa, będzie na południowym wschodzie, do 37 stopni Celsjusza.

0: Przepytanie.
1: Dorota Żuchowicz z pracowni badania potencjału Talent Map. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie, dobry wieczór. Wszyscy słuchacze. Miło was, bo w cudzysłowie słyszeć.
1: Bardzo miło jest panią gościć ponownie na naszej antenie. Z analizy ekspertów Biura Pośrednictwa Pracy Personal Service wynika, że rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców doprowadziło w wielu zawodach technicznych, rzemieślniczych do niespotykanego wcześniej wzrostu płac. Ceni się oczywiście doświadczenie i konkretne umiejętności. Elektrycy mogą dziś zarobić nawet podobno do 26 tysięcy złotych netto miesięcznie, kamieniarze do 25, a mechanicy samochodowi do 23, ale tu pani Doroto, chyba musimy zrobić pewne zastrzeżenie, bo jak rozumiem, trzeba liczyć się z tym, że aby zarabiać najwięcej, to trzeba rozpocząć własną działalność gospodarczą, działalność na własny rachunek. Na etacie raczej nikt nam takiej kwoty nie zaoferuje.
2: To znaczy tak, uczciwie mówiąc, żeby ktoś nam zaoferował takie pieniądze na etacie, to może się zdarzyć, czyli żebyśmy mieli firmę i pracodawcę bardzo zdesperowanego, że potrzebuje jednego takiego pracownika. Mhm. Natomiast rzeczywiście te zawody, które pan wymienił, często są zawodami połączonymi z działalnością, czyli każdy człowiek po prostu może zarządzać swoimi pieniędzmi. Kwestia ułatwienia założenia działalności gospodarczej, też cały czas i różne ulgi, które istnieją dla dużej ilości młodych osób, które mniej dbają już o emeryturę, są jak najbardziej otwarte. W związku z tym, tak, duże pieniądze są zdecydowanie częściej dostępne przy działalności gospodarczej.
1: Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu, ekspert rynku pracy, założyciel Personal Service, komentując te dane, mówił tak: dobry elektryk, stolarz czy kamieniarz buduje swoją renomę przez lata, zdobywając doświadczenie i zaufanie klientów, to właśnie rekomendacje przekładają się na kolejne zlecenia, a w konsekwencji na wynagrodzenia. Koniec cytatu. Okazuje się zatem, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Działalność gospodarcza to jedno. Talent oczywiście i ciężka praca to jest też bardzo ważna kwestia, ale chyba okazuje się, że budowanie marki osobistej ważne jest dzisiaj w każdej branży.
2: Budowanie marki w każdej branży, bez względu na to, czy mówimy o stolarzu, elektryku, czy dobrym menedżerze, jest zawsze bardzo ważne. Mm-hmm. Natomiast nie chcę powiedzieć, bo może nie chciałabym obrazić żadnego stolarza czy elektryka. Budowanie marki w takich zawodach jest trochę łatwiejsze, ponieważ jest mniejsza konkurencja, ponieważ tych ludzi po prostu jest mniej. A jeżeli ludzi jest mniej, to wiadomo, że jeżeli popyt i podaż mają się do siebie tak, że każdy jest, jak czasem mówi, gotowy zapłacić każde pieniądze, aby czuć się tylko bezpiecznie ze swoją elektryką albo ze swoją wymarzoną szafą dopasowaną, no to czasem kwoty, które dają stolarze, na których czasem czekamy 3 miesiące, no to właśnie czasem my sami jakby nie tylko z powodu konkurencji, ale czasem przepłacamy, ale na czymś nam zależy.
1: Ha, to może stąd się biorą te wysokie zarobki. Wolimy przepłacić gdzieś, gdzie jest szybciej. Nawet jeśli nie idealnie, to jednak dostaniemy swój produkt, na który czekamy, który wyjdzie spod rzemieślniczej ręki. Ale jak podkreślają eksperci z Personal Service, na rosnącym popycie na usługi specjalistyczne, indywidualne podejście oraz wysoką jakość wykonania skorzystać dziś mogą także przedstawiciele tych zawodów, które mogą państwo uważać za nieobecne na rynku. W raporcie podano przykład guwernantki czy rymarza, a ja się zacząłem zastanawiać, czy pani kojarzy taki zawód, który zniknął, a teraz wrócił?
2: Znaczy, guwernantka według mnie nigdy nie zniknęła. Natomiast, bo to inaczej opiekunka do dzieci.
1: Tak jest.
2: A czasem wręcz może prowadząca dom, tylko nie każda pani prowadząca dom chce być też już guwernantką. Mm-hmm. I są po prostu coraz wyższe wymogi co do tych osób. Znaczy te wymogi są trochę tak, jak były w przedwojenne, prawdopodobnie, czyli znajomość nie jednego, ale dwóch języków, duże oddanie i to po prostu jest w cenie, na ile te osoby rzeczywiście chcą swój czas zainwestować. Bardzo burzliwa jest dyskusja na temat wieku guwernantki, ponieważ młode osoby często wolą zakładać własne rodziny, niż opiekować się innymi.
1: To oczywiste.
2: A z drugiej strony osoby, które szukają takich osób, to trochę tak jak czasem z pracownikami, że chciałbym mieć młodą, dynamiczną osobę z dużym doświadczeniem. Mm-hmm. Stąd znowu jest niewiele takich osób, które są jakby chętne i otwarte, tak jak i nauczyciele, prawda? Czasem poświęcić się opiece nad dzieckiem. Ważne jest również, że gdyby ta dzietność w danej rodzinie była większa, to taka guwernantka mogła być kilka lat związana z jedną rodziną, co też dla tej osoby byłoby wygodniejsze.
1: Tak.
2: A tak szuka pracy co 3-4 lata i czasem pracuje z poleceniami, ale wie, że takich osób jest niedużo, czyli znowu konkurencja, mały rynek.
1: Tak, to wszystko
2: pieniądze.
1: Rozumiem. No oczywiście, ale czy kojarzy pani taki zawód, który zniknął, a teraz się pojawił nagle z jakiegoś powodu, bo fachowcy w tym zawodzie są znowu potrzebni?
2: To znaczy wszyscy fachowcy rzemieślnicy, na przykład szewc. Znaleźć dobrego szewca naprawdę jest trudno.
1: Mhm.
2: Znaleźć kogoś, z kogo nie chcę wyrzucać różne rzeczy ze skóry, które mam, czyli na przykład remarze, jest trudno. Jeden zawód kiedyś rzemieślniczy, który chyba już kiedyś rozmawialiśmy na antenie, który raczej nie wróci, to jest pani pończoszarka, bo to już nie trzeba łatania. Ale krawcy, którzy przerobią różne rzeczy, które nawet tanio sobie kupimy, ciągle jest tego samego.
1: Tak, tak, to prawda. Pan Jacek, nasz słuchacz i patron, pisze: mój znajomy szewc zaczął się specjalizować w naprawie, renowacji butów wspinaczkowych i powoli zdobywa klientów w całym kraju. No tak, zadowoleni klienci zdobywają szczyty, wszyscy są zadowoleni. Wracając do zarobków i wracając do wykształcenia, o którym też za chwilę sobie porozmawiamy, to we wnioskach do tego raportu czytam, że te zarobki, wyższe niż oferowane na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia, mogłyby lub też mogą skutecznie zniechęcać do studiowania. Czy pani zgodzi się z taką tezą?
2: Jest pytanie, po co studiujemy?
1: Mhm.
2: Prawdą jest, że przez bardzo wiele lat, z ćwierć wieku albo więcej, różne reformy edukacyjne w naszym kraju kierowały nas, że każdy powinien studiować. I że ten poziom wykształcenia wyższego jest ważny, bardzo ważny. W związku z tym trochę jesteśmy wychowani albo wychowujemy swoje dzieci, że to wyższe wykształcenie jest bardzo, bardzo ważne. A to nie jest do końca prawda. Naprawdę ważne, w czym jest się dobrym i kiedyś było, no jak się do niczego nie nadajesz, to pójdziesz do szkoły samochodowej,
1: Tak.
2: Ale dlaczego?
1: Dlaczego?
2: Dlaczego, ma, tak. Dlaczego, prawda? Jeżeli ja kocham samochody, to dlaczego ja nie mam pójść do tej szkoły samochodowej? No tylko później pojawia się pytanie, to gdzie ja mam pójść do tej szkoły samochodowej, żeby rzeczywiście się tego nauczyć?
1: No tak, jak już jesteśmy przy uczeniu się, zdobywaniu nowych kompetencji, nowego zawodu, eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej pracują nad kampanią Wybierz z głową, miej fach w ręku, tak nazywa się ta kampania. Chodzi oczywiście o promocję kształcenia branżowego. Do dyspozycji przyszłych absolwentów już dziś jest m.in. kompas szkolnictwa branżowego, internetowy kompas. Tylko kogo ci przyszli eksperci, fachowcy, rzemieślnicy powinni słuchać? Ich edukacja przecież potrwa kilka lat i wtedy mogą być już potrzebni inni specjaliści w innych dziedzinach.
2: To jest tak, że kolejne reformy Ministerstwa Edukacji gonią kolejne reformy Ministerstwa Edukacji. Jedno, co jest pewne co do jakichkolwiek

0: pierwszą osobą, która zrezygnuje z latania, jeśli na pokładzie nie będzie pilota. Ale to jest już zupełnie inna kwestia, moglibyśmy
1: o tym
0: kiedyś
1: już dzisiaj
0: rozmawiać.
1: Może pan skorzystać z taksówki w różnych, niewielu, ale kilku krajach, które są obsługiwane bezosobowo.
0: Wiem, że są takie, nigdy nie miałem takiej możliwości, ale muszę przyznać, że dzisiaj miałbym spore wątpliwości, czy chciałbym do niej wsiąść. Ale to jest już kwestia zupełnie inna, odbioru pewnych zawodów. Natomiast właśnie,
1: I jak mogę sobie wyobrazić tego robota, który będzie budował domy, czy będzie zakładał nową elektrykę, to pewno jeszcze w stanie jestem jakoś wyobrazić, ale trochę mi trudno sobie wyobrazić robota elektryka, który przyjdzie do mojego domu, do mojego mieszkania, które zostało zbudowane jakiś czas temu i wymieni wszystkie kable i zrobi to poprawnie.
0: W związku z tym,
1: tam jest potrzebny człowiek.
0: No dobrze, ale kogo powinni słuchać zatem? Kto powinien być takim właśnie wskaźnikiem, drogowskazem, takim kompasem związanym z wyborem przyszłego zawodu? Ci młodzi, co dzisiaj zaczynają swoją edukację.
1: Te kompasy, mapa karier, bo to jest to i to, według mnie jest dość dobrze prowadzone. I rzeczywiście, plus trochę wyobraźni, gdzie moje ręce na pewno się przydadzą. No bo wszystkie rzemieślnicze zawody są związane z wykorzystaniem między innymi rąk, że te ręce będą trudno zastępowalne, plus mózg. No i te zawody zostaną. Niektóre pewno pojawią się jakieś nowe, no bo może się okazać, że malarz będzie taki łączony, że jeden malarz będzie prosty robot, malował proste rzeczy, ale drugi będzie...
0: W narożniku ktoś będzie musiał wykończyć ręcznie.
1: Musiał popracować. Również co do tych działalności gospodarczych, to jest tak, że można mieć wyższe wykształcenie, albo można nie mieć i być super elektrykiem, ale również można być super szefem kilku osób. I to też jest ogromna wartość dodana, ponieważ te działalności gospodarcze, pamiętajmy, że też mają prawo zatrudniać niektórych kilka osób, którym podzlecają.
0: Tak, to prawda. Pani Mariola komentuje naszą rozmowę. Nie sposób nie zauważyć, że zawrotne zarobki dotyczą głównie młodych mężczyzn. Sprzedawczyni takich pieniędzy nie zarobi, a pracę ma równie ciężką. Widziałam dzisiaj starszą panią targającą do sklepu zgrzewki napojów, pisze nasza patronka na Facebooku. I jeszcze pani Karolina, także w grupie osób patronujących. Znalezienie dobrego fachowca typu elektryk czy stolarz to po prostu cud. Taki specjalista to jak Yeti. Ktoś słyszał, ale nikt nie widział. Za to rynek jest pełen panów typu będzie pani zadowolona, którzy zobaczyli jakieś filmiki, już mają fach. Tak, i zazwyczaj na początku takiej drogi współpracy z klientem pytają, kto to panu tak, znaczy ten poprzednik tak zepsuł bardzo. To jeszcze wrócę do jednego wątku, jeśli pani pozwoli w naszej rozmowie, pani Doroto, bo otóż od 1 września szkolnictwo branżowe w Polsce czeka mała zmiana. Eksperci z Ministerstwa Edukacji chcą skrócić listę zawodów, w których można się kształcić w szkołach branżowych czy technikach. Zmianę zapowiadano w dwóch branżach, mechanice precyzyjnej oraz ogrodnictwie. Z listy zawodów mają zniknąć mechanik precyzyjny, optyk mechanik oraz technik optyk. Z kolei wśród zawodów z branży ogrodniczej ogrodnik, technik ogrodnik oraz technik architektury. W ich miejsce ma się pojawić 11 nowych, które zdaniem ekspertów z resortu mają lepiej odpowiadać realiom rynku. Będą to m.in. monter optoelektroniki czy technik optyki okularowej, a także agroogrodnik oraz ogrodnik terenów zieleni. Z kolei nowością w branży teleinformatycznej będzie technik cyberbezpieczeństwa. Tu nie mam wątpliwości, zawód niezwykle potrzebny, ale gdyby to pani miała zdecydować o zmianach na liście zawodów, w których można się kształcić w Polsce, to które by dziś zniknęły, a które by się pojawiły?
1: Ja nie wiem, czy podpadnę w tej chwili Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo ja nie widzę zmiany.
0: Rozumiem. To tylko jest zmiana...
1: Ja widzę tylko po prostu nową nazwę.
0: Techniczna, tak.
1: Na dodatek jest ich więcej.
0: Tak.
1: W związku z tym oczywiście zaniepokoiło mnie, że ma optyk zniknąć, ale od razu się uspokoiłam, widząc inaczej nazwany ten zawód. W związku z tym

0: Cieszyłabym się, szczerze mówiąc, żeby rzeczywiście edukacja prawdziwie branżowa i prawdziwie techniczna wróciła, ponieważ po pierwsze, prowadzenie takich szkół jest więcej niż drogie. Bo trzeba mieć dobre zaplecze, żeby
1: Rozumiem.
0: naprawdę tych ludzi nauczyć. Drugie, nie trzeba mieć tylko zaplecza, żeby ich nauczyć teoretycznie, ale trzeba mieć podpisane masę świetnych umów, żeby ci ludzie mieli rzeczywiście miejsca, żeby nauczyć się praktyki. I trzeba mieć dużą otwartość, żeby uwierzyć, że naprawdę nie każdy musi mieć wykształcenie wyższe. Czyli są naprawdę trzy ważne elementy w przestawieniu trochę takiego myślenia, że mogę być szanowanym, dobrym człowiekiem i nikt nie będzie się wyśmiewał, bo jestem elektrykiem, albo nie będzie, a elektryk nie będzie odpowiedział, i co ci z tego, inżynierze, zobacz, ile ja zarabiam.
1: Ale będę drążył, gdyby pani miała jakiś zawód na tę listę zawodów, które trzeba kształcić w kraju, a jeszcze ich nie kształcimy, albo wzmocnić to kształcenie, wpisać, to jaki by pani tam wpisała?
0: My cały czas według mnie mamy bardzo mało tak naprawdę tych zawodów okołomedycznych, takiego wspierania zaplecza od strony opieki medycznej, opieki takiej sanitariuszowej, opieki pracy z ludźmi starszymi, a ich będzie jakby coraz więcej. Mam takie poczucie, że te zawody są branżowych, ale bardzo często w branżowych szkołach niepublicznych, a zdecydowanie mniej, trudniej mi jest znaleźć w szkołach branżowych publicznych.
1: Pani Doroto, kończymy naszą rozmowę. 7 minut zaledwie pozostało do godziny 7, czyli 19. Czas minął. Dorota Żuchowicz z Pracowni Badania Potencjału Talent ma bardzo pani dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo,
1: Za to, że
0: dziękuję
1: była pani z nami.
0: Państwu,
1: Do
0: dziękuję za
1: usłyszenia.
0: wysłuchanie i poszukiwaniu chłodu wszystkich serdecznie
1: A
0: pozdrawiam.
1: tak, pozdrawiamy.
0: Do widzenia.

0: Jeszcze jeden wpis naszej patronki, która chwali się, że jest osobą z wyższym wykształceniem, ale dodaje, że zerowym skillem życiowym. Bardzo się cieszę, że mój chrześniak chce iść do szkoły branżowej, zawodowej i na serio umie coś zrobić. No zuch, napisała Wero. Miałem jeszcze jeden komentarz, który pan Rafał nam nadesłał. Jeśli chodzi o zarobki fachowców, zawodowców, zarobki mogą być większe i są, ale to jest to samo, co w każdej branży. Jak się postarasz, będziesz pracował więcej niż na etacie, to zarobisz. Tylko co z tych pieniędzy, jak po 20 latach machania młotkiem będziesz miał bolesny reumatyzm? To tylko fragment tego komentarza. Więcej w grupie osób patronujących. Dziś już kończymy rozmowę na ten i każdy właściwie inny temat. Ale co to się wydarzy po 19? Jest redaktor WW. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jak myślę o tych zawodach. Najlepszy zawód to jest taki artysta, proszę pana. No, nic się nie musi uczyć tam. Mhm. Kaska płynie w ogóle walizkami.
0: Przyjdzie na koncert.
1: W klasie w ogóle cały czas trąbi, w nosek żyła. To jest praca.
0: Emerytura
1: pana.
0: Za darmo właściwie.
1: Emerytury? Nie. To po co emerytura? To artysta, proszę pana, nie potrzebuje emerytury.
0: Dlaczego?
1: A po co
0: robi podczas...
1: Pije.
0: A, ale za co?
1: No, za to, co jeszcze nie wywąchał, no.
0: Ja coś czuję, że pan nas troszeczkę wkręca z tym zawodem.
1: Nie, no artyści, proszę pana, to co w ogóle... Ja nie wiem. A pan dzisiaj jakoś tak...
0: Tak,
1: nie,
0: co
1: już
0: pan
1: tam grubiej ubrany kapitan.
0: Tak.
1: Uj, niemiecki kapitan. No,
0: takiego mam bohatera dzisiaj na koszulce.
1: Niemca?
0: Tak. Mhm. Ale to polski Niemiec, nasz.
1: Ja jeszcze normalnie majtki, kąpielówki, płetwy na ręce. Jutro nie, już ma się zmienić.
0: Ale coś właśnie nie zauważyłem. Ja też mam rękawki, zaraz
1: nadmucham
0: i biegnę.
1: Nie, tylko na rękę.
0: Biegnę w stronę jakiegoś chłodu, nie wiem gdzie ten chłód. To
1: nie
0: lodówka
1: ma.
0: Chyba.
1: Jeszcze nie ma gdzie?
0: W kuchni, lodówkę polecam.
1: A to głowę trzeba tam włożyć.
0: Moja się mieści.
1: No tak, żeby nikt nie zamknął drzwiczków, bo...
0: Tak, rzeczywiście.
1: Może być przykre.
0: O tym nie pomyślałem. Bardzo dziękujemy. Olga Bobienko, Wiktoria
1: Wichrowska. Jakiej piosenki posłuchamy jeszcze?
0: Na zakończenie?
1: No.
0: Sneaky Link. Taki
1: pięknie.
0: Utwór, tak panu zostawiam. Olga Bobienko, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i ja. Mówimy państwu do usłyszenia. To się panu spodoba, pan posłucha.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Nadchodzący szczyt NATO w Turcji. Tematem jutrzejszego spotkania prezydenta z wicepremierem, ministrem obrony, mówi wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę.
0: Politycy mają też poruszyć kwestię stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Unia Europejska szykuje się do rozszerzenia. Władze Czarnogóry pracują nad traktatem akcesyjnym i zdaniem Brukseli Czarnogóra może dołączyć do wspólnoty w roku 2028. Komisja Europejska przedstawiła wyliczenia dotyczące procesu akcesyjnego. Wejście Czarnogóry ma kosztować nieco ponad 3 miliardy euro. W rzeczywistości przystąpienie Czarnogóry kosztowałoby każdego obywatela Unii mniej niż 1 euro rocznie. Dlatego ważne jest, by przystąpienie ostatecznie przyniosło korzyści w postaci rozszerzenia jednolitego rynku. Tak mówi rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier. Ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej miało miejsce 13 lat temu, gdy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Teraz przypomnienie. Polskie sieci elektroenergetyczne dokonały przywołania na rynku mocy. Co to znaczy? Przez upały jest większe zapotrzebowanie na prąd. Na dodatek są niskie prognozy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Wszystkie podmioty objęte obowiązkami mocowymi wynikającymi z umów, m.in. elektrownie, muszą do godziny 22 dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Okres przywołania na rynku nie ma wpływu na odbiorców indywidualnych, nie oznacza problemów z dostawami prądu. Na koniec jeszcze Katar. Na rozmowy z przedstawicielami Iranu polecieli tam wysłannicy Białego Domu. Nie będzie jednak rozmów na wysokim szczeblu, przekazał rzecznik MSZ-u Kataru Majed Al-Ansari. Główny powód tej wizyty to negocjacje z Iranem, a także kwestie libańskie i inne. Zdaniem irańskich władz tematem jutrzejszego spotkania będzie możliwe odmrożenie irańskich funduszy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No i dzisiaj muzyka gorąca, taka jak to, co za oknem, niestety. Znaczy niestety ta muzyka, tylko niestety ten nadupał w tym mieście, on jest dosyć, rzekłbym, mało dość higieniczny. No ale nic, co jutro jeszcze, a pojutrze już zmiana, odetchniemy. Natomiast jeśli o mnie chodzi, no to dzisiaj tradycyjnie najpierw muzyka reggae, później raczej z tej nie do słuchania też będą oczywiście ze dwa kawałeczki takie, że będzie wszystko bolało, ale generalnie też będzie troszkę lżejszej muzyki filmowej, bo tak mnie zaintrygowałeś w poprzednim czarnym tym wtorku, że tam coś przynosiłeś, muzyczkę filmową, ja też tego Quincy Jonesa jeszcze poprzynosiłem, jakieś inne.
1: A ja jestem pan Fiszu. Dobry wieczór. Państwu f.i.s.z to ja. Po drugiej stronie membrany i za mikrofonem tym drugim, naprzeciwko ciebie. Co ja poprzynosiłem? Oczywiście poprzynosiłem muzykę ulubioną, czyli muzykę rap i muzykę jazz też poprzynosiłem. Więc nie będzie łatwo. No.
0: Nikt nie mówił, że będzie łatwo.
1: Dokładnie. Też tak myślę. Homeboy Sadman zapowiada bardzo fajną płytę. Mam nadzieję, że będzie ona bardzo dobra też przy okazji, ale że rapera bardzo lubię. Tak naprawdę to jest Angel Del Villar drugi. W 1980 roku się urodził i pochodzi z nowojorskiego Queens, bardzo ważnego miejsca dla rapu, którego się nasłuchałem, bo i Nas, i Tribe Called Quest, i mocniejsze brzmienia, Mobb Deep na przykład. Raper świetny, z dużym poczuciem humoru, dystansem, często tak zwany storyteller, czyli opowiadacz historii z puentą. Świetna postać. Zapowiada płytę wraz z Jack Splashem. A Jack Splash to znowu też postać troszeczkę jakby z innej szufladki, bo Homeboy Sadman zasłynął jako taki niezależny raper, a Splash z kolei jako świetny producent muzyki soul. Produkował takich artystów jak Alicia Keys, Solange czy Johna Legenda, ale także Kendrick Lamara.
0: A on ma z tym Jumping Jack Flashem coś wspólnego?
1: A ja nie wiem, co ty do mnie rozmawiasz zupełnie.
0: No bo taka była piosenka Jumping Jack Flash.
1: To już pamiętam. Ale tam jest Flash, a tu jest Splash, więc o co ci chodzi?
0: Nie, no że może jakaś pararera jest, no.
1: Możliwe, że to jest nawet, no. Ale chciałem tylko powiedzieć, że jest już utwór. Ukazał się 26 czerwca, a że dzisiaj jest który? 30 czerwiec.
0: Dzisiaj jest 30.
1: To zgadłem. To niedawno, 4 dni temu. Utwór nosi tytuł 24/7, zapowiada płytę, która będzie 31 lipca. Bardzo się cieszę, bo numer jest świetny, a takie połączenie kogoś, kto pracował z gwiazdami, z osobą, która nigdy nie przedostała się na listy przebojów, ale za to robi coś bardzo, bardzo świetnego. Zresztą często tak bywa. To dobre, to ciekawe połączenie i no, obiecujący singiel pierwszy jest. Proszę,
0: wiesz, że pan Rafał ci zrobił zdjęcie, że masz rękę większą niż głowę?
1: A to jest możliwe, bo jak się zbliży do obiektywu rękę, to jest większa niż głowa. A poza tym ja mam rękę taką, zaraz sprawdzam, mniejszą niż głowę, ale taką jak twarz.
0: Ale tu masz potężną tą rękę. Ja mam taką drobniutką, elegancką. A tobie chyba tak po złości taką łapę ci zrobił.
1: A ja zawsze chciałem mieć taką łapę wielką. No bo bym rozwiązywał wiele moich problemów na podwórku na przykład. Tego zabijając oczywiście, naszych zabijając.
0: Komary,
1: tak. No tak. I chrząszcze. No. Te, to jak jeździsz na deskorolce albo rowerze, to ci wpadają do gęby i jest nieprzyjemnie.
0: No to trzeba zamkniętymi ustami.
1: Homeboy Sadman 24/7. Świetny numer. Bardzo się cieszę, bo lubię Homeboy Sadmana. I just wanna say

0: No bardzo, tam ktoś krzyczał z tyłu, jakby był przywiązany gdzieś tam, czy jakby go, nie, to nie tak, jakąś taki filmik mi się wyświetlił podczas tej piosenki, którą państwu zaproponowałeś. Nie miałeś takiego czegoś, że tam jakaś się odbywa dziwna sytuacja?
1: Ja jej w ogóle nie słyszałem.
0: Aha, bośmy gadali, przepraszam.
1: No to ale nic, to ja wcześniej nie usłuchałem, więc sobie przypomnę może. Homeboy Sedman, Jack Splash. W pierwszej godzinie będzie troszkę takich opowiadaczy, ale ciekawych. Troszkę z takich obrzeża muzyki rap, bo to nie jest teraz najpopularniejszy akurat nurt, ale to zawsze na tych obrzeżach jest najciekawiej.
0: A jakiś taki raper widziałem, nie znam się na tym, ale gdzieś widziałem w internetach, taki, którym się wszyscy zachwycają jakoś, bo strasznie szybko rapuje i tam pokazane są reakcje różnych tam Snoop Dogga, Eminema, jakim szczęka opada, on tam jest takie preparowane jakby rzeczy. Ale taki, no ja się nie znam na tym. Kiedyś się posłuchasz, na pewno do ciebie dojdzie, bo wszędzie internet zawalony. To u mnie będzie natomiast piękna piosenka pogodna. Podnosząca ludzkość na duchu zaśpiewa tenor show Golden Hand.

0: Never too late. Never too late. Teraz ty coś może zapowiesz.
1: Tak, no dobrze, to kolejna rzecz, która pojawiła się zupełnie niedawno, ale będzie tak troszkę, bo 5 czerwca, South of France, Spirit Animal Baggage. To jest bardzo, bardzo długa propozycja, bo na tej wersji przynajmniej płytowej jest tych utworów chyba z, kurczę, 20, może 30 nawet. Wybrałem utwór Last Summer i to jest też taki przykład grania, które w latach 90. też się rozwijało w kierunku tak zwanego New Soulu, czyli to, co robiła Erykah Badu, Lauryn Hill, ale przede wszystkim też D'Angelo, mówię przede wszystkim, no bo to on pociągnął to w stronę takiej bardzo charakterystycznego grania wraz z zespołem The Roots i był inspiracją dla brzmienia soulowego także gdzieś tak w 2005, 2008, 2010. Proszę posłuchać.
0: Dobrze.

0: South of France, chociaż zespół nie jest z południa Francji, bo jest raczej zupełnie nie z południa Francji, bo jest z Denver. Jeff Cormack, no i takie bardzo ciekawe połączenie i cała produkcja, bo pan Cormack zajmuje się produkcją, gdzieś łącząca i hip-hop, i muzykę new soulową, i no taki miszmasz troszkę, do którego przyzwyczaił nas kiedyś na przykład zespół Gorillaz.
1: No i takie to troszkę dabujące momentami, nie? Tak z tym moim regałkami tak. Się tak miksuje jeszcze. No dobrze, to Interns. Teraz dla Państwa My Mission Impossible.

Kolejny pan, który ma takie swoje autorskie podejście do muzyki rap, bo na niej się wychował, to pan Jaycenity z Kolumbii, ale to nie Kolumbia kraj, tylko Kolumbia w stanie Maryland. Co bym chciał tu powiedzieć, że płyta, którą zaprezentuję, już ma troszkę lat, bo chyba jest z 2022 roku, jeżeli dobrze tutaj tak patrzę. I nic nowego się chyba... A nie, ukazała się jakaś epka, się teraz ukazuje, a to tego jeszcze nie przesłuchałem. Pan jest bardzo takim płodnym artystą, bo współprodukuje, a także porusza się wraz z różnymi przyjaciółmi przy różnych nagraniach. Wydaje mi się, że bardzo taka osobista narracja i bardzo autorskie podejście do samego rapowania, bo na płycie jest i rap, i troszkę śpiewania, i też tak zwanego spoken word. Płyta z 2022 roku nosi tytuł True to One's Nature. Wybrałem do audycji utwór Evergreen. Tam chyba, z tego co pamiętam, ptaszki będą ładnie się odzywały.

0: No to teraz będzie taka regałka, którą zaśpiewa Papa San. Pieśń nosi tytuł Give Her the Credit.
1: Kredyt?
0: Tak, żeby kredyt, żebyś
1: będzie sprzedawał kredyt.
0: To jakiś... Żebyś ty dał kredyt, tam pan się będzie śpiewał na ciebie.
1: Myślałem, że
0: albo
1: sam
0: pani, bo już nawet
1: wciskać nie, jakiś papa, kredyt.
0: Papa San, no.
1: Rastaman wciskający kredyt to coś nowego.
0: Ale on nie on wciska, tylko on prosi kogoś, żeby jej dał kredyt. Do ciebie na przykład.
1: Aha. No. O, to skomplikowane. Mówi, że to muszę się wsłuchać.
0: Give her the credit, a nie, że ja dam ci kredyt, czy pani kredyt, tylko że o.
1: To muszę się wsłuchać.
0: No. Now give me a beat. What a girl looks sweet, baby. Hear romantic sound in the background. Watch this.

0: No i co, namówił cię pan, żebyś dał kredyt tej pani?
1: No, przestraszyłem się na początku, więc nie mam chyba wyboru. No, a u mnie będzie ciekawie też, bo zespół założony w 2012 roku, duet Tandei Marayire i Hussein Kaloni, chociaż dorastali w Stanach Zjednoczonych, wywodzą się z muzycznych takich rodzin afrykańskich. Ojciec Marariego był wybitnym propagatorem muzyki Zimbabwe. A znowu ojciec Kaloniego należał do pionierów kongijskiej rumby. A to tyle ciekawe, że już będąc w Stanach Zjednoczonych zachłysnęli się kulturą hip-hop, ale nigdy nie odcinali się od swoich tradycyjnych brzmień właśnie Zimbabwe. Dźwięków mbiry na przykład, prawda, kongijski gitar. Ale to wszystko było zmiksowane przez taką...
2: O Jezu!
1: Co ty zrobiłeś? Zepsułeś się.
2: Ten spadły mi płetwę. Nie wiem, czyś mi...
1: Myślałem, że ręka ci się odleciała.
2: Tak, prawda.
1: To się zdarza. To projekt mocno zaangażowany społecznie, politycznie, wszystko właściwie opowiadający o tożsamości Afryki. Wybrałem bardzo zresztą ciekawy taką epkę Zim Life, czyli chodzi o życie właśnie Zimbabwe, gdzie słychać ten charakterystyczny afrykańsko-hip-hopowy...
2: Bira będzie.
1: Tak, będzie też Bira, z tego co pamiętam Bira tutaj jest, w tym. Bardzo ciekawy też duet, różne są oblicza muzyki rap.

0: Zim, zim, zim, live. Chimurenga Renesans.
1: No mnie mówię jeszcze raz.
0: Chimurenga Renesans? Chimurenga.
1: To nie zrozumiałem. Zrozumiałem,
0: a że co to znaczy? Tego nie wiem. Podejrzewam, że to jednak
1: ale super, super. Takie fajne, triolowe granie, fajne. No dobrze, przenosimy się w lata 90. i troszkę teraz może dżunglowego grania do odmiany, żeby troszkę tempo, tak w dżungle tempo, retro Samix. Bardzo proszę.

0: 2014 rok, ukazuje się płyta Misadventures of Middlemen. Świetna płyta rapera Essa, który... No właściwie wydaje mi się, że słuchając dzisiejszego brytyjskiego rapu, ma wielu, wielu naśladowców, a nigdy nie odniósł, uważam, należnego większego sukcesu. Wcześniej rapował jako Yungun. To taki człowiek, który... Cała płyta nazywa się, to co, przygody człowieka między różnymi światami, bo z jednej strony wykształcony prawnik, z drugiej raper, opowiada o życiu zawodowym, ale też gdzieś o swoim pochodzeniu, bo syn Nigerczyka i Angielki. Więc płyta nieopowiedziana tak wprost, ale jednak są to historie o rasie, o klasie społecznej, dojrzewaniu, ale z dużym poczuciem humoru. Świetna płyta. Patrzę, co dzisiaj raper czy coś nagrywa. Rzeczywiście są jakieś takie pojedyncze utwory, ale nie wiem, dlaczego przepadła ta płyta gdzieś, a też świetnie wyprodukowana, bo za produkcję odpowiadał i Wajid, Eric Lau, Tall Black Guy, więc bardzo takie znane postacie.
1: Może się nie wszystkim spodobała, czy coś takiego.
0: Tak, ale to tak właśnie dzisiaj nasłuchując tego, co dzieje się w rapie, chociażby takiego Loyli Carnera, no to wydaje mi się, że S.A. był jednym z takich prekursorów takiego właśnie rapu. Może to nie był wtedy jeszcze czas i tak to czasami niestety bywa. Ale bardzo chętnie, bo płyta przecież jest cały czas pozostała i można sobie do niej
1: tak
0: wracać.
1: Tak, z dobrymi płytami bywa. Ja przynosiłem takie OP8, pamiętasz? Taka
0: tak.
1: W Nowym Jorku supergrupa z Howie Gerbem i to świetna płyta. Duże wrażenie na mnie zrobiło i ta płyta wyszła i oni przybukowali trasę na chyba 14 koncertów i wszystkie odwołane. Nie sprzedała ani jeden koncert, płyta. No może tam kilkanaście by coś się sprzedało. Nie zażarła płyta. Płyta świetna.
0: No dobrze, to proszę bardzo, Essa.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niedoszłej stołecznej inwestycji powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Zdaniem rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie, prokuratora Piotra Antoniego Skiby, nie było znamion czynu zabronionego.
1: Postępowanie było prowadzone w zakresie po pierwsze oszustwa wielkich rozmiarów w kwocie ponad miliona euro, do czego miało dojść w związku z wprowadzeniem w błąd przez osobę reprezentującą spółkę Srebrna co do możliwości reprezentowania tej spółki, co do chęci doprowadzenia do szczęśliwej finalizacji tej inicjatywy.
0: Pełnomocnik biznesmena z Austrii, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych, zapowiedział już złożenie zażalenia w tej sprawie. Mijają tygodnie, a mimo zapowiedzi z Rady Ministrów nie wyszedł projekt ustawy mającej uregulować najem krótkoterminowy. Zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki nie ma konfliktu między resortami.
2: To jest ustawa, która jest procesowana na stałym Komitecie Rady Ministrów, zgodnie z normalną procedurą. Trudno mówić o konflikcie, raczej jest normalna dyskusja pomiędzy poszczególnymi resortami.
0: Rada Ministrów chce się zająć projektem w przyszłym miesiącu. Przepisy przewidują m.in. utworzenie rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę prawie 4 miliardów euro na zakup dronów dla Ukrainy. To pierwsza wypłata w ramach pakietu obronnego. Będzie ona przeznaczona na drony. Wierzymy, że będzie to znaczące wzmocnienie ukraińskich zdolności na polu bitwy. Mówi rzecznik Komisji Europejskiej Bola Szujwari. Cała pożyczka Komisji Europejskiej dla Kijowa to 90 miliardów euro. I jeszcze tenis. Przypomnijmy dwie najważniejsze informacje z Wimbledonu. Do drugiej rundy turnieju awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend, a Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. To był serwis Radia Nowy Świat.

as we enter. Put your hands in the air, let us

0: the hands in the hair. Let me show you.
1: No i to był oczywiście Terror Fabulous w utworze Raga Raga Raga, zremiksowanym przez White House Crew. Bardzo dobry remiks i ja ten oto chytry sposób żegnam się ze sceną regową i przechodzę do muzyki filmowej czarnoskórej.
2: No dobrze, to ja będę też, to znaczy ja będę w stronę akurat takiej improwizowanej muzyki, ale wcześniej taki projekt projekt Karu Inu, to jest człowiek pochodzący z Japonii, gdzie głównie zajmuje się muzyką house, ambient i down tempo, ale od czasu do czasu pod pseudonimem chyba Chari, w swojej wytwórni Seeds on the Ground, no, wydaje taką zaimprowizowaną, eksperymentalną troszkę muzykę świata. Pojawi się tu też taki spoken word, więc bardzo ciekawa płyta. Eksperymentalna, ale tak właściwie muzyka nie wiadomo, trudno ją gdzieś na tej mapie świata umiejscowić. 2020 rok, Chari, In Time, taki nosi tytuł płyta, Folk Tales. Proszę bardzo.

Piękny, super ten numer. No dobrze, tak mnie zaintrygowałeś ostatnio tą muzyką filmową i też ten Quincy Jones, że przyniosłem znowu płytę, którą już kiedyś w takich skromniutkich fragmentach dawno jeszcze prezentowałem. To płyta zawierająca głównie tematy z takich afroamerykańskich filmów z lat, końcówki lat 60., początek 70., czyli takiego boomu sensacyjnego kina, czarnego kina, z Shaftem na czele oczywiście. Shafta z Isaaciem Hayesem to już Państwu nie będziemy prezentować, bo to już znacie to na pamięć, więc może na przykład Shaft, ale Shaft in Africa, to kolejna edycja, kolejna próba przypomnienia Shafta. Film się ukazał w 1973 roku, a muzykę napisał John William Pate. John William Pate to artysta urodzony w 1923 roku, czyli ma 103 lata w tej chwili, gdyż z tego co wiem jeszcze żyje. Basista głównie, ale od jakiegoś czasu również producent, kompozytor. W latach 70. był taką postacią, aranżerem, postacią głównie chicagowskiego soulu, popu, funku. No i zlecono mu napisanie tematu do filmu Shaft in Africa. Bardzo proszę, John Pate.

0: No coś nam się nagle, tak fajnie się zaczęło.
1: Przebitka była, myślę.
0: Była przebitka i nagle się coś jak nie ten, ale deskę można w mig naprawić, znów się będzie można bawić. No i jak tam, panie Rafale, leci teraz. No to uwaga, podejście numer dwa.

0: No i sukces, proszę państwa, gdyż się udało, gdyż to, jak twierdzi pan Rafał, konsola zdecydowała, że nie będzie grała, ale pan Rafał skutecznie z konsolą zawarł taki ten konsensus, że jeszcze ten numer zagra. Może jeszcze tam ze trzy pociągnie z tego kompaktu, ale to się okaże.
1: No to ładnie, to ja tutaj przeskoczymy jeden twór, skoro ty takie starsze, to ja jeden starszy w takim razie też zaprezentuję. Artysta, który pojawiał się u nas w audycji, czyli Lonnie Listen Smith i Cosmic Echoes. To jest nagranie, właśnie ciekaw jestem, z którego to jest roku, może zaraz mi się uda to gdzieś dorwać. Słynne Says, tylko że to chyba jest takie nie do końca płytowe nagranie. Proszę posłuchać, czyli troszkę takiej fuzji muzyki soulowej z muzyką jazzową, ale wszystko to jest bardzo spirytualne, uduchowione, spiritual jazz. Proszę bardzo.

0: No fajusko.
1: To Seis, czyli chodzi o starożytnego miasta w delcie Nilu w Egipcie. Utwór pochodzi, tak, to jest jednak wersja płytowa z Cosmic Funk z 1974 roku.
0: No to ja też jestem w tych latach 70. i teraz chciałem Państwu przedstawić utwór z filmu, który jak wyczytałem, gdyż filmu nie znam, był niezwykle ważny dla amerykańskiego kina afroamerykańskiego i dla nurtu zwanego Blaxploitation, który wylansował, wypromował taki ruch emancypacyjny wśród Afroamerykanów, w którym pojawiła się jakby nowa estetyka i taki ogromny boom filmów poza Shaftem i filmach, o których tutaj mowa, boom filmów, w których się pojawiła nowa moda, nowe ikony popkultury, inspiracje dla muzyki późniejszej, którym się później nawiązywali do tego i przede wszystkim hip-hopowcy, Dr. Dre czy Snoop Dogg. I takim jednym z najważniejszych filmów owego nurtu był obraz pod tytułem The Mac, który powstał w 1973 roku. Autorem całej muzyki do owego filmu był Curtis Mayfield. Bardzo to była znana i popularna i często cięta, z tego co wiem, muzyka. Ten nurt spowodował, że koniec lat 70. to był prawdziwy boom kina afroamerykańskiego. Wzrosła oglądalność o 40% owych filmów. I była to ogromna inwazja kultury afroamerykańskiej w Stanach głównie. Posłuchajmy sobie teraz utworu napisanego i wykonanego na okoliczność owego filmu przez Willie Hutcha. Willie Hutch to pieśniarz, autor tekstów, producent muzyczny również. Tytuł utworu Brothers Gonna Work It Out.

Super. To teraz u mnie też nagranie z lat 70., ale 78 dokładnie, z koncertowego, koncertowej płyty Exploration. Louis Banks, indyjski pianista, kompozytor, no, nazywany często takim ojcem chrzestnym indyjskiego jazzu. Rzeczywiście był to taki nurt, który rozwijał się w latach 70. No, ale się jakoś tak nie rozwinął szeroko bardzo. Ale takie świetne składanki, które pojawiają się w wytwórni Jazzman, Spiritual Jazz, to jest piąta część, gdzie właśnie jazz jeździ sobie na terenie, na teren Bliskiego Wschodu i Dalszego Wschodu. To pojawia się tam utwór Song for My Lady w wykonaniu Louisa Banksa. Brass Gonzalez na saksofonie, Pam Crane śpiewa, a Louis Banks instrumenty klawiszowe. Proszę bardzo, 78 rok, Spiritual Jazz, tym razem prosto z Indii.

0: No fajnie. Wracamy do tego kina.
1: Blaxploitation.
0: Blaxploitation, tak. No, cechą charakterystyczną Blaxploitation było to, że były to filmy raczej adresowane do czarnoskórej publiczności, niskobudżetowe. No i cechą szczególną było taka stylowa, mówiąc, polegająca przede wszystkim na fantastycznej muzyce. Te ścieżki dźwiękowe z tych filmów to naprawdę były cudeńka. Do tego cała eksplozja strojów, feria barw i tak dalej. Wtedy to była ta epoka rozszerzanych spodni, tych szerokich klap w marynarkach. Tak zwane zdziwione ramionka, która zresztą wróciła, jak państwo wiecie, doskonale. I te filmy początkowo adresowane do czarnoskórej publiczności, jak już wspominałem, pod koniec lat 70. zachwyciła właściwie wszystkich. Nie były dosyć delikatnie mówiąc zjeżdżane przez krytykę ze względu właśnie na dosyć proste historyjki. Niemniej takie było ich tak na dobrą sprawę przesłanie. Film, do którego teraz usłyszymy piosenkę, nosi tytuł Trouble Man. Pojawił się w 72 roku. Nomen omen, w zeszłym roku ukazał się film pod takim samym tytułem. W pewnym sensie nawiązujący do detektywa pana T, którego w owym filmie, który w owym filmie, w tym pierwszym Trouble Man był głównym bohaterem, ale to jest komedia ta z 2025 roku, więc lekka takie z przymrużeniem oka. Nie widziałem tego filmu, więc nie wiem dokładnie co. Ani jednego zresztą, ani drugiego nie widziałem. W każdym razie słyszałem muzykę z Troublemana, gdyż kompozytorem całej ścieżki dźwiękowej był Marvin Gaye. Więc nic tu dodać, nic ująć i posłuchajmy sobie utworu, który opowiada o owym panu T. T plays it cool. Marvin Gaye.

0: Akale Wube. To zespół z Francji jest. Akale Wube, chociaż płyta Mata z 2012 roku, to to tak naprawdę Ethio Jazz, taką pełną parą, czyli inspiracja etiopską muzyką lat 60., 70., między innymi twórczością Mulatu Astatke, czy Mahmeda Ahmeda. Nazwa Akale Wube oznacza podobno w amharskim piękno duszy. No pamiętam, jak ta płyta się pojawiła. Rzeczywiście po wielkim sukcesie filmu Broken Flowers świat oszalał, jeżeli chodzi o muzykę Ethio Jazz. Tych zespołów pojawiło się wszędzie na świecie, troszkę przywracających takie skojarzenia i brzmienia gdzieś tam właśnie z Etiopii. To jeden z tych zespołów, ale bardzo przyjemnie się wraca do płyty, która nosi tytuł Mata, a utwór, który wybrałem do audycji, to... Ojejku, nie, bo to będzie po francusku, to nawet nie będę próbował. Ale zespół Akale Wube i płyta Mata. O, Jour de Pluie. Podpowiedź taką dostałem. Jour de Pluie.
1: Co? Co ty mówisz za mnie?
0: Jour de Pluie. Proszę bardzo. Akale Wube.

0: No super, tak troszkę mulatu po...
1: No tak, właśnie tak.
0: Powiało. Teraz film z nurtu, o którym opowiadam, i to film świetnie przyjęty przez krytykę tym razem. Mający w tej chwili opinię jednego z najciekawszych filmów tego okresu. Powstał w 1972 roku film pod tytułem 110 ulica. No dwukolorowy, ponieważ biorą w nim udział biali aktorzy i czarnoskórzy. Japet Kotto na przykład w roli porucznika Pope czy Gloria Hendry. To ci czarnoskórzy artyści. Ale z Anthony Quinn jest Bart Young. Jest to mniej rozrywkowe, raczej czarny kryminał, mówiący sporo oczywiście, akcentujący te problemy rasowe. No i tradycyjnie fantastyczna ścieżka dźwiękowa zaśpiewa dla Państwa tytułową pieśń Across 110th Street Bobby Womack. Bardzo proszę.

0: Na koniec Kibrom Birhane, więc będzie już to etiopski pianista, ale który nagrywa cały czas właśnie teraz, bo to młody. Puan Tribute to Teferi, taki nosi tytuł utwór, nowiutki utwór, tylko szybciutko, że urodził się w Etiopii, gdzie uczy się tradycyjnego śpiewu u etiopskiego kościoła prawosławnego oraz gry na krarze.
1: A w przyszłym tygodniu Higiena Ucha, dobranoc jest z Państwem, Rafał Lewandowski. Pan Fisz.
0: Do usłyszenia za tydzień.
1: I pani Bum Bum. Do widzenia, żegnamy.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Od jutra będziemy więcej płacili na stacjach benzynowych. Kończą się dopłaty z budżetu w ramach rządowego programu CPN. Na pytanie, czy wzrost cen paliw wyniesie około 30-40 groszy za litr, minister finansów Andrzej Domański ocenił na antenie Polsat News, że to pewnie jakaś średnia, którą można przyjąć.
1: Wiemy, że pakiet CPN od samego początku, było to bardzo jasno komunikowane, był pakietem tymczasowym, związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z wojną na Bliskim Wschodzie, z tym, że ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów.
0: W połowie czerwca resort finansów przywrócił standardowe stawki podatku akcyzowego na benzynę i diesla. Jutro do 23% z 8% powróci stawka VAT na paliwa. I jeszcze jedna informacja ze świata gospodarki. Inflacja w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Prawo i Sprawiedliwość wzywa premiera do dalszych prac nad projektami ustaw przewidującymi zakaz propagowania banderyzmu, mówi wiceprezes PiS-u Mateusz Morawiecki.
2: Rzeź wołyńska to było ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ludobójstwo, które musi być nazwane, które musi być zapamiętane, które przynajmniej przez historię musi być odpowiednio rozliczone. Nie ma chowania głowy w piasek przez obecnie rządzących.
0: Projekt ustawy zakazującej propagowanie symboli banderowskich posłowie PiS-u złożyli w Sejmie w grudniu 2024 roku. We wrześniu ubiegłego roku podobny projekt złożył prezydent. Wielka Brytania. Odchodzący premier przedstawia nowy plan inwestycji w obronność. Mowa o dodatkowych 15 miliardach funtów. 1/3 tych środków będzie na inwestycje w technologię dronową. Plan ten odzwierciedla naszą najlepszą ocenę tego, czego kraj potrzebuje w tej chwili. To platforma, na której, jak wiem, będzie budował swoją przyszłość mój następca. Sunday Times podał, że na plan Keira Starmera zgodził się Andy Burnham, uznawany za faworyta na stanowisku nowego szefa rządzącej Partii Pracy. A więcej spraw międzynarodowych już za chwilę w audycji Punkt Widzenia u Beaty Grabarczyk. I jeszcze doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Norwegia wygrała 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej i awansowała do 1/8 finału. Za 2 godziny Francja na Mundialu zagra ze Szwecją, a o 3:00 w nocy naszego czasu Meksyk z Ekwadorem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, ostatni dzień czerwca, czyli od jutra już tak pełną gębą zaczynają się te dwa wakacyjne miesiące. No dzisiaj kończymy czerwiec i wchodzimy w drugą połowę roku. Jest godzina 21:07, Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dziś będzie trochę chyba zaskakująco. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa zaskoczyć, no bo jedna część jest oczywista, czyli Bliski Wschód tam nieustająco dochodzi do rozejmów, zerwania rozejmów, rozmów, zerwania rozmów. No i zaraz będziemy o tym sobie rozmawiali, ale w drugiej części, no to sprawdzimy, proszę Państwa, czy możemy liczyć na bliskie spotkania trzeciego stopnia, czy UFO nas odwiedza, czy odwiedzało i jak wyglądało, a to za sprawą tego, że przyjrzymy się temu, co publikuje amerykański rząd, czyli te wszystkie tajne dokumenty, które opisywały rzekome spotkania człowieka z kospitami. No, z tego, co czytałam, to szału nie ma, ale będzie z nami człowiek, który na tym zna się lepiej i na pewno on nam coś wytłumaczy i znajdziemy jakiegoś przyjemnego kosmitę, który będzie mógł tutaj nas troszkę omamić. No dobrze, proszę Państwa, no to Bliski Wschód. Razem z nami jest pan doktor Łukasz Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, dzień dobry jeszcze. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry. To chyba najdłuższe dni jeszcze w roku.
0: Tak, rzeczywiście tak. Jeszcze jest dzień. Otóż tak, w zeszłym tygodniu doszło do zawarcia porozumienia między Izraelem i Libanem. Tak jest. Myślę, bo tak szukam, bo miałam tutaj taki ładny cytat, tylko nie wiem, czego nie... O nie, jest tak, to Marco Rubio powiedział tak. Wierzymy, że to pierwszy krok tej podróży, pierwszy krok czasami jest najtrudniejszy, ale to ten, który dzisiaj stawiamy razem. Stanowi to początek tworzenia ram dla trwałego pokoju i bezpieczeństwa. Na to no, prawie natychmiast Naim Kassem, czyli przywódca Hezbollahu, uznał, że to porozumienie jest kapitulacją przed Izraelem, stwierdził, że podważa ono suwerenność Libanu i powiedział, nie opuścimy pola walki w najtrudniejszych okolicznościach i nie opuściliśmy pola walki w najtrudniejszych okolicznościach i nie opuścimy go teraz. No bo problem polega na tym, że ten rząd w Libanie to są głównie chrześcijanie i sunnici. Nie ma tam szyitów, a Hezbollah to szyici. Więc właściwie takie trochę dęte chyba jest to porozumienie.
1: Jak to na Bliskim Wschodzie, no. Rzadko która sprawa kończy się happy endem.
0: Okej.
1: Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że Liban został wykrojony przez Francję po I wojnie światowej, z takiego jeszcze drgającego ciała Turcji, oddzielony od Syrii. Syryjczycy przecież przez wiele lat uważali Liban za część Wielkiej Syrii, okupowali ją albo mieli tam swoją obecność wojskową w zasadzie od 1975 roku. To jest rok, w którym się urodziłem, więc mogę dokładnie policzyć, ile to jest lat. Ale dzisiaj w Syrii jest próżnia powojenna, wypełniana przez sunnickich, dawnych terrorystów z Al-Kaidy i różnych innych organizacji skrajnych, dżihadystycznych, Syryjczyków w Libanie. Irańczycy poprzez organizację Hezbollah są w jakiś tam sposób obecni, ale trudno jest im tam dotrzeć. Trwa od 7 października 2023 roku Wielka Wojna Bliskowschodnia, którą toczy Izrael z osią oporu, czy taką pierścieniem ognia, który chciał naokoło Izraela stworzyć Iran, którym elementem był Hezbollah. Hezbollah też od dziesięcioleci jest elementem władzy w Libanie, bo on się spoił z instytucjami władzy. Trzeba pamiętać, że w Libanie od wielu dekad, a w zasadzie od powstania tego państwa w 1943 roku jest taki trójpodział władzy, że sunnita, chrześcijanin i szyita mają swoje miejsce w systemie władzy. Jest najsilniejszą organizacją wojskową, a armia Libanu w jednej trzeciej składa się z szyitów, więc to jest bardzo skomplikowany obraz, a do tego jeszcze musimy dodać tam druzów,
0: No tak.
1: alawitów i jeszcze do tego Palestyńczyków, więc to jest wszystko, ten obraz jest bardzo rozbudowany, złożony. W związku z tym, że Liban jest już prawie państwem upadłym, jest bardzo biedne i z tej Szwajcarii, Bliskiego Wschodu już w zasadzie zostały tylko wspomnienia i gruzy w Bejrucie, to wydaje się, że może na tych gruzach coś się zbudować. Jestem może nie tyle pesymistą, co bardzo, ale to bardzo umiarkowanym optymistą, no bo generalnie mam takie nastawienie do życia i uważam, że generalnie dla Libanu byłoby całkiem nieźle, gdyby ta organizacja, jaką jest Hezbollah, straciła swoją funkcję bojową, a być może stała się zwyczajną partią polityczną, żeby ludzie tam mieli szansę stworzyć własne państwo, które musi być wielokulturowe, wieloreligijne. I po tylu latach chyba widać, że tego typu wojna domowa, ciągła, interwencje z zewnątrz, czy wojna z Izraelem dla obywateli Libanu raczej wiele nie wnosi.
0: No tak, ale ja się zastanawiam, jak wyobrażają sobie w tej chwili Amerykanie tę sytuację, kiedy jednak Izrael zostaje po części w tej rozszerzonej takiej strefie niby buforowej. Tam jakieś dwa okręgi mają oddać armii Libanu. Pytanie, czy armia Libanu rzeczywiście jest na tyle silna, żeby tam wejść i zaprowadzić porządek, a to są te regiony, w których Hezbollah miał swoje siedziby i swoje władze i w ogóle tam bardzo intensywnie działał. Do tego wszystkiego w tej strefie buforowej, jak rozumiem, Izrael próbuje prowadzić taką politykę jak w strefie Gazy, czyli po prostu wyburza tam miejscowości, wioski całe. Część ludzi przeszła jakby do dalszej części kraju, no ale część mieszka w tych ruinach, gdzieś tam próbuje jakoś przetrwać. No a przecież ten pokój w Libanie jest też warunkiem prowadzenia rozmów amerykańsko-irańskich, przynajmniej tak twierdzą Irańczycy. Więc jak doprowadzić do tego, żeby jednak nie dochodziło do wymiany ognia między Izraelem a Hezbollahem?
1: Zacznijmy od początku. Pierwsza armia Libanu jest rzeczywiście dość słaba. Pytanie, czy w związku z tym, że Amerykanie objęli te rozmowy są, nie jest to jasno określone w ogóle w tych 14 punktach, czy oni są stroną tej umowy, czy
0: No
1: tylko
0: właśnie.
1: jakby, czy oni tylko będą wspierać te rozwiązania. Niemniej jednak, mimo tego, że armia libańska jest słaba, to być może przy wsparciu amerykańskim, które może mieć różnego rodzaju wymiar, czy nie będzie w stanie jednak z Hezbollahem krok po kroku sobie poradzić. Uważam, że jest to mało prawdopodobne, ale nie może się. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że Hezbollah od 23 roku został zdziesiątkowany i zmasakrowany przez Izraelczyków. Poziom strat, który Hezbollah poniósł, to jest około 5, może 7 tysięcy bojowników, z czego największe straty poniosły najbardziej elitarne jednostki Radwan, które były takim szpicem włóczni i rzeczywiście one poniosły bardzo, ale to bardzo wysokie straty. Ilość zabitych bojowników w stosunku do zabitych żołnierzy izraelskich, jak 80 albo to do jednego, to pokazuje jakby rozdziew techniczny między tymi dwoma armiami. A trzeba pamiętać, że Hezbollah nie jest jedynym przedstawicielem społeczności szyickiej. Że to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo na poziomie klanowym, wioskowym, regionalnym nie wszyscy kochają Hezbollah i nie wszyscy z Hezbollahem się zgadzają, również w społeczności szyickiej. Więc jakby istnieje pewne podglebie, które może spowodować, że armia libańska akurat będzie wystarczająco silna z tym wsparciem amerykańskim, a być może i izraelskim, po to, żeby rozbroić Hezbollah i on wtedy będzie dużo mniej groźny. Szczególnie, że Syria, która jest dzisiaj sunnicka, na pewno nie będzie wspierać Iranu ani szyitów. Więc te kanały komunikacji, przez które mogłyby popływać broń, uzbrojenie, środki pieniężne, będzie może nie tyle, że niemożliwe, co bardzo, ale to bardzo utrudnione. Więc jakaś szansa na to, że ten przynajmniej jakiś pokój tam może zaistnieć, no na pewno jest. Zobaczymy w ciągu najbliższych dni, jak to, czy tygodni, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości.
0: No dobrze, to odłóżmy to na chwilę na bok i popatrzmy sobie na te rozmowy amerykańsko-irańskie, no bo zawarty został 60-dniowy rozejm, jeszcze nie minęły 2 tygodnie, a już Iran ostrzelał jeden ze statków, który przepływał przez cieśninę Ormuz. Amerykanie w odpowiedzi zrzucili bomby na irańskie instalacje, po czym wszyscy powiedzieli, a nie, przepraszamy, to była pomyłka, bo generalnie to myśmy nie zrozumieli, co tam jest w tym dokumencie. To inaczej zinterpretowaliśmy, jak ma wyglądać ten rozejm. No i dzisiaj zapowiedziane zostały na dziś rozmowy amerykańsko-irańskie, tylko że zostały one zapowiedziane przez Amerykanów. Natomiast Irańczycy powiedzieli, ale my nic nie wiemy na temat tych rozmów. Więc ja nie wiem, czy te rozmowy trwają, czy nie. A przypominam, że mamy tylko 60-dniowy rozejm i nie wiemy, co się stanie po 60-dniowym rozejmie. Czy on będzie przedłużany, czy też w te 60 dni da się dogadać. Przypominam, że to porozumienie z Iranem, które zostało podpisane za czasów Baracka Obamy, no to podpisanie tego, znaczy w ogóle ustalenie tego dokumentu, który został podpisany, zajęło 2 lata.
1: JCPOA, tak?
0: Czyli... Tak jest. I to zajęło 2 lata. Teraz mamy 60 dni. I znowu nie wiemy, jaki jest status cieśniny Ormuz. Amerykanie mówią, możecie płynąć. Natomiast Irańczycy nie są tego tacy pewni. To co my właściwie wiemy? Trwają te rozmowy, nie trwają te rozmowy? Znaczy to jest jakiś chocholi taniec, to się kiedyś skończy, czy nie skończy? Czy będziemy tak, przyzwyczajimy się do tej bomby, która sobie tyka i nie wiadomo, czy wybuchnie, czy nie?
1: Szczerze mówiąc, muszę przyznać się, że nie wiem. Przyglądam się właśnie chocholemu tańcowi, to trudno chyba nazwać inaczej, czyli rozpoczęcie wojny, nieograniczone cele.
0: Pomyślałam, że to może być pokój Schrödingera. Jak kot Schrödingera.
1: Tak, tylko od początku kadencji prezydenta Trumpa uważam, że generalnie prognozowanie, kastowanie zdarzeń jest bardzo utrudnione. Wynika z tego chęci tworzenia chaosu, czy też jakiegoś takiego hałasu wokół spraw międzynarodowych i straszenia, przychodzenia do stolika, odchodzenia od stolika, ale wydaje mi się, że jeżeli Ameryka przystąpiła do wojny i prowadziła ją przez miesiąc naprawdę z dużym natężeniem, wydaje się, że była do niej dość średnio przygotowana, albo przywództwo polityczne nie zdecydowało się podjąć takich kroków militarnych, jakie żołnierze doradzali, a w związku z tym, że w listopadzie są wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, to jakieś porozumienie między Stanami a Izraelem amerykańska chce zawrzeć. No. Iran ze względu na to, że się obronił, poczuł się nagle bardzo silny i to nagle powoduje, że obydwie strony mają cele, które są niespójne i jakby się nie trudno jest znaleźć wspólny mianownik do tych rozmów, bo rzeczywiście w zasadzie codziennie dochodzą do nas informacje o ostrzale jednej bądź drugiej strony, rzucaniu bomb. Zresztą w całym regionie, nie tylko w Iranie. Więc ja powtórzę, że ja się z osłupieniem przyglądam temu, bo ten chaos, który jest dzisiaj na Bliskim Wschodzie, z przeróżnymi doniesieniami z różnych stron, bo trzeba pamiętać jeszcze, że grają w tą grę jeszcze państwa Zatoki Perskiej, jest i Pakistańczycy, to oczywiście swoje jeszcze 10 groszy wkłada Turcja, więc tak jak powiedziałem na samym początku, no nie ma happy endów na Bliskim Wschodzie.
0: Ale czy... Czy pańskim zdaniem to będzie w takim razie taka przedłużająca się niepewność, czy na przykład po wyborach połówkowych po prostu Trump powie, dobra, to teraz zrzucamy te bomby kilogramami czy tam tonami i po prostu zniszczymy wszystko, co może nam zagrażać, czy no może to jest, zastanawiam się, komu się to opłaca, ta sytuacja. Może poza Izraelem. Czy jest ktoś, jakieś lobby może, które na tym korzysta?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że znowu wracamy tutaj do gdybania. Nie wiemy, co myśli administracja amerykańska. Te wybory połówkowe wyglądają na to, że demokraci zdobędą większość przynajmniej w jednej izbie, co generalnie bardzo utrudni, jeżeli nie uniemożliwi działania prezydentowi Trumpowi, chociaż on ostatnio też już nie wykonuje poleceń parlamentu amerykańskiego, więc to jest trochę już, wychodzi na to, że ta egzekutywa z ustawodawcą tam już się pokłóciła naprawdę na serio. Jeżeli Republikanie przegrają te wybory, to rzeczywiście administracja republikańska, administracja prezydenta Trumpa będzie miała dużo, dużo trudności w rządzeniu krajem. Czy będzie w stanie rzucać bomby dalej? No, sporo tego zużyli, więc no, dalsze pogłębianie
0: pewnie teraz, nie?
1: Zużycia tych zapasów w kontekście zagrożenia chińskiego, jednak jakiejś takiej ostrożności czysto skupiający się na bezpieczeństwie narodowym, również patrząc na Pacyfik, no raczej ma sens. Być może też wykorzystają ten czas, żeby lepiej zmapować przywództwo irańskie i powtórzyć te działania dekryptycyjne, które przeprowadzili na przełomie lutego i marca. Cały czas jesteśmy w takim zawieszeniu i bez głębszej wiedzy, pewnie dowiemy się o tym za kilka lat albo może za dekadę, jak wyglądały te pozycje negocjacyjne i czy one wynikały z dobrze rozumianego rzemiosła dyplomatycznego, wojskowego i politycznego, czy były właśnie jakimś teatrem, chocholim tańcem i szaleństwem władzy. Bo przecież jak sobie przyłożymy szkło powiększające do historii świata, to trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest nic specjalnego, to co się dzieje w naszych czasach. To jest specjalne, bo dzieje się przy nas, na naszych oczach, czy dotyczy nas, ale tego wzorce, tego typu zachowań, konfliktów, chocholich tańców i szaleństwa władzy mieliśmy w przeszłości bez liku.
0: Wie pan, ja sobie tak pomyślałam, że gdyby to się nie działo naprawdę, gdybyśmy nie wiedzieli, że to się dzieje, to bym pomyślała, że to jest tak jak w tym amerykańskim filmie Wag the Dog, że to jest wojna wykreowana w komputerze i wmawiana ludziom po to, żeby poparli swojego prezydenta czy kandydata na prezydenta. To się po polsku Fakty i akty nazywało.
1: Tak, to jest Justyna Hoffmana zresztą.
0: Tak jest. Tak jest.
1: Mordują na końcu ci, którzy tę wojnę rozpoczęli.
0: No więc właśnie. I mówię, no, gdybyśmy nie mieli doniesień, gdyby nie to, że ropa na naszych oczach drożeje, to bym powiedziała, że to jest taki właśnie wykreowany konflikt, no, który komuś się opłaca. No pewnie części tego lobby paliwowego, ale tylko części, no, bo temu amerykańskiemu może się podobać, no bo dzięki temu rzeczywiście ropa na świecie poszła w górę, chociaż z drugiej strony politykom w Stanach się nie może podobać, bo ludzie bardzo się denerwują, że im też ceny galona paliwa podskoczyły. Znaczy to jest po prostu gdzieś straszliwie chyba ukryty i wydumany plan, no chyba, że to jest rzeczywiście taki plan Netanyahu na to, żeby przetrwać do wyborów, zgromadzić ludzi wokół siebie, w to Amerykanów i już.
1: A to się stało teraz, to jest ważne również z naszego punktu widzenia, bo Ameryka z Izraelem zaczęła wojnę z Iranem po raz drugi w zasadzie, ale tak naprawdę pierwszy raz na serio Izrael stał się sojusznikiem wojskowym Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Wcześniej nigdy to nie miało miejsca. Oprócz wojny 12-dniowej, kiedy to nastąpiło zbombardowanie tych instalacji atomowych przez bombowce B-2. A teraz został Netanyahu przez Trumpa, wydaje się być trochę porzucony i te cele, które razem ustalono w momencie rozpoczęcia wojny, Trump nie realizuje, a okazuje się, że Iran będzie być może nawet silniejszy niż przed rozpoczęciem tych działań zbrojnych, więc takie amerykańskie porzucanie sojuszników jest pełno na świecie, od rządu południowego Wietnamu po parę innych jeszcze rządów, czy
0: Afganistan po
1: rząd
0: drodze.
1: Afganistan, dokładnie.
0: No
1: Więc to jest ważne i również z naszego punktu widzenia, że to nie znaczy, że Amerykanie nas porzucą, tylko że trzeba myśleć o tym, że trzeba budować jednak
0: własną siłę.
1: Nasze bezpieczeństwo i własną siłę. Własnymi rękami również, chociaż również sojusznikami, tak? Z drugiej strony wydaje mi się, że to chodziło o interesy. Myślę, że niestety zaplecze intelektualne obecnej administracji nie ma wysokiej jakości i być może podeszło zbyt optymistycznie do tego, albo sam prezydent do możliwości zniszczenia Iranu, pokonania jego rządu, czy zmiany tego rządu, zniszczenia rakiet, czy środków wywania, które to państwo posiadało. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste, a przynajmniej nie tymi ograniczonymi środkami, które Ameryka na to przekazała, bo na przykład nie użyła wojsk lądowych, tak? Czy słabo się przygotowała i słabo się przygotowali sojusznicy, szczególnie ci z Zatoki Perskiej. Było dla nich zaskoczeniem to bombardowanie rakietami balistycznymi i dronami wszystkich państw naokoło Iranu. Więc być może to nie interesy, ale zbyt optymistyczna ocena możliwości sił zbrojnych Izraela i Stanów Zjednoczonych i zła ocena kruchości reżimu Ajatollahów, krótka zwycięska wojenka przed listopadowymi wyborami połówkowymi, wishful thinking, szaleństwo władzy, no może to wszystko grało rolę, bo trzeba pamiętać, że nie wszystkie decyzje polityczne podejmowane na świecie są podejmowane analitycznie, z zimną głową i zdającymi się przewidzieć skutkami.
0: No tak, najnowsza książka o Donaldzie Trumpie opowiada właśnie, jak to wyglądało i że otoczenie Trumpa mu odradzało tę wojnę, natomiast Trump podjął decyzję i już. Bardzo dziękuję. Pan doktor Łukasz Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę dobrego, miłego wieczoru, bo już się wieczór nam zrobił w międzyczasie.
1: Natomiast dobranoc, panie redaktorze,
0: dobranoc i do usłyszenia. A ja jeszcze państwu przytoczę fraszkę niezawodnego Jamiołka. Fraszka nosi tytuł Pakt. Słowa zgody zawsze miłe, lecz intencje raczej zgniłe. Izraela pakt z Libanem dopychany jest kolanem i zawarty jest na siłę. Patronek Jamiołek, sceptycznie

0: Punkt widzenia.
1: No to proszę Państwa, teraz będziemy szukali reptylian i innych takich na Ziemi. Nie wiemy, czy wylądowali, no ale na początku roku, niech znajdę sobie cytacik, bo przygotowałam sobie też cytacik z Donalda Trumpa. Otóż Donald Trump to akurat na wiecu w kwietniu miał powiedzieć, że w sprawie UFO znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów. No to teraz pytanie w takim razie do Wojciecha Brzezińskiego, który reprezentuje Uniwersytet Civitas. Cześć Wojtku. Nie słyszę Wojtka. A powinnam słyszeć. Jesteś tam? Jesteś.
2: Jestem. Czy teraz mnie już słychać?
1: Tak, teraz już cię słychać. Wyłączyłeś mikrofonik pewnik. No więc dobrze. W sprawie UFO znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów. To czy po trzeciej odsłonie tych dokumentów, które lądują w internecie, też znajdujesz je jako interesujące? Tego się obawiałam.
2: Powiem tak, doszło do czegoś nieoczekiwanego, bo pewnie każdy, kto oglądał Archiwum X,
1: no ba.
2: W naszym pokoleniu, to każdy oglądał Archiwum X, zawsze było tak, że UFO było czymś, co rząd chciał schować. To UFO
1: no,
2: było wielkim spiskiem.
1: Od Roswell przecież ukrywa rząd
2: dokładnie,
1: amerykański.
2: Nagle w 2026 roku ukazało się, że to UFO jest tą zmyłką, bo rząd próbuje ukryć coś innego. Przynajmniej taki jest dość powszechny odbiór. Te dokumenty, które zostały opublikowane, rzeczywiście to był dość spory pakiet raportów od lat 40. do lat 2020, opublikowanych przez departament, dawniej znany Departamentem Obrony, teraz mieniący się Departamentem Wojny. Tam było kilka naprawdę ciekawych rzeczy, natomiast też było bardzo dużo dokumentów, gdzie było więcej rzeczy wykreślonych mazakiem niż faktycznej treści i było znowu mnóstwo nagrań niewyraźnych, rozmazanych, świecących kulek. Czyli, że tak powiem, klasyka gatunku. Natomiast kilka rzeczy rzeczywiście było interesujących. Te rzeczy interesujące dotyczyły na przykład różnych obserwacji astronautów jeszcze w czasach misji Apollo wybierających się na Księżyc. Te obserwacje można wytłumaczyć na różne inne sposoby, niekoniecznie odwołując się do kosmitów, ale rzeczywiście wygląda na to, że te misje były jeszcze bardziej emocjonujące dla nich niż wynikałoby z samego faktu, że lecieli na Księżyc, bo rzeczywiście wielokrotnie obserwowali jakieś dziwne światła, dziwne błyski, coś, co jeden ze astronautów opisywał jako fajerwerki na 4 listopada nad powierzchnią Księżyca. Także działo się. Drugi taki ciekawy pakiet dokumentów dotyczy obserwacji już bardzo niedawnych, obserwacji wojskowych najczęściej, różnych obiektów, które, i to jest ważne, były obserwowane przez wojskowych, na przykład pilotów, rejestrowane na nagraniach wideo za pomocą całego pakietu czujników nowoczesnych, nie wiem, samolotów myśliwskich, które są oczywiście tak nafaszerowane czujnikami, że w zasadzie to pewnie tomografię mogłyby człowiekowi zrobić podczas lotu. I rzeczywiście te czujniki na różnych częstotliwościach, oparte na różnych technologiach, rzeczywiście te obiekty rejestrowały, co by wskazywało na to, że nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakąś awarią, z jakąś halucynacją, tylko z czymś, co faktycznie fizycznie istniało. Co to było? To jest zupełnie inne pytanie. Na pewno jest wielu naukowców, którzy uważają, że kosmici, nie kosmici, ale warto tematowi się przyjrzeć, choćby z tego względu, że jeśli to są jakieś zjawiska, których nie rozumiemy, no to przydałoby się przynajmniej udokumentować, żebyśmy mieli szansę je zrozumieć. No i też oczywiście interesują się tym wojskowi, bo jeśli coś się kręci wokół amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie, to pierwsza myśl, jaką mają wojskowi, to nie jest, że to są reptylianie, tylko to jest to, że to są irańskie drony.
1: No pewnie tak.
2: Więc jakby oni też są żywotnie zainteresowani tym, żeby przekonać się, co to jest, zwłaszcza, że te obiekty zachowują się na sposoby, które wydawałyby się nieosiągalne dla normalnych, stworzonych przez nas maszyn. Więc to rzeczywiście jest ciekawe. Tutaj rzeczywiście mamy kilka elementów, które nawet jeśli nie są nowe, bo takie nagrania już od jakiegoś czasu były publikowane, czasem przez bardziej, czasem przez mniej oficjalne kanały, no ale na pewno kilka nagrań, które wcześniej nie były widziane, tutaj wniosły nowe elementy. I to faktycznie jest nowość. To
1: ale one jest... są te nagrania jakoś wyraźniejsze niż te, które były wcześniej? No bo wiesz, tak sobie myślę, że takie emitujące światło kule to równie dobrze mogą być takie, może za wysoko, ale takie lampiony chińskie, które są wypuszczane z podpalonym jakimś tworzywem, tak,
2: i one szczerze się mówiąc, w kilku dokładnie tych wojskowych obserwacjach, hipoteza numer jeden to jest dokładnie to, że to były lampiony. Mm-hmm. W przypadku tych kul często zresztą jest inny podejrzany numer jeden. To nie są lampiony, to nie są balony, to są owady, które po prostu przelatując blisko przed kamerą oświetlone
1: To
2: mogą sprawiać
1: prawda.
2: wrażenie dużego, szybkiego obiektu gdzieś daleko. Natomiast tutaj mieliśmy na przykład przypadek gdzieś u wybrzeży Jemenu, kiedy amerykański dron, bodajże Reaper czy Predator czy coś innego z rakietami, odpalił w taki obiekt rakietę i ta
1: O.
2: rakieta trafiła. Mamy takie nagranie trafienia tego rodzaju obiektu, który sobie leci dalej.
1: Aha.
2: Zatacza się w cudzysłowie, zmienia na chwilę kurs, ale później leci dalej. Co samo w sobie jest bardzo ciekawe, no bo mamy tutaj dowód na to, że rzeczywiście to było coś fizycznego, coś, co można trafić. Czy no, to siłą rzeczy wojskowych interesuje już bardzo. Więc tak, mamy nagrania, które są czymś więcej niż tylko takimi zwykłymi, jasnymi kropkami, co nie oznacza, że te nagrania nas w jakikolwiek sposób jeszcze w tym momencie zbliżają do zrozumienia, czym to wszystko jest, bo w dalszym ciągu mamy bardzo mało danych, a jeśli nawet wojskowi mają nagrania lepsze, to tymi się póki co nie pochwalili.
1: No na razie ta instytucja wewnątrz Pentagonu, ten zespół do spraw badania zjawisk paranormalnych, jak rozumiem, podobno przeanalizował łącznie 1650 zgłoszeń niezidentyfikowanych obiektów. Zdecydowaną większość z nich zidentyfikowano jako balony meteorologiczne, jako ptaki, drony, zakłócenia sensorów. Ale niewyjaśnionych jest 21 przypadków o wyraźnie anomalnych cechach lub zachowaniach.
2: No i dokładnie tutaj dochodzimy do sytuacji takich jak dziwne obiekty latające wokół amerykańskich lotniskowców, czy obiekty na Bliskim Wschodzie, które trafione rakietą
1: uciekają.
2: Uciekają. Zresztą nie trzeba tutaj się cofać aż do nagrań archiwalnych. Ledwie w zeszłym tygodniu poszła wiadomość, że amerykański pilot zestrzeżony nad Iranem miał opowiadać o tym, że widział przed sobą formację dronów, które zachowywały się jak meduzy, cokolwiek to by miało znaczyć. No ale to
1: falowały
2: odbiega.
1: Może,
2: dokładnie, ale to bardzo odbiega od tego, co przyzwyczailiśmy się spodziewać po tego rodzaju technologiach, więc też na pewno można to zakwalifikować jako swoistą obserwację niezidentyfikowanego obiektu latającego, no bo czegoś takiego jeszcze rzeczywiście nie widzieliśmy. I tutaj pojawia się zasadnicze pytanie, kto to może być, co to może być? Bo oczywiście, znowu dla wojskowych, pierwszy podejrzany to, nie wiem, Chiny, testują jakieś nowe zabawki, sprawdzają, co Amerykanie potrafią, czy ich wykryją, czy ich przechwycą i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście jest możliwe. Chińczycy mają bardzo zaawansowane technologie, jest możliwe, że te, które widzimy, te, którymi się chwalą, są tylko czubkiem góry lodowej, więc absolutnie nie można wykluczyć tego, że to są jakieś chińskie samoloty hipersoniczne, czy drony hipersoniczne, napędzane jakimiś jeszcze póki co tajnymi sposobami. Jest też inna hipoteza, żeby, że tak powiem, jeszcze nie przechodzić od razu do kosmitów, że te zabawki są amerykańskie.
1: No
2: że
1: właśnie
2: to...
1: tak pomyślałam, że jakiś ten Elon Musk na przykład coś testuje.
2: Na przykład. Albo same amerykańskie siły zbrojne testują swoje zabawki na amerykańskich siłach zbrojnych, żeby sprawdzić po pierwsze, czy są w stanie przebić się przez systemy, które znają. To jest
1: no
2: też
1: tak.
2: Bardzo cenne, tak? Bo chcemy wiedzieć, jeśli chcemy wiedzieć, co nasze urządzenie potrafi, to dobrze też wiedzieć, co potrafią czujniki, które będą go szukać. Więc to tutaj miałoby sens, tak? Żeby, a jeśli chcemy zrobić takie testy, że tak powiem, realistyczne, to dobrze byłoby nie uprzedzać testowanych, czy testujących w tym przypadku raczej żołnierzy o tym, że do takich prób będzie dochodziło właśnie po to, żeby mieć jak najrealistyczniejszy scenariusz takiego przechwycenia. Także nie można wykluczyć tego, że to są amerykańskie prototypowe bronie. Pamiętajmy, że Amerykanie mają bardzo długie tradycje, jeśli chodzi o takie rzeczy. Taka fala obserwacji UFO nad Kalifornią i Nevadą w latach 80. To później amerykańskie siły powietrzne same przyznały, że to nie było żadne UFO, ale że oni bardzo chętnie podsycali te plotki, że to kosmici nagle nad pustynią się pojawili, bo po prostu dokładnie w tym miejscu testowano wtedy bombowce B-2 i myśliwce F-117, które rzeczywiście były bardzo niezwykłe, bo oba były w kształcie z grubsza trójkąta. Nie jest zbiegiem okoliczności, że to wtedy po raz pierwszy pojawiły się takie obserwacje obiektów, które właśnie miały mieć kształt latających trójkątów. Wcześniej dominowały kule albo dyski, tak? Trójkąty
1: tak,
2: to jest
1: no,
2: wyrazek od
1: dyski
2: 80.
1: Spotki przede wszystkim.
2: Dokładnie. Dokładnie w momencie, kiedy amerykańskie siły powietrzne testują dwa samoloty o kształcie trójkąta, nagle wśród UFO zaczynają pojawiać się obiekty trójkątne. To nie jest zbieg okoliczności, tak? Więc mamy już sytuacje, w których Amerykanie sami chętnie podsycają plotki o tym, że to kosmici, po to, żeby ukryć jakieś swoje najnowsze zabawki. Nie możemy, jako że mają w tym doświadczenie, mają praktykę, mają nawyk, nie możemy absolutnie wykluczyć, że to jest dokładnie to, co dzieje się także tym razem, że to są testy nowych technologii, technologii jeszcze póki co utajnionych, które wyglądają inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
1: I zachowują się inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Słuchaj, no ale ta słynna strefa 51, to ona istnieje, tam ten kosmita z Roswell to jest, czy go nie ma?
2: Ona nie tylko istnieje, ale kilka lat temu zaliczyła cudowną po prostu wpadkę, jeśli idzie o zabezpieczenia. Jest taka aplikacja dla biegaczy, ona się nazywa Strava, gdzie można sobie rejestrować swoje trasy biegowe, rowerowe i tak dalej. I oni co roku wypuszczali taką wielką mapę świata z zaznaczonymi trasami, gdzie ludzie sobie biegają. No i oprócz tego, że wtedy na przykład kilka baz wojskowych w Syrii amerykańskich wyciekło, bo okazało się, że żołnierze sił specjalnych sobie biegają i po tych bazach dookoła budynków z włączonymi smartwatchami, więc nie tylko było wiadomo, że te bazy tam są, ale w zasadzie powstała dość dokładna mapa, to dokładnie w tym samym czasie okazało się, że w strefie 51 jest jakiś zapalony cyklista, który regularnie po bazie jeździ na rowerze i sobie wszystko zapisał. Więc również powstała całkiem dokładna mapa zegarkowa strefy 51 i to jest całkiem poważne, to się wydarzyło. Natomiast co do strefy, tak, ona istnieje jak najbardziej. To jest bardzo ściśle strzeżony ośrodek. On był przez całą zimną wojnę na przykład miejscem, w którym testowano amerykańskie samoloty szpiegowskie. Dlatego wszystkich postronnych trzyma się jak najdalej. Jeszcze kilka lat temu było takie miejsce na pustyni, gdzie jak się miało bardzo dobrą lornetkę, to tam 10 kilometrów dalej widać było jakieś takie rozedrgane kształty budynków, tak? Ale teraz już od kilku lat ten kawałek wzgórza też już został odcięty, tam już też wojskowi pilnują, żeby nikt się nie zbliżył. Także rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo ściśle strzeżonym obiektem, który tradycyjnie służył do testowania nowych technologii właśnie, zwłaszcza lotniczych. Czy tylko do tego, czy tam może być przechowywane coś więcej? Jeśli rzeczywiście doszło do jakichś katastrof, zestrzeleń, jeśli rzeczywiście jakieś dziwne obiekty zostały przez Amerykanów przechwycone, to rzeczywiście byłoby dość naturalne miejsce, żeby takie rzeczy trzymać, właśnie przez to, że to jest obiekt bardzo, bardzo ściśle strzeżony, do tego stopnia, że on jest daleko na pustyni i pracowników do strefy 51 wozi się codziennie samolotami z Las Vegas.
1: No matko! To
2: także oni nawet nie dojeżdżają. Ich się dowozi samolotami i oni po południu wsiadają w te same samoloty i wracają do domu w Las Vegas. Także to jest rzeczywiście bardzo odizolowane miejsce, bardzo odizolowany ośrodek.

0: że mają tego o wiele więcej, to jest selekcja i to ma być taki, że tak powiem, cykliczny proces wypuszczania co jakiś czas. Pytanie, czy mają tam coś, że tak powiem, mocniejszego od tego, co do tej pory wyszło, bo na razie rzeczywiście nawet ludzie, którzy bardzo, bardzo siedzą, że tak powiem, w poszukiwaniu życia pozaziemskiego, wydawali się po tych, to chyba na razie były dwie albo trzy transze, trzy transze. Wydawali się być trochę rozczarowani, że no generalnie nie ma tam nic, co byłoby mocnym dowodem na istnienie życia pozaziemskiego. Jest taki były dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Harvarda, Avi Loeb, który bardzo w ostatnich latach, po tym jak przyszedł na emeryturę z Harvarda, zaangażował się w tropienie różnych możliwych śladów obcych cywilizacji i właśnie on pisał, że no on to absolutnie nie dyskwalifikuje samego pomysłu, ale też on tam nie widzi niczego nowego, co cokolwiek nowego by mu powiedziało. Więc jest pewne rozczarowanie, natomiast ja jestem jestem głęboko przekonany, że nawet jeśli Amerykanie coś wiedzą, coś mają, to wszystko jest przechowywane bardzo głęboko, że tak powiem, w strukturach amerykańskich sił zbrojnych, że to mogą być miejsca, do których nawet prezydent nie sięga, bo po prostu pierwszym, czym jest Pentagon, to jest ogromna biurokracja, a w każdej biurokracji znajdzie się jakaś pani Bożenka z kluczem i szufladą, w której są trzymane różne ważne dokumenty i tylko ona ten klucz ma.
1: No tak, może być takie, to jest to głębokie państwo, o którym mówią bardzo prawicowi politycy amerykańscy. Mówiłaś o tym, że te dokumenty, które tam się głównie pojawiają, to są relacje no, wojskowych, tak, jakichś samolotów, pilotów, którzy widzieli takie czy inne rzeczy. A czy tam są też takie doniesienia zwykłych ludzi? Nie wiem, że mój sąsiad zakłada wieczorem, nie, rano takie ten ubranko z człowieka i idzie do pracy, potem zdejmuje i jest wielkim robalem.
0: Czegoś takiego w tym pakiecie nie widziałem. Mm-hmm. Tam rzeczywiście głównie były różnego rodzaju dokumenty tudzież wojskowych, tudzież dyplomatów amerykańskich, takie przekazywane oficjalnymi kanałami. Chociaż rzeczywiście cywilne zeznania też były przez amerykańskie siły zbrojne zbierane. Przypomnę tylko, że takich oficjalnych programów badań UFO w historii amerykańskich sił zbrojnych było już chyba z 5 czy 6, na przykład ten słynny projekt Błękitna Księga jeszcze z lat 50. i 60., więc bardzo dużo tego rodzaju zeznań również wtedy było. Chociaż wydaje mi się, że zwłaszcza w latach 50. i 60. większe wrażenie na wojskowych zrobiłoby, gdyby ktoś powiedział, że jego sąsiad jest komunistą, niż to, że jest wielkim robalem. Także wydaje mi się, że jak ktoś chciał zrobić na złość sąsiadowi, były lepsze sposoby. Natomiast tak, takie dokumenty oczywiście też istnieją, natomiast nie ma ich w tych pakietach. Te pakiety skupiają się na komunikacji, że tak powiem, oficjalnej, co nie zmienia faktu, że są tam rzeczy całkiem interesujące, na przykład kilka lat temu. Podczas, to chyba było po wojnie, po inwazji Rosji na Gruzję, Gruzini złożyli skargę na Rosjan o to, że rosyjskie samoloty po już tam przerwaniu walk bombardowały jakieś cele w wąwozie znajdującym się w Gruzji, na co dostali oficjalną odpowiedź z Moskwy, że tam nie było żadnych samolotów, musieli widzieć UFO. Więc takie dokumenty też się tam znalazły.
1: No oni też zielone ludziki wysyłali do Ukrainy, więc to po Rosjanach się można spodziewać tego typu
0: odpowiedzi. Tak, no oni związani są bardzo, bardzo w temacie. Tak, tam wydaje mi się, że warto byłoby teraz się przyjrzeć temu, co oni tam mają, bo ewidentnie lubią tę tematykę i coś o niej wiedzą.
1: No ale chyba nam nie wypuszczą dokumentów, na to nie mamy co liczyć.
0: No nieprędko, na pewno nieprędko. To nie te czasy. Te czasy już minęły, kiedy oni się dzielili tym, co mają w archiwach.
1: No tak, to rzeczywiście nie. Zastanawiam się, czy ktoś teraz te dokumenty, które zostały odtajnione, czy nad nimi siedzi i je analizuje i próbuje z tego wyciągnąć jakieś naukowe wnioski? Czy to już wszystko zostało przez amerykańskich naukowców obadane i oprócz dokumentów, w których jest informacja, to jeszcze jest do tego komentarz?
0: Te konkretne już zostały opublikowane, bo te oficjalne zespoły no po prostu je przejrzały się im i wyciągnęły tyle wniosków, ile tylko się dało, co nie oznacza, że nie mamy zespołów naukowych, które się temu przyglądają dalej. Niekoniecznie już bezpośrednio w Pentagonie. NASA ma też swój zespół, którego zadaniem jest badanie Właśnie słowo UFO nie jest modne, teraz to się nazywa
1: Tak, to się
0: UAP.
1: jakoś inaczej nazywa,
0: Nazywa
1: właśnie.
0: UAP, czyli niewyjaśnione fenomeny powietrzne,
1: Ha.
0: żeby to

0: trochę przez to, żeby to brzmiało poważniej, tak? Jeśli jesteś naukowcem i ktoś ci pyta, czym się zajmujesz, mówisz, że badam UFO, no to od razu ludzie się spodziewają, że zaraz wyjmiesz czapeczkę z folii aluminiowej, tak? Więc UAP brzmi troszeczkę poważniej i łatwiej pewnie na to dostać granty. Natomiast jest trochę naukowców, którzy się tym zajmują, natomiast oni pracują na tym, co mają, tak? Jest dość powszechna opinia wśród tych ludzi, że dzieje się coś ciekawego. Że na pewno wśród tych obserwacji, tak jak wspomniałaś, są takie, gdzie nie znaleziono jeszcze żadnego jasnego
1: Wyjaśnienia.
0: wytłumaczenia, ale ewidentnie mamy do czynienia z czymś anomalnym. Tyle tylko, że nie mamy na razie żadnego systematycznego sposobu śledzenia takich rzeczy. To wszystko są przypadkowe obserwacje, tak? Nie mamy sieci kamer, które byłyby wycelowane w niebo tylko po to, żeby patrzeć, czy tam jakieś kulki się nie pojawiają, tak? Nie mamy czegoś takiego. Jeśli coś się pojawia na radarze, to też zupełnie przypadkiem i wcale nie musi się pojawić na radarze. My mamy samoloty, które się nie pokazują na radarze,
1: No
0: można się
1: właśnie.
0: spodziewać, że kosmici też je mają. Więc są naukowcy, którzy mówią, że dobra, ale jeśli chcemy rzeczywiście się dowiedzieć, co to jest, to może przestańmy się bawić w takie okazjonalne rzucanie kilku dokumentów, tylko wymyślmy jakiś projekt badawczy. Zbudujmy sobie jakieś instrumenty, które pomogłyby nam konsekwentnie, metodycznie sprawdzać, co się na tym niebie dzieje. Bo jeśli uznajemy, że rzeczywiście to jest warte poświęcenia temu czasu, że to jest potencjalnie ciekawe, może groźne, może nie, ale ciekawe na pewno, no to czas to zrobić porządnie.
1: No wiesz co,
0: Czas to
1: ale
0: naprawdę zrobić.
1: mam wrażenie, że to już raz zostało w jakiś tam sposób poważnie potraktowane. Znaczy, chodzi mi o program SETI. Tak, kiedy te
0: Tak,
1: wszystkie
0: tylko
1: radary.
0: program SETI szuka zdecydowanie dalej.
1: No i trochę inaczej, tak? Bo
0: Tak.
1: bez obrazków, tylko właśnie szuka tego dźwięku. Ale zdaje się, że no, nic się do tej pory nie udało i ten program SETI jest już tak trochę dogorywający, chyba, nie?
0: I tak i nie. Oni działają sobie po swojemu, w swoim tempie. Działają bez funduszy w ogóle państwowych. Oni mają datki, darczyńców. I szczerze mówiąc, budują sobie jeden z największych radioteleskopów na świecie, więc chyba nie jest z nimi tak źle. Od czasu do czasu angażują się w różne duże poszukiwania, zwykle połączone z, nie wiem, z odkryciem jakiejś nowej egzoplanety niedaleko Ziemi, gdzie potencjalnie mogłoby istnieć życie. To wtedy zaczyna się taka operacja nasłuchiwania, czy tam przypadkiem coś nie brzęczy stamtąd. Póki co jeszcze nie brzęczało. Kilka tygodni temu zresztą, na takiej międzynarodowej konferencji astronomicznej opublikowano nowe, uaktualnione procedury, co robić w razie, gdybyśmy odebrali sygnał od obcych, tak? Jak się wtedy zachować, co robić, czego absolutnie nie robić. No więc bardzo mi się podobała jedna z porad. W zasadzie jedna z porad brzmi: udawać, że nikogo nie ma w domu. To znaczy, nawet jeśli uznamy, że to są kosmici, to żeby nikomu, broń
1: Nie
0: Boże, nie
1: otwierać.
0: przyszło do głowy odpowiadać. Przynajmniej bez konsultacji z innymi, tak?
1: Tak.
0: Siedzimy cicho i patrzymy, co się będzie działo dalej.
1: Bardzo dobra porada. To może tą radosną poradą zakończymy w takim razie nasze rozkminianie, co tam się dzieje w tych dokumentach amerykańskich. No i czekamy. No, zdaje się, że to aferę Epsteina w żaden sposób nie przykryje, ale kto wie, może coś jeszcze się pojawi. Bardzo ci dziękuję. Wojtek Brzeziński, Uniwersytet Civitas, był naszym gościem. Niezawodny, dzięki Wojtku, miłego
0: Dzięki za rozmowę.
1: wieczoru. Niezawodny jamiołek, proszę Państwa, oczywiście ułożył fraszkę. Nazywa się on, znaczy nosi ona tytuł UFO. Kiedy US Army bada, to się w mig do prasy nada, a ostatnio moi mili dość dokładnie rozkminili nieziemskiego wprost sąsiada. Patronek jamiołek na wesoło. No i jeszcze pani Elżbieta napisała, że nareszcie audycja o prawdach nadprzyrodzonych i nawiedzonych. Widać, że nasze radio się rozwija, bo sięga głęboko w kosmos. A przecież powszechnie wiadomo, że reptilianie są wśród nas i mają się dobrze. Czasem zajmują najwyższe stanowiska, na przykład na wschodzie Europy za Bugiem lub za wielką wodą na zachodzie. No, mamy jeszcze tutaj głosicielkę istnienia obcych ciał, czyli Edytę Górniak, która uważa, że właśnie niektórzy kombinezony z człowieka zakładają rano i idą do pracy. Mam nadzieję, że sprawiłam Państwu trochę radości w taki gorący wieczór. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Rafałowi Lewandowskiemu za zrealizowanie programu i oddaję Państwa w ręce Mikołaja Tyczyńskiego. Do usłyszenia.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Tupuliński. Zapraszam. Na początek Łódź. Rektorem Wojskowej Akademii Medycznej został pułkownik Marek Saracyn. Nominację wręczył wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Akademia wznawia działalność po 24 latach.
1: Będzie kształcić najlepszych lekarzy, personel medyczny, ratowników medycznych. Będzie przygotowywała w praktyce z działań na czas wojny, kryzysu, ale również na czas pokoju służby wobec każdego człowieka.
0: Oficjalnie uczelnia zacznie działać jutro, a pierwsi studenci zaczną naukę za rok. Dodam, że jutro minister obrony spotka się z prezydentem. Rozmowa ma dotyczyć głównie lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Synoptycy ostrzegają, w nocy burze miejscami intensywne, możliwe w zachodniej części kraju, szczególnie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Już pada w pasie od Zielonej Góry po Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz. Strefa opadów przemieszcza się w kierunku Trójmiasta. Nie tylko my mierzymy się z upałami i suszą. Na forum węgierskiego parlamentu premier Péter Magyar zaapelował o oszczędzanie wody. Przyszłość węgierskiej wsi zależy również od tego, czy będziemy potrafili dostosować się do zmieniającego się klimatu. Woda jest jednym z najważniejszych strategicznych bogactw Węgier. Musimy nią odpowiedzialnie gospodarować. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy Węgier. Ograniczenia w korzystaniu z wody są w 120 miejscowościach, a tam, gdzie wody zabrakło, pomagają straż pożarna i wojsko. Na koniec piłka nożna, mundial i kolejne mecze 1/16 finału. O 3 w nocy naszego czasu jeden z gospodarzy turnieju Meksyk zmierzy się z Ekwadorem, a już za godzinę początek meczu Francja-Szwecja. Tak o rywalach mówi trener Francuzów Didier Deschamps. Szwedzka drużyna nie ma nic do stracenia. Da z siebie wszystko. To może sprawić nam problemy. Pewność siebie? Nieprzesadna. Wiemy, że jakość drużyn, z którymi się mierzymy, również wzrasta. Musimy zachować trzeźwość umysłu i szacunek dla przeciwników. Przypomnijmy, w pierwszym wieczornym meczu awans do 1/8 finału wywalczyła Norwegia, która wygrała 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, 30 dnia czerwca, we wtorek, o godzinie 22.03. No i skoro mamy wtorek, skoro mamy 22, no to jak zawsze w Radiu Nowy Świat przyszedł czas na bezkres. No i witamy się z Państwem, niezmiennie realizujący ten program Rafał Lewandowski, a także ja mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. W zeszłym tygodniu mieliśmy portret, który poświęcony był pamięci Errola Garnera, wybitnego pianisty, choć dzisiaj niedocenianego, a to postać niezwykle ważna dla jazzu lat 50., a także 60. Dzisiaj posłuchamy sobie trochę nowszych brzmień. Będą to głównie nowości jazzowe, ale też utwory sprzed kilku lat. No i zrobimy sobie takie dwie wycieczki na inne kontynenty niż Europa. A zaczniemy dzisiaj od Szkocji i od singla promującego najnowszy album artysty, który nazywa się Corto Alto. To jest muzyk wywodzący się z Glasgow, tam też dorastał. Artysta, który od dziecka otoczony jest muzyką. No i krytycy nazywają go artystą internetowym, bo to trzeba powiedzieć, faktycznie ta jego muzyka jest taka bardzo ADHD-owa, jeżeli mogę użyć takiego określenia, taka agresywna, bardzo skrojona pod współczesne trendy platform społecznościowych jak Instagram czy TikTok, ale muzycznie to jest naprawdę kapitalna jazzowa, lo-fi jazzowa robota. No to co, słuchamy. Fifth.

Corto Alto i utwór Fifth, który zapowiada najnowszy album tego artysty pod tytułem Small Fortune. I on ukaże się 4 września. Jestem bardzo ciekawy. Ja generalnie lubię muzykę Corto Alto. To jest artysta interesujący, który w taki bardzo zgrabny sposób łączy gdzieś te trendy internetowe, albo inaczej, tę muzykę, która ma potencjał do tego, żeby wybijać się w rolkach, z taką naprawdę bardzo porządną jazzową produkcją. Tutaj mi się niezwykle podoba sposób prowadzenia basu, a także ten saksofon, taki agresywny, trochę w stylu Kamasiego Washingtona, czy w stylu Shabaki Hutchingsa. Generalnie bardzo dobre granie i wydaje mi się, że do tego najnowszego albumu Corto Alto sobie wrócimy, kiedy nadejdzie czas. A ja przypomnę o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online, ale też i mój Instagram miktyczker spisany przez CK. Tam też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A my teraz wędrujemy do Berlina i posłuchamy sobie najnowszego singla Moses UFO Trio, jednego z najciekawszych zespołów na współczesnej scenie jazzowej. To zespół, który rok temu wydał bardzo dobrą płytę zatytułowaną MYT. No i Moses UFO Trio są wciąż aktywni, zapowiadają nową płytę, a mianowicie z tego, co czytałem, ma to być epka. Póki co ukazały się 2 dwustronne single. Najpierw to było Chasing Light Zero, żeby być precyzyjnym, a ostatnio Crowd Honest. No i my sobie posłuchamy utworu Crowd, który swoją premierę miał 29 maja, a tutaj gościnnie pojawili się Noah Fairbringer, a także Cowboy Club.

Crowd Honest, czyli najnowszy podwójny singiel tercetu Moses UFO Trio, prosto z Berlina z gościnnym udziałem Noah Furbringera, także Cowboy Kluba. Znakomite granie, no i jeżeli pojawią się jakieś nowości od Moses UFO, to z pewnością będziemy je grać, bo to artysta znakomity. No a przed nami teraz bardzo ciekawy artysta wywodzący się z takiego miejsca w Stanach Zjednoczonych jak Asheville, chyba w stanie NC, a nie jestem w stanie tak powiedzieć z głowy, co to za stan. W każdym razie Okoński to jest pianista, który tworzy muzykę taką w duchu lo-fi jazzu, takie bardzo nowoczesne granie, takie trendy. To jest artysta, który cieszy się dosyć sporym uznaniem w związku z taką, no, bardzo z taką dużą melodyjnością, która klika się w social mediach. Tylko, szanowni państwo, to, że coś się klika w social mediach, nie znaczy, że jest złe. Ba, czasami w internecie można odkryć naprawdę znakomite perełki. A my posłuchamy sobie właśnie takowej. To jest Flying, najnowszy singiel z 31 marca Okońskiego, gdzie gościnnie wystąpił saksofonista, znany chociażby z występów z Sharon Jones and the Daptons, z Jonem Batistem, z The Roots czy z Amy Winehouse, czyli z Coachmeą, więc naprawdę artysta uznany na scenie muzycznej. Flying.

Steve Okoński i Kochemea w singlu Flying. Znakomite nagranie. No i ten saksofon Kochemei doskonale tutaj pasuje. No ale to artysta uznany na scenie. No nie każdy gra na co dzień z Amy Winehouse czy z Sharon Jones and the Dub Kings i z wieloma innymi znakomitymi muzykami. Ja, szanowni państwo, muszę się poprawić, bo sprawdziłem tutaj w wolnej chwili NC, czyli North Carolina, Karolina Północna. No oczywiście, że ja też na to nie wpadłem. Ach, nie pierwszy i nie ostatni raz prowadzący nie popisał się refleksem intelektualnym. W każdym razie teraz wędrujemy do Londynu, bo tam tworzy znakomity klawiszowiec Szminio. To jest artysta, który był związany chociażby z taką grupą Cicada, jednak od jakiegoś czasu tworzy swoje solowe materiały. No i niedawno ukazała się płyta NRG5. To jest nagranie, które miało miejsce, które ukazało się 8 maja. No i tutaj skład muzyków, którzy wystąpili z Szyminio, jest znakomity, bo pojawiają się tutaj tak: Oscar Jerome, Charlie Stacy, Kaidi Akinnibi, pojawia się jeszcze chociażby Rudy Creswick i nie tylko, więc cała śmietanka, jeżeli chodzi o współczesny londyński jazz. A z tej płyty mam dla państwa Transference.

Śmietanka londyńskiej sceny jazzowej, czyli Chimino, Oscar Jerome, Charlie Stacy, Kaidi Akinnibi, Rudy Creswick, a także Magnus Mechta w nagraniu zatytułowanym Transference. A my teraz wędrujemy do Francji, bo stamtąd wywodzi się bardzo ciekawy zespół, który nazywa się Biomania. Jest to zespół, na czele którego stoi saksofonista Thierry Lemaître, i posłuchamy sobie ich albumu, który nosi tytuł System D. To jest płyta z ubiegłego roku. Natrafiłem na nią niedawno i zastanawiam mnie, dlaczego dopiero teraz. Wiem, że widziałem, że szykują coś nowego, więc jestem bardzo ciekawy, jak ta grupa się odnajdzie, bo to jest kolejne w dzisiejszej audycji bardzo takie ciekawe, bitowe, trochę lo-fi jazzowe granie. No to co, w takim razie 2022.

0: A tak, wymiata paryska grupa Biomania wraz z albumem, który ukazał się w ubiegłym roku, a nosi tytuł System D, z którego zagraliśmy świetne 2022, a 3 lipca wydają nowy singiel zatytułowany Danger, inspirowany m.in. muzyką Roberta Glaspera, Josefa Deysa i Teresa Martina, więc być może w przyszłym tygodniu albo za dwa, jeszcze nie wiem, zagramy go sobie, bo jestem ciekawy, co tam zostanie wyprodukowane. A między innymi grupa Biomania inspiruje się muzyką McKay McRavena, więc stwierdziłem, że wrócimy sobie do płyty Universal Beings, której dawno nie słuchaliśmy, a która jest absolutnie jedną z najlepszych płyt jazzu po prostu ubiegłej dekady. No to w takim razie z tego albumu gramy Flipped Out, gdzie między innymi pojawili się Ashley Henry, Daniel Kazimir, no ale i nie tylko oni.
1: So you just want to play something?

No i z rozpędu zapomniałem o Nabai Garcia na saksofonie, która towarzyszyła McKay McRavenowi, Danielowi Kazimirowi, a także Ashleyowi Henremu w nagraniu Flipped Out z albumu Universal Beings McKay McRavena, znakomitego perkusisty. Mówiłem Państwu, że przeniesiemy się do innych miejsc na świecie niż Europa, no i czy Stany Zjednoczone w przypadku Okońskiego. Teraz wędrujemy do Ameryki Południowej i posłuchamy sobie w związku z tym, że lato wybuchło, fala upałów. Oj, w Salonikach było gorąco, w Warszawie jeszcze goręcej. Tylko ten upał, mimo tego, że ta temperatura była wyższa, jakoś łatwiej było znieść, bo tutaj dużo drzew. A w Grecji nie zawsze o to jest łatwo. Posłuchamy sobie brazylijskiej, legendarnej jazz-funkowej grupy Azimuth, a mianowicie ich albumu Carnival z roku 1996. Świetna płyta jazz-funkowa, która wprowadzi nas w te, da nam te letnie emocje, te letnie wibracje, a z niej posłuchamy Tempos Atrasz.

Takim soczystym, jazz-funkowym groove'em uraczyła nas legendarna brazylijska grupa Azimuche wraz z kompozycją Tempus Atrash z albumu Carnival z roku 1996. No, lato, szanowni państwo. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Bardzo państwu za nie dziękujemy. Realizował je Rafał Lewandowski, mówił do państwa Mikołaj Tyczyński. No, państwo patrzą pewnie na zegarek i dlaczego tak wcześnie? A to dlatego, że mam dla państwa długą, ale jakże znakomitą kompozycję, no bo jak tutaj narzekać, kiedy zagra nam Fela Kuti razem z wybitnym wibrafonistą, jednym z największych w historii jazzu, Royem Ayersem. Panowie wspólnie nagrali w 1980 znakomity album, na który składają się tylko dwie kompozycje. On nosi tytuł Music of Many Colors i posłuchamy sobie z niego Africa Center of the World. Skoro już tak czuć lato, jest gorąco, są wakacje, to postanowiłem przynieść coś afrobitowego. A poza tym, szanowni państwo, jestem wielkim miłośnikiem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej na tym mundialu i bardzo ubolewam nad tym, że odpadli z Norwegią dzisiaj. Fajnie się ich oglądało, jestem wielkim fanem talentu Jana Diomande. Co prawda Fela Kuti jest z Nigerii, a Nigeria nie grała, no ale Afryka. Tutaj mamy jakieś takie luźne skojarzenia prowadzącego. Dobrej nocy państwu życzę i miłego odbioru meczu Francja-Szwecja. Biegnę oglądać. Do usłyszenia. Africa Center of the World. Fela Kuti i Roy Ayers.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Dziś zapraszam Państwa na opowieść o popkulturowym fenomenie, o cyfrowym produkcie, który przez dekady ewoluował z prymitywnej i urzekającej co najwyżej kontrowersją rozrywki do przedmiotu masowego kultu, na którego kolejne odsłony czekały i czekają setki milionów ludzi na całym świecie. Dlaczego akurat teraz chcę Państwu o tym opowiedzieć? Bo jesteśmy świeżo po ogłoszeniu premiery 6. części w tym uniwersum, która odbędzie się 19 listopada 2026 roku i wiele rekordów bije, bo choć produkt jeszcze się tak naprawdę nie ukazał, w przedsprzedaży już zakupiło go 50 milionów osób, kiedy mówię te słowa, a licznik dopiero wystartował. A co to za fenomen? O tym za chwilę. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, w ramach której przeniesiemy się do wirtualnego Nowego Jorku, do Miami czy Los Angeles i do obrazu Ameryki w bardzo krzywym zwierciadle. Przeniesiemy się do lat 80., 90. i późnych 2000. To jeśli chodzi o opowieść. Muzycznie czeka nas uczta, bo twórcy tego fenomenu, o którym zaraz powiem więcej, postawili sobie za cel, by muzyka była ważną częścią ich opowieści. Także naprawdę muzycznie będzie dziś różnorodnie i cudownie. Dobry wieczór.

Judas Priest, you've got another thing coming. Nasze spotkania pod szyldem Między Światami zaczęliśmy od omówienia gry komputerowej, która była małym dziełem sztuki, po prostu poruszającym, swoiście estetycznym i emocjonalnym dziełem z głęboką warstwą narracyjną, bohaterami, których dylematy moralne potrafiły wycisnąć łzy z odbiorców. Dziś też będzie o grze komputerowej, która nie ma żadnego z tych przymiotów. Jest wręcz na przeciwległym biegunie. Nie niesie poważniejszego ładunku emocjonalnego, do wszystkiego podchodzi z przesadnym wręcz dystansem, jest niegrzeczna. Tam, gdzie się da, szydzi z przywar, głównie amerykańskich. Nie jest też oryginalnym, wymyślonym światem, a najgorszą moralnie karykaturą, zależnie od części, lat 80., 90. i współczesności. Groteskę potęguje muzyka, która sprawia, że czujemy się świetnie w tej karykaturze, a nasze niecne czyny rozpływają się w łagodnej atmosferze hitów takich jak ten.

0: Daryl Hall and John Oates, Out of Touch. Zatem teraz już bardziej konkretnie o tym, co stoi za wygenerowaniem przez niespełna 3 dekady ponad 11 miliardów dolarów przychodu i co sprawiło, że spółka Take-Two Interactive warta jest tych miliardów dolarów ponad 45 na dzień dzisiejszy i cały czas rośnie. Stoi za tym prosty pomysł, czy też założenie, że gracze w drugiej połowie lat 90. chcą mieć w grach coś, czego nie dawano im za bardzo, sterując ich poczynaniami, czyli po prostu wolność. Że nie chcą, by im mówiono, co można, czego nie można, gdzie pójść, co zrobić, jak się zachować. Zatem warto wrzucić takich graczy do miasta stylizowanego na jeden z amerykańskich molochów, takich jak Nowy Jork czy Los Angeles, i niech robią, co chcą. Przy czym generalnie chodziło o wprowadzenie do gier komputerowych owej wolności w ramach aktywności nielegalnych i uciekanie przed konsekwencjami. A zaczęło się, nie powiem niewinnie, bo wręcz przeciwnie, w 1997 roku, kiedy Rockstar Games wydał pierwszą część serii Grand Theft Auto, czyli bohatera naszej audycji, i przesunął granice moralności w grach komputerowych na zawsze. Gra została natychmiast zbanowana, dziś byśmy powiedzieli, zabroniona w Australii, w Niemczech i w kilku innych krajach, ale to nie trwało długo, bo wówczas przecież piractwo było w sferze rozkwitu i każdy prędzej czy później w GTA zagrał.
1: Is this on? Okay, after four. Four.

Electric Light Orchestra Four Little Diamonds. W przeciwieństwie do naszej pierwszej audycji omówienia Clair Obscur Expedition 33, to nie będzie godzina, podczas której będę chciał zachęcić Państwa do sięgnięcia po którąkolwiek z części GTA. Chciałem przy okazji premiery najnowszej części, która jest wydarzeniem przebijającym największe zapowiedzi Hollywood, po prostu pochylić się nad tym światowym fenomenem. Nad faktem, że seria gier o kradzieży aut, uciekaniu przed policją, demolowaniu miast, pogrążaniu się w chaosie, podlanym szaleństwem, bije wszelkie rekordy, w tym Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych kopii na przykład, albo budżet przeznaczony na produkcję, czy wszelkie inne mierniki popularności. I mam pewne odważne porównanie ze światem filmu, na którym to dzisiejsze omówienie będę opierał. Ale najpierw ZZ Top.

ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. Choć GTA z 1997 oraz część druga z 99 były projektami pionierskimi, jeśli chodzi o wspomnianą wolność, która jednak wiązała się z sianiem zniszczenia i tylko tym, szybko znalazła naśladowców, a twórcy zrozumieli, że samą przemocą nie da się nomen omen grać, bo bezcelowość szybko się nudzi po prostu. I tu zaczyna się moje porównanie do filmów Quentina Tarantino, bo to przecież nie sikająca krew skończeń sprawiła, że Kill Bill stał się filmem kultowym i tak dalej. Myślę, że ten jeden przykład wystarczy. Chodzi o wszystko, co tworzy klimat, nawet najbardziej brutalnej opowieści, o to, co zaskakuje, o humor, o montaż, o groteskowe sytuacje, zabawę konwencją, dobór muzyki, miejsce, bohaterów. I choć twórcy GTA zaczęli prymitywnie w latach 90., to szybko zrozumieli, że muszą wygrać czymś więcej, tak jak Quentin Tarantino, że muszą stworzyć atrakcyjną sytuację narracyjną oraz miejsce, w którym gracz poczuje chęć przebywania i poznawania go i uczestnictwa w tej wirtualnej rzeczywistości. I to zrobili kilka lat później.

The Who, The Seeker. Pierwsze dwie części GTA, choć dosyć popularne, nie gwarantowały jeszcze tronu w branży. Firma Take-Two i Rockstar Games. I oni wiedzieli, że jeśli chcą sięgnąć po berło, muszą dać graczom przeżycie wyjątkowe. I dali. W 2001 roku pojawiło się Grand Theft Auto 3 i dopiero od tego momentu mogę w ogóle coś Państwu powiedzieć o tym, że jest jakaś fabuła, struktura, o tym, dlaczego świat tej gry pokochało tyle osób, za coś właśnie więcej niż tylko wolność w dokonywaniu moralnych wyborów, tak to nazwijmy. W 2001 roku gracze dostali niezwykle bogatą i autentyczną graficznie trójwymiarową przygodę i możliwość działania na niespotykaną dotąd w grach skalę. To było 25 lat temu, warto o tym pamiętać. Gracz lądował w stylizowanym na Nowy Jork ogromnym Liberty City, żywym, z przechodniami, taksówkami, karetkami, z całym klimatem miasta. Miasta, a ściślej stylizowanym na ciemną stronę tegoż miasta, Nowego Jorku. Z mafią, nędzą, brudem, scenami noir, z tym wszystkim, co znamy choćby od omawianego nie tak dawno Martina Scorsese. No i w końcu fabułą, która dawała właśnie tak jak u Martina poczucie, że wykonywanie kolejnych zadań ustawia nas, graczy, wyżej w nowojorskiej hierarchii. I to już w końcu był jakiś cel gry.

Hank Williams, Hey Good Looking. I wtedy właśnie twórcy wyraźnie zrozumieli w tym 2001, że nie bezmyślną przemocą, a klimatem wygrają branżowy wyścig. Stwierdzili, że postawią na detale, które pochłoną graczy bez reszty. Stworzyli fikcyjne stacje radiowe. To jest w ogóle jeden z największych atutów całej serii. Grające największe hity danej epoki i to z różnych gatunków. To w ogóle jest jakby państwo w państwie, stacje radiowe w serii GTA. Zresztą słuchamy tego. Stacje fikcyjne, ale z DJ-ami i DJ-kami, które i którzy wyśmiewali obecne w grze problemy społeczne i polityczne, ale tak naprawdę to nie były obecne w grze tylko problemy. To był jeden wielki żart z Ameryki, jak również coraz odważniejsze romansowanie z dziełami popkultury. W pewnym momencie gry z serii GTA zaczęły stanowić komentarz polityczny, bardzo zjadliwy do sytuacji w Stanach Zjednoczonych właśnie. Do tego nie uciekały od nomen gry na sentymentach i pokazywania uroków, na przykład w jednej z odsłon Miami lat 80., bo to właśnie tam przeniosła graczy wydana rok później niż trójka, czyli w 2002 roku kolejna odsłona GTA Vice City.

Cool and the Gang, Hollywood Swinging. No dobrze, ale o co w ogóle chodzi? Bo teraz jednak segment dla tych z Państwa, którzy nigdy w ogóle nawet nie słyszeli o którejkolwiek części GTA, czyli Grand Theft Auto. No chodzi właśnie o to, że tak, dosłownie, steruje się jakimś gościem, można wykonywać różne misje dla różnych typów spod ciemnej gwiazdy, biegać, jeździć, albo robić co się chce po prostu, albo jeździć na przykład samochodem po mieście słuchając muzyki z konkretnej epoki. No ale dlaczego to ma być atrakcyjne? Z każdą odsłoną serii twórcy dopieszczali ją przede wszystkim graficznie i czuło się, że naprawdę jest się w świecie podobnym do naszego, a z tych najnowszych odsłon wynikałoby, że czasami nawet ładniejszym. Więc można tam robić bardzo dużo. Można pływać motorówką, jachtem, latać samolotem nad Los Angeles. Można naprawdę poczuć się niby jak w tym świecie, ale trochę w innym świecie. No i właśnie, za każdym razem na pytanie, o co w tym wszystkim chodzi i co można, z każdą odsłoną twórcy odpowiadali inaczej, dodając nowe aktywności i możliwości. A wreszcie ten bohater, ten gość, przestał już być zwykłym gościem, tylko miał głos, na przykład w Vice City, Raya Liotty. No oczywisty ukłon w stronę mistrza Scorsese, chłopców z Ferrainy i tak dalej. W końcu progres w grze sprawiał, że mogliśmy naprawdę jakoś to życie gangsterskie przeżyć, kupić sobie posiadłość, studio filmowe, stać się kimś ważnym, wirtualnym a la Miami. Być jak Al Pacino w Scarface albo Życiu Carlita. A to wszystko przy wspomnianych hitach, na przykład z lat 80. wokół palmy, drinki i słońce i naprawdę piękna grafika. GTA zaczynało wyglądać jak interaktywny film.

Tok, tok, life is what you make it. No i z każdą odsłoną Take Two i Rockstar zaczynało brać na barki opowieść o innej Ameryce. Te opowieści były coraz bardziej intensywne, mam wrażenie. Najpierw było Miami w latach 80., które wyszło znakomicie, więc w 2004 roku postanowili opowiedzieć o tym, co działo się na początku lat 90. w San Francisco, w Los Angeles czy Las Vegas. Opowiedzieć o kulturze hip-hopu, o walce gangów i o tym wszystkim, o czym nawijał najniebezpieczniejszy zespół świata, czyli o brutalnej policji, rasizmie, o całym tym świecie. Wiecie, o graffiti, o BMX-ach, to naprawdę jest żywe miasto lat 90. Każdy detal, wygląd przechodniów, pojazdów, budynków wiernie odwzorował epokę i to stało się znakiem rozpoznawczym serii GTA, które właśnie przeszło drogę od prostej, nie za dobrze wyglądającej gierki, która głównie była po to, by budzić kontrowersje, do

NWA Express Yourself, to właśnie z San Andreas, czyli tej części, oczywiście opowiadającej o latach 90. i kulturze hip-hopu. W 2008 pojawiła się najmniej komediowa i zarazem najbardziej, w cudzysłowie, życiowa i tragiczna część serii, czyli GTA 4. Znowu Nowy Jork, ale już na poważnie, już jakiś taki smutny, gdzieś echa, jeszcze 11 września nawet się pojawiają. Naprawdę twórcy podeszli nawet nie dość, poważnie do tego, na co cierpiało wówczas miasto, na co cierpiały Stany. Wreszcie opowieść przedstawiona jest z perspektywy imigranta z Europy Wschodniej, uciekającego w amerykański sen po koszmarze bałkańskiej wojny. To jest gra już tak emocjonalnie niewesoła, jak na przykład Gorączka Michaela Manna, do której zresztą często jest właśnie czwórka porównywana. To pierwszy moment w serii, gdzie psychologia bohaterów i ich relacje dostają jakiś większy ciężar. 5 lat później twórcy dają światu część 5, do dziś wyglądającą obłędnie i będącą już faktycznie doświadczeniem na zasadzie, tam jest chyba momentami

i nawet ładniej niż w realnym świecie. Znowu dają masę nawiązań, choćby do rodziny Soprano w części piątej, jak na razie ostatniej, bawią się i robią Tarantino w świecie gier komputerowych.

NXS, Kiss the Dirt. A teraz po 13 latach GTA powraca jako najbardziej oczekiwana premiera popkultury w historii gier na pewno, w ogóle popkultury w tym roku to też na pewno, do tego stopnia, że wielu wydawców przesunęło premiery swoich gier na rok 2027, po prostu, żeby nie wejść w kolizję z tym fenomenem. Jak zwykle pojawia się wiele kontrowersji, ale to już urok GTA, a ja o tym wszystkim dzisiaj Państwu mówię, bo zakładam, że, chociaż to już widać, nawet nie zakładam, że budżet na reklamę jest taki, że to będzie wychodziło z lodówki nawet w mieszkaniach osób, które nigdy w gry komputerowe nie grały. Potężny budżet na marketing, więc chciałem, żeby Państwo wiedzieli, o co w tym wszystkim chociaż trochę chodzi. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że choć trochę tym z Państwa, którzy serii nie znają, przybliżyłem, o co chodzi i co się będzie przez najbliższe miesiące z tym wszystkim działo. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Soul making, sound shaking, earthquaking.